Tak, czwartek zatem. Program kulinarny Kuropatwa w kuchni, a program przygotowany jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy i sklepem Sunvita. To dwaj partnerzy, którzy wspierają również Radio Kuropatwa. Bardzo nam jest miło. Dziękujemy Wam bardzo gorąco i też za to, co robicie dla nas. Dziękujemy również wszystkim naszym partnerom, bo ich przybywa, zatem też te programy będą troszeczkę czasami i sponsorowane, moi drodzy. To w nic w tym dziwnego. Chcemy jakoś wynagrodzić Wam to, że jesteście z nami i też, no, że możemy współpracować. Możemy współpracować. Do naszych współpracowników dołączył ostatnio również zespół z Warszawy, zespół Sonanto, który pojawi się już 4 czerwca na naszej antenie. Nieco więcej, ale o tym oczywiście będziemy jeszcze mówić. Będziemy mówić. Mamy dużo planów na rozwój Radia Kuropatwa. Miejmy nadzieję, mam nadzieję, że te plany się ziszczą dzięki pomocy naszych partnerów właśnie w tym. I bardzo jeszcze raz dziękujemy. Chleb nasz powszedni. Chleb nasz powszedni to temat dzisiejszej audycji. No bo każdy je chleb. To naprawdę jest najbardziej powszedni pokarm, najbardziej popularny i bez niego praktycznie nie byłoby, no, życia, bo jednak każdy chleb większość je. Miejmy nadzieję, że je. Ten temat dzisiaj, chleb powszedni, rodzi bliskich wiele skojarzeń, jest wręcz symbolem. Jeszcze jakiś czas temu też, no, nie myślałem, że trzeba będzie przed nim ostrzegać. Jest to przykre, ale lepiej też znać gorzką prawdę niż jej nie znać. A więc, aby tak trochę wyczerpująco bardziej napisać o chlebie, powiedzieć o chlebie, trzeba zacząć od początku, czyli od tego, z czego się chleb robi, czyli od ziarna. Z jakich ziaren najczęściej powstaje chleb? No, odpowiemy, z pszenicy oczywiście.

Pamiętam z czasów dzieciństwa, wychowywałem się na wsi, więc to nic dziwnego nie było, gdzie chodziliśmy po polach. Te obrazy zostaną we mnie do końca życia oczywiście. Tutaj różnego typu obrazy są, chodzenie po rosie. No teraz też mogę chodzić po rosie tutaj u mnie, ale nie mam zboża. Więc każdego dnia witało nas i wita piękną polskiej wsi. Skowronki, ptaki innego typu od rana śpiewają, moi drodzy, rudziki. Są pleszki zwyczajne, które już od godziny 3:30 piszczą za oknem do godziny 11:00. Czasami oczywiście kiedyś to było normalne, że kosiło się kosą, więc i odgłosy ostrzałek i te wszystkie pola ze złotymi kłosami pszenicy poprzetykane główkami maków, buławatków, łąki z trawą, na której pasły się krowy, wokół pełno tego, co zrobią, czyli ich tak zwanych placków tutaj, no to taka natura jest. W różne strumyki, rzeki, wierzby, łany zbóż i tak dalej, i tak dalej. To wspomnienia. Tylko, że teraz to już nie jest ta sama pszenica, która była kilkadziesiąt lat temu, przynajmniej na wielu hektarach polskich pól. Brałem udział w żniwach wielokrotnie. Dorośli oczywiście byli zmartwieni, że dzieci będą przeszkadzać. Tata tam coś mówił, przeganiał czasami, bo to chciało się jeździć ciągnikiem pożyczonym od sąsiada. Snopki były wtedy robione jeszcze, też pamiętam, zwyczajną taką młocarnię do tego. No to były tamte czasy. Dla nas to było oczywiście, dla dzieci to była satysfakcja ogromna. Chcieliśmy w pewien sposób udowodnić, że też jako dzieci potrafimy pracować i pomóc. Trudno powiedzieć, czy robiliśmy zamieszanie, czy pomagaliśmy, no ale mogliśmy doświadczyć tego, czego nie doświadczają chociażby obecnie dzieci. Być może te dzieci, które mieszkają na wsi, są w gospodarstwach, tego doświadczają, ale już dzieci z miasta raczej wątpię. Po latach, gdy zagłębiamy się w temat jedzenia, można sobie przypomnieć pierwsze zasłyszane rozmowy, które prowadzili ze sobą na przykład gospodarze i gospodynie o nowym zbożu, które nazywało się pszenżyto, które daje lepsze plony. Oczywiście ludzie cieszyli się, że za tyle samo wysiłku zbiorą więcej ziarna. No, czy można się im dziwić? No nie, nie można, bo chcieli mieć jak największe zyski, również jak najwięcej dochodu z tej swojej pracy. Jednak, mój drodzy, ten medal ma zawsze dwie strony. Czyli jak kto woli, kij ma również dwa końce. Można założyć, że na początku intencje były dobre, czyli co? Ograniczyć głód na świecie. No bo im więcej będzie zboża, tym więcej możemy oczywiście przeznaczyć na jedzenie. W 1943 roku Fundacja Rockefellera, tak, to tego pana bardzo bogatego, we współpracy z rządem Meksyku rozpoczęli program badawczy. Rząd meksykański chciał doprowadzić kraj do rolniczej samowystarczalności. Klimat tego kraju sprzyjał uzyskiwaniu nowych odmian, zapewniając dwa sezony w roku do uprawy zbóż. No nie to, co u nas. Program szybko się rozwijał, przynosił zadziwiające efekty. Do roku 1980 powstały tysiące nowych odmian pszenicy, z których te najbardziej wydajne zaczęto uprawiać praktycznie na całym świecie. Jednak intensywne nawożenie azotem zaowocowało kłusami o tak dużych rozmiarach, że te łamały się pod swym ciężarem. Oczywiście źdźbła się łamały. No ale przecież genetycznie można wszystko załatwić. Biorący udział w programie genetyk Norman Borlaug stworzył pszenicę karłowatą o grubej i krótkiej łodydze.
z punktu widzenia twórców programu miała same zalety. Była tak, bardzo wydajna, szybko dojrzewała, zużywała mniej nawozów, no bo nie miała tej bezużytecznej słomy, czyli już nie falujące łany, a takie sterczące szczotki, można nazwać, różnych odmian pszenicy karłowatej. No ewentualnie półkarłowatej, czyli niedojrzewające daleko od wilgoci ziemi, suszone wiatrem i słońcem kłosy, lecz narażone na gnicie i pleśnie. To tyle dzisiaj, tak na początek tej czy wesołej, czy niewesołej, dowiemy się za tydzień opowieści o pszenicy i o współpracy z rządem Meksyku pana Rockefellera. Chwilka przerwy, a my wrócimy za moment z przepisem naszym. No tak, ale dzisiaj realizator wybrał tutaj piosenki na moi drodzy. Jerzy Połomski i odwieczny dylemat, co z tymi dziewczynami jest. No dobrze. Dzika zupa z orkiszem. Dzika zupa z orkiszem to dzisiejszy przepis, taki słowiański, a jednocześnie hildegardowy. A więc i dziko, i zdrowo, a dzięki orkiszowi również pożywnie. Pożywimy się. Co będziemy, moi drodzy, potrzebować? Wszystkie składniki kupicie w sklepie Sun Vita, a przepis oczywiście przygotowany według wskazówek świętej Hildegardy przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy z Warszawy. Jola Zajdel była u nas tutaj w Złej Wsi Małej 2 tygodnie temu. Rozmawialiśmy z nią, z Jolą, i też oczywiście robiła wykład tutaj w naszym Gokisie. Pozdrawiamy panią Marię, panią dyrektor Gokisu, która użyczyła nam sali. No i dziękujemy Joli oczywiście za wspaniały wykład, jak zwykle, i za każde słowa wsparcia i pomoc. Dobrze, co potrzebujemy do zupy? Składniki. 300 gram ziaren orkiszu, 2 litry wody, 2-3 duże garście młodych listków. I tutaj do wyboru mamy pokrzywę, łobodę, babkę albo rukwię wodną. 1-2 łyżki śmietany, 2 żółtka, przyprawy, no i zioła świętej Hildegardy, czyli bertram, kminek, kolendra, mięta i chyzop. To ulubione właśnie zioła świętej Hildegardy. Przypomnę jeszcze raz składniki. 300 gram ziaren orkiszu, 2 litry wody, 2-3 duże garście młodych listków. No i tutaj do wyboru. Możemy też oczywiście je zmieszać. Pokrzywa, łoboda, babka i rukwia wodna. Łyżka albo 2 łyżki śmietany, 2 żółtka, przyprawy, zioła świętej Hildegardy, a zatem bertram, kminek, kolendra, mięta i chyzop. I najpierw, moi drodzy, gotujemy wywar, czyli ziarno orkiszu przepłukujemy i namaczamy 2-3 godziny w zimnej wodzie. Dzięki temu procesowi namaczania będzie lżej strawne. Później odcedzamy ziarno, zalewamy świeżą wodą, czyli te 2 litry, i gotujemy z dodatkiem masła. Kiedy orkisz zmięknie, dodajemy opłukane i pokrojone listki i gotujemy jeszcze 10-15 minut. Powtórzę jeszcze raz, bo później będzie jeszcze druga część tej zupy. A zatem ziarno orkiszu przepłukujemy i namaczamy na 2-3 godziny w zimnej wodzie. Dzięki namaczaniu będzie lżej strawne. Odcedzamy, zalewamy świeżą wodą w tej ilości 2 litrów i gotujemy z dodatkiem masła. Kiedy orkisz zmięknie,
dodajemy opłukane i pokrojone listki i gotujemy jeszcze 10-15 minut. Dlatego dzika zupa, bo dzikie liście są pokrzywa, łoboda, babka, rukwia wodna. No i teraz na koniec zaprawiamy zupę. Czyli najpierw w małej miseczce mieszamy żółtka ze śmietaną i hartujemy je, dodając po łyżce gorącego wywaru. Mieszamy to w tej miseczce, dzięki temu zupa nam się nie zważy i następnie wlewamy do wywaru, dodajemy przyprawy i gotujemy jeszcze minutę. Gdybyśmy tego hartowania nie zrobili, byśmy mieli taką zważoną tą zupę. Nie byłaby jednorodna, tylko takie by pływały różne. Moja mama mówiła, babcia mówiła, gręzy, o to takie. Może to słowo jeszcze jest stosowane. Przypomnę jeszcze raz. W małej miseczce mieszamy żółtka ze śmietaną i hartujemy je, dodając po łyżce gorącego wywaru. Mieszamy, dzięki temu zupa nam się nie zważy, następnie wlewamy to do wywaru, dodajemy przyprawy i gotujemy jeszcze minutę. No i zupę możemy podać z chlebem żytnim na zakwasie, o którym jeszcze będziemy oczywiście mówić. I słowa świętej Hildegardy na zakończenie. Z fizyki jej książki. Łoboda gotowana i spożywana z innymi składnikami zapewnia dobre trawienie. Kto gotuje z niej dziką zupę, niech doda również, zgodnie z zaleceniami świętej Hildegardy, odrobinę mięsa. Idealny byłby tutaj wywar z kości cielęcych, szczyptę, dwie chyzopu i szczypiorek. Ale jeśli go nie będzie, to możemy dodać łobody. Gotowana pokrzywa również oczyszcza żołądek, a liście babki nawilżają. I święta Hildegarda zaleca je spożywać w profilaktyce artrytyzmu. Tak, a dzisiejszy program był przygotowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Bardzo dziękujemy za przepisy i opowieść o chlebie, a wszystkie produkty użyte do gotowania dzisiejszej zupy znajdziecie w sklepie Sunwita, czyli www.sklephildegarda.pl.

0: Pszczoły mają w przyrodzie ogromną misję do spełnienia. Ponad 90% roślin owadopylnych jest zapylanych przez pszczoły. Ponad 700 gatunków roślin zawdzięcza pszczołom możliwość rozmnażania. Bez nich rośliny obcopylne nie wydają prawie w ogóle owoców i nasion, a gatunki o niewystarczającym stopniu samopylności wydadzą plony od 30 do 70% niższe. Coraz więcej zawdzięczamy pszczołom. Miód, mleczko, pyłek, wosk, pierzga, jad, propolis. Jednakże korzyści z zapylania roślin przez pszczoły są ponad 15-krotnie wyższe niż wartość pszczelich produktów i oceniane są na około 900 milionów złotych rocznie.
1: Wielki pisarz rosyjski Lew Tolstoj, przebywając w swojej pasiece w Jasnej Polanie, powiedział: kamienie można tłuc, drzewo rąbać, ludzi trzeba kochać, a pszczoły szanować.
0: Szczególnie jest to ważne dzisiaj, kiedy istnienie pszczół jest zagrożone. W latach 60. XX wieku na skutek masowego importu obcych ras pszczół nastąpiło w Polsce niemal całkowite wyparcie pszczół środkowoeuropejskich z terenów ich naturalnego występowania. Realizacja programów ochrony daje szansę na utrzymanie tej bezcennej puli genowej. Jedną z populacji pszczół chronionych jest populacja pszczoły augustowskiej Apis mellifera mellifera.
1: Rozmawiam z panią Wiolą Naruszewicz, jedną ze współtwórczyń rejonu zamkniętego hodowli pszczoły augustowskiej.
2: Rejon zamknięty powstał w celu ochrony cennej bardzo populacji pszczół środkowoeuropejskich miejscowych, które bytowanie swoje mają w centrum Puszczy Augustowskiej i dlatego nazwano tę pszczołę leśną miejscową pszczołą augustowską.

0: rejon hodowli zachowawczej podzielony jest na dwie strefy, strefę centralną i strefę izolacyjną. W strefie centralnej o wielkości około 10 km od miejscowości Płaska dopuszczone jest unasiennianie naturalne, natomiast w strefie izolacyjnej, której pas sięga około 10 km również od granicy strefy centralnej, matki sztucznie unasiennione, czyli czyste rasowo, dostarczane są przez pasiekę stacji hodowli i unasienniania zwierząt w Olecku. Dzięki temu następuje w powietrzu dość duże wysycenie trutni pożądanych dla nas, czyli pszczoły środkowoeuropejskiej linii augustowskiej, co zwiększa prawdopodobieństwo unasienniania matek w strefie centralnej właśnie tymi trutniami. Dzięki temu możemy kontrolować ten dobór, który tutaj się odbywa w sposób naturalny.
1: Wszystkie programy są realizowane przy współudziale i pod patronatem Instytutu Zootechniki w Balicach i Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.
2: Życie rodziny pszczelej podlega cyklicznie następującym po sobie zmianom pór roku. Możemy tu mówić o dwóch okresach. Aktywnego życia, trwającego od wiosny do jesieni, w którym wiosną pszczoły rozwijają się, latem gromadzą zapasy, a pod koniec lata i jesienią przygotowują do zimy, oraz okres uśpienia, w którym, aby przetrwać zimę, pszczoły formują kłąb zimowy. Ten czas można porównać do snu zimowego u innych zwierząt. Przetrwanie zimy w dobrej kondycji jest dla pszczół gwarancją przedłużenia gatunku, a dla pszczelarza dobrą prognozą na wysokie zbiory. Z tego względu niezmiernie ważny jest okres przygotowań pszczół do zimowania, czyli zimowli. Można wręcz powiedzieć, że w pszczelarstwie kolejny sezon rozpoczyna się już późnym latem.

0: Jak powinniśmy pszczoły przygotowywać do zimy?
1: W lipcu musimy zadbać o to, żeby matka miała miejsce do czerwienia i do złożenia jaj i musimy zapewnić odpowiednią ilość pokarmu w rodzinie. Taka średnia ilość pokarmu niezbędna, najniezbędniejsza do tego, żeby rodzina nie stanęła w rozwoju, to jest około 5 kg na rodzinę. Jeżeli będziemy karmić, to z kolei musimy uważać na jeszcze jedną rzecz. Na to, żeby tej rodziny nie przekarmić, to ta matka nie będzie miała gdzie składać tych jaj i nie będzie miała gdzie czerwić i nie wyprowadzi rodziny o odpowiedniej sile.
0: Zbliża się okres jesieni, a później zimy.
1: W momencie, kiedy te temperatury już są coraz niższe, pszczoły dążą do tego, żeby stworzyć kulę. Chodzi o to, że wtedy jest najlepszy, najkorzystniejszy stosunek powierzchni do objętości i najłatwiej utrzymać temperaturę wewnątrz tego tak zwanego kłębu zimowego. Poza tym pszczoły wykorzystują jeszcze ten moment, że znoszą bardzo dobrze duże stężenie dwutlenku węgla, spowalniają się i dzięki temu pszczoły, które normalnie w ciągu sezonu żyją około 6 tygodni, tutaj są w stanie przeżyć zimę. Pszczoły muszą jeszcze przed okresem takim, że stworzą ten kłąb, to muszą wytworzyć ciałko białkowo-tłuszczowe, które im pozwoli na przetrwanie tej zimy. I poza tym musimy zadbać, żeby na tyle wcześniej jeszcze to pokolenie zostało wyprowadzone, żeby te pszczoły zdążyły jeszcze się oblecieć i pozbyć tej smułki przed okresem zimowym, żeby one się mogły zczyścić jelito i dać miejsce na gromadzenie tego kału przez okres całej zimy. Jak taki kłąb wygląda? Tam temperatura w środku gniazda wynosi 20 kilka stopni, natomiast im bliżej brzegu kłębu, tym jest coraz niższa. Na samym brzegu tego kłębu potrafią być pszczoły oszronione. One wytwarzają ciepło drgającymi skrzydłami i najmłodsze praktycznie pszczoły są wewnątrz gniazda, te najstarsze wychodzą na zewnątrz kłębu i co jakiś czas te pszczoły, które są oszronione, się zmieniają i starają się trochę ogrzać i następna przejmuje te obowiązki. Z tym, że to jest wszystko bardzo wolniutko i te już, które nie wytrzymują, spadają z tego kłębu z zewnątrz.
0: Zbliża się okres wiosenny, na dworze coraz cieplej. W ulu zaczyna się ruch. I w pewnym dniu pszczoły z ciemnego ula wychodzą na powietrze. Złapały słońce. To zjawisko nazywamy oblotem. Jak to wygląda i co pszczelarz robi po oblocie?
1: Przede wszystkim w trakcie pierwszego oblotu pszczelarz powinien być w pasiece i obserwować ten oblot pszczół. Jeżeli jest to oblot bardzo intensywny i krótki, świadczy o dobrej kondycji danej rodziny. Jeżeli oblot się przedłuża lub jest bardzo mało intensywny, to jest wskazówka dla pszczelarza, że powinien do takiego ula w pierwszej kolejności zajrzeć i spróbować podjąć interwencję. Może to świadczyć o tym, że na przykład pszczoły są lekko głodne. Może świadczyć o tym także, że nie ma matki. Po okresie zimowym może się trafić tak, że rodzina dość dużo pokarmu zużyła w ciągu zimy i może jej brakować. I w tym momencie trzeba podjąć interwencję, bo inaczej takiej rodzinie grozi zagłada. Do praktycznie kwietnia, maja następuje wymiana pszczół z tych, co zimują, na pszczoły, które już pochodzą z czerwiu z danego roku. Bo już okazuje się, że w lutym, czasami w marcu, już podejmują czerwienie matki w ulach, pomimo że pszczoły jeszcze nie wychodzą na zewnątrz. I dlatego jest ten ważny, żeby ten pierwszy oblot był wtedy, kiedy te pszczoły mogą się pozbyć nagromadzenia mas kałowych, które zbierają przez całą zimę, a także, żeby te ewentualnie młode pszczoły, które już wychodzą, żeby także mogły się oblecieć.

0: Naturalnym sposobem powiększania liczby rodzin jest tak zwana rójka. Pod koniec okresu intensywnego rozwoju rodziny pszczelej, w maju i czerwcu, pojawia się nastrój rojowy, który najczęściej kończy się wyjściem z ula roju lub rojów potomnych. Zjawisko to jest niekorzystne dla pszczelarza. Rój potomny zabiera ze sobą starą matkę, część pszczół lotnych zdolnych do zbierania nektaru z kwiatów oraz część zapasów miodu do zabezpieczenia pierwszego okresu życia roju w nowym miejscu. Pszczelarzowi pozostaje osłabiona rodzina z młodą matką lub matecznikiem i uszczuplonymi zapasami miodu.
1: Jak wygląda w ulu ten nastrój rojowy i jakie są metody zwalczania tego nastroju?
2: Jednym ze sposobów jest po prostu zabranie nadmiaru czerwiu krytego. Chodzi o to, żeby następne pokolenie tych młodych pszczół ich nie przybywało i żeby nie miały możliwości karmienia się nawzajem. I można wtedy na przykład tymi ramkami zasilić jakieś słabsze rodziny. Można także, jeżeli już ten nastrój jest bardzo trudny do opanowania, to wtedy można po prostu zrobić odkład. I można zrobić dwa rodzaje odkładów. Odkład z matką, która aktualnie jest czerwiąca, i przenieść część pszczół do innego pustego ula na nowe miejsce, z tym, że trzeba się liczyć z powrotem pszczół na miejsce. Musimy zrobić odkład na tyle silny i przenieść na tyle młodej pszczoły, która zostanie razem z tą matką, żeby mogła zaopiekować się czerwiem, który także zostanie przeniesiony do tej nowej rodziny. I taka rodzina musi mieć trochę czerwiu i musi mieć co najmniej z jedną czy dwie ramki zaopatrzone w pokarm.
1: Może byśmy powiedzieli parę słów o bardzo fascynującym zjawisku, jakim jest lot godowy. Młoda matka, która w sposób naturalny się wylęga, wyratuje razem z druhnami powietrze. I co się dalej dzieje?
3: Matka, która dojrzała do lotu godowego, do rozrodu, ma około 7 dni. Unasienianie się i zapłodnienie w ogóle nie następuje w ulu. Przyroda preferuje różnorodność. Tak to urządziła, że matki pszczele wylatują na lot godowy i unasieniają się w powietrzu. Odlatują nawet w promieniu kilkunastu kilometrów. I w określonych miejscach tworzą się takie skupiska samców, czyli trutni, i to wygląda jak taka mała chmurka. I matka, lecąc na lot godowy, po prostu natrafia na tę chmurę i tam następuje moment zapłodnienia. Matka wylatuje na lot godowy w zasadzie raz w życiu. Raz w życiu jest zapładniana i jest tak skonstruowana, że w odwłoku posiada mikroskopijny zbiorniczek nasienny, w którym przechowywane są przez całe jej życie plemniki i w momencie, kiedy ona składa jajeczko, jest to zapładniane. Matka żyje przeciętnie 3-4, maksymalnie 5 lat i całe swoje życie już potem korzysta z tego zapasu plemników. Plaster pszczeli jest zbudowany z wosku, który jest naturalną wydzieliną gruczołu woskowego pszczół robotnic. Mamy trzy zasadnicze rodzaje komórek pszczelich. Tutaj jest o właśnie bardzo ładnie pokazany fragment czerwio pszczelego. Z tych komórek rodzą pszczółki robotnice. Natomiast tutaj takie bardziej widoczne, większe, to są komórki trutowe tak zwane. I w tych komórkach wylęgają się samce pszczele, czyli trutnie. Natomiast tu jest widoczna komórka, z której rodzi się matka pszczela. To się nazywa matecznik. Te komórki plastra, oprócz tego, że służą do rozmnażania pszczół, służą również do przechowywania zapasów. We wszystkich rodzajach komórek, z wyjątkiem komórek matecznych, czyli mateczników, pszczoły również gromadzą zapasy. Miód, pokarm węglowodanowy, pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły, ułożony i zakonserwowany w komórkach. Jest to pokarm białkowy. To jest taka bardzo jeszcze ciekawa substancja. Jest to kit pszczeli, o tutaj właśnie widoczny, zwany propolisem. Jest to substancja, którą pszczoły zbierają z pąków drzew liściastych, dodają jeszcze swoich substancji. On jest jako uszczelniacz, zalepia wszystkie, niweluje wszystkie dziury, wszystkie szpary. To jest doskonały środek dezynfekujący, naturalny i antyseptyczny, którym pszczoły dezynfekują całe komóreczki pszczele w środku.
0: Przyjrzyjmy się rodzinie pszczelej od środka. Czy wszystkie osobniki w rodzinie są jednakowe?
3: Pszczoły są zwierzętami żyjącymi gromadnie. Są różne postacie w zależności od tego, jakie pełnią funkcje, ponieważ życie gromadne zobowiązuje do podziału obowiązków w rodzinie. U pszczół występują trzy postacie. Pierwsza i główna to jest samica, która ma funkcje tylko rozrodcze w rodzinie pszczelej. Drugą postacią to są trutnie i one też mają zadania tylko i wyłącznie rozrodcze. Tu mamy proces rodzenia się trutni. Natomiast oprócz samicy i samca zdolnych do rozrodu jest trzecia postać. To są samice z uwstecznionymi narządami rozrodczymi i one pełnią funkcje robocze. W okresie letnim ilość tych pszczół robotnic waha się w granicach od 40 do 80 tysięcy osobników, a przy specjalnych zabiegach pszczelarzy, którzy chcą mieć bardzo silne pszczoły, bo na przykład jeżdżą z ulami na różne pożytki, nawet ponad 100 tysięcy osobników. Trutni w ciągu lata jest od kilkuset do kilku tysięcy, w zależności od tego, jakie są potrzeby rodziny. I te trutnie występują tylko w okresie naturalnego rozmnażania się, czyli w zasadzie maj, czerwiec, lipiec, w sierpniu już są wyrzucane z ula przez pszczoły robotnice i giną zwyczajną śmiercią głodową.
1: Żeby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić około 4-5 milionów kwiatów. Każda pszczoła dźwiga ciężar połowy swojej wagi. To tak, jak gdybyśmy my przez cały dzień nosili na swoich plecach 30-40 kg. Oprócz tego, żeby pszczoła żyła, rodzina pszczela się rozwijała, pszczoły muszą nanosić do jednego ula około 120 kg miodu.
2: Pszczoła augustowska utrzymuje mniejsze rodziny. Jest to pszczoła nieco drobniejsza. Charakteryzuje się nieco większą rojliwością. Natomiast bardzo dobrze znosi trudne warunki zimy i to jest jej naprawdę główny atut, bo w stosunkowo nawet mniej licznej rodzinie potrafi przetrwać. Natomiast rzeczywiście po już ustabilizowaniu się pogody potrafi naprawdę bardzo szybko rozwinąć rodzinę. Tym bardziej, że tutaj na północy jest nieco skrócony ten okres wegetacyjny i to ma dość duże znaczenie. I przy wyborze na przykład i preferowaniu tych rodzin do ochrony, preferujemy właśnie ten nieco opóźniony rozwój, ale intensywny. To, żeby one rzeczywiście potrafiły wykorzystać maksymalnie wszystkie pożytki, jakie tylko na tej dość ubogiej ziemi się pojawiają.
4: Znajdujemy się w południowej części Puszczy Augustowskiej. Jest to obszar objęty programem Natura 2000 i znajduje się też tu obszar hodowli zachowawczej pszczoły augustowskiej. Zamiłowanie do pszczelarstwa odziedziczyłem po moim dziadku Mieczysławie Krupie, który posiadał pasiekę w Kowlu na Wołyniu. No i zawsze mnie to frapowało, to, że dziadek miał pszczoły i mówiło się o tym w domu. No i postanowiłem, że będę ten kierunek zainteresowań kontynuował. Pszczoła augustowska wybitnie jest przystosowana do warunków leśnych. Nie rozwija nadmiernie wiosną czerwienia, oczekując na poprawę pogody. Później, dopiero jak się pogoda ustabilizuje, zaczyna czerwić. Jest to pszczoła raczej rojliwa, zadowala się niewielkimi pożytkami. Jeżeli chodzi o pożytki, to tutaj widzimy z tyłu, jest wszędzie monokultura. Wyginęły chabry, wyginęły maki. Rolnik, który tutaj miał niewielki sadek jabłoniowy, wyciął go, dlatego że nie wiadomo, jak pisać we wniosku, czy to sad, czy to pole. Była też dzika grusza, która rodziła bardzo obficie ulęgałki. Mnóstwo owadów miało pożytek. Te grusze znikły. Były dwie potężne lipy, też rosły na środku pola, wycięte. Tu jest w lesie malina i kruszyna. Z tego można pozyskać miód, a później jest pustka, nic nie ma zupełnie. Troszkę wrzosu jesienią kwitnie, który stanowi pożytek rozwojowy. Nie ma tutaj w okolicy żadnego naturalnego zbiornika wody. Woda znajduje się na głębokości 16 metrów. W związku z tym konieczne jest pojenie pszczół. Pszczołom jest woda niezbędna do życia, tak jak nam przede wszystkim do odchowania czerwiu, a poza tym do schładzania temperatury wewnątrz ula, jak jest szczególnie upał.
1: Pasieka jest położona w pięknym miejscu. Z jednej strony jezioro, z drugiej strony jezioro, ale pożytki pszczele to chyba nie są najlepsze.
5: No nie są, bo ziemia jest uboga bardzo. Piaski, żwiry, tylko las tu od południa.
1: Ale mimo wszystko hoduje pan pszczoły. Dlaczego?
5: Dlatego, że człowiek się jakoś no, po prostu polubił to, wciągnął, już 40 lat prawie i trudno teraz z tego zrezygnować.
1: Znajdujemy się w pasiece oryginalnej, ponieważ takiej pasieki nie spotkamy w powiecie augustowskim. Kryte gątem. Niech pan mi powie, skąd pan ma te ule?
6: Własnej produkcji.
1: I cały czas pan produkował te ule?
6: Tak.
1: A ile pan lat już trzyma pszczoły?
6: To prawie pół wieku, 47 lat.
1: Czy w tych ulach dobrze się panu pszczoły hodują?
6: Na pewno, bo to musi być praktyka i doświadczenie. Czarna papa to absurd, blacha też.
1: Tam na końcu stoi ta barć.
6: No tak.
1: I skąd pan ją wziął?
6: Z lasu. No i więc uzupełnił ze środka próchno, ale to jest tam we środku na 7 ramki warszawski poszerzany. Ja od 63 roku do dnia dzisiejszego utrzymał pszczoły i 6 dzieci i te dzieci doglądali.
1: Prowadzi pani razem z mężem znane w powiecie augustowskim gospodarstwo agroturystyczne, ale od ubiegłego roku zainteresowała się pani pszczołami augustowskimi. Skąd to zainteresowanie?
7: Przyjmujemy turystów z całej Polski. Bardzo duże jest zainteresowanie gości miodem z Augustowszczyzny, z Biebrzańskiego Parku. Mąż ma bardzo duże doświadczenie dotyczące pszczół. Postanowiliśmy założyć pasiekę. Pozyskujemy również wosk, gdzie też wosk jest wykorzystywany i do pisania jajek, jak również przygotowujemy olejki z wosku. Dodawane są olejki eteryczne lawendy. Służą do masaży, ponieważ

0: artykuł, w którym wypowiedział się pan, że pana dziadek miał 65 kłód, tata ma 55 kłód, a pan obecnie ma już właściwie resztki.
1: Mam w tej chwili jedną kłodę już, tylko pozostałe to są ule już, te bardziej nowoczesne, to jest warszawski wąski, te zwykły, i mam ich około 25.
0: Czy pozostałości jakieś tam są?
1: Mam w granicach 20 kłód jeszcze, które mogę w każdej chwili zasiedlić, z tym, że to jest bardzo trudna gospodarka pszczela w kłodach dzisiaj.
0: Znajdujemy się w rejonie hodowli pszczoły augustowskiej. Jakie według pana wyróżniają ją cechy?
1: To znaczy przede wszystkim jej wytrzymałość na brak pożytku, na niskie temperatury, szczególnie wiosną, jak także i latem. Też przecież u nas bywają nad ranem przymrozki. Oczywiście one nie są tak groźne, ale dla pszczoły innej one są zabójcze. Nie wytrzymuje w naszych warunkach.
2: Okolice Puszczy Augustowskiej to teren, w którym jest ciężko o pożytki dla pszczoły augustowskiej, ponieważ tutaj tereny są dość zróżnicowane i generalnie rzecz biorąc obrzeża są bardzo suche. Nie mamy monokultur, gdzie wywozimy na pożytki swoje ule, a ule z zasady nie są ulami ani pasiekami wędrownymi i pozostają w tym miejscu, w którym po prostu są niejednokrotnie od pokoleń.
3: Jeśli chodzi o ochronę pszczół środkowoeuropejskich w Europie, czyli na terenie praktycznie ich naturalnego bytowania, od Hiszpanii poprzez całą północną Francję, Anglię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, aż po Ural, ale z lokalnymi podtypami, ekotypami. Na skutek tego, że od kilkudziesięciu lat są sprowadzane inne rasy pszczół na teren naturalnego bytowania pszczoły środkowoeuropejskiej, następuje automatycznie ich wypieranie. Ta pszczoła jest zagrożona wyginięciem. Są podejmowane próby jej ochrony na terenie Europy. Jedną z organizacji, która zajmuje się między innymi ochroną właśnie pszczoły tak zwanej czarnej, jest organizacja SICAM. Polska jest także członkiem tej organizacji SICAM i ma swoje tam przedstawicielstwo. Jesteśmy w ogóle jednym z pionierów, którzy zdecydowali się na ochronę. Poza tym mamy poparcie polskiego rządu.
4: Na skutek zmieniającej się struktury pożytków pszczelich, spowodowanej m.in. powiększaniem areałów wcześniej kwitnącego rzepaku, czy też dużych upraw długorurkowej koniczyny, wzrastało zapotrzebowanie na pszczoły efektywnie wykorzystujące te pożytki. W latach 60. zaczęto więc importować matki rasy krajeńskiej i kaukaskiej i krzyżować je z pszczołami miejscowymi, dzięki czemu znacznie wzrosła wydajność produkcji miodu. Coraz większy import matek obcych ras spowodował większą liczbę obcych trutni w powietrzu, które unasieniały matki rasy środkowoeuropejskiej w trakcie lotów godowych. Następne pokolenia były już mieszańcami. Import matek w kolejnych latach zwiększał liczbę mieszańców, co doprowadziło do realnego zagrożenia zaniku rasy środkowoeuropejskiej. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, które pszczele cechy w przyszłości będą na tyle istotne, by gwarantowały przeżycie pszczół w szybko zmieniających się warunkach przyrodniczych i rolniczych. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie czystej puli genowej pszczół środkowoeuropejskich i jej linii rodzimych, m.in. pszczół augustowskich.
3: Jest zagrożenie wynikające ze zmalejącej liczby rodzin ze względu na to, że starzejemy się. Pszczelarze niestety się starzeją, a zainteresowanie wśród młodych, zwłaszcza na terenach ubogich w pożytki, jest naprawdę niezbyt duże.
5: Jeżeli chodzi o przyszłość pszczoły augustowskiej, to ja myślę, że wszystko zależy od ludzi. Jeżeli ludzie, można powiedzieć, niepiśmienni, którzy nie umieli czytać, dochowali do tych czasów tą pszczołę, to tym bardziej my, którzy umiemy czytać i pisać, to powinniśmy tę pszczołę dalej zachować. Czyli co? Wzbogacać pożytki pszczele, obsadzać lipami, całe wsie, osiedla, dzięki temu zwiększy się baza pożytkowa, dzięki temu więcej będzie chętnych do pszczelarzenia.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
2: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
0: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody, tak, po prostu obrabiane. Tak. Siane i później przetwarzane.
2: I potem przetwarzane, dokładnie. I wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
0: Czyli zbierajmy sami.
2: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli zbieramy kwiaty, liście, ziele danej rośliny, to zawsze staramy się zbierać je jak najbardziej suche, żeby po prostu było tam jak najmniej wilgoci, żeby potem proces suszenia też przebiegał bardzo sprawnie, żeby zatrzymać rozwój patogenów, na przykład rozwój grzybów na tych roślinach zielarskich. Więc jeżeli Państwo już zbierzecie tą roślinę, przyniesiecie ją do domu, to rozłóżcie ją albo na jakimś papierze, nigdy na gazecie, tak, tylko po prostu zwykły szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakimś jakąś siatką i wtedy na takim przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, trudno powiedzieć. Temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właściwie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły smak, miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony, czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
0: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak. Prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne. Więc to
2: chociaż
0: rzeczywiście...
2: zastanawiam się, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, że tak powiem, czy tak. To zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
0: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie tak jak mówisz, właśnie nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
2: Tak.
0: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
2: Musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne. I ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcje pasożytnicze, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został, po prostu kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe, tak? Mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki glisty, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm. I po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu. Na przykład glista czy włosogłówka, one żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też zmienić funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje. I w ten sposób po prostu rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. I możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar z kory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny po to, żeby ten węgiel zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji przeciwpasożytniczej.
0: Taka też wtórna intoksykacja, prawda? Tak. Czyli zatruwanie się tymi...
2: Tak, tak, tak.
0: Elementami.
2: Tak. Mhm. Dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo kwiat wrotyczu, łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt, który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka i wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują po prostu złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne, i powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. I w związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
0: I przejść łagodnie taką kurację.
2: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
0: Powiedz, Asiu, a jak długo, w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać? I czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
2: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu naparów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
0: Czyli zmieniając środowisko, żeby one tam nie chciały być, tak?
2: Tak, dokładnie. Zmieniamy środowisko. Właśnie też chciałam Państwu powiedzieć, że taką bardzo ważną profilaktyką, jeżeli chodzi o zatrzymanie inwazji pasożytniczej w naszym organizmie, to jest utrzymywanie prawidłowego pH w żołądku, bo naszą podstawową barierą, która blokuje rozwój pasożytów i wnikanie tych pasożytów w naszego organizmu, jest kwas solny. I teraz, jeżeli Państwo standardowo przed posiłkiem przyjmujecie sobie na przykład napar z ziół gorzkich, z takich ziół zawierających dużo goryczy, o smaku gorzkim, i przyjmujecie sobie ten napar pół godziny przed posiłkiem, albo przyjmujecie sobie nalewkę, na przykład nalewkę piołunową, to wtedy pobudzacie receptory, pobudzacie wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych. I jeżeli mamy odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku i mamy odpowiednie stężenie enzymów trawiących białka, to wtedy, jeżeli z pożywieniem przyjmujemy jednocześnie zupełnie niechcący jajeczka pasożytów, to wtedy one ulegają strawieniu i blokujemy rozwój i wnikanie tych szkodników do naszego ciała. Tutaj jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że jest pewna różnica, jeżeli mamy infekcję takimi pasożytami, które mają system nerwowy, a kiedy mamy infekcję z organizmami, które są pierwotniakami. Bo musicie Państwo wiedzieć, że tujon działa tylko na pasożyty, które właśnie ten system nerwowy mają, czyli na duże, wielokomórkowe organizmy. Czyli tutaj możemy tym wybijać owsiki, glisty, tasiemca, przywr różnego rodzaju występujące w jelitach. Ale na przykład jeżeli mamy infekcję lambliami, to wtedy musimy zastosować inną substancję. Wtedy stosujemy berberynę. Najlepiej berberynę w połączeniu z owocami, które mają dużo antocyjanów, czyli na przykład berberyna w połączeniu z borówką czernicą, albo berberyna w połączeniu z aronią, albo berberyna w połączeniu z jeżyną. I wtedy tutaj właśnie, czy na przykład możemy stosować też wyciąg z berberysu i wtedy działamy kierunkowo, konkretnie właśnie na pierwotniaki i ograniczamy ich występowanie w organizmie. Więc też może być tak, że na przykład zastosujecie Państwo kurację odrobaczającą pewną grupą ziół, zastosujecie, załóżmy piołun wloty, czy może, też możecie na przykład poczytać sobie o narecznicy samczej. To jest takie bardzo, bardzo silne zioło, które działa przeciw tasiemcom, chociażby przeciwko robakom płaskim występującym w naszym organizmie. I nie zobaczycie efektów, to być może macie infekcję pasożytami, innym rodzajem pasożytów, tak? Być może są pierwotniaki, po prostu musicie zejść niżej, tak? I wtedy zastosować na przykład berberynę, czy na przykład trifale, czyli zestaw takich ziół występujących w Indiach, które też ograniczają rozwój patogenów, właśnie takich jednokomórkowych, jak pierwotniaki, jak grzyby, jak bakterie chorobotwórcze. I też bardzo ważne jest to, żebyście stosując kurację przeciwpasożytniczą właśnie ograniczyli też pożywienie, które sprzyja rozwojowi tych pasożytów, tak? Czyli żebyście wyeliminowali mąkę pszenną, cukier, nabiał, szczególnie nabiał wysoko przetworzony, taki nabiał sklepowy, a żebyście w to miejsce na przykład wprowadzili orkisz, kaszę orkiszową, dużo warzyw, owoce, ale takie nisko słodzone, tak? Które mają z kolei właśnie dużo przeciwutleniaczy, żebyście też się wyciszyli, żebyście włączyli w tą całą kurację modlitwę, możecie nawet zastosować post. I to spowoduje, że wy też zmieniacie środowisko, że zabieracie pożywienie dla
0: tych mieszkańców.
2: Dla tych mieszkańców, którzy was osłabiają. I wtedy stosując z jednej strony truciznę, z drugiej strony odcinając im pożywienie, powodujecie, że one są bardziej podatne właśnie na degradację i na wydalenie z naszego organizmu. I kolejna bardzo ważna rzecz, musicie też pamiętać, że trzeba zmienić środowisko. Tak? Że nie wystarczy usunąć pozbyć się pasożytów z naszego organizmu, ale też trzeba zmienić na przykład pH w żołądku, tak? Wrócić do tego pH fizjologicznego, zmienić pH, zmienić środowisko w jelitach na takie, które sprzyja naszemu zdrowiu, tak? Które podnosi funkcję układu odpornościowego w naszym układzie pokarmowym. Powinniście pamiętać o tym, żeby odbudować sobie florę bakteryjną, tak? Czyli na przykład możecie spożywać bardzo dobrej jakości, podkreślę, mleko zsiadłe, tak? Czy zakwas buraczany, czy innego rodzaju produkty poddane naturalnej fermentacji bakteryjnej, albo po prostu stosować bardzo wysokiej jakości probiotyk. Że właśnie bardzo ważna jest w tym wszystkim też modlitwa, takie zaufanie Panu Bogu, takie wyciszenie się, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w takim mechanizmie walka-ucieczka, to po prostu mamy bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy mamy po prostu włączony jest cały czas tryb alarmowy, układ parasympatyczny, który blokuje funkcję naszego układu odpornościowego. I właśnie modlitwa, adoracja, przyjęcie miłości Pana Boga i zatopienie się w tej miłości, właśnie i taka postawa dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to, że daje nam tyle bogactwa, tyle dobra wokół nas, powoduje, że organizm się uspokaja i wtedy następują procesy samoleczenia w naszym organizmie. Więc z jednej strony ważne jest to, żebyście się dobrze odżywiali, żebyście stosowali zioła, przyprawy w waszej kuchni, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ważne, żebyście zaufali Panu Bogu i po prostu, żebyście Jemu pozwolili się leczyć, nie? Bo jakby stan naszego organizmu zaczyna się od głowy. Tak? Jeżeli głowa jest spokojna, jeżeli czujemy się ukochani przez Pana Boga, jeżeli czujemy, że rzeczywiście Pan Jezus nas zbawia i że On nas stworzył z miłości do miłości i jeżeli zaczynamy tą miłość, to życie przekazywać innym ludziom, to też nasz organizm zdrowieje i zupełnie inaczej przyswaja składniki odżywcze. Prawda? Tak. Także też zachęcam Was do tego, żebyście na każdym polu współpracowali z miłością Pana Boga i z Jego łaską, żebyście wykorzystywali i te dary, które On złożył w przyrodzie, ale też żebyście właśnie korzystali jak najczęściej z sakramentów. I też chcę Was zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś problemy, jakieś niemoce odczuwacie, to żebyście też mówili o tym w spowiedzi świętej, tak? Bo bardzo często jest tak, że po prostu podlegamy różnego rodzaju dręczeniom i można powiedzieć, że że te pasożyty, czy te choroby, które nas dotykają, to też jest działanie złego ducha. Więc możemy po prostu w spowiedzi świętej powiedzieć, że po prostu mamy taki i taki problem. Niekoniecznie, słuchajcie, to jakby w spowiedzi świętej niekoniecznie musicie mówić, że coś jest grzechem, tak? Jakby spowiedź święta służy nie tylko wyznawaniu grzechów. Spowiedź święta to jest taki sakrament, gdzie wy możecie powiedzieć o wszystkich waszych niemocach, i Pan Jezus po prostu zabierze te demony, to jest, spowiedź święta ma moc egzorcyzmu, i Pan Jezus usunie po prostu te demony, te sytuacje, które was niszczą.
0: I wesprze te nasze działania po prostu.
2: Dokładnie, i wesprze te nasze działania, więc bardzo ważne jest to, żebyście że jak zaczynacie kurację ziołową, tak, kurację postem.
0: Bierzecie
2: na
0: się za siebie w ogóle.
2: Bierzecie się za siebie.
0: Poważnie.
2: To róbcie to zawsze w łączności z Panem Bogiem i w łasce uświęcającej, żeby po prostu zmaksymalizować działania Pana Boga w waszym organizmie.
0: Świetnie, Asiu. Tym takim pięknym akcentem myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby korzystać z natury, ale też do tego, żeby tak jak właśnie Hildegarda mówi, harmonizować wszystkie nasze obszary. Czyli właśnie tak. Bez tej głowy tu wspomnianej przez ciebie, no trudno będzie o zdrowie. Także czasami łykamy dużo pigułek, dużo ziół jemy, a to zdrowienie nie idzie. No właśnie. I te mechanizmy blokujące są w innych częściach i w innych strefach. Także zachęcamy do tego, aby takie zmierzyć się, zrobić fotografię swojego całego siebie, każdego obszaru i gdzie tam jest nieporządek, tam porządkować właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Tak. Także dziękuję Asiu za tą rozmowę i zachęcamy Państwa do podążania za wskazówkami świętej Hildegardy. Dziękuję.
2: Tak, dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i święta Hildegarda Was wspiera. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
0: Dzięki.
3: Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku. Ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej takich badań typowych jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
1: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast taka podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako takie kożuszek w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, to są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie, no to wtedy OB się zmienia. Mhm. Staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH-, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi. Że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Mhm. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny i to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu. Wtedy jest interwencja, prawda, u matki tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyków w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci i też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji, zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc chyba nieodporny, a był blado.
2: I zielony.
1: Blado-żółty, to jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminy B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to ona obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy, to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnica między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci dróg łączowych i też górnych dróg oddechowych to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten wątek, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to jest zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? Sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, nie złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej. Kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. Mm-hmm. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, bo ja w laboratorium nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem. I stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzone. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynne może być stosowane, i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego, i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. Bo, a w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
2: Półeczek.
1: Tej półeczki takiej w wykazie. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
2: Mają półeczką.
1: Tak,
2: tak.
1: I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia. I w ogóle to jest zjawisko trudne. Albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd. Jeżeli, i też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy walczymy z pasożytami i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale, też jest malejąca, tylko starzy, doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
2: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda?
1: Oczywiście.
2: Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
1: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, której zadzwoniłam oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
2: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności
1: dużym,
2: kiedy
1: w tym wypadku dużym.
2: Tak, kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
1: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazać.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Wskazywać na obecność lambli w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
2: Bo wtedy wykrywano te
1: lamblie. Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność helikobaktera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe, uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różnych chorobach.
2: Czy tak jak kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
1: Nie tylko kobiety, to i dzieci,
2: tak,
1: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. I które też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest, na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda? Że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda? No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatnie, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą. Przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol, może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez. Powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje
2: kółko
1: takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda? Bo cały czas jesteśmy w to. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. Mhm. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości i wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zaleć wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami to może wywołać na przykład pasożyt zwany nużeńcem. Wtedy laborant wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu. Trądzik, który jest na plecach, na biuście i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy salmonella i shigella oraz yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo i zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki brzuch. Okazało się, to by podsklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonelozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy. Że proszę zobaczyć, jakim arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian. Bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy ten niedobór witaminy B12.
2: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia.
1: I jeszcze chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
2: Dziękuję.

Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacji.

Jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany. Prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu. I możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy. Potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła. Czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają. Typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe. I to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mm-hmm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi. I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni. A to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy.
Generalnie, jeżeli osoba jest słaba,

0: jest niedoborowa. Te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie. Włosy wypadają, paznokcie się kurczą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek. To znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem. I nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby ułożenie, zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Mhm. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. Mhm. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało. Ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? O tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
0: termiczną
1: obróbkę. Czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii. Natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, mhm. prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy, mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały wymrożone. Na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożone i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich która, i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu dlatego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla ryba, tych, które mają nietolerancję?
0: Jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe, takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany, pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze nie. na świecie? Ja też próbowałam jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: tak,
0: czy
1: Wielkanoc.
0: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żołądku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko prawda, balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki. To się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mhm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i krzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina tak, miała z czego skorzystać.
0: Miała z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To jest, też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują. To są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. No, koniak był najlepszy do tego celu, to był jakoś środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie mieć?
0: Tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu, i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, mm-hmm. i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, mm-hmm. ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. Mm-hmm. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
1: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Mm-hmm. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na full strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. Jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm o takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Mm-hmm. Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo.
2: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło i myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby mm-hmm. jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli cebul, czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład, te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa, tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: to też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Mhm. Dziękuję.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy dostosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobry jakość.

0: Sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe. I dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim u ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu. I potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe, różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzony przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znaną i lubioną jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda? I kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
1: Czyli jakby
0: Ale ludzie.
1: optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
0: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak, jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, z których potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład, jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi, nie musimy tego jeść. Sól powoduje

0: że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan. Można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił. Wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
1: Ile minut wtedy moczymy?
0: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a my to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jaką jest marchewka.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Czy pietruszka jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, tych takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane. I to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
1: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
0: no to już jest gorzej.
1: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
0: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. Mhm. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że taka alkoholowa historia. No przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo dlatego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. I to jest takie prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamble, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
1: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
0: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im no, autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, że ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło. Tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczone nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych. Jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się. To były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
1: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
0: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe. To jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D. Bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpała z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywają, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą się ciężko, będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. Tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa.

radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła godzina 7. A ja zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek, poniedziałek, 18 dzień maja. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zaczynamy od skrótu informacji. Zapraszam. Para prezydencka składa wizytę we Włoszech. Jej pierwszym punktem było złożenie kwiatów i modlitwa przy grobie papieża Jana Pawła II w Rzymie, przypadającą dziś 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Następnie odbędą się polityczne konsultacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Po rozmowach w cztery oczy będą przewodniczyć rozmowom bilateralnym delegacji obu państw. W środę wielki protest Solidarności. W najbliższą środę wielka manifestacja Solidarności. Zjadą się na nią przedstawiciele różnych branż, bo wszystkie mają problem albo z Zielonym Ładem, albo brakiem dialogu ze strony rządu. Solidarność jednoznacznie popiera prezydencką inicjatywę referendum i oczekuje, że nie storpedują jej senatorowie koalicji rządzącej. Obchody 45-lecia rolniczej Solidarności, a w cieniu kryzys gospodarzy w Warszawie odbyły się obchody 45-lecia powstania Solidarności Rolników Indywidualnych. W uroczystościach wziął udział kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Jak mówił, dziś sytuacja polskiego rolnictwa jest dramatyczna. Dzisiaj, jak wynika ze statystyk z marca Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, koniunktura rolnicza jest najgorsza od 2009 roku. Taka była 17 lat temu. Ceny zbóż, choćby jęczmienia, to są ceny z roku 2008 czy 2007, alarmuje Przemysław Czarnek. Niestety, ale dalej musimy prosić o swoje prawa, prosić się o to, co tak naprawdę się nam należy, bo to rząd powinien zadbać i zabezpieczyć polskiego rolnika. Niestety musimy się dopominać o to. Tutaj jest potrzebna konstruktywna rozmowa z panem premierem Donaldem Tuskiem, który de facto cały czas odpycha rolników od siebie. Tyle wiadomości z kraju. Tymczasem na świecie przy granicy Rumunii z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. I Francja. Bezrobocie przekroczyło 8% i wzrosło do poziomu najwyższego od 5 lat. Tyle najważniejszych wiadomości w telegraficznym skrócie. Czas na prognozę pogody. A w tej chwili Złowieś Mała i okolica 9,3 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna 9 stopni. Słońce wzeszło o 4:44, zajdzie o 20:43. A dziś w dzień czeka nas na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Temperatura a dziś maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę od 12 do 16 kresek oraz na Podhalu i Beskidzie Śląskim około 9 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków północnych, tylko na zachodzie wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. I prawie 5 minut po godzinie 7 to był serwis informacyjny w Radiu Kuropatwa FM.

Spoglądamy w kalendarz. Dzisiaj 18 dzień maja, to 21 tydzień tego roku, jest to 38 dzień roku. A przysłowie na dziś: grzmot w maju sprzyja urodzaju, gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. A imieniny obchodzą dzisiaj Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i Fajna. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo zdrowia, a dla wszystkich upominek muzyczny.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i
1: będzie,
0: co dzisiaj mięsko nam tu
1: mięsko
0: upieścisz?
1: Będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni
1: upieczone pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, kura. Nie pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone pół kilograma mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: to trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, zagoryczkowaty byłby trochę, tak, żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: Al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: No, o, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, no go można sobie go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem. Wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy
1: raz,
0: problem,
1: raz na jakiś
0: coś
1: czas,
0: tam mamy, tak, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy, tak, strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: umiar jest wskazany we wszystkim.
0: We wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci widzisz się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie.
1: Ja po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie. Ale daj trochę cynamonu i galgan.
0: Tak. Proszę, cynamon, przypominam, cejloński, nie kasja, galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy. Nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to
0: tak
1: nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę, miękką
0: no tak,
1: strukturę,
0: oczywiście, jasne,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny węgiel.
1: Tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś.

0: takiego jak zwiniesz. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie, albo masz olbrzymie farfale, nie?
1: Aha.
0: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
1: No.
0: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
1: Ale mięciutki. Fio.
0: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
1: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
0: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować. Bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
1: Przepraszam. Ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
0: prawa cytrynowa?
1: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
0: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
1: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
0: Tak.
1: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
0: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
1: Zmieniać.
0: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
1: Makaron.
0: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
1: Brakowałby nam też substancji odżywczych, bo...
0: Kurczak gotowany,
1: tak,
0: nie?
1: Zobacz. Tak,
0: nie smażę,
1: tak,
0: gotuję.
1: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
0: Kwestia trochę przypadku.
1: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
0: Mówisz?
1: No.
0: Mamy. Masz. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
1: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
0: dlatego
1: już
0: użyłem
1: nie poszalejemy.
0: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni. Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
1: Aha.
0: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
1: Rzeczywiście.
0: Ten się gotuje 2 minuty.
1: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
0: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, więc tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
1: Tak jest.
0: Innym razem odrobię.
1: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
0: On wypłynął. Dosłownie z minutę się gotuje, przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
1: Tak jest.
0: Chyzop, a jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
1: Ale może być też natka pietruszki,
0: może
1: co tam
0: być.
1: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
0: Ja lubię brać makaron prosto z wody do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
1: i nie zawiera aż tak dużo składników, także

0: organizm sobie z tym poradzi. Właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

witam wszystkich bardzo serdecznie na antenie Radia Kuropatwa, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski i zapraszam na audycję Czas na Radio, czyli krótka historia Polskiego Radia. Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. Czasem niekoniecznie wielkie słowa stają się historyczne. To techniczne zdanie takim jest, bo rozpoczęło erę radia w Polsce. Stanąłem wtedy z wielką tremą przed mikrofonem, wspomina po latach ich autor Roman Rudniewski, pierwszy szef radia. Dokładnie 96 lat temu, o godzinie 18, z warszawskiego studia przy ulicy Narbutta została nadana pierwsza oficjalna audycja radiowa. Początki były trudne, ale radio niemal od początku zyskało wielkich fanów. To było w tę wielką zimę, było 40 stopni mrozu. Dostałem linkę antenową, nową. Dałem 75 zł, kupę pieniędzy. Przyszedł do mnie kuzyn, wspominał w polskim radiu jeden ze słuchaczy. Nie dało się wejść na drzewo, więc kuzyn sobie okręcił nogi szmatami i wyszedł tak wysoko, że w końcu antenę założyliśmy. Włączyłem radio. A tu hejnał słyszę z Krakowa. Tak mnie to w pamięci utkwiło, że dziś jak go słyszę, to mnie przeszywa. Trudny start. Zaczęło się od wizyty Zygmunta Chamca, pracownika banku handlowego, a z zawodu lekarza w siedzibie koncernu Siła i Światło. Chamiec założył spółkę Polskie Radio. Realne prace ruszyły dopiero po pozyskaniu dużego inwestora. Szefom firmy pomysł się spodobał i weszli do spółki. Pierwsze próby nadajnika Polskie Towarzystwo Radiotechniczne przeprowadziło jesienią 1924 roku. Wstępną gotowość osiągnęło na początku kolejnego roku. Pierwsza eksperymentalna audycja trwała godzinę. Było to naprawdę duże wydarzenie. W mieście organizowane były specjalne spotkania, którego główną atrakcją była prezentacja odbiornika i wysłuchanie nadanej audycji. Już samo słuchanie głosu z odbiornika radiowego musiało na ówczesnych robić piorunujące wrażenie. A co dopiero, gdy trzeba było stanąć przed mikrofonem? Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój może się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie, mówił marszałek Józef Piłsudski. Ale na regularne audycje polscy słuchacze musieli jeszcze poczekać. Dopiero 18 sierpnia spółka otrzymała koncesję. Mimo szumnych deklaracji nie udało się jej uruchomić programu przed Sylwestrem. Kolejny termin, jak donosił Kurier Warszawski, był przewidziany na koniec marca przed świętami Wielkiej Nocy, ale z powodów natury technicznej inaugurację odroczono do dnia 11 kwietnia. Tymczasem odbywać się będą próby techniczne w celu dostrojenia obwodów w aparaturze. Ostatecznie pierwsze słowa stałego programu Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480 metrów. Popłynęły dopiero 18 kwietnia 1926 roku. Słuchacze mogli też usłyszeć przemówienie ówczesnego premiera Aleksandra Skrzyńskiego, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, prezesa Polskiego Radia, a także dyrektora i pomysłodawcę Zygmunta Chamca. W części artystycznej wystąpili pieśniarka Adela Comte-Wilgocka, a Stefan Jaracz odczytał fragmenty popiołów Stefana Żeromskiego. Skromne początki. Początkowo audycje trwały zaledwie godzinę dziennie. Później wydłużono program do 2 godzin, a rekordowe 4 godziny miała audycja sylwestrowa. Programy były wtedy bardzo skromne, choć miałem już orkiestrę radiową, wspominał Mikołaj Alojzy Kaszyn, jeden ze współtwórców radia. Pomyślałem też o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Musiałem również znaleźć artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali, więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i nasłuchiwałem, jaki głos pasuje do radia. Odbiorców też początkowo nie było zbyt wielu. W 1925 roku w Warszawie było około 300 odbiorników, ale liczba ta bardzo szybko rosła, by po kilkunastu miesiącach dojść do 5000. Jakość też pozostawiała sporo do życzenia. Odbiornik był mały i kryształkowy. Połączony był z głośnikiem, z którego dobywał się skrzeczący głos.
opowiadał jeden z pierwszych słuchaczy. Tak tworzyło się radio. Zaczęliśmy w zespole 5 osób. Byłem ja, 2 inżynierów, elektromontę i spikerka Halina Wilczyńska. Było tyle emocji, radio było taką nowością, że podchodzono do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się już je widziało i słyszało, wspominał po latach Rudniewski. Podobnie przygodę z radiem wspominają także inni prekursorzy. Tadeusz Bocheński pierwszy raz przed mikrofonem stanął 26 kwietnia 1926 roku. Wyglądało to bardzo śmiesznie, bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem stawiało się gramofon sprężynowy i trzeba było go jeszcze nakręcać, by puścić z płyty sygnał czy inny dźwięk. Zdarzało się, że ta sprężyna się rozkręcała, a wraz z nią deformowało się też nagranie. Spikerzy też musieli uczyć się nowego medium. Na ścianie studia wisiała dla nich specjalna instrukcja. Mikrofon jest bezwzględny. Należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. To był już okres, gdy Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zostało zastąpione przez Polskie Radio. Zmieniło się też miejsce nadawania, z Narbutta studio przeniosło się na ulicę Kredytową. Szybko wydłużała się też długość audycji, z 2 do 5 godzin dziennie, a pod koniec 1926 roku do 8 godzin. Nadawano koncerty muzyki klasycznej, wykłady z historii i gospodarki, audycje dla rolników. Z czasem dołączono też transmisję uroczystości, mszy świętych i imprez sportowych. W 1929 roku radio przeniosło się po raz kolejny, tym razem do studia przy ulicy Zielnej 25. 2 lata później uruchomiona została stacja nadawcza niedaleko Raszyna, najsilniejsza w ówczesnej Europie. Miała 2 maszty o wysokości 200 metrów. Dzisiaj na tyle o historii Polskiego Radia, a ja zapraszam Państwa na kolejne audycje.

0: Kuropatwa. Patwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęło 8. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam. A dziś, drodzy Państwo, taka pogodowa powtórka z rozrywki. Pogoda nie będzie się różnić zbytnio od wczorajszej. Druga połowa maja już, tak? Jednak po długim okresie suszy i przymrozków, które wyrządziły wiele szkód w rolnictwie i sadownictwie oraz sprzyjały leśnym pożarom, każda kropla wody jest naprawdę na wagę złota. A dzisiaj przeważać będzie umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się z południowego wschodu na północny zachód opadami deszczu. Lokalnie na północnym wschodzie mogą pojawić się też burze. Chłodno na południu, południowym zachodzie i północy. Tutaj 12 do 15 stopni. Cieplej na wschodzie i w centrum. Od 17 do 20 kresek. Wieje wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, skręcający w nocy i jutro na północno-zachodni. Trochę będzie obniżał nam temperaturę odczuwalną. W czasie burz, szczególnie w górach, może być porywisty nawet do 70 km na godzinę. Ku przestrodze turystów, szczególnie w Tatrach, należy przypomnieć o piątkowym porażeniu piorunem turystów na Giewoncie. Na szczęście odbyło się bez ofiar śmiertelnych, bo w sierpniu 2019 roku zginęły 4 osoby, a 157 zostało rannych. A jutro podobny typ pogody z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, przelotnymi opadami deszczu. Możliwe też burze, temperatura od 19 do 21 stopni, chłodniej na wschodzie od 17 do 18 stopni. Co dalej będzie? Gdy spojrzymy na mapy prognostyczne, chociażby tutaj niemieckiej służby meteorologicznej, ścierają się dwie masy powietrza o różnych charakterystykach termicznych. Ciepła masa ze wschodu, która związana jest z niżem z nadmorza czarnego, i chłodniejsza masa niżu atlantyckiego. One są tak rozdzielone wąskim klinem wyżowym znad Skandynawii. Warto zwrócić uwagę, że nad centralnymi regionami Rosji w gorącym powietrzu mamy temperaturę nawet ponad 30 stopni. A u nas tyle na razie nie będzie, choć w weekend możemy oczekiwać temperatur przekraczających 20 stopni, na południowym zachodzie 23-25. Na szczęście nie zabraknie też opadów i burz. I bardzo nas cieszy, tak jak wspomniałem, każda kropla deszczu. Tyle pogodowego komentarza, a dzisiaj już za chwilkę Kuchnia Świętej Hildegardy. Zapraszam.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym cyklu poświęconym diecie świętej Hildegardy. I do tego cyklu zaprosiłam Łukasza, który jest jednym z nielicznych kucharzy, który się zainteresował tą dietą, bo ona jest prosta, ale tak naprawdę trudna, bo trzeba z prostych rzeczy wyczarować coś, co będzie nam smakowało, służyło naszemu zdrowiu. Także Łukasz, co dzisiaj ugotujemy?
1: Dzisiaj mamy bulion orkiszowy, forma takiego rosołu tak naprawdę, bo dobry bulion musi się długo gotować, z sandaczem, a do tego sandacza przygotujemy jeszcze sałatkę z pieczonych buraków, z czym?
0: Z macierzanką, no jasne. Jak burak, to macierzanka.
1: Tak jest.
0: I powiedz mi, jeżeli chodzi o składniki, czy dobry, profesjonalny kucharz jest w stanie z każdego składnika przygotować coś dobrego, czy jakość produktów, które używasz, jest istotna?
1: Oczywiście, że jakość produktów jest istotna, jakich się używa, to jest bardzo ważny element, ponieważ mając dobry produkt, wystarczy go nie zepsuć.
0: No i tak, ja Ci zaproponuję, dzisiaj tu widzę, że sam jakieś przyprawy dobrałeś i trafiłeś nawet, bo to są podstawowe przyprawy Hildegardy, Bertram, Galgant, no i wspomniana macierzanka. Ale to dopiero do buraczków, natomiast w rosole rzeczywiście te przyprawy są istotne, bo one pomagają nam strawić. My mamy dysfunkcyjne przewody pokarmowe i bez przypraw czasami nie strawimy.
1: Robiąc bulion, czy tak jak robimy rosół, dobrze jest warzywa przypiec trochę, tak? Że one będą dużo smaczniejsze wtedy, lekko się skarmelizują. Jak tylko wrzucimy takie surowe warzywa do wody i będziemy wygotowywać to, to nie będzie taki smaczny bulion. No dlatego lekko przysmażymy te warzywka. Zaczynamy od odrobinę cebuli. Cebuli nie obieramy.
0: Nie obieramy. Skórka.
1: Tak. Będzie ładniejszy też kolor.
0: Narbajdzie pożyteczna. Nie, tak. Złośliwi mówią, że czasami najbardziej odżywionym u nas w kuchni przedmiotem jest zlew, do którego wylewamy bardzo często właśnie wody z gotowanych warzyw
1: my
0: i tak dalej.
1: My tu nic nie wylejemy.
0: A my będziemy wszystko używać
1: i jeść. Wszystko, co tu włożymy, później zjemy.
0: Nam się już... No już wygląda ładnie, już zaczyna, proszę Państwa, pachnieć. No,
1: zaczyna tutaj pachnieć, ale dopiero jak skończymy,
0: my czujemy,
1: to będzie...
0: Czyli to dopiero jest początek.
1: Tak.
0: I muszę powiedzieć, że nawet trafiłeś z tym garnkiem, bo Hildegarda zaleca do gotowania stal. Jako właśnie takie naczynia poleca stalowe, gliniane, czyli te służą naszemu zdrowiu. Oczywiście aluminium nie, proszę Państwa, bo szczególnie gotowanie kwaśnych rzeczy, no niestety nie będzie nam służyć i mówi się coraz częściej, że atakują nas choroby demencyjne.
1: Listek laurowy.
0: Tak, wawrzyn jak najbardziej możesz tutaj wrzucić.
1: Uczę się nowych nazw, przypraw, które znałem pod innymi tymi.
0: Tak, laur, wawrzyn, goździk
1: może dorybki, być. Odrobinę.
0: Tak, goździk zawiera naturalny lit, który jest też potrzebny naszemu układowi nerwowemu, więc to wszystko będzie służyć naszemu zdrowiu. Ziele angielskie też. To później dosypiemy Bertram Galgant,
1: tak
0: żeby nie zasmucić tutaj brakiem tych ulubionych przypraw, tych,
1: czujesz,
0: którzy już
1: aromat?
0: Je znają. Tak. To jest zimbirowaty. Galgant podchodzi z zimbirowatych, więc jest bardzo taki ostry w smaku, więc nie za dużo może nas rozgrzać. Osoby, które mają dużo ciepła w sobie, nie tak jak ja, ciągle mi zimno, też powinny z galgantem uważać.
1: A jak się gotuje, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
0: Tak, właśnie, już nie wyciągniemy tego.
1: Do takich podsmażonych warzywek odrobinę wody. Nagotowuje nam się troszeczkę warzywka. Za chwilę dodamy kaszę. Tutaj mamy drobną kaszę, tak?
0: Aha, czyli orkisz. Ulubione zboże Hildegardy.
1: Tak jest. Tak
0: bez
1: jest.
0: Niego w kuchni w ogóle.
1: Tak, specjalnie drobne dodaję. Chciałbym, żeby on szybciej się rozkleił, szybciej się ugotował w tym, żeby te warzywka nam się totalnie nie rozpadły. Tak? Warzywka nam się gotują, mamy sandacza, którego teraz sobie pokroimy w mniejsze kawałki i po prostu w tym wszystkim ugotujemy.
0: Ja myślę, że nasi telewidzowie docenią tą drobną kaszę, bo dzisiaj każdy się spieszy. Nikt nie ma czasu gotować i czekać, aż to wszystko się ugotuje. Tylko wpadamy i coś na szybko chcemy zrobić. Więc te propozycje będą też takie szybkie, abyście Państwo nie spędzali czasu za dużo w kuchni.
1: Bulion można sobie wcześniej ugotować, a rybkę dodać w ostatniej chwili. Bo dosłownie podgrzewając ten bulion, można wrzucić taką wcześniej, wychodząc do pracy, marynuję sobie rybkę.
0: Aha.
1: Mam ugotowany bulion, wracam, podgrzewam sobie bulion, wrzucam kawałki rybki i w 5 minut mam gotowy obiad.
0: Gotowy obiad. Mhm.
1: Takie małe kawałeczki dajemy, żeby było nam łatwo to ugotować i później elegancko to wyglądało. Skórka cytrynowa.
0: Wszystko jest tak.
1: Dozwolone.
0: Cytryna, sok jakby, cytrynowy pobudza soki żołądkowe, to jakby, nam się łatwiej strawi,
1: jakby co,
0: więc to będę cię hamować.
1: To hamuj mnie, nie? Ale odrobinę takiej skórki cytrynowej, jakby, jak dodamy, skórka pachnie, nie? Sok już upala nam tą rybkę, więc...
0: To ma smakować.
1: Tak, nie, ale nie chcemy jej upalić przed ugotowaniem.
0: A, w ten sposób.
1: Dlatego dajemy tylko aromat, a z samą cytrynką skropimy już na talerzu, nie?
0: Słuchajcie, bo to są tajemnice tutaj szefów kuchni, jak można ten smak wyciągać.
1: Odrobinę
0: pieprzu. Hildegarda bardzo lubi pieprz kubebę. My tutaj mamy czarny też dozwolony. Natomiast pieprz kubeba jeszcze byłby tutaj zdrowszą alternatywą.
1: I tu mieliśmy jeszcze...
0: Sól kamienna, sól himalajska sprawdzą się w kuchni Hildegardy. Natomiast już sól morska trochę mniej, bo ona ma dużo wilgoci, więc nie będzie aż tak prozdrowotna jak sól kamienna i to jeszcze nieoczyszczona, nierafinowana, więc z tymi wszystkimi mikro, makroelementami.
1: Robimy takich świeżego koperka.
0: Zieleninka musi być, tak. Im więcej warzyw, tym lepiej.
1: Rybkę mamy lekko zamacerowaną. Tak naprawdę, żeby rybka się zamacerowała, to ona potrzebuje około 6 godzin. Więc to jest też ten dobry pomysł właśnie. Jak mamy taki bulion, który możemy nagotować na kilka dni, bo on spokojnie sobie w lodówce postoi. Rybkę sobie z rana macerujemy, wychodzimy do pracy.
0: I mamy
1: akurat gotowe. Po powrocie ona będzie idealnie zamacerowana, idealnie zamarynowana do tego, żeby użyć ją do gotowania. Tak?
0: Jasne.
1: Ale to ma być bulion orkiszowy, więc... Proszę, podaj orkisz. Ja bym sypał na początku ze dwie takie łyżki.
0: Bo ona nam spęcznieje.
1: Musimy pamiętać, że kasza pęcznieje przynajmniej 3 razy.
0: Tak.
1: Nie? Dobry bulion to jak dobry rosół. Musi się trochę pogotować, tak? Nie da się ugotować rosołu w pół godziny. No tutaj mamy bulion warzywny, więc on tam dobrze jest, żeby na wolnym ogniu tutaj, na wolnym ogniu, czyli ma powoli sobie mrygać, nie? Żeby się pogotował tak przynajmniej ze 2 godzinki, nie? Żeby tak to nam powyciągało wszystko. Teraz dodamy trochę imbiru. Hildegarda z imbirem jest okej, nie?
0: Jest okej, natomiast ona w mieszankach go używa.
1: Już namieszaliśmy w tym
0: garku
1: trochę.
0: I mówi, że
1: ja
0: też
1: dodam trochę imbiru.
0: Nie
1: właśnie.
0: Za dużo. Tak, dodaj imbiru. Ona bardziej, wiesz, ceni galgant. Też to, jest imbirowaty.
1: Trochę daliśmy.
0: Ale imbir jak najbardziej jest też okej.
1: No i teraz dodajemy rybkę. Rybkę powolutku ułożymy, ona będzie nam się tu gotowała, a w tym czasie przygotujemy sobie sałateczkę.
0: Super.
1: Rybka wtrafia do naczynka.
0: Żeby się nam nie kształt nie zepsuł.
1: Układamy wszystko. Trzeba pamiętać, że to jest jedzenie, a jedzenie musimy szanować. Dane nam to wszystko od Boga, więc trzeba to szanować.
0: Ta ryba teraz ile musi się nam pogotować?
1: Wiesz co, ona nie może być przegotowana.
0: No
1: więc
0: właśnie, bo się rozwali.
1: 5 minut to max.
0: To max.
1: A powiem nawet, bym zaryzykował, że jak ona nam się zagotuje, przykryje, wyłączę i ona nam spokojnie, ta rybka dojdzie, nie?
0: I co, teraz została nam tylko sałatka z buraka, macierzanka. Oczywiście Hildegarda macierzankę proponuje, żebyśmy gotowali. Czyli w zasadzie ona powinna być ugotowana, czy jakoś może przysmażona z potrawą. My tutaj posypiemy ją tak, natomiast będzie zdecydowanie lepiej działała
1: ugotowana. Co, to mnie przekonałaś? Jeszcze mogę do bulionu dodać.
0: No to dodaj do bulionu.
1: Odrobinę.
0: O, no właśnie.
1: Zobacz, jak rybka dobrze wygląda już.
0: Super, ona naprawdę czyści krew i wszystkie choroby skórne leczy od środka, bo my lubimy tam klepać się kremiki, jakieś maści, a to musimy podziałać na takie choroby od środka.
1: Z tego, co wiem, Hildegarda też mówi, że to trzeba wszystko macerować,
0: tak?
1: A żeby była sałatka, też musi być jakiś sos, tak?
0: Tak. Tu ocet wziąłeś, tak?
1: Tak, ocet jabłkowy. Buraki same w sobie są słodkie, więc nie trzeba tego dosładzać. No,
0: tak.
1: Oczywiście spróbujemy, ale... A tu mam odrobinę oliwy z pestek dyni.
0: No, moja ulubiona.
1: Pięknie pachnie, nie?
0: Tak, moja ulubiona. Do
1: odrobinę
0: wszelkich sałat, nawet
1: tylko
0: do
1: od razu mówię, Trzeba zawsze jakąś łyżeczką, bo brudzi.
0: Bo brudzi, tak, tak. Tu uważajmy, bo jak się chlapnie na...
1: sobie.
0: Ale ona też pięknie dekoruje nam potrawę. Pięknie właśnie poprzez kolor taki potrawę, głęboki,
1: oczywiście.
0: Brąz.
1: No i tu mam przygotowanego jeszcze selera naciowego.
0: Seler też. I tak? Bulwiasty i naciowy jest tak? Super, tak.
1: On nie będzie surowy, bo będzie zamacerowany.
0: Zamacerowany. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że surowizna u Hildegardy w ogóle nie jest rekomendowana, bo ona mówi, że nasz układ pokarmowy jest tak przygotowany, że on wyciągnie te dobroczynne substancje właśnie z przegotowanych potraw, czy podsmażonych, czy nawet leciutko jak sałatę macerujemy właśnie w octach.
1: Zobaczyłaś, jaki ładny kontrast?
0: No pięknie.
1: Buraczek
0: i zieloniutki selerek.
1: Dobrze nam
0: cieszy oczy. Już mi się wydzielają, wiesz, soki.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Już bym to chętnie zjadła. Właśnie o to chodzi. I to nam też pomaga w trawieniu.
1: Tak jest. Odrobiny skórki, tym razem z limonki.
0: Z limonki. Jak ona pięknie pachnie.
1: Mamy buraka, mamy seler. Seler będzie chrupał. Burak też jest taki ugotowany na pół twardo. Ale do tego jeszcze odrobinę takich pestek
0: tak. Bardzo dobrze przeciwrobaczo działają, także pestki dyni.
1: A pestki muszą być uprażone. Każde orzechy, gdziekolwiek byśmy używali, zawsze muszą być uprażone. Nie używamy pestek takich prosto wyjętych z opakowania, bo one wtedy są niesmaczne. A prażymy najlepiej w piekarniku, gdyż wtedy one się nam równo prażą, nie na patelni, bo na patelni się przypalają. Najpierw wyciągamy odrobinę tych dużych warzywek. I pamiętaj, jak wtedy byśmy użyli jakieś miazgi,
0: tak.
1: Nam się wszystko rozsypało.
0: To
1: by źle wyglądało. To by wyglądało jak jakiś taki rozgotowany krupnik.
0: Tak.
1: Dobry krupnik, nie jest zły, ale...
0: Nierozgotowany.
1: A my nie chcieliśmy, żeby to aż tak wyglądało, tak? Chcemy użyć kawałki takich warzyw. Ten orkisz się rozkleił. Nawet to jak rosół wygląda, bo sandać jest rybką taką
0: tak.
1: Dosyć tłustą.
0: Tak,
1: nie?
0: No właśnie.
1: Więc on trochę oddał to do tego.
0: Jak szybko, właśnie. A często, widzisz, wylewane jest to.
1: Co wylewasz?
0: Ja nie, ale osoby niektóre wylewają po gotowaniu warzyw, jadają warzywka, a to wszystko oddaje
1: tak
0: i warzywa, i ryba do tego bulionu.
1: Dwa kawałeczki, taki ładny ci wyjmę. Bo to
0: zupy, tak, zupy, proszę Państwa, nas też rozgrzewają, więc Hildegarda zachęca do jedzenia zup, szczególnie w tych okresach, kiedy jest nam zimniej.
1: Tego odrobinę naszego buraczka. Ciepłe, zimne, to też jak się je, to też fajnie mieć takie balanse, nie?
0: Tak.
1: Chrzan. Świeży korzeń chrzanu. Nie dawałem go na końcu, bo jest takie jak czasami się jakimś serem, truflą posypuje, a my naszego sandacza w naszym bulionie orkiszowym posypiemy naszym chrzanem. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę to już spróbować.
0: No już patrzę, rzeczywiście.
1: Podawaj ty pierwsza.
0: Próbuję.
1: Kobiety pierwsze. Co?
0: Aż trudno uwierzyć, że ten bulion nie zawiera mięsa.
1: No
0: teraz rybka.
1: Soczystego sandacza, nie?
0: No właśnie, teraz rybka.
1: A ja pokażę, jak to powinno się zjeść prawidłowo, bo tu na dwa widelce, a to trzeba po prostu wszystko razem zagarnąć. Odrobinę ryby, odrobinę warzyw.
0: Nie zapominaj, że jestem po poście, dlatego ja tak dziubię.
1: Okay.
0: Ostrożnie.
1: A ja nie.
0: No. No pycha, naprawdę, proszę Państwa. Sandacz wyborny.
1: Nieprzygotowany,
0: nie rozpada się, konsystencja jest zwięzła.
1: Chrupie.
0: Syci to seler, chrupie, buraczki na krew też dla mnie, więc myślę, że ta potrawa jest prosta, szybka, taka dla Państwa do wykonania
1: do
0: w domu.
1: W domu można sobie, tak jak powiedziałem, zacząć rano, skończyć po południu i wszyscy będą zadowoleni.
0: Tak, w takiej formie podana również, myślę, że na jakieś uroczystości, święta, gości też będzie bardzo dobrze się prezentowała i smakowała. Dziękuję bardzo.
1: Na pewno będą zaskoczeni.
0: Dziękuję bardzo, że chciałeś towarzyszyć mi w tej przygodzie z Hildegardą.
1: Strony.

0: to Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem, a my zaczynamy naszą radiową lekturę. Zapraszamy serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu. Nigdy nie publikowane teksty błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Czego dziś potrzeba Polsce i Europie? Poruszono w pismach bardzo ważny przedmiot o patriotyzmie, który rzeczywiście wymaga wyjaśnienia. Wielu bowiem przypisuje sobie tę cnotę, gdy tymczasem raczej są zdrajcami swego kraju, nie patriotami. Patriotyzm znaczy miłość ojczyzny. Jesteśmy bowiem obowiązani z prawa Chrystusowego nie tylko kochać wszystkich ludzi jako bliźnich naszych, ale wyjątkową miłość okazywać naprzód rodzinie, po tym większym zakresie ojczyźnie, a w jeszcze większym wszystkim wiernym, czyli Kościołowi Bożemu. Ale jak każda cnota, tak i ta miłość ma swoją pewną miarę. Także można przez jej brak albo przez jej zbytek pobłądzić. Można więc albo za mało kochać swój kraj, jak to wyrzucał niegdyś magnatom ojciec Marek Karmelita, iż dla polowania lub innych podobnych zajęć nie mogli służyć sprawie ojczyzny, gdy ta ich pomocy potrzebowała, albo zanadto miłować, jak robią Prusacy, gdy z cudzej ziemi wyrzucają mieszkańców, a swoich ziomków tam obsadzają. Przy tym wielu ma błędne wyobrażenie o tej miłości. Któż na przykład uznałby za cnotę rodzicielską miłość, gdyby ojciec dawał wszelką swobodę swym dzieciom, używającym je na złe? Albo któż by nie uznał za miłość prawdziwą, gdyby drugi ojciec karcił, choćby i surowo, swe dzieci, byle były dobrymi? Tak też nie można tego nazwać porządną miłością kraju, gdy ktoś pragnie tylko jego wolności, nie oglądając się na to, czy kraj ten popadnie potem pod władzę szalonych bezwyznaniowców lub masonów albo socjalistów. Cóż by takiemu narodowi było z takiej wolności? Czyż nie lepiej, by pozostał zakonserwowany w occie, dopóki by nie przyszedł do lepszego umoralniania i siły duchowej? Chodzi więc o to, aby dobrze zbadać, jakiej to pomocy dany kraj potrzebuje i w jaki sposób udzielić jej należy, aby to było prawdziwą miłością ojczyzny. Naprzód więc trzeba pamiętać o tym, że Bóg rządzi światem, a nie ślepy los lub przypadek. Skądkolwiek więc pochodzą wszelkie niepomyślności, jakich doznaje kraj jakiś, zawsze z dopuszczenia Bożego są zesyłane, a że Bóg najczęściej zsyła je za karę pewnych przestępstw. Należy przeto badać historię tego kraju, uważać, jaki był jego stan duchowy wtedy, gdy był otoczony pomyślnością i jakie główne jego winy ściągnęły kary Boże. Co do nas, nie potrzebujemy się zagłębiać bardzo w tych badaniach, bo każdy dobrze pamięta, że najświetniejsze czasy naszej ojczyzny były wtedy, gdy Polacy słynęli z żywej i gorącej wiary, serdecznej pobożności i surowych obyczajów. W polskim miesiącu Maryi wspomnieliśmy prawie wszystkich najsławniejszych naszych mężów, których imion każdy ze czcią wspomina, i pokazaliśmy ich żywą wiarę.

im wiary, pobożności i moralności spadły na nas wszelkie niepomyślności, od których na próżno uwolnić się usiłujemy. Powinno to być nawet z pewnego względu niejaką pociechą dla nas, gdy widzimy taką ojcowską opiekę Bożą nad sobą, iż nas w ten sposób do poprawy przynagla, bo Bóg tak postępował i z ludem wybranym, że ile razy Izraelici odstępowali od wiary i wpadali w bałwochwalstwo, zaraz zsyłał na nich ludy pogańskie, które ich karciły do tego stopnia, że cały naród do niewoli zapędzali, póki się nie upokorzyli i do Boga się nie nawrócili. Łatwo więc odgadnąć i to, że najpierwszą potrzebną naszą jest powrót do tej żywej wiary, do tych praktyk religijnych, do czystości obyczajów, które sprowadzały na nas błogosławieństwo Boże. Czego dziś potrzeba Polsce i Europie? Nigdy nie publikowane teksty błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Błogosławiony polski kapucyn podejmuje najbardziej palące kwestie współczesności. Książka składa się z niepublikowanych nigdy w całości tekstów, które przygotowane przez autora do druku powędrowały do szuflady na ponad 100 lat. Komentarze pisane na początku ubiegłego wieku zadziwiająco celnie przewidziały rzeczywistość XIX wieku. Niepokoje w Europie, afery gospodarcze, upadek obyczajów, wielką wojnę, która wisi na włosku i o której nikt woli nie mówić. Jakie zadanie błogosławiony widzi dla Polaków? On, który nie miał szans usłyszeć o obietnicy danej świętej siostrze Faustynnie przez Zbawiciela, że iskra wyjdzie z Polski. Czy patriotyzm to tylko kwestia ciepłej wody w kranie i terminowego płacenia podatków? Do przemyślenia na dziś.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Grudnia 1916 roku w Nowym Mieście nad Pielicą w klasztorze braci mniejszych kapucynów umierał świątobliwy zakonnik ojciec Honorat Koźmiński, dziś znany jako Błogosławiony Honorat. Warto zatem przypomnieć jego postać, która na trwałe wpisała się nie tylko w historię Kościoła na polskich ziemiach, ale także w życie całego naszego narodu. Kim zatem był błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński i na ile jego życie może być inspiracją dla dzisiejszego pokolenia Polaków? O tym brat Grzegorz Filipiuk ze zakonu braci mniejszych kapucynów.
2: Dla wielu osób nic nie mówi to imię i nazwisko, dlatego warto przypomnieć, kim był ojciec Honorat. Był zakonnikiem, na pewno był kapucynem, więc w zakonie braci mniejszych kapucynów, duchowość franciszkańska. Był człowiekiem, jeśli można by go określić jednym słowem, to niezłomnym, chociaż nam to słowo dzisiaj bardziej kojarzy się z żołnierzami wyklętymi, ale właśnie on taki był. Był człowiekiem, który w czasach zaborów w XIX i na przełomie XX wieku tak naprawdę nie poddał się. Nie poddał się w czym? Nie poddał się przede wszystkim w wierze, którą odzyskał w Cytadeli Warszawskiej, kiedy z ateisty Pan Bóg na nowo uczynił go człowiekiem wierzącym i to bardzo głęboko wierzącym, tak bardzo, że ten fakt właściwie był takim kluczowym w jego życiu. Od tego wszystko się zaczęło, od jego nawrócenia, doświadczenia miłosierdzia i potem tym miłosierdziem właśnie później służył. A teraz dalej, co robił, bo często to nas określa, co robimy, ale myślę, że u ojca Honorata to wynikało właśnie z tego nawrócenia. Był człowiekiem, który bardzo mocno troszczył się o ludzi. W wymiarze duchowym przede wszystkim, a więc spowiedź. Siedział w konfesjonale, dlatego niektórzy mówią o nim jako polskim ojcu Pio, bo godzinami siedział. Nie wiem, czy czasami nie więcej niż ojciec Pio, czy święty Leopold Mandlitz. Zresztą wszyscy kapucyni, to taka cecha nasza, że spowiadamy. Siedział właśnie w tym konfesjonale i spowiadał. Tego nie mógł mu nikt zabronić, podobnie jak i odprawiania mszy świętej. Nawet kazał sobie zrobić specjalny konfesjonał. Może i dla celów konspiracji, żeby nikt nie słyszał. Taki zamykany, taka szafa, żeby ludzie do niego wchodzili i Honorat mógł tam z nimi swobodnie rozmawiać. I nie tylko po to, żeby zachować tajemnicę spowiedzi, ale tam dokonywały się ogromnie ważne rzeczy, bo także zakładanie zgromadzeń, bo tam Honorat pomagał odkrywać drogę życiową, rozeznawał powołanie i tam się rodziły właśnie pierwsze założycielki i założyciele zgromadzeń bezhabitowych, czyli ukrytych, czyli tych, które na tamten czas to były znaki czasu, to były takie, można powiedzieć, dane przez Pana Boga wyjścia awaryjne. Możliwość przy niemożliwości, czyli zakazano zakładać zgromadzenia, zakazano wstępować do zakonów, a Pan Bóg znalazł właśnie przez Honorata, przez konfesjonał drogę. I to była jego bardzo, bardzo charakterystyczna posługa, którą pełnił właściwie przez prawie całe swoje życie zakonne, a w zakonie był ponad 60 lat, a więc dużo, dużo więcej niż w świecie. Wstąpił jako młody chłopak.
3: Brat Szymon Janowski, kapucyn. Ojca Honorata poznałem w nowicjacie. Właściwie ciężko było go nie poznać, bo klasztor w Nowym Mieście to jest sanktuarium błogosławionego Honorata. Tam wszystko jest związane z Honoratem. Jest tabliczka w miejscu, gdzie siedział w refektarzu. Jest biblioteka, która jest pełna jego pamiątek, sala pamięci i do tego jeszcze domy sióstr w okolicy, chyba z 6 domy sióstr, które założył błogosławiony Honorat. Łącznie z pomnikiem ogromnym, gigantycznym przed klasztorem. Także Honorat w Nowym Mieście jest wszędzie i ciężko go nie poznać. I to był taki początek trudny, bo nic ciekawego w tej postaci Honorata właściwie na pierwszy rzut oka i na pierwszym spotkaniu takim moim z nim, że tak powiem, nie odkryłem. Aż do momentu, kiedy sam zacząłem czytać jego notatnik duchowy, szczególnie zapiski, jakie zrobił kilkanaście miesięcy przed śmiercią. I to mnie po prostu zszokowało, bo okazało się, że to jest człowiek, który jest zupełnie inny niż ten, którego my poznaliśmy właśnie przez pryzmat tych różnych rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. I to, co mnie najbardziej w nim urzekło i dotknęło, to właśnie doświadczenie Bożego Miłosierdzia. Kiedy on miał lat 17 i jako ateista, jako bluźnierca, tak o sobie mówił sam przynajmniej, jako taki gorszyciel, bo on do tego stopnia właściwie się posuwał, że wyzywał ludzi pod kościołem, krzyczał, jak się nawrócę, to naplujcie mi w oczy i tak dalej. I z takiego kogoś bardzo agresywnego człowieka, ateisty, z jakimś przedziwnym działaniem Pana Boga, o którym w ogóle właściwie mało wiemy tak naprawdę, bo to się dokonało właściwie tylko w jego sercu. On z kogoś takiego staje się wierzącym człowiekiem i później idzie do zakonu, do kapucynów i potem konsekwentnie na tym doświadczeniu Bożego Miłosierdzia buduje całe swoje życie. I dla mnie to jest no, niesamowity znak. I druga rzecz, która jest dla mnie taka bardzo istotna, która do mnie mocno przemawia, to jest jego wiara wbrew nadziei, nadzieja wbrew nadziei. Mówię tutaj o czasach już końca jego życia, kiedy klasztory są skasowane, bracia są w jednym etatowym klasztorze, który właściwie miał służyć jako taka, mówiąc kolokwialnie, umieralnia zakonników, kapucynów, bo tak władze carskie zarządziły. I Honorat w tym momencie mówi, tu gdzie miał być nasz grób, będzie nasza kolebka. W momencie wydawałoby się w ogóle nielogicznym i po ludzku, to jest dla mnie kompletnie niewytłumaczalne, skąd on miał taką wiarę. I rzeczywiście na własne oczy jeszcze przed śmiercią oglądał odrodzenie zakonu, bo władze carskie cofnęły ten zakaz przyjmowania nowicjuszy i ten zakon nasz rzeczywiście się wtedy odrodził. To taki przykład właściwie tej jego wiary, ale to widać w wielu momentach jego życia i to jest dla mnie gdzieś ten Honorat taki żywy, taki obecny i taki inspirujący dla mnie też.
4: Brat Kazimierz Synowczyk. Ojca Honorata odkryłem dopiero wstępując do zakonu bratrzmniejszych kapucynów w prowincji warszawskiej. Natomiast głębiej tak z Honoratem zapoznałem się pracując w Centrum Duchowości Honoracjanów w Zakroczymiu, które zostało erygowane w 1993 roku. Zostało zadedykowane przede wszystkim braciom z naszej prowincji, żeby mogli bardziej poznać, ale także całej rodzinie honorackiej, którą powołał do życia błogosławiony Honorat. Zostawił ogromną spuściznę literacką, wiele dzieł opublikowanych, mnóstwo tekstów jeszcze pozostaje w rękopisach, które trzeba wydać. No, pobyt w Centrum Duchowości sprawił, że miałem czas zająć się tym dziedzictwem i widzę, jak to jest wielki święty, nieodkryty jeszcze, pisał o Bogu nieznanym, błogosławiony Honorat, jednym ze swoich dzieł. To samo można powiedzieć o Koźmińskim. Dzisiaj jeszcze nie jest do końca odkryty, także przez swoich współbraci, dlatego potrzeba czasu, refleksji, studium, popularyzacji, żeby ten wielki święty z przełomu XIX i XX wieku, który w dużej mierze uratował Kościół w Polsce, ale także i nasz naród, powiem, że działał w czasie zaboru, żeby odkryć go i rzeczywiście uczynić takim drogowskazem, jak budować Kościół, jak żyć, jak budować więź z Bogiem, jak wziąć odpowiedzialność za rodzinę, za Kościół. Święty, który rzeczywiście ma ciągle dużo do powiedzenia.
1: Czym najbardziej ujął brata Honorat?
4: Z jednej strony tytaniczna praca, był internowany przez cara przez 28 lat w Zakroczymiu. Wcześniej oczywiście pracował tu bardzo dynamicznie w Warszawie. I w tym czasie odosobnienia, internowania wykazał się taką tytaniczną pracą. Tam rodziły się zgromadzenia, które powołał do istnienia ponad 26. Przygotowywał konstytucję, więc teksty legislacyjne dla tych zgromadzeń, ale także pisał, wiele pisał. A jednocześnie pracę łączył z modlitwą, z kontemplacją. To był heros modlitwy. Potrafił kilkadziesiąt razy odrywać się od pracy apostolskiej. Oczywiście pisarskiej przede wszystkim, czy pracy konwencjonalna, by pójść przed Święty Sakrament i tam adorować Pana Jezusa. Co łączył pracę z modlitwą. Myślę, że był wierny temu, co powiedział święty Franciszek w regule, że bracia, którym Pan dał łaskę pracy, niech pracują sumiennie i z oddaniem, tak jednak, żeby nie gasili Ducha Świętego modlitwy i pobożności. Tutaj Honorat jest bezwzględnie wierny temu przesłaniu świętego Franciszka.
1: W związku z jubileuszem zakon, podejrzewam, przygotował jakiś program bardzo konkretny, żeby przygotować się na te uroczystości. Co zostało zaplanowane?
2: Najpierw będziemy przeżywać rok przygotowań do samego jubileuszu. Będzie to wyglądało w ten sposób, że od 13 października, co jest liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Honorata, a w Nowym Mieście nad Pilicą w jego sanktuarium jest to uroczystość, bo Honorat jest też patronem diecezji łowickiej, rozpoczniemy, tak można powiedzieć oficjalnie, ten rok przygotowań. To rozpoczęcie będzie w Nowym Mieście, jak również w parafii błogosławionego Honorata w Białej Podlaskiej. I ten rok będzie trwał aż do rocznicy, czyli do 16 grudnia 2016 roku, do stulecia śmierci. Będziemy chcieli w tym roku szczególnie przypomnieć osobę ojca Honorata w bardzo różny sposób i poprzez docieranie do młodzieży, przez różne formy duszpasterskie, przez katechezy, przez rekolekcje o ojcu Honoracie, także przez media, przez radio, przez strony internetowe, Facebooka, specjalnie na ten czas założonego, tak żeby każdy mógł zobaczyć, przypomnieć sobie, a może poznać, bo może nie zna wielu ludzi ojca Honorata, żeby właśnie go jeszcze bardziej sobie przybliżyć. Następnie od 16 grudnia, czyli od głównych, centralnych obchodów tego stulecia, tutaj przy okazji trzeba powiedzieć, że poprzez ten moment śmierci właśnie chcemy zobaczyć, jak żył ojciec Honorat i tak naprawdę co nam dał ojciec Honorat i co możemy dzisiaj z niego zaczerpnąć, inaczej mówiąc, jak żyć za przykładem, czy poprzez stosowanie się do różnych wskazówek, czy postawy ojca Honorata. Będziemy obchodzić od 16 grudnia 2016 roku ten rok dziękczynienia, inaczej rok jubileuszowy. Z pewnością będą różne uroczystości związane z ojcem Honoratem. Będzie zaplanowane sympozycja, sympozjum poświęcone jego osobie. Będą z pewnością zaplanowane różne spotkania w różnych miejscach, tam gdzie żył ojciec Honorat, a więc chcemy przybliżać mieszkańcom Białej Podlaskiej, Płocka, Warszawy i innych miejsc, które są związane z życiem Honorata, właśnie jego osobę, pokazać jego życie.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.
5: What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Jest 9. Zapraszam na kolejną prognozę pogody. Złowieś małej okolice, 11 stopni, temperatura odczuwalna taka sama jak termometryczna. Słońce wzeszło, przypomnę, o 4.44, zajdzie o 20.43. A dzisiaj w dzień na krańcach zachodnich i południowo-zachodnie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na miejscami opady deszczu w Wielkopolsce, na Kujawach również o natężeniu umiarkowanym. I tam prognozowana suma opadów do około 20 mm. Temperatura dzisiaj maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i na zachodzie do 20-21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tutaj od 12 do 16 stopni oraz na Podhalu i w Beskidzie Śląskim tam około 9 stopni. Wiatr będzie słaby na północy i wschodzie, umiarkowany nad morzem, porywisty z kierunków północnych, tylko na zachodzie wschodnim. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, a już za chwileczkę zabierzemy Państwa na toruńskie lotnisko. Zostańcie z nami.

0: o 26.
1: A to co rozwinąć.
2: Sobie, rzeczywiście, tak się składa.
1: Tak się składa? Tak się że składa. Całą rodziną.
2: Prawie niemalże tak.
1: Ale i od kiedy już tak ta pasja jest rozwinięta u Państwa, jeśli chodzi o baloniarstwo?
2: Ja latam 26 lat
1: balonami. No to długo już, to rzeczywiście.
2: To jest sporo czasu, dlatego nazbierało się trochę przygód przez ten okres.
1: Tak.
2: Natomiast, Boże, nie będę wymieniał, ile tu jest ludzi z rodziny, bardzo dużo, ale generalnie wszyscy jesteśmy
1: w skrani.
2: Jesteśmy stowarzyszeni w Mościckim Klubie Balonowym, a tutaj jest reprezentacja klubu Grupa Lotnicza Rolewski.
3: Macie przepiękne kostiumy.
2: To bardzo się cieszę, że...
3: A kiedy...
1: Panie Krzysztofie, a kiedy ta replika powstała, tego balonu? Tutaj
2: powstała 12 lat temu. Replika oczywiście to jest za dużo powiedziane. To jest balon inspirowany pierwszym balonem braci Montgolfier. Replika, no cóż, nikt teraz nie lata na balonach z papieru, ani żaden urząd lotniczy nie dopuściłby słomy jako paliwa lotniczego. Także,
1: czyli połączyliście jakby tą technikę współczesną?
2: Współczesność, ale chcemy zachować jakiś tam
1: takie
2: klimat
1: epoki.
2: Tak. No i w zasadzie to jest rekonstrukcja klimatu.
1: Tak
2: sobie to wymyśliliśmy.
1: Bardzo piękne stroje widzę.
2: To są kostiumy szyte
1: przez
2: znakomitą pracownię teatru starego w Krakowie. Także to tam są artystki.
3: Widać, panie Krzysztofie, to
1: widać.
3: Że są piękne. Zresztą to jeden pan z rodziny.
1: A jaką pojemność ma ten balon akurat, ta replika?
2: 850. Ale z samej nośnej powierzchni to jest, objętości to jest 2500 metrów.
3: Panie Krzysztofie, ja jestem w ogóle laikiem, jeśli chodzi o balony. Proszę powiedzieć mi, jak one wysoko wznoszą się?
2: Tak na co dzień to lata się do 1000-1500 metrów. Bo w tych dolnych warstwach atmosfery są jeszcze, można znaleźć takie warstwy, które mogą nas zanieść w pożądanym kierunku. Ale takie balony to rekordy to już są dziesiątki tysięcy kilometrów. Ale to muszą być konstrukcje specjalnie przygotowane do tego, specjalna konstrukcja palnika.
1: Kosza też
2: zasilanie dodatkowe tlenem.
1: Tak. A zawsze mnie ciekawiło, panie Krzysztofie, co zabieracie do tego kosza, żeby powiedzmy ileś godzin jednak spędzacie tam w locie?
2: Jeżeli mówimy o balonach na ogrzane powietrze, to są wycieczki takie, które trwają godzinę, dwie.
1: Aha.
2: Więc nie ma jakichś specjalnych wymagań. Co do sprzętowienia, czy to przygotowania się takich. Jak w balonach długodystansowych, gdzie spędza się w powietrzu 2-3 doby czasem, noce i taki kosz w balonie to jest i sypialnią, i kuchnią, i łazienką, i biurem, i stanowiskiem
1: dowodzenia. Wszystko trzeba zagrać, tak, zabrać.
2: I to trzeba wszystko zabrać i pomieścić na bardzo niewielkiej przestrzeni kosza.
1: A też z drugiej strony... to wszystko waży, więc też musi być jak najmniej, prawda?
2: A to właśnie chodzi. Tak. Tutaj to ma bardzo istotne znaczenie.
3: Jak jest za ciężkie, to wyrzucacie?
1: Balast?
2: Tak, jak jest za ciężki czy schłodzony, to odsypuje się piasek i ten piasek jest de facto paliwem, które się podczas lotu zużywa. Trzeba zawsze zostawić jakiś zapas do lądowania.
3: A ile osób jest w takim balonie, w takim koszu zabierane?
2: No są różne balony i różne wielkości balonów i co za tym
1: różne
2: idzie kosza.
1: Klasy, że tak powiem.
2: Natomiast jeżeli mówimy o replice Montgolfier, no to pilot plus trzy osoby może spokojnie lecieć. A w tych zawodach Gordon Bennetta to obsada jest dwuosobowa, dwóch pilotów, którzy luzują się, jak któryś musi się przespać.
1: Tak, żeby mieli siłę na lot. Bo no, jednak tak. I niskie temperatury też mimo
2: dokładnie
1: wszystko. Tak.
2: To jest zupełnie inna filozofia.
1: Filozofia lotu. Na bajkach, na filozofię lotu.
3: Czyli jak są te starty, to one już parę godzin trwają, tak? Tak jak jutro będziecie startowali.
2: Jak jutro będą startowali zawodnicy w Pucharze Gordona Bennetta, to oni muszą być przygotowani na bardzo długi lot. Jeżeli warunki pozwolą, to można lecieć stąd na Cypr lub gdzieś do Norwegii, tam w okolice Koła Polarnego. A to są już
1: ogromne
2: odległości. Tutaj jeszcze otwarta jest Ukraina w tym sensie, że można przelecieć przez zachodnią część Ukrainy, nie lądując, ale można przelecieć, w związku z tym otwierają się duże możliwości przy jakichś wiatrach w kierunku południa.
1: No tak, ale co by się stało, gdyby na przykład balon poleciał w miejsce, gdzie nie może lecieć nad przestrzenią?
2: Jest zdyskwalifikowany taki zawodnik.
1: Ale musi wylądować wtedy na danym...
2: Powinien wylądować. Później to są jakieś konsekwencje. Wiadomo, że nikt nie robi tego
1: specjalnie,
2: tylko jeżeli tak się złoży, no to trzeba się liczyć z tym naruszeniem jakiejś zamkniętej przestrzeni powietrznej. Informuje się o tym. No balon niestety nie ma swojego napędu.
1: Nie, musi korzystać z tego, co
2: więc
1: jest.
2: Więc pilot do jakiegoś stopnia jest usprawiedliwiony. Ale no nie może tego zrobić.
1: Żeby polecieć tam.
2: Z premedytacją.
3: Panie Krzysztofie, czy można na przykład takie loty turystyczne u Was też są? Jeśli na przykład prywatna osoba chce sobie polecieć balonem.
2: Tak, oczywiście, to jest bardzo łatwe.
3: Trzeba kwestia tylko umówienia się. Panie Krzysztofie, dziękuję.

0: do 26.
1: Nie ma jakby takiej specyficznej genetyki. Nawet Mercedes, który jest protoplastą motoryzacji, zatracił ten swój ten gen. Pierwszy gen,
2: który miał ojcowski, tak można to nazwać.
1: Między Kią a Mercedesem jaka jest różnica?
2: Nie, w tej chwili...
1: Producenci robią u jednego wszyscy. No. Jedne klamki, bo ktoś ma opanowane, robi najtaniej, najtańsza tryskarka, najtańszy człowiek i od niego biorą wszystko. Potem to ulepią. I nie ma też takiego charakteru, jak nie ma prawdziwej firmy, która się nazywa producentem samochodów. Między innymi jedną z takich firm to była nasza FSO na Żerani. To jest firma, która robiła wszystko. Łącznie z kuźnią, odlewy,
2: tak, bo tam było
1: śruby,
2: wszystko.
1: No. Wszystko. To była fabryka. Robiła cały samochód w jednym
2: było od jednego do
1: nie robi. Dzisiaj cały świat robi, a biznes robi ten, co składa. Czyli
2: dokładnie.
1: Jest tylko blacharka, lakier i montaż tego, co przywiozą tiry. I to jest producent. I ten robi pieniądze.
2: Ten robi
1: a
2: pieniądze.
1: Ten, co robi te podzespoły, to nie
2: ale
1: robi
2: teraz na pewno się pan ze mną zgodzi, że samochody nie mają żadnego charakteru.
1: No nie, no nie mają.
2: Nie mają.
1: To jest dziwny twór, co jest najgorsze, że w moim pojęciu ja nie wiem, do czego to zmierza. Ta przyszłość motoryzacji, do czego zmierza? Moim zdaniem do katastrofy. Bo się namawia, że do elektryki. No nie. Jednej rzeczy się ludziom nie mówi, a ludzie nie są specjalnie wykształceni, żeby nie rozumieli, że jeżeli jest litr benzyny, pierwszy, który pan tankuje, czyli ten 55 litr, czy ten ostatni na rezerwie, to on ma tę samą wartość kaloryczną, opałową. Jak? To jest to samo paliwo.
2: Tak.
1: Natomiast nikt nikomu nie tłumaczy.
2: Co jest
1: szofer dobry wie, co jest
2: w
1: akumulatorze. Jeżeli zegar mi pokaże 70%, to ja nie mam tej do setki tej Tesli.
2: Przyspieszenia takiego
1: ponieważ
2: nie.
1: Ponieważ ja nie mam już... Czyli
2: z czego
1: wartość
2: brać?
1: Energetyczna
2: spada.
1: A rezerwa się obala na zegarze paliwowym i wiesz, że nie. Tam do końca ten litr
2: będzie
1: te same
2: czas,
1: kalorie.
2: Tak, i ta sama moc będzie.
1: Szofer stali wie, że jak jest zima i mam akumulator w połowie naładowany, to ja go nie zapalę rano.
2: Nie.
1: Więc co grozi temu, co ma elektryka? Stale to musi być pompowane pod prądem. Jeżeli zegar pokaże tam 90-100, okej, okay, to jest on.
2: To jest
1: a potem jest bieda z nędzą. Potem już to nie jest ten litr
2: paliwa, który jest
1: daje
2: baku nalany, tak, tę samą energię.
1: Nikt ludzie mnie tłumaczy, to jest, do czego to doprowadzi? Nie wiem, do moim zdaniem do katastrofy energetycznej.
2: Ale ludzie ogólnie myślą, że to jest to samo,
1: no
2: jeśli
1: tak,
2: chodzi.
1: Albo myślą, że wóz tak mało pali, bo on jest hybrydowy. Tak, jeżeli kolega da panu wtyczkę i powie, włącz się tam.
2: Tak.
1: A jak przyjdzie mu tą hybrydą samemu uzupełnić ten akumulator z tego silnika, to za
2: to
1: darmo nie ma nic.
2: Samo. Nie, nie, nie.
1: No prosto.
2: Wystarczy włączyć klimatyzację tylko, już jest ogromna różnica.
1: A jak on ładuje, no to on bierze jeszcze.
2: No,
1: skoro ma tych KW tyle zabezpieczyć, to musi je dać.
2: Z czegoś musi to wziąć.
1: No tak. No. Więc to jest taka... To są ogromne niedomówienia, ale ciekawe dlaczego. Nie? Tak samo rewolucja, szybko to powstało, bo do tej pory widzieliśmy, jak energetyka, czyli te elektryki były gnębione, wręcz, dosłownie.
2: Tak, bo to cały
1: powstawały
2: czas...
1: Powstawały nie pies, nie wydra, czyli nie to skuter powiązany trójkołowce, jakieś takie w ogóle dziwne.
2: No, eksperymentalne powiedzmy były
1: takie
2: na
1: rzeczy. Raz wybuchło i nikt się nie zastanawiał, że budujmy elektryki, czyli budujmy auta w nowej jakiejś technice, czyli lekkie.
2: Tak.
1: Bo akumulator sam jest ciężki, więc on tę masę zapewni,
2: tak.
1: Która jest zabójcza.
2: Która jest zabójcza, a wkładamy to wszystko do samochodu, który...
1: A zaczęli wkładać do SUV-a, który waży dwie tony, dwie ponad i jeszcze akumulator.
2: Do tego.
1: No to kurde, ja mówię, że mamy ciężarówkę. I jak ma być ekonomia, jak ma być efektywność, jak ma być ekologia? No nie ma, no chyba, że ktoś na nowo się uczy fizyki, a ta stara jest nieprawdziwa, którą ja znam na przykład.
2: Tak.
1: Moje roczniki znają może
2: mi się przypomniała taka opowieść na temat, na pewno ją pan zna, bo tam Bentley akurat stoi na samym początku, jak były nazywane najszybszymi ciężarówkami świata.
1: No tak, Bentley najszybsze ciężarówki.
2: Tak,
1: to na starych lat przedwojennych.
2: Tak,
1: no bo tam tylko maski rosły i kierowca musiał mieć jedną rzecz, dobry wzrok, bo inaczej nie,
2: nie widział, co jest z przodu.
1: Tam, żeby potrzebny dobry wzrok, no, ale nie, pana. No ja akurat się wychodzę ze sportu wyczynowego. Tam ja masę lat ponad ćwierć wieku to w formule naszej takiej polskiej, to była formuła Ester, to były czasy
2: tak,
1: KDL-u.
2: Pamiętam,
1: KDL-u
2: tak.
1: Myśmy tylko w mistrzostwach KDL-u brali udział. No i tam człowiek musiał być zorientowany w fizyce i tak dalej, żeby był efektywny. I naraz patrzę na to, co robi się współcześnie, to w ogóle... To
2: wszystko musiał być najlżejsze, żeby...
1: No tak. Nawet dziecko małe, które w kartingu jedzie, to wie, że on przed startem idzie zrobić siusiu.
2: Tak, bo jest lżejszy.
1: Lżejszy. No, że ta masa ma znaczenie, a konstruktorzy już nie wiedzą, nie?
2: No.
1: Przestali wiedzieć.
0: A samo, jak pan samochodem przyjechał?
1: Ja mam, ja w sumie to propaguję tego, tego? Z kolegi, bo to jest kopia Laurent Clément. To są Czesi, którzy zainicjowali Skodę. Tak. I oni to stworzyli najpierw jako samoistą firmę dwóch konstruktorów. To jest 1905 rok. To auto, i to, ale to jest kopia.
2: Tak, bo już pytaliśmy
1: jedna, tutaj pana. Jedna oryginał, jeden jest Mlada Bolesław, muzeum. Oni mają jednego oryginała, a tak to nie ma. I to piszą, że to jest jedyny zachowany.
2: Zachowany.
1: Natomiast to niepodobne. No natomiast ten jest replikowany, ale bardzo dobrze zreplikowany.
2: Nie, naprawdę bardzo.
1: Ma jeszcze ciekawy
2: jest.
1: Silnik, bo ma też nie oryginalny, ale bardzo stary, stacjonarny, który wygląda jak oryginalny. Bo najgorzej chłopaki robią nieraz, że jest replika, a tam Brick Straton, kosiarka Brick Straton. No to, to już się kłóci. A tutaj jak przeciętny człowiek nie wie, jak wygląda oryginał, powie, że to jest okej, to jest...
2: W porządku, pasuje.
1: Pasuje, no bo pasuje. Jakby. Nie, no jest to epokowe, bardzo stare urządzenie, dolnozaworowy, rosyjski dwucylindrowiec.
2: A skąd wzięty? Jeszcze można wiedzieć, ten silnik?
1: No silnik to, bo to grono moich kolegów. Jeden to budował, a drugi mu dał ten silnik. Mówi, będzie ci pasował. Perfekt, weź go. No i dobrze, no bo to jest taki ciąg, łańcuch dobrej woli ludzi.
2: No tak, pomagacie sobie po prostu, żeby
1: drugiemu, tak, widzi,
2: zbudować, odrestaurować.
1: Tak, nawet i finansowo się pomaga. Czy widzisz, jak ktoś ma talent i charyzmę, to trzeba pomóc. A energia, żeby to zbudować, potrzebna jest wszelaka i musi być i manualna,
2: tak, i umysłowa.
1: I jeszcze
2: też.
1: Również jedna, bardzo ważna,
2: finansowa.
1: No, to też jest postać energii, sprawę. Która jeżeli nie ma jej w tym całym ciągu uwarunkowań,
2: to nie ma, nie ma efektu.
1: Tak, albo efekt jest nieprawdziwy. Nie?
0: One jeszcze... stopują tylko czerwone.
1: Proszę?
0: Tylko są w kolorze czerwonym. Piękny ten kolor.
1: No
0: jest.
1: Piękny kolor. Znaczy, piękny. Ja w ogóle lubię kolor czerwony. Ja taki, on jest taki dynamiczny. No.
0: Tak.
1: No tak. No to jest jedno auto, ja kolegę propaguję, a ja mam na co dzień, jest tam Opel Kadett C.
2: A, ten niebieski. Ten,
1: nie, to brat ma, to jest Ford Taunus, a ja mam obok stoi Kadett C. Opel Kadett C, 77 rok. Tak.
0: Jest jeszcze syrenka, widziałam.
1: No syrenka, tak, to jest naszego kolegi, to jest Popilka. Z nim lubimy jeździć. Ponieważ nie ma takiego samochodu, nawet Bentley nie, Bentley nie robi tego wrażenia. Zawsze go puszczamy przodem, potem cierpimy, bo wdychamy ten surowy, ale on nam otwiera, jak on działa jak paszport.
2: Do wszystkiego,
1: on
2: otwiera wszystkie drzwi.
1: Jest przejście dla pieszych, no to zatrzymujemy się, on się zatrzymuje. Ale pieszy mówi, nie, proszę bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: Teraz pan, no to my korzystamy, także zawsze go z przodu bierzemy, bo on robi ją forpocztę i nam otwiera właśnie. No taką sympatię, takie emocje budzi teraz syrena. Jest to auto, nie do przecenienia. Mówię, może jechać, bo jeździ z nami, również tam takie wycieczki robimy 4 czy 5 wozów,
2: ale...
1: również Bentley, no to już...
2: Ale wyższa to, klasa, powiedzmy.
1: No to jest zupełnie inne auto. I trzeba umieć odróżnić, że...
2: Nawet no to tak było popularne, no nie ma
1: nie, wolno, nie można nawet takim podjeżdżać do sklepu po zakupy. No to jest auto, które stworzone jest do zupełnie innych
2: zadań.
1: Cel,
2: inne zadanie.
1: I on ma też problem, bo on też nie może na każdą taką pospolitą imprezę pojechać, bo nie wypada. No to jest auto, które...
2: No reprezentacyjne, co to dużo mówić.
1: No i
2: właśnie.
1: Trzeba też dla niego innych takiego... No innego sztafarzy, już innych imprez, nie? Żeby właśnie on mógł zaistnieć, prawda, jako lordowska moc, czy jako chociażby kierowca.
2: Tak, no jako szofer właśnie.
1: To też, no. Więc to takie aspekty, no ja to lubię takie rzeczy właśnie, taki spektakl, teatralnie jakby do tego podejść, bo wtedy jest to w pełni, czyli te stroje, te samochody. Właściwie no tak jest, te samochody jest taki pretekst, żeby się spotkać, stworzyć taki klimat. Ja uwielbiam lata 30. No wiadomo, że nie były takie złote, bo co było dobre, to dobre, a co złe, to złe.
2: No to wiadomo.
1: Ale to dobre lubię, więc wolę jakby wyciągać ten klimat.
2: Te dobre rzeczy.
1: No samochody były na pewno dobre, były zupełnie inne konwencje budowane, miały służyć człowiekowi. Zasada była taka, że jak skonstruowano, to w każdej części świata miał być niezawodny i służyć latami.
2: Tak.
1: Miał być naprawialny, a dziś niekoniecznie. Dziś niekoniecznie. Dzisiaj moim pojęciu to jest tak, że człowiek jest niewłaścicielem. Nigdy nie zostajesz właścicielem tego współczesnego, tylko użytkownikiem.
2: No tak, tylko tak można powiedzieć w zasadzie.
1: Dokładnie, jak się człowiek zastanawia. No tak jest moje zdanie. Tylko użytkownikiem i że tak powiem, ponosisz koszty i faszerujesz i firmę, i dealera.
2: I wszystkich, którzy są
1: tak,
2: po drodze.
1: A dawno nie. Jak zapłaciłeś? To było
2: to był
1: całkowicie
2: samochód.
1: Twój samochód. Koniec. A dziś nie. Bo oni się wołają nawet po czasie jakieś oprogramowanie, a myślisz, na to potrzebne, kurde, to oprogramowanie.
2: No tak, musisz to zrobić, bo inaczej nie będziesz jeździł.
1: Bo nie będziesz jeździł, albo nie będziesz tam czegoś miał.
2: Bo nie będziesz czegoś miał.
1: No, tak. Na przykład kontrola pasa. To nie jest samoistne prowadzenie samochodu. A ludzie wykorzystują. Bo już znam taki przypadek.
2: Tak?
1: Oczywiście.
2: Że już pojechał,
1: kobieta robi to, że ostentacyjnie ręce do tyłu.
2: I przejeżdża.
1: I samochód, skoro jak tylko widzi pas, tylko że jedzie jak pijana. Samochód od pasa do pasa.
2: Do pasa.
1: Ale kiedy go pomaca radarem, to wrak koryguje. Mhm. Ale koryguje na zasadzie piłokształtnym takim.
2: Aha.
1: Czyli jak, tak jakby ktoś no,
2: jechał pijany.
1: Pijany. Nie prowadzi się liniowo. Bo już zauważyli, co niektórzy kreatywni, że to tak działa. No tak, ale jak zabraknie któregoś paska,
2: to niestety, boom. To będzie boom.
1: I w dużej mierze nas się dziwimy, jak ta autostrada jechała, jak przyzwonił w balustradę. Czemu?
2: Właśnie, no bo niestety, właśnie.
1: Zabawił się, że on ma tak zwany sam prowadzący się sam pojazd. Nie do końca.
2: No, nie, nie, ta technika jeszcze tak myślę, że...
1: Ale jak szybko ludzie...
2: Łapią to, no.
1: To było...
0: Proszę mi powiedzieć, czy często macie takie zloty?
1: Czy często mamy? No tak często nie, bo to by nas zamęczyło, ale staramy się zawsze mieć zloty, które sobą coś reprezentują, czyli albo są przy jakiejś takiej
2: wartościowej,
1: czy jakiejś, tak jak ta impreza jest bardzo wartościowa. W naszym pojęciu baloniarstwo to jest taka nośna, wartościowa i wtedy jakby no, ona daje ten splendor. No nie można się wystawiać wszędzie, gdzieś tam przy jakichś szałerkach. To nie to. Robimy też wystawy, ja też robię wystawy w halach, halowe lubię. Robimy taką w Toruniu, mieliśmy zawsze w lutym, taką w sali, w tej hali wystawowej, parodniową. Robimy też w Poznaniu, retro motoryzacyjną taką, też też halowa. One mają, to niezależne od pogody, to już człowiek się nie męczy, może się ubrać jak...
2: No tak jak chce wtedy.
1: Tak. No, w każdym razie takie, które coś wnoszą, mają jakiś splendor, jest to jakaś, musi być okazja, żeby nie na siłę, bo to niczego nie
2: pozna. Nie, bo na siłę to naprawdę nie ma sensu.
1: Też po drugie nie mogą być za częste, bo one bardzo absorbują, żeby na przykład coś pokazać ludziom, to trzeba się nad tym napracować. Czyli logistyka jest bardzo trudna.
2: Bo no nawet, tak, bo jednak tymi samochodami nie przyjeżdżacie na kołach, podejrzewam.
1: Sam samochód
2: jednak,
1: to jest nic. No, trzeba przywieźć jeszcze umeblowanie.
2: Tak,
1: czy na przykład ten motor lotniczy. No jego zdjąć i założyć.
2: No to sobie wyobrażam.
1: Potrzebujemy, to jest to na wagę. Potrzebujemy wózek.
0: Świk.
1: Potężny widłowy.
2: Widłowy, podnoszę. Żeby podnieść, tak.
1: No ale znowu nie przywieźć, no to powiesz, no tak, prosto. Przyjadę, odjadę, ale
2: to nie jest
1: po
2: takie...
1: co?
2: No.
1: Zasada. Proszę.
0: Z jakiego to samolotu?
1: To jest produkt jest nerdowski, ale wyjściowo jest to silnik BMW, który był stosowany w Focke-Wulfie, długowojennym myśliwcu Focke-Wulf 190. Piękny, bardzo sprawny myśliwiec.
2: Mhm.
1: I ten motor to jest silnik BMW. Po wojnie...
2: No tak, bo po wojnie te tereny...
1: Po wojnie Rosjanie
2: przejęli
1: te fabrykę, dokumentację i zlecili NRD-owcom produkować ten silnik dla siebie. One były produkowane i uzbrajali w to iły.
2: Aha.
1: To były bombowce, a również pasażerskie w latach 50. No bo bombowiec,
2: kwestia tylko przezbrojenia,
1: udali
2: że tak powiem.
1: Serka, tak, ale i dwie takie jednostki były na skrzydłach. W iłach, co dawało łącznie około 4000 koni, także było bardzo sprawny napęd. To jest taki, można powiedzieć, apogeum, jeśli chodzi o poziom inżynierii technicznej.
2: Mhm.
1: To jest apogeum silników tłokowych, tak zwanych gwiazdowych, wielocylindrowych. Bo on, ten motor dzięki temu właśnie, że przestał być jakby na topie, bo weszły już odrzutowe jednostki napędowe.
2: I praktycznie wyparły
1: i
2: wtedy.
1: Wyparły. I ta jednostka jest po przeglądzie totalnym, wojskowym, no ale uznano, że już
2: nie będzie używana.
1: Bo jest nowa technika. Odrzutowce są jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze silniki, więc zaniechane. Dlatego ten motor został wykupiony z wojska, bo po prostu już nie ma do czego.
2: Nie ma do czego.
1: Tak, ale to jest high-tech, to jest ten top, jeśli chodzi o technologię
2: silników tłokowych.
1: Technikę, rozwój właśnie techniki silników tłokowych, wielocylindrowych w systemie gwiazdowym. Bo to jest gwiazda podwójna.
2: Gwiazda widziałem właśnie, 14-cylindrowa.
1: Tak, podwójna. No, co prawda były amerykańskie Pratt Whitney, to potrafiły mieć cztery.
2: Cztery rzędy gwiazdowe. W jeździe.
1: Potężność. No ale też pojemności, nie ekonomia, to by mała, no bo to konsumpcja. On ma 40 ponad litr pojemności, motor 40 litrów.
0: Zielone samochody, co to jest?
1: A zielony to jest ulubieniec pilotów angielskiego RAF-u. To jest z roku 36, angielski Relay, ulubieniec, o, dlatego, no że piekielnie szybki.
2: Piekielnie jak szybki na tamte były, lata,
1: tak. Bardzo słaba hamuje, ale jedzie szybko, naprawdę. No a piloci, ponieważ wiadomo, no, no to przywykli do prędkości,
2: to musieli mieć...
1: wysiadł z tego skrzydła tego stworka, no to jeszcze musiał, że tak powiem, adrenalinę wyhamować.
2: Albo pani ma na tym, na kurtce napis relay down. No,
1: da, widzę, tak, tak. I to jest ulubieniec właśnie, bo bardzo, bardzo szybki, no więc jak wysiadł z tego, to jeszcze adrenalina w nim była.
2: To,
1: to jeszcze wygaszał, tak, bo to, no to jest prawda, że właśnie skojarzenie.
2: A ten Citroen, a to
1: teraz
2: jest replika,
1: tak, ten tak? Samochód, tak, to jest amerykański, to jest wytwór współczesny, ale z lat 60. 70. Firma Gazelle, to jest amerykańska firma, robiła w oparciu amerykański motor, tam jest motor Forda, ale rzędowy, czwórka, 2-3 litra. Automatyczna skrzynia.
2: Czyli niewielki silniczek był w zasadzie.
1: Niewielki,
2: na amerykańskie
1: tak, bo chodziło, żeby był taki europejski, wąski. I to jest wzorowany, stylistyka jest na Mercedesie SSK.
2: A, tak, bo
1: przedwojenny, przedwojenny SSK. Jest bardzo podobny, ale to jest, mówię, to jest kopia. No tym niemniej ma to grubo ponad 25 lat. Jest to oldtimer i ta firma miała nawet duże wzięcie, bo wielu ludzi sobie chciało mieć takie, takie w tamtych latach takie klasyczne auto na wzór Mercedesa SSK, właśnie te, ta długa maska, te słynne ozdobne wyloty rur wydechowych. Także jak ktoś tam zna SSK, no to wie, że faktycznie bardzo przypomina.
2: Bardzo podobne jest.
1: Bardzo podobne.
0: Wiele lat pan się już tak zajmuje.
2: Citroen widzę też.
0: Samochodami wiele lat.
1: To znaczy, ja jako młody człowiek, tam niespełna 20 lat, to wszedłem w ten sport, od razu ten wyczynowy. Formułę. No wiem, ponad 25 lat to z przyjacielem ciągnąłem, potem przyjaciel niestety odszedł z tego świata. No to ja jeszcze dalej, potem przeszedłem na rallycross, bo znowu rallycross
2: był jakby wtedy tak, wybuchł
1: taki gwałtownie, z takim wykwit.
2: Był taki okres,
1: mocno
2: pamiętam.
1: Prężny, tak, jako dziedzina sportu i to... A później już po rallycrossie, no trudno, no, z racji wieku i upodobania, no, poszedłem, że tak powiem, w motoryzację, w trzeci kierunek, ten ostateczny chyba już, a szkoda, czyli
2: oldtimery.
1: No ale to jakby tak powrót do korzeni, bo ja się na takich autach jakby uczyłem tej motoryzacji, no i teraz...
2: Z powrotem.
1: Wróciłem to.
2: Tak, koło zatoczyło.
1: Żebie, tak, zatoczyłem
2: historia
1: koło.
2: Historia zatoczyła koło.
1: Żebie niemalże jak archeolog. Bo w tej chwili już tam komunikuję się z autami bardzo starymi, lata 30, 20, amerykańskie.
2: A to rzeczywiście, to trudno, część
1: także
2: jest często.
1: No. Nie dziwię się archeologom, że on taki jest podniecony, on tam skorupkę wykopał i nie będzie spał, bo jutro znajdzie tam całą wazę. To jest nieprawdą, nie? Ale, ale jest ten upór i tak człowiek dąży, poszukuje tego, jak, tego, tego punktu wzorcowego, tego, tak, tego pierwszego. No i taka jest prawda, jak to się zajmuje oldtimerami, to się dąży do tego, żeby pomacać, dotknąć, stworzyć, robić chociaż częściowo to, co było tym
2: oryginale.
1: Wzorcem, tym pierwszym. No, no. Dociekanie do tej głębi, do tego początkowego genu, który dał jakby
2: impuls do działania,
1: do działania następnym konstruktorom. Także, no to jest piękne, tylko tyle, że w tej chwili jakby konstruktorzy nie patrzą na te zdrowe, dobre geny, a szczególnie jakichś syntetycznych genów, nie? A szkoda,
2: no,
1: że...
2: właśnie idzie w tym kierunku takim...
1: Żeby właśnie nadal jeszcze bazowali na tym, co stworzyli dobrzy konstruktorzy... Szymonku? Widzimy się. Dobrze. Okej. Żeby czerpali jeszcze z tej dobroci dozgonnie, co, co było dobre i ewentualnie głaskali to dobro. A to jest taka zasada, że no to już było, to czekaj, jak jeszcze nie było,
2: to musimy...
1: trzeba być ktoś kreatywny, ten kreatywny. On wymyślił, że koła będą na dachu. Tego jeszcze nie było. To jest dobre.
2: Jakby dało się jeździć na kwadratowych, to podejrzewam, że też by.
1: Ja czekam, kiedy usłyszę informację, że odkryje się... koło.
2: No tak.
1: Ponownie odkryje ktoś koło. Dlatego, że nie patrzy historycznie, tworzy nowe rzeczy. Nie, to jest przenośnia, duża.
2: Ale tak się dzieje,
1: teraz mówię, ale, no. ale ja to tak w sposób komiczny widzę, że mówię, nawet bym się nie zdziwił, gdy słyszał, wiem, gdzieś tam w relacjach, że odkryte koło. Dawno się odkryto, więc po co na
2: tym pracować? Po co drugi raz odkrywać to
1: dokładnie
2: samo?
1: Dokładnie. Idźmy dalej z tym kołem. No. Nie wiemy, gdzie ta motoryzacja zawędruje, straszą na tymi elektrykami tę klasykę, że tak powiem, że nie, że niedługo nie będzie w ogóle benzynowych. Nie wiem, zobaczymy.
2: Na szczęście jeszcze,
1: mamy jeszcze tyle egzemplarzy, że można się pobawić, włącznie z Lancią, kapą, prawda?
2: Tak. No, więc chociaż jeszcze... powiem panu, że nasza wersja akurat jest kombi, to też nie było zbyt dużo, bo 9 tysięcy z kawałkiem tylko.
1: Zawsze kombi było mniej.
2: No, ale...
1: Niektóre były w ogóle jakieś tam, bo i Volvo robiło też bardzo mało. No niektóre firmy kombi sprzedawały się dobrze, to robiły dużo.
2: W przypadku Lancia akurat
1: nie. Lancia nie robiła dla malarzy samochodów, tylko
2: nie.
1: Sportowe. Są włoskie w ogóle, nie?
2: Tak.
1: Miały taki Cuore Sportivo, tam zawsze jest taki.
2: Tak, zawsze był ten...
1: No tak, inżynieria też jest fajna, bo to są, znam te silniki włoskie, znam amerykańskie. Te amerykańskie to jest taki typowy

0: zrobiona, no jest skomplikowana, już tak jak wyczynowa, ten łańcuch kilometrowy, nie, tam jest kilka łańcuchów zresztą, które po kolei trzeba wszystkie
1: poustawiać te wszystkie potem, koła, tak, żeby...
0: Tak. Mhm. Dowolność jest duża, trzeba na odpowiednie otwarcia, wzniosy i tak dalej, no tak jak wyczynowy, skomplikowany, nieporównywalny z amerykańskim takim prostym kowadłem.
1: Militarnym takim, tak, użytkowym.
0: To jest typowo użyteczna, wojskowa broń, tak jak wojskowa. Natomiast Włosi nie, to jest cuore sportivo. No i ta efektywność jeszcze. Jak Włoski nie miesza kołami, albo kierowca się go nie boi, to znaczy, to nie jest.
1: To nie jest.
0: Kierowca ma się go bać.
1: Właśnie.
0: Jak w Gibi, bo jeszcze chyba nikt tam nie pocisnął do końca. Bo ta aerodynamika była w tamtych latach, no nie taka.
1: Nie taka, nie, no, wtedy jeszcze
0: była,
1: nie.
0: Zresztą ona piękna, stylistyczna, ale widać, że...
1: No wtedy właśnie dbano o tą
0: powietrze, stylistykę. Puszcza powietrze pod spód. To tam jest na pewno noszenie, jeżeli się to eskaluje prędkościowo, to
1: jest,
0: działa jak skrzydło.
1: Tak,
0: zasada jest, żeby jednak to przytłaczać. No. Im szybciej, tym bardziej.
1: Niżej, tak, żeby było
0: no,
1: jednak...
0: Żeby się parło oponami do ziemi, dociska. Tam nie do końca. No ale za to przyspiesza na tych niskich biegach. Można tam
1: no tak,
0: zrobić wrażenie. No, elastyczność potężna, bo to jest jednostka 5-litrowa. No i właśnie ten system zasilania, tam jest cztery
1: podwójne gaźniki,
0: czyli praktycznie każdy cylinder ma swój gaźnik, bo to jest komora wspólna,
1: komora
0: natomiast klapy i kanały zasilające są indywidualne. No ustawić to...
1: No to była na pewno sztuka, to
0: no,
1: ja tam sobie zdaję sprawę
0: ten majętny
1: z tego.
0: Człowiek musiał mieć chyba dobrego mechanika gdzieś tam z wyczynu, że co chwilę go tam korygował i wtedy ten... Ktoś mógł sobie tam się pocieszyć tym rytmem, tym równym rytmem, bo tak to potem już na tych wolnych to zaczyna tam chodzić jakby kilka jednostek niezależnych, dwucylindrowych.
1: No.
0: Ale jak się to ustawi, no to jest bajka, fajnie. No i ten dźwięk, to połyka, czuć, że to powietrze idzie tam w ogromnych ilościach.
1: Jest
0: natychmiast połykane w ogromne pojemności, są zasysane. No fajnie, fajnie. Włoszczyzna jest fajna.
2: Dziękujemy panu za to.
1: A może jeszcze zobaczymy pana Opla?
0: Proszę bardzo.
1: Tu pójdziemy na
2: chwileczkę. A jeszcze raz, jak pan ma na imię?
0: Lech.
1: Pan Lech.
0: Lech Jamiński.
2: Z panem
1: Lechem mieliśmy wywiad dzisiaj.
0: A to ja cały czas na żywo szedłem?
1: No oczywiście.
2: Pan jest nagrany.
1: Panie Lechu, ma pan nagrane. Ale nie, to zmontujemy oczywiście, żeby
0: nie
1: było
0: no,
1: wszystkiego.
0: Tak,
1: nie,
0: bo ja się tam staram, że bo już tak, no. Ja tam wiele rzeczy. Ja mam do niej sentymentu, jako młody człowiek, ja ściągnąłem, ona żyła jako auto użytkowe. W pierwszej chwili, później odrestaurowałem, ale po odrestaurowaniu jest już ponad 10 lat to auto. Także
1: no to ładnie, naprawdę piękne
0: ponad
1: 10
0: lat jest od momentu odrestaurowania.
1: Mhm.
0: I po tym odrestaurowaniu staje się taki, stało się autem takim już drugim.
1: Mhm.
0: To jest ciekawa jednostka, bo to jest taki przykład na starą konstrukcję, gdzie auta były konstruowane jako czytelne. No.
1: Tak, spokojnie można było dojść do wszystkiego.
0: Do wszystkiego. Z tego miejsca, w sensie serwisu, to było bajka. Dzisiejszy, no to nie masz
1: dużo,
0: szans.
1: Dużo miejsca pod maską, niewielki silnik jest.
2: Nie ma dużo miejsca.
0: To jest bardzo. To jest jednostka najmniejsza. To jest 1,2 litra.
1: Mhm.
0: Natomiast auto było przygotowane pod kątem sportu, bo kiedyś było się inaczej. Firma musiała wskazać, że to będzie auto do sportu. I to widać, bo to auto wtedy ma konstrukcję bardzo sztywną i fartuchy widać, że,
1: Są
0: przetłoczenia,
1: tak, przetłoczenia są
0: widać.
1: Zrobione. Widać.
0: Potężne podłużnice, potężny tunel i motor, tu wchodził ten sześciocylindrowy żeliwny cych, motor oznaczony jako cicha. I to była szóstka. I wtedy chłodnica
1: szła...
0: Która
1: była później w Senatorach, tak?
0: Tak,
1: w Omega,
0: tak,
1: 3 litrowa, bo miałem taką Omega też 3 litry.
0: I on wchodził tu.
1: Żeliwny 3 litry silnik,
0: tak. Były wtedy na 3 Weberach i chłodnica była już wtedy w pasie przed nim, a on wypełniał
1: całą.
0: Ma ogromny tunel. Ten tunel jest wysoki, on robi wytrzymałość, jak dźwiga.
1: Tak, bo sztywność całej płyty.
0: A jednocześnie wchodziła największa skrzynia Getraga bez jakiegokolwiek przespawywania tunelu. Nie? Więc to był taki blacharz, który to się zna i to ogląda, to mówi, o kurde, ja bym tego nie chciał prostować, to się nie da. Jest podłoga, też tłoczona, te progi.
1: Sztywne, wszystko
0: z grubej blachy.
1: Dzisiaj
0: nie, dzisiaj tylko wskaże dealer, że to jest nowy model, tym trzeba jeździć. A buduje się auto, bo też je budowałem w rallycrossie, z rur, w formie klatki. Całą konstrukcją nośną jest klatka.
1: Klatka, tak.
0: A tu się daje laminaty, tu nie można, bo ten błotnik jest elementem nośnym.
1: Dokładnie.
0: A jak się robi współczesny do sportu tą klatką,
1: to reszta jest laminat, wszystko z plastiku,
0: laminat tylko. Tak, klatka jest wyprowadzana rurami.

0: pod zaczepy kotwiczne, pod zawieszenia i ona niesie. Atrapka lekka i tyle. A dawniej nie, dawniej musiał być, eskort miał też tak samo, Ford miał eskorta, to był taki konkurent do Opla.
1: Wiem, do Opla, tak.
0: One były też już budowane mocno, nie? Konstrukcyjnie. A dzisiaj inne czasy, dzisiaj klatka.
2: A panowie należą do jakiegoś auto, jakby to nazwać, do takiego, razem gdzieś w jakimś jesteście, w jakimś klubie, tak?
0: A czy my tutaj jesteśmy, reprezentujemy Automobil Klub Toruński. Bo to jako jednostka to ma osobowość prawną, wiadomo, że zwrócił się do nas organizator. Ale tak, to różnie, jako Automobil Klub Toruński, albo też jako towarzystwo automobilowe toruńskie, czyli prywatne.
1: Prywatnie. Tak, zrzeszacie się, żeby
0: wróciliśmy
1: zobaczyć.
0: Do korzeni. Po prostu znamy się towarzysko, po prostu. Bez no tak, żadnych zobowiązań.
1: Skoro
0: bez,
1: się spotykacie na...
0: Bez prezesów, bez całej tej tam...
1: Otoczki.
0: Tak jak się zaczęło. No tak się zaczęło. Paniska pokupowały auta, to się spotykali u siebie nawzajem. Bawili
1: się. Tak się
0: sobą, poznaliście.
1: Poznali
0: się. Nie, wracam do historii, przed wojną.
1: A, no tak, przed wojną tak było.
0: Później stworzyli organizację. Właśnie Automobil Klub Polski. No i wtedy to był taki prestiż, że wszyscy inni kierowcy też wchodzili.
1: Czyli...
0: I mieli odznaki, ale srebrne, a tamci mieli złote. I ci, co mieli złote, mieli prawo, to było w Warszawie, piękne lokum Automobil Klub Polski, ale tamten z tą srebrną nie mógł wejść. Ale i tak był dumny,
1: że miał
0: że
1: srebrną.
0: Jest tym, tak, był bez prawa głosu, chociaż no, no był prosty człowiek, nie miał. Tamci robili swoje, bo oni ustalali wtedy, była dżungla, przepisy prawne, przepisy ruchu drogowego, więc mieli co robić. No i chwała im za to. Ale ludzie byli pozostali dumni, że mogą mieć ten sam znaczek, że są w tym towarzystwie.
1: Że hrabiowie tam jeździli.
0: Tak,
1: no
0: to prawda, ci złoti, ale tu srebro, to ja też jestem. No, na inne czasy. Ludzie się widzieli na drodze, co my machali, bo to byli automobiliści.
1: No właśnie.
0: I nierzadko mieli ten sam srebrny znaczek.
1: A nie teraz,
0: przyczepiony.
1: Że
0: a nie jak dzisiaj jest każdy, no, kolejny patrzy, intrus, nie? Kolejny intrus, depnij, będziesz szybciej. Ten parawanik tam będzie na szybciej, nie?
1: No.
0: Ore. Ta motoryzacja. Dlatego nawet nie ma przyjemności z jazdy, no bo przejechać takie miasto oldtimerem to udręka. Gdzieś semafor, semafor. Prędzej lepiej gdzieś się spotkać, porozmawiać.
1: Na spokojnie
0: No, a to jest jako pretekst tylko, żeby się skojarzyć, prawda? Rozmawiać, wymienić poglądy. A jeżdżenie jest... ta motoryzacja, ona coraz mniej jest motoryzacyjna na zewnątrz, jak się wyjedzie.
1: Tak, to się zgadza. Ja tak mam takie wrażenie, że tak,
0: człowiek jest intruzem przeciwnym
1: tak właśnie. A jeden drugiemu jest winkiem, można powiedzieć. Tak,
0: tak, dokładnie. Ale nie tak tam to było zupełnie. No wystarczy z kierowcami, nawet z ludźmi z mojego wieku, porozmawiać z zawodowymi. To oni jeszcze jako młode chłopaki to byli zawodowi kierowcy. Jak on stał, coś się stało, to kolega starszy, starem jadąc, się zatrzymał, mówi: pomógł, kolego, co się stało? Pomóc ci, masz
1: teraz
0: wszystko.
1: Już tego druku nie ma.
0: Nie,
1: nie ma.
0: A wszystko.
1: My jadąc,
0: a mówi,
1: panu tutaj,
0: dał, masz narzędzia, ja ci pomogę, dobra, zrobili, wyregulowali, na końcu jeszcze papieros, prawda, i rozjechali się. Do dzisiaj tego nie ma.
1: Nie, nie, nie.
0: Stoi, no to dobra, ja będę, dla mnie więcej miejsca. Nie,
1: tutaj jechaliśmy nie ma, nie ma. Już na jednym ze skrzyżowań, panu się tak spieszyło, że musiał zatrąbić na mnie przecież.
0: No. Właśnie.
1: Chociaż później czekał sobie dalej i co?
0: Ludzie nie wszyscy to rozumieją, że jeżeli ja przejeżdżam przez miasto, to moje tempo zależy tylko od tych paskudnych semaforów, od ich konfiguracji czasowej.
1: Tak.
0: A jak ktoś przyspiesza, to i tak go za chwilę, jadąc optymalnie, dojeżdża, bo jego zatrzyma to światło i on tu ryzykuje, kombinuje, ale następne światło, jak nie następne, to następnego ma i go dojeżdża. Nie mieści się ludziom w głowa, że to jest ten regulator.
1: Tak. A nie on.
0: Nie on
1: rządzi.
0: Nie jego tempo. Tylko te semafory. Ich konfiguracja czasowa. Nie? Otwarci zamknięć. No dobra,
1: dobrze,
0: ale się nagadałem.
1: Ja się pan nagadał bardzo.
3: Dzień dobry państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit, Justynko, witamy Cię serdecznie.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
3: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
4: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskiej, bo mam dopiero 3-miesięczną Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, no, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać, bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety wiedza teoretyczna, a praktyczna nie zawsze się ze sobą łączy i praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są, to bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
3: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
4: Tak.
3: 7 dni w tygodniu.
4: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
3: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
4: W obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy przypadku krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
3: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
4: Oj tak,
3: w obiektach inwentarskich na podwórku.
4: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie, dopiero tylko może obserwować, ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć już w przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio Kinia. Mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnym rolnictwie jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, dżądzierze i tak dalej.
5: Dokładnie, to przykuwają to jest, uwagę.
4: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
5: Swoim szorstkim językiem.
4: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już paszy krówce. No bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już się nauczyła, że jest to zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
5: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
4: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób, jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć i dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
5: Dokładnie.
4: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie. Bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach. Bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską. Gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo układają, zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie. Bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
5: I zdobywać wiedzę.
4: Tak, tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa, ktoś by chciał dalej to przejąć.
5: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami? Stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem.
4: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni, także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie przychodzę z gospodarstwa, jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
5: Że dziewczyna jeździ traktorem.
4: Tak, zgadza się. No bo nie oszukam, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia, taka jej przestrzeń, jej prywatność, bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują, te w innych pokoleniach. No ale, moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej,
5: między pracą a życiem prywatnym.
4: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie z takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
5: Niestety.
4: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
5: Dokładnie, trzeba współgrać. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
4: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
5: Dokładnie.
4: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej się nieraz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma stuprocentowe zaufanie. Wiem, że w obecnych kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie
5: na facetów.
4: Tak,
5: na mężczyzn.
4: Tak. Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
5: Zaczynamy być zauważane.
4: Tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze ona podejmuje też decyzje, tak?
5: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem farmaceuta, magister farmacji Anna Kobylińska, ale też miłośniczka świętej Hildegardy, naturoterapeuta, specjalista medycyny mitochondrialnej. Także myślę, że jest to odpowiednia osoba, żeby dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć o odporności. Także dzisiaj Ania myślę, że nam troszkę podpowie właśnie, dlaczego chorujemy, jedni bardziej, drudzy mniej, jedni ciężej, drudzy słabiej. To jest na pewno związane z naszą odpornością. Mamy w sobie miliardy komórek odpornościowych i myślę, że to jest właśnie klucz, że od ich stanu zależy ta nasza odporność i czy sobie poradzimy szybciej, czy wolniej z taką infekcją. Także Aniu, podpowiedz nam właśnie, co to jest ta odporność odmieniana przez wszystkie przypadki i jakby jak nad nią pracować, jak ją budować.
1: Witam Państwa serdecznie, witam Cię Jolu, bardzo dziękuję za takie piękne słowa, które powiedziałaś pod moim adresem. Postaram się sprostać wymaganiom i powiedzieć to, co dla Państwa, co chcecie usłyszeć, co dla Was będzie tak naprawdę najistotniejsze i bardzo proste do zastosowania. Najprostszą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, to jest codzienne, systematyczne i harmonijne budowanie swojej odporności. Wirusy, bakterie, grzyby i wszelkiego rodzaju toksyny były, są i będą, bo tak jest skonstruowany świat. Żyjemy w ekosystemie i teraz my jesteśmy cząstką tego ekosystemu. I dostaliśmy nieprawdopodobną łaskę od Boga, że możemy tutaj żyć i mamy wszyscy jakieś zadanie do wypełnienia. I zazwyczaj dostajemy te siły do wypełnienia tych zadań i do służenia z miłością człowiekowi. Ale teraz, czy czasami świadomie albo nieświadomie tych praw nie pogwałcamy? Czy ich po prostu gdzieś nie zsuwamy i jakoś to będzie? To jeszcze nie dzisiaj. Zacznę od jutra. Od świąt zacznę, postanowienia noworoczne. Potem drugi taki zryw jest na wiosnę.
0: Czyli ludzie podświadomie wiedzą, że jakieś grzeszki popełniają.
1: Oczywiście, ależ oczywiście. Kochani, na co dzień prowadzę taki system budowania odporności. Prowadzę bazę zdrowia. To jest firma, można tak po ludzku powiedzieć, ale tak naprawdę to jest moja misja. Budowania świadomości, pokazania, że można w dzisiejszych czasach żyć zdrowo.
0: Bo to jest nasze największe narzędzie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Szczepionki, te wszystkie propozycje farmaceutyczne jakby nie są w stanie tak wypełnić tej dziury, jak nasza odporność, która sama wyprodukuje przeciwciała, prawda?
1: Oczywiście.
0: W tym momencie, kiedy nam będą potrzebne, bo wiadomo, szczepionki musi się wcześniej to wszystko zadziać, prawda? Lekarstwa też się okazują, że się starzeją, a my mamy po prostu nasz system, który nam wyprodukuje najlepsze lekarstwo w danym momencie, jak go potrzebujemy.
1: Tak, to prawda i właśnie na tym staram się skupić i w ten sposób pracuję ze swoimi pacjentami. Ale o zgrozo, bym powiedziała, takich ludzi zdarzają się jeden na 500 pacjentów, którzy przyjdą i poproszą. Proszę zobaczyć, co jest w moim organizmie i jak mogę stosować tą właściwą profilaktykę. To by było po prostu cudowne, to jest moje marzenie, żeby tak było. Zazwyczaj do mnie trafiają ludzie, którzy już stoją pod ścianą, już jest zablokowane większość procesów, ale tak jak święta Hildegarda mówiła, nie ma chorób nieuleczalnych. No może tutaj tylko tak na marginesie wspomnę o wadach genetycznych, no to tutaj mamy pewną trudność. Nieuleczalny jest człowiek czasami, wtedy kiedy nie zechce tego zrozumieć. Jeżeli nie schyli pokornie głowy i nie zacznie pracy nad swoim ciałem, nie poniesie odpowiedzialności za to, co już się wydarzyło, za to, co już zostało zrobione, przykro mi, wtedy jest bardzo ciężko i trwa to długo. I nie możemy wtedy zrzucać winy na kogoś a że to jakaś terapia nie zadziałała, a to, że jakieś zioła nie zadziałały. Budujmy własną odporność. Przede wszystkim pochodzi ona z harmonii, równowagi pomiędzy dniem a nocą, pracą a wypoczynkiem, czyli tej harmonii, o której już żeśmy rozmawiały, która jest tak bardzo ważna. Benedyktyńska zasada podziału 24 godzin naszej doby na 8 godzin aktywności, życia, odżywiania, jeszcze raz podkreślam, bo nie zawsze jedzenie jest związane z odżywieniem naszego ciała. Drugie 8 godzin to jest zastanowienie się nad tym, czy my dobrze postępujemy, to jest nasza modlitwa, nasz wypoczynek, a nie czarne pudło i tylko zmiana kanałów i otwieranie lodówki i zaspokajanie jakby takich potrzeb przyziemnych,
0: które, zachcianek.
1: Zachcianek, tak, oraz takich łatwych przekąsek, które nam serwuje dzisiejszy świat, po które często chętnie sięgamy, do których bardzo często jest dodawany biały cukier i niestety tutaj powiem takie zdanie, które zawsze i grubymi literami w sposób pisemny uświadamiam moim pacjentom, każda choroba żywi się cukrem, a my tak bez opamiętania ten cukier dostarczamy do naszego ciała, rozregulowujemy gospodarkę insulinową, rozregulowujemy zupełnie florę jelitową, pracę naszej flory jelitowej i zaczyna się. Jelita to jest nasz drugi mózg, więc mówiąc o odporności, najpierw podkreślam rolę jelit, naszej saprofitycznej flory jelitowej. Bo jeżeli ta flora jelitowa będzie w odpowiedniej ilości, potrzebujemy aż prawie 2-2,5 kg tych bakterii, to też jest indywidualna sprawa, ale one muszą być nasze, muszą harmonijnie pracować z naszym ekosystemem zdrowia, zawartych w naszych trzewiach, prawda? I to jest ogromna powierzchnia, która odpowiada za odżywianie, za wchłanianie tego, co jest nam potrzebne, ale też za utylizację toksyn, za wydalanie tego, co niepotrzebne. To jest również nasza metoda na odmładzanie, naturalne odmładzanie, na budowanie naszej odporności, na regenerację. Jak ja zregeneruję, znaczy ja nie zregeneruję, ja tylko wytłumaczę, jak to zregenerować, prawda? A człowiek to zrobi, to od jelit wychodzi jego odporność. I to jest piękne. Tam powstaje i na to są wykonane badania naukowe, między innymi dla profesora Bodo-Kuklińskiego i Enzmana, tam cały zespół naukowców szwajcarskich i niemieckich pracował, gdzie na początku lat 2000 otrzymali Nagrodę Nobla, gdzie podkreślili i wytłumaczyli całą biochemię działania naszych jelit, jak one budują przepięknie, naturalnie naszą odporność. Jeżeli stosujemy antybiotyki, słowo antybiotyk, przeciw życiu i już tworzy nam się dysharmonia, już jest dysfunkcja naszych jelit. To nie oznacza, że ja jestem przeciwniczką leków, przeciwniczką szczepionek i przeciwniczką, absolutnie, ja skończyłam Akademię Medyczną i z wielkim szacunkiem podchodzę do medycyny i nigdy nie traktuję człowieka tak samo, tylko rozpatruję jego indywidualność, ale to właśnie najpierw skorzystać z tego, co daje natura, nim jeszcze sięgniemy po tą ostateczną formę pomocy.
0: A my zrobimy odwrotnie. Ja często lubię mówić, że strzelamy z armaty do muchy, prawda?
1: Tak, strzelamy z armaty do muchy.
0: Czyli zaczyna się katarek, coś tam, a my już właśnie antybiotyk z antybiotykiem, bo już musimy iść do pracy, być zdrowi i uważamy, że to szybciutko przechorujemy, prawda? Czyli już wtedy to jest pierwszy błąd.
1: To jest pierwszy błąd, a nasz organizm jest bardzo inteligentny i zapamiętuje te błędy. My mamy coś takiego, Hildegarda o tym mówiła. Ona to inaczej nazywała, ale to jest tak zwana pamięć komórkowa. I w tej pamięci zapisują się te wszystkie błędy. I na przykład tak samo złe diety. Dieta z greckiego oznacza sposób życia. Czyli coś, co jest dla nas dobre, Dieta taka, dieta inna. Moja córka, która już jest dorosła, mówi, najlepiej to być na trzech dietach, bo jedną można się nie najeść. To takie niby śmieszne, ale rzeczywiście niesie szalone ryzyko dla naszego zdrowia.
0: Tak, i często ludzie mówią, że grób sobie kopiemy widelcem, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to jest to.
1: Tak, tak. Albo łyżeczką, albo widelcem. Niestety tak. To, co kładziemy na talerzu, albo buduje naszą odporność, albo niestety utylizujemy nasze ciało i pozbawiamy go w pewnym momencie wszystkich procesów naprawczych. I zaczyna się od złej pracy żołądka i jelit, o czym już żeśmy rozmawiały, czyli jeszcze raz przypomnę, żołądek musi być kwaśny, tam powinien być dobry kwas żołądkowy, pepsyna oraz dużo naturalnej witaminy C, czyli tej, którą nam przynosi natura z całym pakietem, bo oczywiście to jest kolejny tutaj temat rzeka, a mianowicie właśnie naturalna witamina C. I warto tutaj popatrzeć, w jaką formę witaminy C przynosi natura. My jako ludzie tej witaminy C nie umiemy syntetyzować. Nie umiemy jej przyswoić, jeżeli ona jest chemiczna.
0: Czy musi być rutyna, hesperydyna, te wszystkie...
1: Biflawonoidy.
0: Tak, elementy, które jakby składają się na tą witaminę C, a nie tylko kwas.
1: I enzymy, które tą witaminę przyjmą. I wprowadzą tam, gdzie jest ona potrzebna, a potrzebna jest w każdej żywej komórce. Dlatego, że witamina C razem z kompleksem witaminy B uruchamia cały system działania mitochondrium komórkowego, gdzie produkowana jest energia niezbędna do życia. A my co? Wstajemy, jesteśmy od razu zmęczeni.
0: Czyli
1: nie ma energii.
0: Ktoś jest zmęczony, to już powinien pomyśleć o deficytach mikro, makroelementów, prawda?
1: Tak, bo następnym krokiem zmęczenia jest depresja. Ile młodych ludzi cierpi na depresję, na brak snu, nie mogą zasnąć, wybudzają się w nocy. Wtedy trzeba popatrzeć, o której w nocy się wybudzają, bo to jest też czasami oznaką już złej gospodarki insulinowej i możliwości takiej bardzo trudnej do wyprowadzenia choroby jak cukrzyca, jak insulinooporność, której w tej chwili jest cała plaga. Tak, to jest też w pewnym sensie choroba z autoagresji. Potem tarczyca daje nam sygnał. To jest informacja, jak funkcjonuje całość naszego ciała. Tarczyca zawiaduje naszym metabolizmem. I co? Nadczynność, niedoczynność. I zaczynamy różnego rodzaju procesy naprawcze. A zacznijmy od tego, żeby zrozumieć, co ta tarczyca nam pokazuje. I nie ma takiej tableteczki, którą weźmiesz, a nawet jak weźmiesz to, co jest mówione, będziesz to brał do końca życia. Do mnie, jak przychodzą ludzie, pytają się, a jak długo będę prowadził tą dyscyplinę? Jak to długo wszystko będzie trwało?
0: Tą dietę.
1: Tak, tak długo, aż wyprowadzimy harmonijnie nasz organizm w kierunku zdrowia. Jak to pięknie zostało powiedziane, właściwie to chyba na koniec powinnam powiedzieć. Zostaliśmy stworzeni z miłości i miłość jest dla nas najlepszym lekarstwem. Ale ta Boża miłość, ta miłość, która daje nam spokój, radość życia, chęć pomagania innym, stąd czerpiemy tą siłę, tą energię.
0: Czyli ta głowa, prawda, kolokwialnie mówiąc. Jak uporządkujemy głowę, uporządkujemy jedzenie, to mamy odporność.
1: Ale głowy nigdy nie uporządkujemy, jak mamy dysfunkcyjne jelita. I dostajemy kolejne etapy budowania naszej odporności. I już mamy tutaj w gardle migdałki, flora jelitowa w naszych, przepraszam, flora bakteryjna w naszych, w jamie ustnej. Święta Hildegarda wielką uwagę poświęca oczyszczaniu jamy ustnej. Na przykład opłukiwaniu zębów zimną wodą.
0: Tak.
1: To daje energię naszym dziąsłom, naszym zębom, prawda? Taką właśnie regenerację tej naszej naturalnej flory w jamie ustnej. Potem mamy zabezpieczające nas migdałki. Nie czekajmy do tego momentu, aż te migdałki już się nadają tylko do wycięcia. No bo już są po prostu zepsute. To tak, jak to naczynie piękne, miedziane, świecące, które dostaliśmy na początku, w którym tylko gotujemy i nie myjemy. no to ono też będzie zaśniedziałe, brudne i pełne pleśni i drobnoustroju. I mamy po kolei systemy, które nas wzmacniają, regenerują, zarówno od naszych narządów, które naprawdę chciałyby odpocząć. I te ostatnie 8 godzin 24-godzinnej doby to jest sen. I wtedy zapewnienie naszemu ciału regeneracji poprzez sen to jest najwspanialsze lekarstwo. Całe nasze ciało zaczyna się regenerować. To jest też droga do budowania odporności. Czyż nie jest to proste?
0: No to jest bardzo proste. Czyli jakby medycyna Hildegardy to pięknie zbiera głowa i ciało, prawda? Jak to uporządkujemy, zharmonizujemy, to możemy myśleć o odporności. Ale rzeczywiście w tej chwili mamy bardzo duże deficyty, które są związane z niedoborami w żywności, składników i minerałów. Powiedz, Aniu, czy można to gdzieś sobie sprawdzić po prostu, no bo też media zachęcają, prawda, witamina D3, cynk i tak dalej. I
1: nie można.
0: I nie chodzi o to, żeby teraz przypadkowo łykać jakieś suplementy, bo do tego nie chcemy zachęcać,
1: nie.
0: Ale żeby ruszyła ta nasza odporność, żeby wyrównać to, na co zapracowaliśmy sobie właśnie nieumiejętną dietą, właśnie złym snem, brakiem ruchu, no to trzeba szybciutko wyrównać, bo jedzeniem też tego nie nadrobimy. Ja gdzieś czytałam, że żeby witaminę C nadrobić, to trzeba by 20 kilo ziemniaków zjeść. No nikt tego nie jest w stanie dziennie zjeść, więc czasami jesteśmy skazani na te suplementy, bo warzywa i owoce za czasów Hildegardy miały bogactwo
1: zupełnie
0: tego.
1: Inną
0: to
1: było
0: zupełną inną wartość, prawda? I teraz czasami, żeby ruszyć, żeby tą odporność szybciutko zbudować, musimy szybciutko się zasuplementować. Powiedz, jak sprawdzić, żeby tego w ciemno nie robić? Te poziomy, które mamy właśnie deficytowe, nadmiarowe, jakie byś tu polecała właśnie postępowanie?
1: Ja się tym zajmuję tak naprawdę każdego dnia. Na tym polega moja misja, która została mi dana. Mimo, że wykształcenie mam w bardzo takim medycznym, sprofilowanym kierunku, ale to jest tylko jakby baza wypadowa. A ja później bardzo szeroko pojęłam tą medycynę, między innymi we własnej aptece miałam możliwość ogromnego przeglądu, no i w aptekach, w których pracowałam przez wiele, wiele lat, poznania tej suplementacji, która jest na rynku. I szczerze mówię, że tutaj przychylam się do zdania niektórych lekarzy, że uwaga na suplementację. Jest tak bardzo dużo złych suplementów, bo my czytamy tylko to, co jest na początku. O, fajnie, A, B, coś tam, inne witaminy, prawda? Super skład, a potem się okazuje, że te wypełniacze, te substancje, które są dodatkowo dodane do jako stabilizatory, jako barwniki,
0: wzmacniacze
1: smaku, no i niestety wszechobecny cukier. Bardzo często do preparatów jest dodawany dwutlenek tytanu. To jest substancja rakotwórcza, więc nie można takich rzeczy stosować. Jest bardzo dużo podróbek. Mówiłyśmy już o orkiszu. Orkisz. To jest niebo a ziemia.
0: Tak.
1: To jest zupełnie nie to samo. Dlatego tylko i wyłącznie sprawdzone źródła. Ja dlatego polecam moim pacjentom sprawdzone receptury. Receptury certyfikowane. Receptury, nad którymi były wykonane badania. Często badania kliniczne, które są bardzo kosztowne. I zastosowanie tak indywidualnego dawkowania pod kątem uzupełnienia
0: tego
1: czego brakuje. Więc nie ma sensu po prostu tak na ślepo stosować i jeszcze w dodatku w ogóle nie patrzeć, skąd te składniki pochodzą, jak one są zestabilizowane, jak one są umieszczone, w jakim procesie. No jestem farmaceutką, więc dla mnie ten proces tworzenia preparatów jest szalenie istotny. Czy to są preparaty chemiczne, czy to są preparaty naturalne, ale natura to też chemia, tylko że naturalna.
0: Tak.
1: I dlatego pozyskanie dobrego orkiszu, pozyskanie odpowiednio tłoczonych na zimno olejów, pozyskanie ziół w odpowiedniej fazie wzrostu, żeby one zawierały jak najwięcej substancji leczniczych i odpowiedni ich dobór dla tego jednego pacjenta, człowieka, czy to dziecko, czy to osoba starsza, czy młodzież, to trzeba naprawdę umieć harmonijnie rozeznać. Mhm. Dlatego bardzo często sięgam do moich podręczników ze studiów, sięgam do podręczników moich rodziców, mojej mamy chrzestnej, która też jest lekarzem, która mnie wychowywała i do świętej Hildegardy przyprowadziła jako pierwsza. Powiedziała, to jest twoja droga. Tu się pochyl, zegnij kolana i proś o łaskę, żebyś umiała ludziom dać tą mądrość. Żebyś umiała im na tyle prosto przekazać. I powtórzę tu słowo, proste receptury, proste, ale te, które działają, nie jakieś oszukane, nie wymyślone, nie handlowe, tylko zgodne z prawem Boga, czyli czyste.
0: No właśnie, Aniu, czyli można takie kupić. Myślę, że zachęćmy po prostu do przeglądania internetu, bo myślę, że
1: oczywiście
0: ludzie próbują wszystko i komentują, także ten internet nam pomaga, bo to też bogactwo, prawda? I możemy szybciej zweryfikować, co tam jest w tym suplemencie. Ale powiedz właśnie te badania, od czego zacząć właśnie? Czy słyszałam o badaniu włosa właśnie, czy są jakieś właśnie możliwe badania z krwi? Bo to też jest obarczone dużym błędem, prawda? Bo magnez w krwi to jest 1%, a badamy tylko to, a cały, czyli może w krwi nam wyjść, że jest okej, a w sumie nasze tkanki, komórki nie mają tego magnezu.
1: Zupełnie, oczywiście.
0: Więc gdzie właśnie zbadać?
1: No ja prowadzę takie badania, tak nieskromnie powiem, po prostu zostałam obdarzona taką łaską, że poznałam odpowiednich lekarzy i tutaj bardzo im się nisko kłaniam i oddaję wielki honor i szacunek, bo to są ludzie, którzy całe swoje życie poszukują nowych rozwiązań, które mogą dać możliwość sprostowania naszym problemom. Mhm. I to, co ja wykonuję, to badanie, to właśnie sprawdzam poziom witamin, mikroelementów, enzymów, koenzymów, aminokwasów egzogennych, obciążeń, funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych od strony komórki. Mhm. Właśnie Niemcy, Szwajcarzy przodują i Rosjanie też
0: czyli
1: mają
0: jest
1: bardzo
0: już aparatura po prostu na rynku, która może nam pomóc.
1: I to bym chciała upowszechnić w Polsce. Mhm. I mam nadzieję, że też nasza współpraca się zacieśni i że będziemy mogli dać tą możliwość pacjentom, ludziom, którzy poszukują, a nie mają takiego rozeznania. Mhm. Dlatego na stronach Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Świętej Hildegardy trzeba szukać tych wartościowych informacji, bo jest bardzo dużo stron. Mhm. Ja jak tak na przykład chciałam powiedzieć o jakimś narządzie, prawda, to patrzę, co jest na tych stronach internetowych. Więc no, ja nikomu nie chcę tutaj ubliżyć i umniejszyć czyjejś wartości, ale takie informacje, pajacyki wyskakujące na ekranie internetu, weź to, weź tamto, weź to, weź tamto, to nie tędy droga. To trzeba umieć rozeznać badania medyczne z krwi, z moczu, prawda? I jakby kalkę nałożyć na to, co mamy w komórce. Mhm. Popatrzeć na tego człowieka, z czym on do nas przychodzi i w sposób harmonijny mu pomóc.
0: Drodzy Państwo, także zachęcamy do tego, aby tą odporność budować z głową, z wiedzą, z odpowiedzialnością, tak jak zachęcała nas święta Hildegarda z Bingen. Także szukajmy pomocy u terapeutów, u lekarzy, którzy zajmują się medycyną naturalną, tak aby się dobrze suplementować, ale nie przesadzać, tak aby dobrze jeść, tak aby odpoczywać i mieć wartościowy sen. Zachęcamy Państwa do tego, a to będzie naszą najsilniejszą broną na każdy patogen i pasożyty.
1: Harmonia. Oczywiście.
0: Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Jolu. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym cyklu poświęconym diecie świętej Hildegardy. I do tego cyklu zaprosiłam Łukasza, który jest jednym z nielicznych kucharzy, który się zainteresował tą dietą, bo ona jest prosta, ale tak naprawdę trudna, bo trzeba z prostych rzeczy wyczarować coś, co będzie nam smakowało, służyło naszemu zdrowiu. Także Łukasz, co dzisiaj ugotujemy?
1: Dzisiaj mamy bulion orkiszowy. Forma takiego rosołu tak naprawdę, bo dobry bulion musi się długo gotować z sandaczem, a do tego sandacza przygotujemy jeszcze sałatkę z pieczonych buraków. Z czym?
0: Z macierzanką, no jasne. Jak burak, to macierzanka.
1: Tak jest.
0: I powiedz mi, jeżeli chodzi o składniki, czy dobry, profesjonalny kucharz jest w stanie z każdego składnika przygotować coś dobrego, czy jakość produktów, które używasz, jest istotna?
1: Oczywiście, że jakość produktów jest istotna, jakich się używa, to jest bardzo ważny element, ponieważ mając dobry produkt, wystarczy go nie zepsuć.
0: No i tak, ja Ci zaproponuję dzisiaj, tu widzę, że sam jakieś przyprawy dobrałeś i trafiłeś nawet, bo to są podstawowe przyprawy Hildegardy, Bertram, Galgant, no i wspomniana macierzanka. Ale to dopiero do buraczków, natomiast w rosole rzeczywiście te przyprawy są istotne, bo one pomagają nam strawić. My mamy dysfunkcyjne przewody pokarmowe i bez przypraw czasami nie strawimy.
1: Robiąc bulion, czy tak jak robimy rosół, dobrze jest warzywa przypiec trochę, tak? Że one będą dużo smaczniejsze wtedy, lekko się skarmelizują. Jak tylko wrzucimy takie surowe warzywa do wody i będziemy wygotowywać to, to nie będzie taki smaczny bulion.
0: No
1: dlatego lekko przysmażymy te warzywka, zaczynamy od odrobinę cebuli. Cebuli nie obieramy.
0: Nie obieramy. Skórka?
1: Tak, będzie ładniejszy też kolor.
0: Narbajdzie pożyteczna. Nie, tak. Złośliwi mówią, że czasami najbardziej odżywionym u nas w kuchni przedmiotem jest zlew, do którego wylewamy bardzo często właśnie wody z gotowanych warzyw
1: my
0: i tak dalej.
1: My tu nic nie wylejemy.
0: A my będziemy wszystko używać
1: i jeść. Wszystko, co tu włożymy, później zjemy.
0: Już wygląda ładnie, już zaczyna, proszę Państwa, pachnieć.
1: No, zaczyna tutaj pachnieć, ale dopiero jak skończymy,
0: my czujemy,
1: to będzie.
0: Czyli to dopiero jest początek.
1: Tak.
0: I muszę powiedzieć, że nawet trafiłeś z tym garnkiem, bo Hildegarda zaleca do gotowania stal. Jako właśnie takie naczynia poleca stalowe, gliniane, czyli te służą naszemu zdrowiu. Oczywiście aluminium nie, proszę Państwa, bo szczególnie gotowanie kwaśnych rzeczy, no niestety nie będzie nam służyć i mówi się coraz częściej, że atakują nas choroby demencyjne.
1: Listek laurowy.
0: Tak, wawrzyn jak najbardziej możesz tutaj wrzucić.
1: Uczę się nowych nazw, przypraw, które znałem pod innymi tymi.
0: Tak, laur, wawrzyn, goździk
1: dorybki,
0: może być.
1: Odrobinę.
0: Tak, goździk zawiera naturalny lit, który jest też potrzebny naszemu układowi nerwowemu, więc to wszystko będzie służyć naszemu zdrowiu. Ziele angielskie też. To później dosypiemy Bertram Galgant,
1: tak
0: żeby nie zasmucić tutaj brakiem tych ulubionych przypraw, tych,
1: czujesz,
0: którzy już
1: aromat?
0: Je znają. Tak. To jest z imbirowatych. Galgant podchodzi z imbirowatych, więc jest bardzo taki ostry w smaku, więc nie za dużo może nas rozgrzać. Osoby, które mają dużo ciepła w sobie, nie tak jak ja, ciągle mi zimno, też powinny z galgantem uważać.
1: A jak się gotuje, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
0: Tak, właśnie, już nie wyciągniemy tego.
1: Do takich podsmażonych warzywek odrobinę wody. Nagotowuje nam się troszeczkę warzywka. Za chwilę dodamy kaszę. Tutaj mamy drobną kaszę, tak?
0: Aha, czyli orkisz. Ulubione zboże Hildegardy.
1: Tak jest.
0: Bez niego w kuchni w ogóle.
1: Tak, specjalnie drobne dodaję. Chciałbym, żeby on szybciej się rozkleił, szybciej się ugotował w tym, żeby te warzywka nam się totalnie nie rozpadły. Tak? Warzywka nam się gotują, mamy sandacza, którego teraz sobie pokroimy w mniejsze kawałki i po prostu w tym wszystkim ugotujemy.
0: Ja myślę, że nasi telewidzowie docenią tą drobną kaszę, bo dzisiaj każdy się spieszy. Nikt nie ma czasu gotować i czekać, aż to wszystko się ugotuje. Tylko wpadamy i coś na szybko chcemy zrobić. Więc te propozycje będą też takie szybkie, abyście Państwo nie spędzali czasu za dużo.
1: Bulion można sobie wcześniej ugotować, a rybkę dodać w ostatniej chwili. bo dosłownie podgrzewając ten bulion, można wrzucić taką wcześniej, wychodzę do pracy, marynuję sobie rybkę, mam ugotowany bulion, wracam, podgrzewam sobie bulion, wrzucam kawałki rybki i w 5 minut mam gotowy obiad. Takie małe kawałeczki dajemy, żeby było nam łatwo to ugotować i później elegancko to wyglądało. Skórka cytrynowa.
0: Wszystko jest tak. Dozwolone. Cytrynę, sok cytrynowy pobudza soki żołądkowe, to jakby, nam się łatwiej
1: jakby
0: strawi,
1: co,
0: więc to będę Cię hamować.
1: To hamuj mnie, nie? Ale odrobinę takiej skórki cytrynowej jakby, jak dodamy, skórka pachnie, nie? Sok już upala nam tą rybkę, więc...
0: To ma smakować.
1: Tak, nie, ale nie chcemy jej upalić przed ugotowaniem.
0: A, w ten
1: dlatego
0: sposób.
1: Dlatego dajemy tylko aromat, a z samą cytrynką skropimy już na talerzu, nie?
0: Słuchajcie, bo to są tajemnice tutaj szefów kuchni, jak można ten smak wyciągać.
1: Odrobinę
0: pieprzu. Hildegarda bardzo lubi pieprz kubebę. My tutaj mamy czarny też dozwolony. Natomiast pieprz kubeba jeszcze byłby tutaj zdrowszą alternatywą.
1: Tu mieliśmy jeszcze...
0: Sól kamienna, sól himalajska sprawdzą się w kuchni Hildegardy. Natomiast już sól morska trochę mniej, bo ona ma dużo wilgoci, więc... Nie będzie aż tak prozdrowotna jak sól kamienna i to jeszcze nieoczyszczona, nierafinowana, więc z tymi wszystkimi mikro, makroelementami.
1: Robimy takich świeżego koperka.
0: Zieleninka musi być, tak. Im więcej warzyw, tym lepiej.
1: Rybkę mamy lekko zamacerowaną. Tak naprawdę, żeby rybka się zamacerowała, to ona potrzebuje około 6 godzin. Więc jest też ten dobry pomysł właśnie, jak mamy taki bulion, który możemy nagotować na kilka dni, bo on spokojnie sobie w lodówce postoi. Rybkę sobie z rana macerujemy, wychodzimy do pracy.
0: I mamy
1: akurat po powrocie ona będzie idealnie zamacerowana, idealnie zamarynowana do tego, żeby użyć ją do gotowania. Tak?
0: Jasne.
1: Ale to ma być bulion orkiszowy, więc... Proszę, podaj orkisz. Ja bym sypał na początku ze dwie takie łyżki.
0: Bo ona nam spęcznieje.
1: Musimy pamiętać, że kasza pęcznieje przynajmniej 3 razy.
0: Tak.
1: Nie? Dobry bulion to jak dobry rosół. On musi się trochę pogotować, tak? Nie da się ugotować rosołu w pół godziny. No tutaj mamy bulion warzywny, więc on tam dobrze jest, żeby na wolnym ogniu tutaj, na wolnym ogniu, czyli ma powoli sobie mrygać, nie? Żeby się pogotował tak przynajmniej ze 2 godzinki, nie? Żeby tak to nam powyciągało wszystko. Teraz dodamy trochę imbiru. Hildegarda z imbirem jest okej, nie?
0: Jest okej, natomiast ona w mieszankach go używa.
1: My już namieszaliśmy w tym garku trochę.
0: I mówi, że
1: ja
0: też
1: dodam trochę imbiru.
0: Nie
1: właśnie.
0: Za dużo. Tak, dodaj imbiru. Ona bardziej, wiesz, ceni galgant. Też jest imbirowaty.
1: Trochę daliśmy.
0: Ale imbir jak najbardziej jest też okej.
1: No i teraz dodajemy rybkę. Rybkę powolutku ułożymy, ona będzie nam się tu gotowa, a w tym czasie przygotujemy sobie sałateczkę.
0: Super.
1: Rybka wtrafia do naczynka.
0: Żeby się nam nie kształt nie zepsuł.
1: Układamy wszystko. Trzeba pamiętać, że to jest jedzenie, a jedzenie musimy szanować. Dane nam to wszystko od Boga, więc trzeba to szanować.
0: Ta ryba teraz ile musi się nam pogotować?
1: Wiesz co, ona nie może być przegotowana.
0: No
1: więc
0: właśnie, bo się rozwali.
1: 5 minut to max.
0: To max.
1: A powiem nawet, bym zaryzykował, że jak ona nam się zagotuje, przykryje, wyłączę i ona nam spokojnie, ta rybka dojdzie, nie?
0: I co, teraz została nam tylko sałatka z buraka, macierzanka. Oczywiście Hildegarda macierzankę proponuje, żebyśmy gotowali. Tak? Czyli w zasadzie ona powinna być ugotowana, czy jakoś może przysmażona z potrawą. My tutaj posypiemy ją tak, natomiast będzie zdecydowanie lepiej działała
1: ugotowana. Wiesz co, to mnie przekonałaś? Jeszcze mogę do bulionu dodać.
0: No to dodaj do bulionu.
1: Odrobinę.
0: O, no właśnie.
1: Zobacz, jak rybka dobrze wygląda już.
0: Super, nie? Ona naprawdę czyści krew i wszystkie choroby skórne leczy od środka, bo my lubimy tam klepać się kremiki, jakieś maści, a to musimy podziałać na takie choroby od
1: środka.
0: Z tego,
1: co wiem, Hildegarda też mówi, że to trzeba wszystko macerować,
0: tak?
1: A żeby była sałatka, też musi być jakiś sos, tak?
0: Tak. Tu ocet wziąłeś, tak?
1: Tak, ocet jabłkowy. Buraki same w sobie są słodkie, więc nie trzeba tego dosładzać. No,
0: tak.
1: Oczywiście spróbujemy, ale... A tu mam odrobinę oliwy z pestek dyni.
0: No, moja ulubiona.
1: Pięknie pachnie, nie?
0: Tak, moja ulubiona. Do wszelkich sałat, nawet
1: tylko
0: do
1: od razu mówię, trzeba zawsze jakąś łyżeczką, bo brudzi.
0: Bo brudzi, tak, tak. Tu uważajmy, bo jak się chlapnie na...
1: sobie.
0: Ale ona też pięknie dekoruje nam potrawę, pięknie właśnie poprzez kolor taki głęboki,
1: oczywiście.
0: Brąz.
1: No i tu mam przygotowanego jeszcze selera naciowego.
0: Seler też. I tak? Bulwiasty i naciowy jest tak? Super, tak.
1: On nie będzie surowy, bo będzie zamacerowany.
0: Zamacerowany. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że surowizna u Hildegardy w ogóle nie jest rekomendowana, bo ona mówi, że nasz układ pokarmowy jest tak przygotowany, że on wyciągnie te dobroczynne substancje właśnie z przygotowanych, przegotowanych potraw, czy podsmażonych, czy nawet leciutko, jak sałatę macerujemy właśnie w octach.
1: Zobaczyłaś, jaki ładny kontrast?
0: No pięknie.
1: Buraczek
0: i zieloniutki
1: selerek. Dobrze nam
0: cieszy oczy. Już mi się wydzielają, wiesz, soki.
1: To właśnie o to
0: chodzi.
1: Już bym
0: to chętnie zjadła. Właśnie o to chodzi. I to nam też pomaga w trawieniu.
1: Tak jest. Odrobinę skórki, tym razem z limonki.
0: Z limonki. Jak ona pięknie pachnie.
1: Mamy buraka, mamy seler. Seler będzie chrupał. Burak też jest taki ugotowany na pół twardo. Ale do tego jeszcze odrobinę takich pestek
0: dyni. Tak. Bardzo dobrze przeciwrobaczo działają, także pestki dyni.
1: A pestki muszą być uprażone. Każde orzechy, gdziekolwiek byśmy używali, zawsze muszą być uprażone. Nie używamy pestek takich prosto wyjętych z opakowania, bo one wtedy są niesmaczne. A prażymy najlepiej w piekarniku, gdyż wtedy one się nam równo prażą, nie na patelni, bo na patelni się przypalają. Najpierw wyciągamy odrobinę tych dużych warzywek. I pamiętaj, jak wtedy byśmy użyli jakieś miazgi,
0: tak.
1: Nam się wszystko rozsypało.
0: To
1: by źle wyglądało. To by wyglądało jak jakiś taki rozgotowany krupnik.
0: Tak.
1: Dobry krupnik nie jest zły, ale...
0: Nierozgotowany.
1: A my nie chcieliśmy, żeby to aż tak wyglądało. Tak? Chcemy użyć kawałki takich warzyw. Ten orkisz się rozkleił. Nawet to jak rosół wygląda, bo sandacz jest rybką taką dosyć tłustą.
0: Tak, no właśnie.
1: Więc on trochę oddał to do tego.
0: Jak szybko, właśnie. A często, widzisz, wylewane jest to.
1: Co wylewasz?
0: Ja nie, ale osoby niektóre wylewają po gotowaniu warzyw, jadają warzywka, a to właśnie, a to wszystko oddaje
1: tak
0: i warzywa, i ryba do tego bulionu.
1: Dwa kawałeczki taki ładny ci wyjmę. Bo to
0: zupy, tak, zupy, proszę Państwa, nas też rozgrzewają, więc Hildegarda zachęca do jedzenia zup, szczególnie w tych okresach, kiedy jest nam zimniej.
1: Tego odrobinę naszego buraczka. Ciepłe, zimne, to też jak się je, to też fajnie mieć takie balanse, nie?
0: Tak.
1: Że to...
0: Chrzan.
1: Świeży korzeń chrzanu. Nie dawałem go na końcu, bo jest takie jak czasami się jakimś serem, truflą posypuje, a my naszego sandacza w naszym bulionie orkiszowym posypiemy naszym chrzanem. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę coś spróbować.
0: No już patrzę, rzeczywiście.
1: Tu dawaj ty pierwsza.
0: Próbuję.
1: Kobiety pierwsze. Co?
0: Aż trudno uwierzyć, że ten bulion nie zawiera mięsa.
1: No
0: teraz rybka.
1: Soczystego sandacza, nie?
0: No właśnie, teraz rybka.
1: A ja pokażę, jak to powinno się zjeść prawidłowo, bo tu na dwa widelce, a to trzeba po prostu wszystko razem zagarnąć. Odrobinę ryby, odrobinę warzyw.
0: Nie zapominaj, że jestem po poście, dlatego ja tak dziubię. Ostrożnie.
1: A ja nie.
0: No. No pycha, naprawdę, proszę Państwa. Sandacz wyborny.
1: Nieprzygotowany,
0: nie rozpada się, konsystencja jest zwięzła.
1: Chrupie.
0: Syci to seler, chrupie, buraczki na krew też dla mnie, więc myślę, że ta potrawa jest prosta, szybka, taka dla Państwa do wykonania
1: łatwa do zrobienia w domu. Można sobie, tak jak powiedziałem, zacząć rano, skończyć po południu i wszyscy będą zadowoleni.
0: Tak, w takiej formie podana również, myślę, że na jakieś uroczystości, święta, gości też będzie bardzo dobrze się prezentowała i smakowała. Dziękuję bardzo.
1: Będą zaskoczeni.
0: Dziękuję bardzo, że chciałeś towarzyszyć mi w tej przygodzie z Hildegardą.
1: Strony.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc my mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, tak? Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć, ile się da, tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już
1: ma, być jakiś efekt.
0: Tak? A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Ja już całkiem
0: super.
1: Sporo tego dajemy, wiesz, ale nadmiar
0: no właśnie.
1: Trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
1: tak,
0: do
1: tak. I
0: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie,
1: nie jest agresywne. Ryba była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny,
0: jasne,
1: jeżeli
0: jest
1: mamy dobrą patelnię, tak?
0: Mm-hmm.
1: Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
0: Jasne.
1: I robimy naszą sałatkę.
0: Oczywiście osoby, które są takie no, słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ma ciepła jest i ma dobre soki, jak pisze Hildegarda. My nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej. No bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich no, z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem, ona
1: przy setnym odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silne i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Czy zwróciłaś na coś uwagę? Nie wpadamy w panikę, zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
0: Aha.
1: Nie przerzucamy, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania, tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem, będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę. Dodaliśmy odrobinę limonki.
0: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby z tych soków zlikwidować.
1: Ale zamacerowana.
0: Polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej.
1: Cytrynowej.
0: Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. No, to te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle
1: trochę mogę? Czy
0: troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no, trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badanie, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu,
1: tak,
0: jako czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni.
1: Widziałaś?
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden kawałek. Rzeczywiście króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony tutaj mięska, więc z tej strony to już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
1: No, dlatego wiesz co.
0: No. O to nam chodziło.
1: O to nam chodziło.
0: A tobie w zasadzie.
1: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak już mamy taki chlebek orkiszowy, który nam został, i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja, a jaka ozdoba przy okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy. Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest fajna, bo ona jest taka chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby wiesz.
0: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mogło być to ciupkę mniej. Tyci jeszcze nie soliliśmy w ogóle.
0: Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik.
0: O,
1: co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: To tutaj.
0: A doda nam ciemnego bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, Ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz, tak. Soczysta, tak. Nieprzepieczona. Nie wysusza.
0: Tak,
1: piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: soli. Soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No gdzie?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

Radio Kuropatwa i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy przedstawiają Christina Sicardi, Święta Hildegarda z Bingen. Rozdział pierwszy, część pierwsza. Dziewczynka inna niż wszystkie. W latach 2010-2011 papież Benedykt XVI poświęcił cykl kateches wygłaszanych podczas audiencji generalnych postacią kobiet w kościele doby średniowiecza. Tym sposobem przywrócił do użytku bogate dziedzictwo, które od dłuższego czasu pozostawało przedmiotem zainteresowania jedynie bibliotekarzy, a w najlepszym razie jakiegoś wykładowcy lub asystenta na którymś z uniwersytetów. Papież natomiast przedstawił owe postacie jako wzorcowe przykłady jaśniejące w dziejach Kościoła. Pierwszą zaprezentował właśnie świętą Hildegardę z Bingen. W środę 1 września 2010 roku w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo odbyła się papieska audiencja generalna. Ojciec Święty powiedział wtedy, że przeznaczeniem każdego daru udzielonego przez Ducha Świętego jest budowanie Kościoła i że święta Hildegarda z Bingen, wielka kobieta, prorokini, ma wiele do powiedzenia także dzisiaj przez swoją miłość do Chrystusa i Kościoła, cierpiącego również w tamtych czasach, zranionego również wówczas grzechami księży i świeckich i tym bardziej miłowanego jako ciało Chrystusa. Święta Hildegarda mówi zatem do nas. 7 października 2012 roku podczas 13. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Benedykt XVI ogłosił świętą Hildegardę z Bingen niemiecką mniszkę benedyktyńską doktorem Kościoła Powszechnego. Jedynie tej postaci Ojciec Święty poświęcił dwie kolejne katechezy, a 10 maja 2012 roku, po upływie ponad 800 lat utrzymywania się opinii o jej świętości, rozszerzył jej kult liturgiczny na cały Kościół. Istnieje szczególne, naszym zdaniem najbardziej reprezentatywne wyobrażenie artystyczne Hildegardy. Chodzi o figurę umieszczoną w nastawie ołtarza w kaplicy świętego Rocha w Bingen. Duże, bystre oczy o wnikliwym spojrzeniu, piękne, królewskie rysy, zarazem surowe i łagodne, dostojna postawa. Widać, że klasa świętej Hildegardy zasadzała się na wysublimowanym wdzięku kobiecym. Czarny welon z białym oblamowaniem, wspaniała złota szata. W prawej ręce benedyktyński pastorał opacki, w lewej przyciśnięty do piersi tom jej dzieła teologicznego, Scivias. Hildegarda była wyrafinowana we wszystkim, także w pisaniu zachowywała swoją przysłowiową elegancję. Pochodziła ze szlacheckiego rodu w Bermersheim. W różnych biografiach najczęściej czytamy, że ktoś był dzieckiem takim jak wszystkie. Nie da się tego powiedzieć o Hildegardzie, która właśnie wyróżniała się spośród dziewczynek i dobrze o tym wiedziała od najmłodszych lat. Urodziła się dlatego, że w świecie chrześcijańskim wiara i sprawiedliwość dawały oznaki upadku, o czym ona sama napisze. Mądrość w świetle miłości poucza mnie i nakazuje mi mówić, jak zostałam postawiona w tym widzeniu. Słów zaś tych nie wypowiadam od siebie, lecz prawdziwa mądrość głosi je o mnie i tak do mnie przemawia. Słuchaj, człowiecze, tych słów i wypowiadaj je wedle siebie, lecz podług mnie i pouczona przeze mnie tak o sobie opowiadaj. W pierwszym okresie mojego kształtowania, gdy Bóg w łonie mojej matki powołał mnie do życia, umieścił w mojej duszy tę wizję. Otóż w roku 1100 po wcieleniu Chrystusa nauka apostołów i płomienna sprawiedliwość zaszczepione u chrześcijan i ludzi ducha jeły słabnąć
i chwiać się. Narodziłam się w tamtych czasach i rodziciele moi z westchnieniem poświęcili mnie Bogu. Płynęło wówczas 100 lat od katastroficznych przewidywań milenaryzmu, który trzymał ludzi w strachu, każąc im wierzyć w rychły koniec świata. Tymczasem historia toczyła się dalej, a tonący świat, świat rozbitek, jak określała go Hildegarda, wciąż prowadził swoje bitwy między dobrem a złem. Grzeszni ludzie kalali Kościół i ze wszystkich stron domagano się jego reformy. Został on założony przez Chrystusa, by pośredniczył w zbawieniu każdej duszy, dotkniętej łaską z mocy ukrzyżowanego Syna Bożego. Jednakże herezje i żądza władzy, zepsucie i sprośności pleniły się jak chwasty w świątyni Bożej. Dlatego papież Benedykt XVI podkreślił aktualność świętej Hildegardy. Nawoływała zwłaszcza wspólnoty klasztorne oraz duchowieństwo do życia zgodnego z ich powołaniem. W sposób szczególny Hildegarda przeciwstawiała się ruchowi niemieckich Katarów. Oni to, Katarzy, dosłownie znaczy czyści, domagali się radykalnej reformy Kościoła, zwłaszcza w celu zwalczania nadużyć kleru. Ona zarzucała im ostro, że chcą zmienić naturę Kościoła i przypominała im, że prawdziwą odnowę wspólnoty kościelnej uzyskuje się nie tyle przez zmianę struktur, ale raczej dzięki szczeremu duchowi pokuty i na drodze prawdziwego nawrócenia. O tym przesłaniu nie powinniśmy nigdy zapominać. Prośmy nieustannie Ducha Świętego o święte i odważne kobiety w Kościele, jak święta Hildegarda z Bingen, aby korzystając z otrzymanych od Boga darów, wniosły swój cenny i szczególny wkład, przyczyniając się do duchowego wzrostu naszych wspólnot oraz Kościoła naszych czasów.

0: Mój drodzy, minęła godzina 11. Zapraszamy dzisiaj na audycję specjalną, a naszym gościem jest brat Franciszek Salezy Chmiel, prowincja o prowincji polskiej zakonu Bonifratrów. A z tej strony witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Witamy brata serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
0: Bracie Franciszku, jak to się stało, że brat został Bonifratrem? Może tak na początku zaczniemy?
1: Właściwie to tak jak papież Franciszek wielokrotnie teraz nam to przypomina, wcześniej mówił Jan Paweł II, że to człowiek jest drogą Kościoła i właściwie ta myśl w czasach takiej komuny, gdzie się słuchało Perfektu, Lombardu, Bajmu, innych zespołów jako młodzieniec, wyjeżdżałem też na wycieczki różne,
0: Tak. Poglądałem
1: na ten świat tamtejszy, no ale to rzeczywiście było zbyt mało, to było zbyt szare i nie spełniało to moich ambicji. No i właśnie skupiłem się na tym czymś więcej, po pierwsze, a po drugie, że rzeczywiście byłem blisko Kościoła, bo byłem i ministrantem, i lektorem, i zaangażowałem się w ruch oazowy. No i trochę opolowy, że tak powiem też, bo też doświadczyłem pewnych, że tak powiem, niedogodności ze strony stanu wojennego,
0: ale ta
1: myśl cały czas mi towarzyszyła, że człowiek drugi, potrzebujący, zwłaszcza w tamtych czasach, 80. lata, początek, no, był taką inspiracją dla mnie, jak zmienić to życie, żeby ono było bardziej barwne i żeby nie było takie sztampowe. No i właściwie w mojej parafii, która się wyłączyła z macierzystej. Wczoraj celebrowaliśmy 200 lat tej parafii.
0: No to piękny jubileusz.
1: Tak, wspaniały jubileusz, był biskup Iwanecki, wspaniała uroczystość, orkiestra z Jasnej Góry grała. Więc w tej parafii był ksiądz, który był niezwykły. Poza tym, że wybudował nam piękny kościół, to też powiesił jedyny plakat powołaniowy i to Bonifratrów. No i tam na tym plakacie był święty Jan Boży z krzyżem, były różne fotografie różnych tam działalności Bonifratrów, no i tam było napisane, że bracia, czyńcie dobro. No i to mnie zainspirowało i potem się okazało, że to jest takie motto właściwie całego zakonu na całym świecie. To były słowa Jana Bożego sprzed prawie 500 lat. No i właśnie wtedy uwierzyłem, że rzeczywiście, że drogą Kościoła jest drugi człowiek i właściwie no tutaj jakby to zaczęło kiełkować. Pojechałem na rekolekcję do jezuitów, do Czechowic Dziedzic, ale oczywiście jezuici mnie nie zachwycili, natomiast cały czas mi towarzyszyła ta myśl właśnie, że czyńcie bracia dobrze, że właśnie w tym mogę znaleźć coś więcej. Oczywiście moje życie sportowe, religijne, towarzyskie, kulturalne i tak dalej, które prowadziłem w tamtych czasach, bo trochę się też muzyką interesowałem, koncertami, no ale też miałem szerokie środowisko przyjaciół i przyjaciółek. No więc no to też mi nie dawało do końca tego więcej niż ta przeciętna. No i postanowiłem za tym śladem, który Pan Bóg mi powiesił na ścianie, na plakacie, pójść. Jestem tak zwanym powołaniem z plakatu.
2: Czyli też tak można?
1: Też tak można. Są różne formy, mówione, widziane, są z plakatu, są różne. Niektórzy dojrzewają całe życie i realizują swoją misję jako kapłani, jako bracia, siostry. No, moje powołanie jest specyficzne, zakon jest specyficzny, no i uwielbiam takie sytuacje specyficzne.
0: Mi się przypomniało teraz, jak tak brat powiedział, że jest powołany z plakatu. Chłopiec z plakatu, taka dobranocka była.
2: Była.
1: No właśnie, jakby chciałem, żeby pan to mówił, no ale skoro tak, no to już nie będzie. Dzięki za porównanie, takie, że powiem, no średnie, no ale nie
0: średnie. Ale nie chciałem tu brata urazić w żaden sposób, nie.
1: Nie, nie, mogę być porównany do tego chłopca. Ja pamiętam go w te piegi z zadartym nosem.
2: Dobrze, a jak środowisko zareagowało na taką decyzję?
1: Beznadziejnie. Proboszcz mi nie chciał dać w ogóle świadectwa moralności. Powiedział w życiu nie, tylko albo seminarium, albo wcale. Prosiłem o dyskrecję, więc rozklepał po moich ciotkach i po mojej rodzinie. No i wszyscy po prostu mi to wybijali z głowy, zwłaszcza dwie siostry, które mi przez do 4 nad ranem tłumaczyły, żeby do zakonu nie iść, bo to nie jest dobry pomysł i tak w ogóle. No i jak już potem przebrnąłem przez te wszystkie trudności, już byłem w zakonie po miesiącu czasu w Łodzi, w kandydaturze, właśnie te dwie siostry przyjechały I one mi jeszcze nam tłumaczyły, a potem za 2,5 roku jedna wstąpiła i za 1,5 następnego druga wstąpiła też do zakonu. Jedna z sióstr wczorajszej solenizantki, można tak powiedzieć, świętej Faustyny, a druga w Karmelu.
0: Czyli to brat pociągnął je, tak można powiedzieć w skrócie.
1: To znaczy ja chyba je zmusiłem, bo one były tak skuteczne w tym odradzaniu, w ten sposób, że po prostu no, mój upór był tak wielki, że po prostu chyba poszło.
0: Albo idziecie, albo do widzenia.
1: Tak.
2: Czyli brat jest z rodziny wielodzietnej.
0: Jak
1: bardzo wielodzietnej, tak, jesteśmy podzieleni na jakby na trzy części, trzy trzecie. Jedna trzecia to jest zakon i życie zakonne, druga trzecia to są chłopcy, którzy założyli rodziny, no i trzecia to są siostry, które są żonami, więc mamy po prostu, że tak powiem, wszystkie kategorie
0: wszystkie stany prawie
1: życia w społeczeństwie, że tak powiem, zaliczone. No i moi rodzice, jak byliśmy już wszyscy troje w zakonie i wszystkie dzieci się pożeniły, naprawdę byli bardzo szczęśliwi. Mieliśmy fantastyczną rodzinę, wspaniałą, wielodzietną, która właściwie się sama wychowywała, ponieważ rodzice jakby tych starszych upoważnili do wychowania tych młodszych. No i dzięki temu jako tako poszło, no.
0: No tak, bo tutaj ta rodzina to jest taka podstawa, ten fundament, prawda?
1: Tak, oczywiście, pod względem i nauczania, pod względem sprzątania, wychowania, odrabiania lekcji, pod względem chodzenia na religię i tak dalej. Bo to były te czasy, jak się chodziło do szalki na religię, prawda?
0: Mhm. Tak, to ja dokładnie to pamiętam, bo jestem trochę młodszy od brata, ale to pamiętam stan wojenny, te wszystkie rzeczy. Moi rodzice wtedy pracowali.
1: No, ja byłem zmilitaryzowany, skoro pan to poruszył, ja byłem zmilitaryzowany jako uczeń technikum w zakładzie energetyki w Lublińcu. I wtedy po prostu z OMO z wojskiem przyjechało, po prostu otoczyło, no i tam z ostrą bronią weszło na teren zakładu, po prostu wszystkich, bo myśmy strajkowali przeciwko stanowi wojennemu. No i zaczęła się akcja, po prostu zdemolowano bramę, potem wjechano na teren zakładu, zrobiono szpaler z tymi zomowcami, wypędzono nas w takich strojach roboczych, jak to tam było.
0: Tak.
1: I wypędzono nas na ulicę i po prostu każdy musiał się dostać do domu na własny sposób, mimo że to był stan wojenny, środek zimy, minus 15 stopni. No jak na dworcu mnie siostry wracające ze studiów zobaczyły, to po prostu napękały ze śmiechu, skąd ja wracam w takim koniturku, który właściwie bardziej pasuje do cięcia drewna albo jakiś tam listewek. No ale wytłumaczyłem jej, że była akcja zomowców, więc one już to wiedziały, bo studia też były odwołane, więc byliśmy właściwie na tej samej łódce.
0: Tak, to były trudne czasy. Ja pamiętam, moi rodzice pracowali wtedy na kolei, też od razu zakład zmilitaryzowany, ale gorsza sytuacja była tego typu, że brat poszedł 10 grudnia do wojska, trafił, a 13 wprowadzono stan wojenny i tutaj...
1: Tak. Więc pamiętam. Jeszcze odczuł te skutki właśnie stanu wojennego w wojsku. No to było na pewno nieprzyjemne.
0: Bracie Franciszku, takie były początki. A jak teraz wygląda brata posługa w zakonie?
1: No też beznadziejnie, bo jestem prowincjałem.
2: Najgorzej.
0: Zawsze
1: no najgorzej, jak mogło być. No więc zostałem wyznaczony przez braci na
2: bracie, ale ja jedną mam taką uwagę też, może uwagę, myśl, bo brat został prowincjałem zeszłego roku, 5 kwietnia, tak?
1: Tak.
2: A ja 5 kwietnia mam urodziny.
0: No to brat ci prezent.
1: Chce pani też, żeby pani została prowincjałem, ale to się może nie stać, ale może pani po prostu, że tak powiem, czerpać pełnymi garściami, że tak powiem, z uroku tego, z tej daty, ponieważ rzeczywiście to jest ważna data. No i mam nadzieję, że tutaj przy tych żartach naszych są też takie jakby odcienie takie pozytywne, prawda, że ile się dobra robi, wracamy tej myśli przewodniej, że czyńcie dobro, więc niech ta data po prostu świadczy też o tym, żeby spojrzeć na drugich, prawda. Myśmy wczoraj świętowali 200-lecie naszego kościoła, gdzie byłem chrzczony, bierzmowany, pierwszej komunii, spowiedzi i tak dalej. No i tam była myśl i tam była właściwie taka refleksja, że właściwie powinienem temu kościołowi oddać coś w prezencie, więc będę tam celebrował właśnie moje 60. urodziny 4 listopada za miesiąc i to jest taka wdzięczność właściwie. No i w związku z tym proponuję też pani, żeby ten dzień 5 kwietnia zadedykować właśnie innym, prawda? Może na antenie opowiedzieć o waszym życiu, o małżeństwie. No to jest coś fantastycznego, żeby też posłuchać świadectwa innych osób. Można się czasami też zachwycić, a można też powtórzyć to samo.
0: Właśnie, wziąć się.
2: Dobra myśl. Taka, którą tu brat podpowiedział. Ale wracamy może teraz do tej działalności, która jest obecnie. Jak to teraz wygląda?
0: Robicie bardzo dużo. Jest tych...
1: To znaczy, zanim powiem, jak to teraz wygląda, to powiem, jak to wyglądało, jak wstąpiłem do zakonu.
0: O, właśnie.
1: No więc po nowicjacie moim marzeniem było zostać, bo skoro już nie w kapłaństwie, no to idąc cały czas za tym samą jakby myślą, żeby pomagać drugim, chciałem być psychologiem, otworzyć gabinet, pracować jako psycholog po prostu, no i wyciągać ludzi z dołu w różnych, ponieważ spotkałem takich ludzi w różnych środowiskach. No i poszedłem do mojego ówczesnego prowincjata z tą wspaniałym pomysłem, myślałem, że się zachwyci. On mówi, w życiu nie. Pójdziesz do studium medycznego, będziesz się kształcił w kierunku medycznym i zobaczymy, albo studia medyczne, albo coś tam jeszcze innego. No więc skończyłem studium jako zakonnik w studium medycznym, gdzie było właściwie 95% dziewczyn. Super środowisko dla zakonnika. Tak. No i po tym studium trochę pracowałem na intensywnej terapii jako pielęgniarz i zaczęły się po prostu już moje przygody z menadżerką tak zwaną medyczną. No w międzyczasie jeszcze sobie skończyłem filozofię, no i tak trafiłem właściwie na te tereny i obszary medyczne. No i wtedy w związku z tym, że z Zachodem mieliśmy bardzo dobre kontakty, czyli z Austrią, Niemcami, jak chodzi o formację junioristów, czyli braci, którzy dopiero są po nowicjacie, młodych studiujących.
0: Tak.
1: No więc nas też wysłano do Austrii. Pojechałem na praktykę miesięczną, no i przywiozłem z tej praktyki różne foldery i tak dalej. Nawet lekarze przychodzili do mnie, prosili o te foldery, żeby pokazać, jak to wygląda medycyna na Zachodzie. No i wtedy kiedyś, jak przy kawce sobie usiedliśmy z braćmi, też studiującymi, mówimy tak, może też kiedyś taki czas przyjdzie, że u nas w Polsce odzyskamy szpitale, będziemy mieli własny szpital, tak jak bracia we Wiedniu, tak jak w Eisenstadt, jak w Sandweid, czy tam w Monachium. Może takie czasy wrócą kiedyś, a wszyscy, no, pomarzyć, ładna rzecz, fajnie i tak dalej. No więc to oczywiście wtedy było absolutnie nierealne, mając na uwadze, że to był rok 88 albo 9, prawda? Więc to było przed pierwszą jeszcze polską. Więc tym bardziej, jeszcze znając moje doświadczenia, że tak powiem, z tego ustroju, średnio wierzyłem w to. Natomiast wiedziałem, że jeżeli się jest na Zachodzie i się tą technologię i tą wiedzę i doświadczenia przywozi, to też jest jakimś takim messengerem, który przywozi te wiadomości, ale też jest i dzieli się nimi, prawda?
0: Tak,
1: i z pacjentami, i też z personelem w szpitalu w czasie praktyk oczywiście. No i potem była pierestrojka, potem były wybory i tak dalej, nowy rząd, powstał rząd, z którym zaczęliśmy negocjacje, no i rząd, który pierwszy powstał na czele z panem świętej pamięci Mazowieckim i jego doradczynią panią Sienkiewicz, był tak oporny, że nam szpitala w Krakowie nie chciał oddać, mimo że się nazywał demokratyczny.
0: Tak.
1: Więc no strasznie nas to irytowało i było to bardzo smutne, że więc próbowano tam takimi różnymi wytrychami, jakimiś dziwnymi konstrukcjami tłumaczenia, a może inny szpital, może coś innego. Nie wiem dlaczego nasz historyczny szpital, ponieważ bracia są od 1609 roku w Polsce, nie chciano go oddać, no i w zamian za to miał być szpital w Nowym Targu, czy gdzieś tam jeszcze, to nie wypaliło. Mnie skierowano do tej fundacji, która miała wspierać jakby odzyskanie i budowanie tego nowego szpitala. Oczywiście to się nie udało tam gdzieś na peryferiach Polski. No i no po wsparciu politycznym oczywiście wtedy w 1996 właściwie zapadła pierwsza decyzja o tym, że przygotowujemy się do przejęcia szpitala w Krakowie, a w 98 to przejęcie nastąpiło. Ja już byłem wtedy po ślubach wieczystych, byłem już właściwie gotowy, że tak powiem, podjąć poważniejsze jakby zadania. Od 95 byłem przeorem w Łodzi, potem mnie przeniesiono do Krakowa, do tego, do tej komisji. No i ten szpital został przejęty, no i zaczął się proces jakby tworzenia takiej nowej jakości. No dla nas to było poważne zaskoczenie.
0: Tak, i mogliście zacząć działać wtedy już. Tak,
1: tak, i potem, potem przejmowałem szpital w Łodzi, potem w Marysinie i na koniec, jak ja już byłem na misjach, przejęto w 2009 roku szpital w Katowicach i właściwie wszystkie cztery szpitale odzyskaliśmy. Nie bez trudności, z różnymi tam perturbacjami, ale bynajmniej wszystkie otrzymały imię szpitala Bonifratrów, tak jak to było przed wojną i tak jak to było w całej historii, bo historia Bonifratów w Krakowie się zaczęła, w szpitalu Świętej Urszuli na skrzyżowaniu ulicy Świętego Jana i Świętego Marka przy Kościele Mariackim. No, ale tam był malutki szpitalik, ponieważ król Zygmunt III Waza zachorował, sprowadził z Wiednia brata Gabriela Ferrare, no i on właściwie bardzo szybko, skutecznie wyleczył króla. No i król, jak to król polski, sprytny, powiedział, no to w takim razie sprowadzam Bonifratrów do Polski. No tylko, że brat Gabriel powiedział tak, no ale w Austrii jeszcze nie jesteśmy zarejestrowani. A mi nie szkodzi. Niech Czech takich jak ty przyjedzie tutaj, to zrobimy szpital koło blisko Wawelu, blisko Kościoła Mariackiego i tak się to też zaczęło. No i potem po kolei pozostałe szpitale, Warszawa, Kraków, Zebrzydowice, Cieszyn i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj mamy na mapie mamy 46 punktów, gdzie jesteśmy obecni jako zakon. Z tego jest regularnych 12 wspólnot, jedna na Ukrainie i jedna w Izraelu.
0: To naprawdę ta działalność jest bardzo szeroka.
2: Ale jak daleko, w Izraelu?
0: No,
1: tak,
0: tego,
1: ja
0: tego
1: byłem pierwszą
0: wrócimy,
1: zmianą,
0: tak.
1: Byłem pierwszym przeorem w 2007 roku, zacząłem przygotowania, w 2008 już zaczęliśmy pracę, no i po Włochach przejęliśmy. Tam ta historia też jest ciekawa, ponieważ szpital misyjny właściwie, który obsługiwał Beduinów na pustyni, przekształcił się dzięki braciom z Niemiec i z Austrii w taki ośrodek już taki bardziej profesjonalny. No i potem po I wojnie światowej, jak za okupacji angielskiej, kolonijnej, szpital się troszkę zmodyfikował, no i stał się szpitalem już takim stacjonarnym. Te ambulancje jeszcze jeździły tam na pustynię do tych Beduinów, natomiast można było korzystać w Nazarecie ze szpitala stacjonarnego. I tak właściwie trwało to aż do właściwie 1962 roku. W 1962 roku Austriacy, no ze względu na te nieszczęśliwe konstrukcje językowo-narodowościowe z Niemcami i Austriakami, no w Izraelu, który był już przez ONZ no, usankcjonowany jako taki typowo żydowskim krajem, to, tak. Nie był, to nie była Palestyna, tylko to był kraj izraelski, żydowski. No więc ten niemiecki język źle się kojarzył, więc zostali bracia zastąpieni Włochami. No i wtedy bracia z Włoch zaczęli swoją posługę. Po drodze mieli taki duży projekt Millennium, czyli to w 2000 roku była taka duża rozbudowa. No ale braci zabrakło, ten przeor, który 20 ponad lat tam posługiwał, złożył rezygnację, no i nas, że tak powiem, zaproszono. Ja byłem świeżo po odbiorze szpitala w Marysinie koło Gostynia Wielkopolskiego. To jest szpital rehabilitacyjny, w tej chwili bardzo wysoki poziom tego szpitala. No i prowincjał przyjechał po kapitule generalnej i mówi, no słuchaj, będziemy przejmować Nazaret. Ja mówię, super, gratulacje. A on mówi, no tak szczerze mówiąc, te gratulacje powiedz sobie, ponieważ ty będziesz
0: ponieważ
1: pierwszym
0: tam jedziesz.
1: Chorem. No i wtedy, no, półtora roku po odzyskaniu szpitala i otwarciu, kolejne wyzwanie. No i to było bardzo, bardzo, że tak powiem, intrygujące. Natomiast znajomość Azji i znajomość mentalności arabskiej jest tak skomplikowana, że chyba wszystkie błędy, jakie były możliwe do popełnienia na tamten czas, popełniłem, no ale przeżyłem i trwałem tam prawie 8 lat.
2: Jakie,
0: no właśnie,
2: to, ale... jakie to były błędy, no, bracie?
1: No. Jakie to były błędy? Myślałem, no. Że o zasługach będziemy rozmawiać.
2: No, okay. O błędach.
0: Więc, o jak chodzi, też, o
1: ja pojechałem tam jako przełożony pierwszej wspólnoty, więc pierwszym błędem było to, że nie powiedziałem, że jestem przełożonym, a poszedłem od razu do pracy na oddział mechanicznej wentylacji, czyli intensywna terapia z rurkami tracheotomijnymi, które służą pacjentom do, że tak powiem, czerpania resztki powietrza z atmosfery, żeby przeżyć. No więc na tej intensywnej terapii pracowałem prawie 3 miesiące, nie mówiąc nic, że są takie zmiany i będą. No bo ten Włoch jeszcze był, więc nie chciałem robić
0: Przykrości,
1: zamieszania.
0: zamieszania.
1: No więc ja się zaprzyjaźniłem prawie z tym najniższym personelem szpitala. Oczywiście kadra kierownicza patrzyła na mnie jak na każdego innego pracownika. Przechodzili obok obojętnie. Więc jak ogłosił brat Serafino, że odjeżdża, no to wszyscy byli w szoku. Jak to odjeżdża? To kto będzie przeorał? No Franciszek. Jak to Franciszek? Że on pracuje w oddziale. No ale on już do stycznia przeorał. No więc to był straszny, nie tak. To po prostu była tam władza, która jest prawowita i jest oczywiście w rękach mężczyzn, no bo właściwie władza w rękach kobiet jest troszkę inaczej postrzegana. No to jest wielki nie tak, jeżeli tam jest coś nie tak. No to była pierwsza. Po drugie, skoro już mnie tam obwołano, no to zaprosiłem wszystkich dyrektorów całego zarządu, tak jak to robiłem zresztą w Łodzi, w szpitalu, którym kierowałem potem w Marysinie i tak dalej, na spotkanie zarządu. No i zacząłem pytać, jeszcze wziąłem sobie koleżankę, taką panią Litkę, która była prawnikiem, żeby tłumaczyła z hebrajskiego na polski. No i po tym spotkaniu właściwie zapytałem, znaczy na spotkaniu zapytałem każdego z tych dyrektorów, o jakich zakresach mogą opowiedzieć, jakie mają zakres obowiązków, jakie mają mniej więcej staż i tak dalej, i tak dalej. No więc tak przez zęby odpowiadali mi zdawkowo. No i to spotkanie się skończyło bardzo szybko i nie zdążyłem dojść z biur zarządu do swojego pomieszczenia, tam gdzie jest klauzura i już był telefon z Warszawy. No i dzwoni prowincja, mówi, właśnie generał dzwonił do mnie, że masz zakończyć te spotkania. Ja mówię, ale było to jedno tylko spotkanie. No właśnie to o to jedno chodzi, nie rób ich więcej. No więc okazuje się, jak potem po latach, bo przez właśnie 1,5 roku...
0: Nie wytłumaczono tego.
1: Cały zarząd, nie, nikt mi tego nie wybaczy do dzisiaj pewnie, ale jak tam usiadłem przy kawie z kardamonem i przy jakimś tam izraelskim winie, w restauracji z tymi moimi później kolegami, teraz przyjaciółmi nawet z zarządu, no to mi powiedzieli, po pierwsze, przyprowadziłeś kobietę, której mąż pracuje w konkurencji. Po drugie, wprowadziłeś język hebrajski na zebranie arabskiego szpitala, który posługuje się tylko arabskim. Po trzecie, miałeś czelność zapytać nas, jaki jest zakres obowiązków. Po czwarte, pytałeś się, kto jest dyrektorem najważniejszym w naszym składzie. Popełniłeś wszystkie błędy, to jest niewybaczalne. Nie wiem, jak się z tego wyplączesz, ale tak czy inaczej w ich mentalności wszystkie te cztery, że tak powiem, płaszczyzny do dzisiaj są niejasne. Z nikim nie mam, że tak powiem, jako nawet prowincja w tej chwili, jakiejś takiej relacji, podpisując jakiś tam job description, czy coś w tym stylu, jakiś tam zakres obowiązków, ponieważ nie da się w szpitalu prywatnym arabskim, który po prostu rządzi się prawami Azji, jest to po prostu totalnie egzotyczne. To tak jakby w Afryce, czy w Papui Nowej Gwinei, w Timorze Wschodnim, wszędzie jest tak samo. Jeżeli miejscowi ludzie kierują jakimś ośrodkiem, to wszystko działa na takiej zasadzie.
0: To tak. Trudne, naprawdę trudne zadanie było.
1: To znaczy, no tak szczerze mówiąc, to ja właściwie byłem gotów i tak spojrzałem na szafę, że tak powiem, z takim leniwym wzrokiem. Znowu pakowanie, no niedawno było znowu pakowanie. No ale okazało się, że mnie tam zostawili, więc ja nie miałem wyjścia, tylko wróciłem z powrotem już jako przeor na oddział i do moich starych przyjaciół, którzy byli niezawodni, ponieważ rytm dnia był bardzo fajny, uporządkowany. No i oni mnie kochali, ponieważ ja niczego nie wymagałem. Więc był czas na kawę wspólną, był czas na śniadanie wspólne. Mimo trudnej sytuacji na oddziale, bardzo ciężkich pacjentów, mieliśmy czas na wszystko. No i właściwie do dzisiaj, jak przyjeżdżam, no to najwięcej entuzjazmu jest właśnie z tymi ludźmi, którzy do dzisiaj pracują na tych najniższych poziomach. I to mnie po prostu, no, sprawia w największe zdumienie i szczęście, ponieważ no, moja dewiza życiowa, z którą cały czas idę i do dzisiaj, po tych prawie 40 latach w zakonie, nie zmieniła się i właściwie tam się odnajduje najlepiej.
0: Ale w końcu brat został honorowym obywatelem miasta Nazaret.
1: No niestety. Niestety tak się stało,
0: myślę, że
1: ponieważ dwie kadencje wstecz no, chrześcijanie oddali w Nazarecie władzę muzułmanom. I ten pan Ali został prezydentem pierwszym miasta Nazaretu. tego arabskiego, bo tam Nazaret jest podzielony na dwie części, żydowska i arabska.
0: Tak.
1: Stary Nazaret, czyli ten od zwiastowania i od Pana Jezusa, Matki Boskiej i świętego Józefa, jest rządzony w tej chwili przez muzułmanów, żeby była jasność. No i, no i pan prezydent po prostu na koniec mojego pobytu ostatniej kadencji zaproponował, żeby, bo on na tej liście, że tak powiem, honorowych obywateli przede mną jest też Franciszek, się okazało, tylko Franciszek Bergoli, a ja jestem po nim następny jako cudzoziemiec, bo tych honorowych, oni tam bardzo oszczędnie dzielą tymi honorowymi obywatelstwami. No i papież Franciszek dostał, dlatego że był jubileusz, mer pojechał razem tam ze swoim otoczeniem do Watykanu, przekazał mu te klucze do miasta i to honorowe obywatelstwo. Natomiast jak ja już żegnałem się, wiedząc, bo zostałem na kapitule wybrany na prowincjała, no to takim honorem jakby dla mnie było też to. Ale oczywiście w uzasadnieniu jest tam długa lista innych rzeczy, które są właściwie prawie wszystkie prawdziwe, tak szczerze mówiąc. No. Ale znając arabską wyobraźnię i krasomóstwo, no to dużo tam jest takiego, że tak powiem, kadzidła.
0: To mi się zaraz przypomina, jak rozpętałem II wojnę światową, jak Franciszek Dolas był też tam, no i brat pamięta zresztą na pewno, jak próbował.
1: No, panie redaktorze, idzie pan po cienkiej linii. Dobrze. Najpierw był chłopiec z plakatu, teraz Franciszek Dolas. Zobaczę, jak się to skończy. W tym części przykład będzie bardzo interesujący. Czekam na niego do końca. No.
0: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu.
1: Działalności, bo mamy mało czasu.
2: Mamy mało czasu.
0: Właśnie, bracie, mówiliśmy o tej działalności medycznej, ale też mamy działalność społeczną, ziołolecznictwo, apteki. Też chcielibyśmy, żeby brat nam trochę tutaj opowiedział o tym. Już tak na poważnie.
1: Jak to po prostu tutaj, bo to każda z tych działalności ma swoją historię, przeciekawą po prostu. No najbardziej chyba barwna to jest ziołolecznicza, ponieważ ziołolecznictwo na świecie, bo infratyw jest wszędzie. Byłem w Wietnamie, byłem w tych ośrodkach, które oni prowadzą, masażu, leczenia ziołami, łącznie z akupunkturą, akupresurą, łącznie z tym, że potrafią człowieka po prostu znieczulić jedną igłą. W aptece watykańskiej produkujemy produkty naturalne. W prowincji Lombardo-Weneckiej na północy Italii również. W Afryce bracia produkują specjalne tabletki, globulki, jeszcze jakieś tam inne preparaty. Właściwie no to blisko zakonu szpitalnego cały czas odbywa się ten proces jakby czerpania tych dóbr naturalnych, które Pan Bóg stworzył.
0: Tak.
1: I one rzeczywiście służą człowiekowi. W Polsce było tak, że jak jeszcze była Polska w całości, przed zakończeniem II wojny światowej, no to w Wilnie z Uniwersytetem Wileńskim na placu Napoleona bracia pracowali razem z uniwersytetem. Profesorowie montowali razem z braćmi specjalne receptury, w których produkowali kolejne jakby leki. Do Wilna zjeżdżała się właściwie cała Polska na leczenie. No i potem się skończyła wojna i Ruscy wywieźli w wagonach cały depozyt tego dorobku, prawda? Więc skrzynie z ziołami, receptariusze, naczynia, wszystko do te takie galeny, które były potem potrzebne do wytwarzania kropli.
0: Wszystko na
1: Więc to wszystko... Wszystko pojechało do Łodzi. Nie na wschód.
0: A,
1: do Łodzi.
0: Do Łodzi.
1: Ponieważ zostali wypędzeni z całym dobrodziejstwem inwentarza i w Łodzi był klasztor właściwie odzyskany, szpital po Niemcach, bo tam był szpital wojskowy niemiecki. Był gotowy do oddania, nie został oddany. No więc bracia tam właściwie postanowili rozpocząć tą działalność ziołolecznicą. Wszystko było gotowe, bracia gotowi, sprzęt był, zioła były, resztę zakupili w Polsce. I tak rozpędzili tą właściwie to ziołolecznictwo do infratrów, że przez właściwie od 1945 roku aż do dzisiaj praktycznie no, idziemy równolegle z prawem farmaceutycznym i naturalnym zielarskim w Polsce, nie jakby tutaj nie gwałcąc żadnych przepisów.
0: Tak.
1: Mało tego, jakby córką tego całego ziołolecznictwa bonifratów w Polsce jest spółka farmaceutyczna Produkty Bonifraterskie, która
0: też
1: produkuje bardzo dużo produktów i na internecie można znaleźć właściwie wszystko.
2: My korzystamy. Z balsamem
1: bardzo
2: jest.
1: Się cieszę.
2: Balsam
0: jest. Z różnych produktów korzystamy.
2: Tak, balsam
1: jest. Właśnie balsam jerozolimski powstał w Wilnie i on jest najstarszym naszym preparatem. Jest w formie sprayu, tabletek bez cukru.
2: Tak.
1: Jest w formie do kroplowej, jest dla dzieci. W każdej odsłonie jest naprawdę bardzo skuteczny. W tej chwili jest nowa linia kosmetyków. Niesamowito ma popularność. I właśnie ta linia, właśnie, która jest
2: świetna
1: na internecie.
2: Świetna jest maść, którą wprowadziliście.
1: Tak, są kremy, maści, szampony, jakieś tam
0: znakomite
1: pomady,
0: są.
1: Jeszcze jakieś tam inne wazeliny, nie pamiętam wszystkiego. Ale jak sobie otworzycie stronkę, wszystko można zobaczyć.
2: Już my korzystaliśmy.
1: Mamy jedyni w Polsce na ileś set, nie set, zaraz, dziesiątek tysięcy, a może nawet set tysięcy aptek typu A, czyli te, które mają swoją recepturę, certyfikat na aptekę galenową. I to jest certyfikat, który otrzymałem w 2000 roku jeszcze w Łodzi. Rozbudowaliśmy aptekę z całym jakby zapleczem receptury, który jest taką linią produkcyjną właściwie. I cały proces galenowy według tych najstarszych jakby tradycji i sztuki farmaceutycznej odbywa się właśnie tam. Poza tym też uczestniczymy w sesjach naukowych. Nagraliśmy prawie 350 odcinków porad medycznych Bonifratrów, gdzie zawsze w każdym odcinku była ta naturalna medycyna i ona była właśnie z okolic Poznania, w Krakowa, wyjazdowe były nawet okolic Podkarpacia. No miałem zaszczyt prowadzić te programy, a poza tym te programy cały czas są powtarzane i oczywiście postacie, które tam występują, są sprzed kilkunastu lat, więc nie przyzwyczajajcie się do tych wizerunków, bo myśmy się przez te 15 lat troszkę zmienili. I te zdjęcia, które są w tej chwili na Facebooku czy w naszej stronce Kurii Prowincjalnej i nasze postacie troszkę inaczej wyglądają. No ale to nie jest ważne. Pytał pan o szpitalnictwo. Od Krakowa się zaczęło 1998, potem było 2000 Łódź, 2007 był Marysin, szpital rehabilitacyjny, no i 2009 Kraków, Katowice. Każdy ma swoją specjalizację, taką modelową specjalizację i każdy pracuje według tego modelu. Ponieważ postanowiliśmy stworzyć taką spółkę matkę i ta spółka matka ogarnęła wszystkie działalności medyczno-rehabilitacyjno-profilaktyczne, łącznie z całym jakby zapleczem naukowym. W kilku szpitalach mamy profesorów, którzy kształcą doktorów, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, dietetyczki, łącznie ze szkołą rodzenia i innymi odsłonami tych działalności. No, staramy się też o jakość, bo też jakby w szacunku do świętego Jana Bożego, który swoim braciom przy śmierci powiedział tak, no dwie rzeczy. Czyńcie dobro, a drugie, pod poduszką mam książkę, przekażcie ją biskupowi. I to nie był jakiś tam testament, to nie był jakiś tam jakaś reguła. Tam był po prostu spis dłużników, którym jest winien pieniądze i oddajcie to biskupowi, żeby pozwracał te wszystkie pieniądze. No ale w Granadzie wtedy, w tamtych czasach, w 1550 roku był tak popularny i kochany przez wszystkich, przez ulice i przez wielkich tego świata i mniejszych i tak dalej, że stworzył jakby taki system wartości. I do tego systemu wartości po pierwsze to jest szpitalnictwo, prawda, wokół którego to, co wymieniłem, przed chwilą się tyczy. Drugie, duchowość. I to jest wsparcie, duszpasterstwo, kapelaństwo i tak dalej. Potem jest jakość, to jest tradycja, profesjonalizm i tak dalej.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Szacunek do każdego, bez względu na wyznanie, wiek, poziom społeczny, przynależność i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie barwy, że tak powiem, społeczeństwa. I te wartości właściwie, tymi wartościami kierujemy się na całym świecie w tych naszych 17 prowincjach świata, na 5 kontynentach, z prawie już w tej chwili 70 tysiącami współpracowników.
0: bardzo dużo.
1: Wszyscy są jakoś dotknięci tym charyzmatem szpitalnictwa, prawda? Bo to jest właściwie takie nasze wiodące motto i takie właściwie taka wartość, którym się kierujemy w pierwszej kolejności. Szpitalnictwo, potem jakość, szacunek, duchowość i profesjonalizm.
0: I odpowiedzialność zapewne.
1: Odpowiedzialność jakby towarzyszy każdej tej wartości, ponieważ patrząc na jakość, musimy też być odpowiedzialni za to, żeby ją wprowadzać, bo nie można wprowadzić na przykład terapii in vitro, nie można stosować terapii po prostu eutanazji i tak dalej, no bo jakość chrześcijańskiej nauki Kościoła ma pewne, że tak powiem, obostrzenia, ale ma też pewne swoje walory duchowe. I my według tego też chcemy postępować, żeby być w zgodzie, ale też i żeby być promotorem takiej linii nauki społecznej Kościoła papieża, przede wszystkim Pawła VI, Jana Pawła II i potem Benedykta, który bardzo fajnie o tym w różnych adhortacjach, encyklikach czy listach swoich pasterskich nam przypominał.
0: Bracie Franciszku, jeszcze tak na chwileczkę wrócę do produktów bonifraterskich i apteki, ziołolecznictwa, bo na naszej antenie gościliśmy brata Pio Bergera na pewno.
1: Tak jest, brata z Krakowa. Oczywiście.
0: Tak jest, brata z
1: Krakowa. Farmaceuty, który się też zajmuje ziołolecznictwem.
0: Właśnie, on tutaj z nami. Stworzyliśmy kilka takich programów, które są na naszej antenie również. Między innymi także o kleszczach. I brat Pio Berger tutaj opowiadał bardzo ciekawie na różne tematy odporności. To w tym okresie bardzo cenne wiadomości, ale także o innych. Także tutaj...
2: Możemy podziękować.
0: Możemy podziękować też bratu
1: Franciszkowi. Cieszę się, że brat Pio tej godnie nas reprezentuje. No jest wielu innych braci, którzy też chętnie by się podzielili swoją wiedzą z innych dyscyplin, ale zacznijmy może od tego kleszcza. No
2: ale też mieliśmy panią prezes Elżbietę Okrasy.
0: Tak.
1: No właśnie to jest ta córka właśnie tej spółki zielarskiej, która właściwie ona w tej chwili kieruje tym całą spółką i mamy poważne plany co do przyszłości, wprowadzamy nowe linie, ja się też cieszę, że jak jadę na jakieś tam sympozjum, kongres, na spotkanie wyższych przełożonych, czy jest jakaś uroczystość z biskupami, wchodzę do na przykład gdzieś w Dębowcu, czy na Jasnej Górze, czy w Licheniu, czy gdzieś, wchodzę do sklepiku na przykład z jakimiś tam ich towarami i widzę nasze produkty, to mnie cieszy.
0: Tak, to serce się raduje, pewnie, że tak.
2: No, dzielnie was tu wspiera pani Ilonka Cynk, która naprawdę, to z nią pierwsze kroki, które poczyniliśmy, to trzeba przyznać jej zasługę.
1: Tak, ale jeszcze jest duży potencjał w telewizji Trwam, która promuje też naszą działalność. Właśnie porady medyczne bonifratów to przede wszystkim jakby promocja tego skrzydła opiekuńczego Kościoła. Mhm. Kościół to nie tylko liturgia, nie tylko encykliki wiara i tak dalej, i też również walory duchowe, ale to również pomoc, prawda, drugiemu człowiekowi. I to też jest właśnie jakby w nawiązaniu do tego, co mówiłem na początku odnośnie tego, żeby tą linią się kierować, prawda?
2: Bracie, ale wy też musieliście się nauczyć i brat, myślę, że tego się nauczył, bo to wybrzmiało podczas naszej rozmowy, ale poza anteną, empatii, tak? Tego uczycie się wstępując do zakonu, bo praca z chorymi to jest naprawdę trudny kawałek chleba. Poza tym przychodzą osoby, które też chorują psychicznie, mają depresję, żeby tutaj podejść z taką łagodnością i wyrozumiałością.
1: Czasami jest tak właśnie, że trzeba podejść z łagodnością i empatią i taką, że tak powiem, spolegliwą postawą, jak to mówił Kotarwiński i Kępiński, dwa sprzeczne charaktery i może też opiniotwórcze, ale z drugiej strony czasami trzeba po prostu być bardzo konkretnym i zdecydowanym. Pracując na intensywnej terapii, czy na przykład w oddziale gdzie reanimacyjnym, gdzie ratujemy ludzi, trzeba być bardzo zdecydowanym, konkretnym, wręcz narzucającym jakby pewien rytm i procedury medyczne. Więc są przestrzenie. Kiedyś miałem taki ciekawy wywiad dla firmy farmaceutycznej, która produkuje zioła. Pani redaktor była taka bardzo subtelna.
0: Tak.
1: I zadała mi takie pytanie, a proszę powiedzieć, czym pachnie medycyna? Więc ja po prostu, mnie przeraziło to pytanie. Mhm. Ja mówię, panie redaktor,
2: emocjami.
1: Ja przysięgam tutaj, że medycyna nie pachnie fiołkami, naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no, wachlarz i zakresy w medycynie są tak urozmaicone, że po prostu no, te fiołki to są takim jakby na tym torciku, że tak powiem, kawałek tej świeczki tylko. Natomiast no, cała medycyna to jest ból, cierpienie, to jest odchodzenie, to jest
2: ale jakby też i radość.
1: Człowiekowi w stresie. Są te elementy takie, że tak powiem, no, które wywołują pozytywne emocje, prawda?
0: Tak.
1: No ale idąc z bolącym zębą, szczęką albo całym, tak. całą głową do dentysty, no to jak tu człowiekowi mówić o subtelnym zapachu jaśminu, który można wypić sobie jako herbatkę, która uśmierzy pana zły nastrój, prawda? No trzeba po prostu ciąć i wyrywać zęby, no tak to jest po prostu, no tak ta medycyna się odsłania. No.
2: Ale ja odkręcę kota ogonem, oj bracie, dlatego, że jak idę do dentysty i on mi dopomoże, to ja mam ogromną wdzięczność do niego.
1: No
2: czyli
1: tak,
2: mam radość.
1: Jak się wszystko zgoi, przestanie boleć, to jest cudownie przecież,
2: no tak. No, czyli jednak jest ten moment tej radości i tak jak brat powiedział, macie też osoby, które przychodzą i rodzą dzieci. Tu jest radość. Ja wiem, że radość nie jest radością dla rodziny odchodzenie najbliższej osoby i w tym też uczestniczycie jako zakonnicy. Także no tu są te różne wachlarze.
1: Tak, ja może zacznę od początku, bo żeby wypracować taki model i stanąć przed człowiekiem chorym i być gotowym mu pomóc kompetentnie i mu nie zaszkodzić, tak jak to mówił Hipokrates, to w naszym zakonie przez prawie 15 lat na 5 kontynentach profesorowie i bracia tworzyli tak zwaną kartę tożsamości zakonu szpitalnego. Karta tożsamości to jest taki właściwie nasz dekalog. I tam właściwie sięgamy najgłębiej, gdzie się tylko da, jak chodzi o te najnowsze trendy w medycynie, które nie są sprzeczne z społeczną nauką Kościoła. I właśnie w oparciu o te wytyczne podchodzimy, tak jak pani redaktor powiedziała, albo do pacjenta, który jest w depresji i trzeba go tam jakoś ośmielić i wprowadzić poprzez procedury, terapię zajęciową, osobistą, grupową, farmakoterapię, aż na koniec do terapii takiej społecznej, gdzie już jest gotów, albo na przykład jak na chirurgii, albo na porodówce, prawda, że pacjentkę przygotowujemy do zabiegu i tak dalej, i tak dalej. Są te kroki, a na koniec, jak ona już jest zdrowa, radosna, szczęśliwa i ma dzidziusia przy swojej głowie, no to wtedy razem się cieszymy, że mamy to za sobą, prawda?
0: Tak.
1: To są te odsłony medycyny, która właściwie jest, że tak powiem, ubogacona tym czynnikiem duchowym. I nasz kapelan, on się też musi dużo nauczyć, żeby poszedł do naszego szpitala, ponieważ on reprezentuje po pierwsze medycynę, po drugie zakon bonifratów, a po trzecie kapelana kapłana. Więc tu nie wystarczy położyć na czole olej święty i odmówić modlitwy związane z sakramentem chorych, tylko po prostu tutaj musi wiedzieć o to, że jest też reprezentantem takiego dużego potencjału.
2: Czyli musicie być bardzo silni.
1: Tak, silni duchowo i silni też emocjonalnie.
0: Fizycznie
1: czasami też. Tak, bo na intensywnej no, trzeba naprawdę użyć też siły fizycznej.
2: Myślę, że tak. Bracie, tak na koniec chciałabym też powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, że macie stadnie na koni.
1: O, widzę, że pani też wraca do naszych wczorajszych.
2: No tak, bo mnie to zaintrygowało.
1: A właśnie, to jest dziedzina, o której właśnie zapomnieliśmy. To może zacznę od takiej bardzo subtelnej dziedziny. To jest dom bonifraterski, ośrodek interwencji kryzysowej. Pomagamy rodzinom w kryzysie, czyli przemoc, alkoholizm i tak dalej, prawda? Matka jest z dziećmi, ojciec jest przestępcą, no i w takich środowiskach żyje. Więc mamy taki ośrodek koło Gostynia i tam te kobiety przyjeżdżają, koło Krakowa następny. I to jest właściwie taka skrajność, powiem, z lewej strony. I poprzez to zakłady aktywności zawodowej, gdzie osoby niepełnosprawne przywracamy jakby do funkcji społecznych, żeby zaczęli po prostu wykonywać swoje zadania, przynajmniej na tyle, żeby no, te wyroby, które są produkowane przez nich, żeby miały jakieś znamiona do użycia, prawda? Mhm. Następnym etapem jest warsztat terapii zajęciowej. I tu już nie chodzi o jakość. Tu już chodzi tylko o to, żeby tą kartkę papieru nożyczkami przeciąć na pół, to już jest wyczyn, albo na przykład na tej kartce coś namalować, narysować, wyciąć, wypalić gliny, albo namalować na szkle, albo na przykład jeszcze coś innego. To są warsztaty terapii zajęciowej. Kolejną odsłoną to są terapie naturalne albo terapie te, które są potrzebne w danych ośrodkach. No, my się skupiamy bardziej na tych, które są też nam przydatne, prawda? Jeżeli w domu opieki są pacjenci, którzy potrzebują hipoterapii albo ergoterapii, no to wtedy sadzimy pigwę, sadzimy po prostu truskawki, robimy jagodę amerykańską, albo robimy na przykład tą pasiekę pszczelą, albo stadninę koni. I to wtedy są panowie najczęściej, bo mamy tylko jeden ośrodek koedukacyjny w Polsce, mamy 5 ośrodków pomocy społecznej, 2 ośrodki interwencji kryzysowej, 3 zakłady aktywności zawodowej, są też tak zwane domy opieki wytchnieniowej, żeby na przykład rodzinie dać szansę na to, żeby pojechali na tydzień na wakacje, to ojca oddają na taką terapię wytchnieniową i on właściwie całą dobę oprócz snu przebywa u nas, a wieczorem go samochód odwozi do domu. Więc albo śpi u nas, zależy od konstrukcji jakby tego programu. No i teraz w kontekście tej stadniny, no właśnie w niedzielę będzie tak zwany Hubertus, w zeszłym roku to było 10, teraz będziemy się spotykali w niedzielę i tam będą 3 wyścigi, te polowanie na lisa, czyli jest najlepszy jeździec, który ma przyczepiony do siodła ogon taki długi lisi. No i dla dzieci jest to łatwiej, bo jest to w zagrodzie tak zwanej stadninowej. No i to jest taka przestrzeń, powiedzmy, 1,5 hektara, prawda? No i te dzieciaki po prostu, które już są zawodowymi jeźdźcami, one się nauczyły, one nie spadną z konia, ani tam, one mają po prostu tak zorganizować akcję pościgową, żeby tą nagrodę uzyskać. Potem jest młodzież, a potem są jeszcze dorośli. Dorośli już mają na wybiegu, więc to już jest terytorium jakby całej naszej działki, tam jest prawie 50 hektarów. Więc tam są przeszkody leśne, drogi i tak dalej, więc ten pościg jest jakby jednym z tych elementów. Kolejnym jest ujeżdżanie, jeszcze kolejnym jest parada i na koniec jest potem wręczanie nagród, a pani redaktor pytanie zmierzało raczej do czegoś innego, tak przypuszczam. Po co wam te konie? Te konie to nam są potrzebne po to, żeby po pierwsze tak, żeby zabezpieczyć terapeutycznie, żeby też była tam możliwość opracowania w stadninie jako takiej, nie przy koniach, tylko w stadninie. Tam trzeba czyścić, tam trzeba budować, tam trzeba dowozić pokarm i tak dalej. To wszystko robią nasi podopieczni z DPS-u. I po trzecie, hipoterapia, prawda? Przyjeżdżają, bo my mamy połowę, 20 koni, 12 koni jest naszych, a 18 koni jest hotelowych.
2: To dużo.
1: No i ta stadnina, tak. I ta stadnina właśnie temu służy. Mamy też konie takie od parady, że tak powiem, i tam sobie przyjeżdżają czasami w niedzielę, w sobotę rodziny z Krakowa i wtedy oglądają, mogą pogłaskać na wybiegu, mogą podejść z instruktorem. Także no to jest też taka też nasza promocja. W regionie tam w okolic Konar tak zwanych, bo to są świątniki Konary, tam jesteśmy już na tyle znani, bo to już prawie 15 lat ten ośrodek pracuje. W przyszłym roku będzie po raz pierwszy w Polsce kapituła generalna. Zakon trwa 500 lat, więc to też czuję się zaszczycony, że mogę być gospodarzem tej kapituły. Będzie w Częstochowie i będzie jeden wyjazd właśnie do Krakowa i z Krakowa pojedziemy właśnie tam do Konar Zielonej, żeby zobaczyć właśnie warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek ten interwencyjny, aktywność zawodową, gdzie tam robią zawiasy. No i to jest bardzo proste, bo instruktorzy robią te poważne, skomplikowane czynności wokół tych zawias do mebli, natomiast podopieczni właściwie takie proste, prawda, dokręcają nakrętki, czy tam puszczają tam pionowo taki właśnie wałeczek, który jest
0: częścią zawiasów.
1: Tak, więc to są proste, takie bardzo proste rzeczy, natomiast zamówienia mamy bardzo poważne. To są kontrakty, za które firmy nam płacą.
2: Zaskoczył mnie ojciec wiedzą, tego wszystkiego, co się dzieje. Nie jest tak, że ojciec gdzieś u góry siedzi i nic nie wie, że poszczególni coś wykonują za ojca, ale każdą rzecz widzę, ojciec konie, wiemy, zawiasy wiemy.
0: No szef musi wiedzieć wszystko, no coś ty.
1: Nie, to nie tak do końca. Ja tam po prostu obserwuję i tak dalej. Poza tym moje pierwsze lata życia dużo mnie też nauczyły. To, co państwo powiedzieliście, rodzina wielodzietna, szkoła techniczna, potem studia medyczne, potem filozofia, potem praca za granicą w Polsce, Izrael, Bliski Wschód. To wszystko uczy. Irlandia jeszcze, epizod właśnie studiowania języka angielskiego. To wszystko na to się składa. A po drugie, ja jestem świeżo po wizytacji kanonicznej, bo ja przyjechałem z dalekiego kraju do Polski na ten urząd. Pierwsze, co zrobiłem, to zrobiłem wizytację kanoniczną i wizytowałem wszystkie ośrodki, łącznie z garażami, z samochodami, z mechanikami się spotykałem, z wszystkimi, po to, żeby wszystkich poznać, prawda? I nie wystarczy mi tylko wizyta u profesora Szury, na przykład w Krakowie z całym szacunkiem, czy profesorem Stojką w Katowicach, ale ja chcę też wejść
0: do... Spotkał się w drodze ze wszystkimi, tak?
1: Tak, ja chciałem też wejść do stadniny, gdzie się wyrzuca obornik, gdzie się przywozi siano, jak się hoduje króliki, też żeby się pokazać i tak dalej. Więc to wszystko mnie interesuje.
0: Tak, a dzisiaj brat się spotkał z nami i ze słuchaczami Radia Kuropatwa, którzy...
1: Czy to znaczy, że kończymy?
0: Nie.
2: Ale ojciec powiedział, że ma tyle czasu.

0: dużo tego ojcze wszystkiego macie. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Nie jest was dużo tak w
1: to
0: Polsce.
1: Znaczy, braci jest 70, no tak. Natomiast współpracowników mamy prawie 3500.
0: Oj, to dużo.
1: I to jest w Polsce i to jest właściwie cała już armia. Jak robimy spotkania integracyjne, możecie kuknąć tam na naszą stronkę, to tam bonifratrów.pl, no to tam jest każdy taki event pokazujemy i chcemy się z tym podzielić z ludźmi, żeby też nie mówić tylko o tym, że my po prostu wyrywamy zęby, czy robimy woreczki żółciowe, czy jakieś porody. No, my też działamy na polach tych takich lekkich, prawda, miękkich i tutaj chętnie uczestniczymy w sympozjach. Chcemy teraz otworzyć nową dziedzinę. Jako pierwsi otworzyliśmy oddział ginekologii dziewczęcej w Katowicach. Profesor Stojko i jego asystentka, pani profesor Anna, naprawdę tutaj fantastyczną robotę zrobili. Wydzielili z oddziału kilka łóżek i tam jest kolejka już w tej chwili prawie miesięczna, ponieważ dziewczynki od zera do tamtego pierwszego momentu, jak staje się kobietą,
2: tak,
1: też mają problemy ginekologiczne i też trzeba je leczyć. I właśnie oni się specjalizują w tym. Następna dziedzina to jest psychiatria zespołu Aspergena i zespołu Downa i dzieci psychiatrycznie chore, które po prostu chcemy się tą dziedziną zająć, angażując specjalistów w Katowicach. Ponieważ jest taki projekt, nie chcę tutaj zdradzać miejsc ani faktów, ponieważ byłoby to
0: zbyt
1: nie fair wobec firmy, która prowadzi negocjacje jednej i drugiej, ale bynajmniej dla nas ważne jest, żeby po prostu no, te nisze, które są jeszcze u nas w społeczeństwie, mimo że obecny rząd jest troskliwy, co by nie powiedzieć, no to nie jest żadna kampania, tylko ja tego doświadczam u nas w zakonie. I to różnie bywało, różne były rządy, różne były też przyjęcia nas w ministerstwie, tak, w urzędach wojewódzkich. Otwierałem sam trzy szpitale, więc wiem, jak to jest. Natomiast teraz naprawdę ta spolegliwość, jak Kępiński pisał o tym w różnych książkach, a zachęcam do Kępińskiego naprawdę, bo to jest psychiatra, który po prostu no, psychologicznie mówi o teologii. To jest coś fantastycznego, naprawdę. I jeżeli macie trochę czasu, a wie, te wieczory są teraz trochę dłuższe, no to zapaszcie sobie herbatę z cynamonem albo kawę z kardamonem i poczytajcie Kępińskiego, bo nie mówię tylko tego do państwa redaktorów, ale do słuchaczy, jeżeli chcą sięgnąć do czegoś innego niż ta miałka podawana nam po prostu papka informacyjna w tych serwisach i tak dalej, to wszystko jest fajne. No, oczywiście to się wydarzyło. Wczoraj bombardowanie Chersonia, gdzie byliśmy tam tydzień temu i tak dalej. To są fakty. Natomiast życie człowieka jest tak krótkie i tak ważne, że nie można go zmarnować na takie miałkie i szare życie. I odwołuję się do mojego powołania, ale też życzę innym, żeby też szukali czegoś więcej, żeby po prostu szukali czegoś, co może ich zachwycić, ale też wniesie coś do życia. No i ja się tego nauczyłem właśnie na studiach, studiując psychiatrię profesora Kępińskiego z Krakowa. On pokazał tą psychiatrię od strony takiej ludzkiej, prawda? I dlatego zacząłem od tych miękkich tematów. Nie bójmy się psychiatry, nie bójmy się pacjentów chorych, bo to oni się nas boją. Oni wyglądają na strasznych, a w ich jest czterokrotnie większy strach przed nami niż nasz strach przed nimi. Więc dlaczego my tego nie robimy? No bo się boimy. A dlaczego się boimy? Bo nie wiemy, jaki jest poziom naszego strachu.
2: Właśnie tutaj kuleje edukacja, jak brat wspomniał z tym wszystkim, bo też to łamanie stereotypów, które się w życiu tak utarły.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I jeżeli my wejdziemy w te nisze, które są w społeczeństwie dzisiaj i postaramy się je dotknąć, spróbować zrealizować, ale nawet kosztem jakby, no, bo my też dofinansowujemy, my jako zakon, niektóre działalności, jak na przykład opiekę paliatywną. Ona jest od początku, jak założyłem ją w 2000 roku w Łodzi, ona do prawie do teraz jest na minusie. No teraz trochę lepiej jest, ale właściwie cały czas funkcjonuje na ujemnym wyniku finansowym, ale my tak chcemy właśnie.

0: My chcemy jakby tutaj sztandarowo pokazać, że to jest bardzo ważna dziedzina, gdzie człowiek po prostu przygotowuje się do odejścia z tego świata. Ma być przygotowany fizycznie, psychicznie i duchowo.
1: No. Tak, Grocie, ale prowadzicie także jadłodajnie, prawda, w Warszawie i w Łodzi?
0: Tak, tak, tak. I te jadłodajnie są bardzo potrzebne i one są na stałe. Natomiast no, akcja pomocowa dla Ukraińców to był huragan wręcz pomocy, gdzie zaangażowaliśmy naszych pracowników socjalnych, naszych psychologów, naszych lekarzy, nasze ośrodki, nasze klasztory, łącznie z tym, że w Cieszynie posiłki spożywały dziewczyny, chłopcy, bo to akurat oni uciekli, panie, staruszki, staruszkowie i bracia razem codziennie.
1: No to było na pewno logistycznie trudne też i wyzwanie dla was, bo tak duże...
0: Tam było wszystko po prostu poplątane i pomieszane, ponieważ dziewczyny biegały po klauzurze, bracia przychodzili na modlitwy, staruszkowie się pytali o to, młodzi się pytali o to, więc trudno było to ogarnąć, no, ale to
1: kapustą.
0: Był taki czas.
1: Groch z kapustą.
0: Dokładnie, sposób. Dokładnie. Tak, dokładnie tak. Ale nie żałujemy tego, ponieważ za 2 tygodnie jadę do Rzymu zrobić tam taką dwie prezentacje. Jedna będzie o kapitule generalnej, która będzie w przyszłym roku, a druga będzie właśnie o naszej pomocy do Ukrainy. No i sam jak zobaczyłem listę, jakbyśmy zrzucili z naszej strony bonifratrzy.pl te wszystkie aktywności wokół Ukrainy, jak zobaczyłem, że to jest prawie 50 różnych działalności w przeciągu niecałego roku, no to, że tak powiem, diabeł mi podsunął taką myśl, no dobrze jesteście, dobrze jesteście.
2: No powiem bratu, że jednak odwdzięczają się Ukraińcy, my mamy takie doświadczenie.
0: Nie, ja ich uwielbiam, naprawdę. I proszę nie wierzyć tym politycznym zagrywom i tym tekstom, które są, ponieważ no, nie wiem, czy powinienem, ale powiem tak ogólnie. O co chodzi z tą wojną na Ukrainie? Jak ja zobaczyłem te plantacje kukurydzy, słonecznika, pszenicy, żyta, strączkowych i tak dalej, te setki tysięcy hektarów, więc o co chodzi w tej wojnie? Tam nie chodzi o militaria, politykę, o władzę, o sąsiedztwo, o ruskich, o Ukraińców, o Chińczyków. Tam chodzi o dobra naturalne.
1: Właśnie. O najlepsze gleby w Europie.
0: Więc to, co my oglądamy w telewizji, to jest po prostu, my to kupujemy za darmo. Te informacje, jak to się mówi takim językiem potocznym. Te informacje kupujemy za darmo i wierzymy. Nie wierzcie w to. Tak nie jest. Spotkaliśmy się w Chersoniu nad latającymi dronami i bombami z ludźmi, którym dawaliśmy pomoc i to oni nam mówili, że oni nie rozumieją, jak to jest, że Cherson podzielony rzeką, z tamtej strony Ruscy, z tej strony Ukraińcy, pomieszani totalnie. Z tej strony ukraińskiej Rosjanie, po tamtej stronie Ukraińcy, pomiędzy ruskimi. I tam ciągle wylatują bomby i drony i po prostu atakują, prawda? Więc o co tutaj w tym wszystkim chodzi? W tym wszystkim chodzi o to, żeby zagarnąć Ukrainę w całości, żeby ją mieć jako terytorium do kolejnych biznesów, a powiem tylko ogólnie, że zboże i te wszystkie dobra naturalne, które są produkowane na Ukrainie, to nie są ukraińskie. Naprawdę, wierzcie mi. To są holdingi
1: tak,
0: międzynarodowe.
1: Nie będę wymieniał nazw państw.
0: Tak.
1: Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę i też często mówiliśmy na naszej antenie, chociażby w wiadomościach tutaj, które się pojawiają. No właśnie to, co brat mówi, to brat potwierdza to w 100%, że to są ogromne...
0: Ja to widziałem, tak, ja rozmawiałem z osobami z tych wyższych półek i po prostu oni mnie zapewniają, że tak jest i po prostu te informacje są prawdziwe. Wybieram się pod koniec października, początek listopada tam jeszcze raz, ponieważ no musimy ich tam... Tam nikt nie przyjeżdża do Chersonia. W ogóle wjechać do Chersonia to jest cud. Dzięki temu, że z nami był pilot jeszcze z poprzedniej rosyjskiej, obecnej ukraińskiej armii, pilot MIGA, który latał w szturmowcu. On zadzwonił do swojego znajomego w ministerstwie i dzięki temu wjechaliśmy z naszą pomocą. Bo oni nas nie chcieli z tą pomocą w ogóle.
1: No ale udało się w końcu.
0: Ale udało się i rozdaliśmy. Akcja była fantastycznie zorganizowana. 3 dni wcześniej 5 osób wiedziało, że przyjedziemy. 5 osiedli było poinformowanych, że będzie akcja. I były grupy podzielone na WhatsAppie 50-osobowe, więc 5 minut przed rozdawaniem każdy dostawał SMS-a, za 5 minut na dół, na dole przed klatką. Więc jeden busik wjeżdżał, po prostu rozdawaliśmy. Na naszej stronie są zdjęcia, możecie pooglądać. Rozdawaliśmy i wyjeżdżaliśmy dalej. No, jak na nieszczęście przy katolickim kościele było mało ludzi, wyszliśmy, więc słońce świeciło, myśleliśmy, że będzie cudownie. Rozdaliśmy tym 40 osobom paczki, odjechaliśmy i w tym momencie tam spadły bomby po 10 minutach. No tak tam jest po prostu.
1: No tak tam jest, wojna. Tak. Każda informacja na takiej arenie wojennej jest dla wroga też cenna, prawda, bo to jest podsłuchują.
0: To znaczy drony, które latają nad nami tam, one po prostu mają takie czujniki termowizyjne.
1: Jak wykryją.
0: One czują, gdzie jest 38 stopni, prawda? Jak jest 38 stopni na dużej planie, no tam są ludzie, prawda? I tam trzeba zrzucić bombę. One mają w sobie 5 bomb, więc one są w stanie taką grupkę 50 osób skupionych przy samochodzie bez problemu zlikwidować.
2: No, wracając, bracie, do waszego założyciela Jana Bożego, on musiał dość dużo przejść, żeby założyć taki zakon.
0: No jak wylądował w szpitalu psychiatrycznym,
2: no, to
0: trudno się dziwić, że przeszedł dużo. Przeszedł dużo. No miał bardzo barwny życiorys, aż właściwie do tego 1537 roku. Urodził się w 95, więc to był taki czas takiego szoku. Był na 2 wojnach prawie pod Wiedniem, który bronił nas przed Turkami. Nas, bo od dzisiaj do dzisiaj mamy tego dobrodziejstwo. Więc wrócił do Granady i potem właściwie na kazaniu w 37 roku Jana Zawili wysłuchał takie słowa. Mówi, twoje życie jest oznaczone tylko grzechami. Czy tak chcesz skończyć swoje życie? No i to był taki strzał w niego, że po prostu wybiegł z tego kościoła, zaczął biegać po ulicach Granady, gdzie już pomagał ludziom, sprzedawał książki.
2: Wariat.
0: Robił dobre rzeczy, no ale oczywiście służby Szpitala Królewskiego z Granady go zgarnęły do szpitala, tam go położono, zaczęto go bić, zaczęto go topić w zimnej lodowatej wodzie, zaczęto go okładać różnymi takimi uciążliwymi okładami. No i on też widział, jak to się dzieje wokół innych, prawda? Do dzisiaj tam jest muzeum w tym miejscu, tam już nie ma szpitala, tylko tam jest Biblioteka Narodowa. Ale to miejsce jest wydzielone, bo cała Granada jest pod jakby patronatem świętego Jana Bożego na południu Hiszpanii. No i jak on zobaczy, jak to się dzieje, to wtedy postanowi, patrząc na krzyż, który wisiał na ścianie, że jak wyjdę tylko z tego szpitala, to ja założę szpital taki, że będą zupełnie inne metody i inne wartości będą wtedy. I on właśnie wtedy stworzył te wartości, które do dzisiaj istnieją. I taki był początek i potem z Hiszpanii zakon się przeniósł do Portugalii, z Portugalii potem do Francji, z Francji do Italii, z Italii do Niemiec, do Polski, do Niemiec, do Austrii i tak dalej. Bo my 1609, 1611 Austria, potem 1620 Niemcy.
2: Bracie, i co, kończymy dzisiaj audycję i myślę, że brat z nami porozmawia w listopadzie, jak powróci z tej Ukrainy.
1: No ja też tak myślę.
2: Co myśli?
0: Myślałem, że mnie zaprosicie na urodziny, no ale możemy z Ukrainy, jak chcecie.
2: Na urodziny na 4? Proszę bardzo.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Bardzo. Chętnie, jak ojciec nas odwiedzi, bo taki problem jest, że tu w Toruniu tak nie ma boni fratrów.
1: No właśnie, jesteśmy pokrzywdzeni, powiem szczerze, tutaj północna Polska.
0: Znaczy był, w XVII wieku był. Teraz nie ma. No myśleliśmy, rozmawialiśmy kilkakrotnie z wójtem w Pszczółkach, bo tam miał taki lokal i chciał go nam dać za darmo. No ale wtedy to nas to trochę przerastało. Ja byłem wtedy w Radzie Prowincjalnej, brałem udział w tych rozmowach z tym wójtem, przesympatycznym człowiekiem. Nie wiem, tam się pewnie już zmieniło wielokrotnie. Ale na tamte czasy to był 2003, 2004 rok.
2: No to trochę czasu.
0: Tak, to trochę minęło. On pochodził z Opolszczyzny, bardzo fajny człowiek. No i no, starał się, stawał na uszach, żeby to przejąć. No niestety, no nic to nie pasowało wtedy. Nie byliśmy w stanie, no bo były dwa duże projekty, i krakowski, i łódzki, które trzeba było dofinansowywać, modernizować i tak dalej, więc wtedy się nie dało.
1: A może warto, tak sobie pomyślałem teraz, oczywiście to tylko taka myśl mi powstała, może warto porozmawiać z wójtem gminy Zławieś Wielka.
0: Z której gminy?
1: Z naszej gminy, tutaj Zławieś Wielka, bo my mieszkamy akurat w tej gminie.
0: A jak nazwa tej miejscowości?
1: Zławieś, pisane razem, Wielka oddzielnie.
2: A my jesteśmy
1: Zławieś Mała. Pomyślałem, bracie, dlatego, że jest tu taka, to znaczy, nie wiem, oczywiście pod względem finansowym, jakby to wyglądało, jest tu taka firma, która kiedyś upadła i te budynki pozostały. One są naprawdę w bardzo dobrym stanie.
0: Ale miały profil medyczny?
1: Nie, ale spożywczy. Spożywczy.
0: Aha, spożywczy.
1: Mhm. Produkowano tutaj soki z marchwi, tam takie różne rzeczy.
0: No to do Eli zadzwońcie o krasy, ona chętnie ten temat przejmie.
1: Tak? No dobrze. Może nas słucha pani Ela, to...
2: Pomachamy.
0: No, to pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, to znaczy ja wiem, kto tam słucha mniej więcej. Bo to tam się tutaj na mapie pojawiają różne miejscowości.
2: Oj, tak.
1: Ale taki temat akurat tak na żywo nam tutaj się pojawił, jeśli chodzi o to. Być może to tam jakaś jest droga, no nie wiem, oczywiście pod względem finansowym, jakby to wyglądało, bo tutaj nie będę...
0: To znaczy tak, myśmy dokonali takiej bardzo radykalnej transformacji w naszym zarządzie spółki matki i właściwie wymieniliśmy cały zarząd po to, żeby no, wprowadzić tą świeżą krew. I to się udało. Mamy fantastycznych w tej chwili dwóch prezesów, którzy mają niesamowite pomysły i bardzo, że tak powiem, rozstrzelone zakresy zainteresowań. Jeden jest od lotnictwa, a drugi jest od Centrum Zdrowia Dziecka. No więc to idealnie mi pasuje. Ta przestrzeń, mało tego, ten z Centrum Zdrowia Dziecka ma też uprawnienia lotnicze.
1: No proszę.
0: Więc tutaj są takie zbieżne tematy. Także byliśmy parę dni temu na pożegnaniu jego starej paczki, tego jednego z tych prezesów. No i obwieźli nas po całym lotnisku Okęciu.
1: Widziałem właśnie, no, tak.
0: Tak, no i to było takim, właśnie wtedy się zastanawiam, że przy Polsce nie jest aż taka duża i dlaczego by nie ogarnąć na przykład tej, bo jesteśmy rzeczywiście, jak się patrzy na mapy Polski, skupieni bardzo mocno na południu, no ale mamy też 3000 kilometrów stąd w Izraelu, w Nazarecie, mamy też prawie 1000 kilometrów od Warszawy w Drohobyczu, więc to też jest dość duży dystans.
2: Czyli samolot taki mały.
0: Nie, to chcę powiedzieć to, że na przykład w okolicach tam gdzieś Gdańska, Torunia, gdyby powstała jakaś filia, też nie byłoby źle, przecież my już dzisiaj braci nie mamy, żeby ich tam posłać. My musimy tam postawić osoby świeckie, które nas będą reprezentować, prawda? Więc jeżeli rzeczywiście to jest wola Boża i będziecie się modlić o to, żeby tak się stało, no to będziemy tutaj wam wtórować w tych modlitwach.
2: No my też.
1: No my też, tym bardziej, że tak staramy się być takimi waszymi przedstawicielami w sposób taki może bardziej medialny, bo mówimy często o produktach bonifraterskich, tutaj głównie o to chodzi. Tak. No i to robimy już tak sporo czasu, w zasadzie prawie 2 lata.
0: No ja już ze 3 razy słyszałem na sympozjach w różnych prezentacjach, że tam kontakt z Radiem Kuropatwa i tak dalej. Dlatego to moje pytanie odnośnie tej nazwy było do pani redaktora. To takie dwuznaczne. Czy jesteście myśliwskim jakimś kołem?
1: Nie,
0: łowieckim,
1: nie jesteśmy tak? Myśliwskim kołem łowieckim. Nie,
2: a jakbyśmy
1: to,
2: byli?
1: Jakbyśmy byli. Ale to brat zobaczy. Tutaj pilot. No Kuropatwa co prawda za bardzo latać nie potrafi, tam tak może, lotnik, jeśli chodzi o ptaka. Ale sama nazwa powstała z filmu pod tytułem Rozmowy kontrolowane. I tam...
0: Ja wiem. Ja żartowałem do pani redaktor, jak się przedstawiła, że reprezentuje to radio. Ja mówię tak, a taką ksywkę toście od szefa wzięli?
2: Bracie, wracając tu do sedna, to kiedy będziemy mogli się spotkać?
0: No ja myślę, że na antenie trzeba się koniecznie spotkać.
2: No
0: natomiast
2: i właśnie.
0: Nie jutro, bo będę w Krakowie.
2: My
0: uczestniczyć
2: też
0: w
2: jutro, jest sobota.
0: Nie sobota, są dni samarytańskie w szpitalu, dni otwarte. Będzie bardzo dużo ludzi, bardzo dużo rodzin. Badania za darmo, będzie promocja charyzmatu szpitalnictwa, ziołolecznictwa, produktów bonifraterskich. No i między innymi właśnie też tej spółki produktów, które będą tam prezentowane. No i my mamy prawie w każdym naszym dziele takie dnie otwarte. Niedawno byłem w Prudniku koło czeskiej granicy. Też fantastyczne wydarzenie. Festiwal radości i dziewczyna z Iławy przyjechała pociągiem zaśpiewać tylko jedną piosenkę. No, tak mnie to ujęło, rzeczywiście naprawdę.
2: Zruszyło.
0: Ludzie są bardzo, znaczy bardziej ujęło, bo ona jechała prawie 8 godzin w jedną stronę po to, żeby wyjść na estradę, bo to właściwie niepełnosprawni prezentowali swój kunszt aktorski i muzyczny, a ona przyjechała jako już taka zawodowa piosenkarka i wokalką się zajmuje od wielu lat, więc ona przyjechała i zaśpiewać jedną piosenkę. No i to było niesamowite i bardzo, bardzo, bardzo też taki dobry przykład dla innych, jak się patrzy na to, jak czasami ludzie niepełnosprawni nie mogą wejść na krawężnik, prawda? Ile ludzi przechodzi i nie wie, co zrobić, prawda? Człowiek stoi w okulach i ma kłopot z wejściem na za wysoki krawężnik.
2: No tak, bo krępują się podejść z tego względu, że nie wiedzą, jak mają się zachować. I tu jest też i brak edukacji.
0: To jest dokładnie to samo, co Kępiński pisał o tym strachu, prawda? Że strach w chorym człowieku jest 4 razy większy niż w tym zdrowym.
2: Ale ja,
0: a my się tak czy inaczej rezygnujemy i boimy się ich.
2: A ojcze, ale jest też jedna taka rzecz. My na co dzień prowadzimy apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym i doskonale ojcze wie, że też jest problem rozmowy z osobami później, które utraciły kogoś. Boimy się tego.
1: Mm-hmm. Ale dostaliśmy też, moi drodzy, przed chwilą pozdrowienia. Pozdrowienia dostaliśmy od pracowników całego zespołu magazynu, który pracuje, pakuje paczki, a i słucha nas oczywiście Bonifratrze z Pharmaceutical. Bardzo dziękujemy za pozdrowienie. Przekazujemy
0: dziękuję.
1: I też tutaj bratu przekazujemy drogą radiową od całego zespołu magazynu.
0: Proszę wypowiedzieć nazwę tego radia. Proszę wypowiedzieć. Tak, tak, śmiało.
1: Radio Kuropatwa.
2: Radio Kuropatwa.
0: Brawo.
2: Dobrze. Tak ojcze, to
1: jeszcze
2: co?
1: Raz dziękujemy całemu zespołowi magazynu, bo też korzystamy z paczek od was, także cieszymy się, że jesteście z nami.
2: Są świetnie zapakowane.
1: Tak, zawsze.
2: Naprawdę.
0: Mnie też wyposażają, nawet biskupom i kardynałom też przekazuję te prezenty, więc jestem chyba jednym z lepszych klientów. No i nie mam zamiaru jakby tutaj spuszczać tonu.
1: I bardzo dobrze, bracie.
2: Tak trzymać.
1: Tak trzymać. Umawiamy się zatem na następną rozmowę.
2: Też może poza anteną.
1: Też poza anteną, tak, żeby tutaj nie było
0: tak jest.
1: Przekazywane informacje dodatkowe. Także my dzisiaj bardzo
0: Ja nie wiem, kto zapłaci za te dodatkowe minuty, ale wydaje mi się, że rachuneczek będzie duży.
1: To zwrócimy się już tam do spółki matki, córki.
0: Poproście panią prezes o kasę, ona zapłaci chętnie za to.
1: Tak. No dobrze, trzymamy brata za słowo w takim razie. To.
0: No w końcu promujecie ten cały pakujący zespół bonifraterskich produktów.
2: Tak jest.
1: Bardzo nam miło w każdym razie promować zespół cały.
2: Naszym gościem był.
1: Tak, naszym dzisiejszym gościem był brat Franciszek Salezy-Chmiel, prowincjał prowincji polskiej zakonu Bonifratu. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za
0: bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy ekologicznych, myśliwskich, nieekologicznych i wszystkich tych, którzy są wokół was, chociaż ta mapa pewnie jest zagęszczona, głównie na północy, no ale marzę o tym, żeby i też była zagęszczona kiedyś przez Bonifratu.
1: Ale dzisiaj słuchacze bardziej na południe są tutaj, różne są Trzebinia, Kraków, Kielce i okolice. I
2: dobrze, dziękujemy.
1: Tak, bracie, bardzo jeszcze raz dziękuję.
0: I zapraszam do naszego środku, chętnie wam pomożemy.
1: Właśnie, no, na pewno, jeśli będziemy taką mieli sposobność, to trafimy.
2: Odwiedzenie was.
1: Tak, a my zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem
0: Z Panem Bogiem, do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi i orientują się po położeniu słońca. Również potrafią orientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasę, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają, no ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne i potrafią o różnych godzinach o różnych godzinach orientować się, gdzie jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca, szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły, czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami i dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników, no a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny i one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce, ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym, dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no, jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata i na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają Jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim. Tam, gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie. No ale podkreślam, prawdopodobnie one właśnie zmysł węchu również wykorzystują w trakcie podróżowania, przemieszczania się. No i możemy postawić sobie jeszcze kolejne pytanie, czy w blasku księżyca, czy w promieniach słońca lepiej lecieć? Kiedy jest lepsza pora, kiedy ptaki wybierają tę odpowiednią porę w ciągu doby, ten moment, kiedy się przemieszczać. No to technik jest kilka. W zasadzie jedna jest taka, że no nie mogą sobie ptaki pozwolić na to, czy na wybór, ale są takie, które rzeczywiście wybierają. Zaraz o tym wszystkim powiem i zaczniemy od tych, które poruszają się w ciągu dnia. Na przykład skowronek, którego widzimy tutaj na fotografii, ale również i ptaki, które nie są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby, mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji, no ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony, to są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 km. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją trzy gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie, no ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać, ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich trzech naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych trzech naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy myśli królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności. To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo, bardzo duże przestrzenie. Na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień, czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę i tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się, też wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo jest to bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego, bo ten rok chyba zapamiętali wszyscy z jednego tylko wydarzenia. Oczywiście chodzi o pandemię. Natomiast we wrześniu tego roku samiec o takim kryptonimie 4BBRW pokonał bardzo długą trasę, bo przeleciał 12 200 km z Alaski na Nową Zelandię i zajęło mu to troszeczkę ponad 9 dni. Także no to robi ogromne wrażenie, bo nawet jak sobie pomyślimy, że my byśmy mieli przez 9 dni gdzieś w jakimkolwiek kierunku się przemieszczać, czy to na nogach, czy hulajnogą, czy na rolkach, czy rowerem, no to chyba są, czy nie wiem, jakąś łódką, prawda? No wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najwięcej, najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. No ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, bo jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak, to szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Szlamnik jeszcze inny pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i jednej godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii. Również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał dwie doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 12, 11 dób i jedna godzina, a tamten poprzedni, czyli 4BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto no, tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał

Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki. A teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować. I ptaki, które są raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł. No to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami. Non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują. No to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tam tymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast no gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, dłużej, dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, za ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, aż nie poruszanie swoimi, akurat no, w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. One, to nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku, właśnie chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No, bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobrze, to mamy te bociany, które szybują, i mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko. No bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka. Więc generalnie, no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim.

Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ, czyli lot falisty. Lot falisty, tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły. Na przykład no grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób. No ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują, i właśnie potrafią się wzbić powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. No, dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się, potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym spadek, następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać. I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują, też wiadomo nie szybują. No to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów, no to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie. I to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczoł ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może taki ptak przelecieć. Chociaż znając kwiczoły, to one się raczej tam niżej trzymają, prawda? Bliżej właśnie na przykład lasów, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień się trzyma. No ale 3000 może osiągnąć taki pułap. No tu mamy niewiele więcej, bo jeszcze nie 4000, ale już prawie, to jest czajka. Ona do 4000 nie dolatuje, ale poniżej 4000 spokojnie leci. No i bocian. Właśnie, jak tu nie mówić o bocianie? Otóż bociany, mimo tego, że są dużymi ptakami, to jednak nie latają jakoś wybitnie wysoko, bo potrafią się wzbić na wysokość troszeczkę mniejszą niż 5 km. Jakieś 4800 metrów to jest właśnie ten pułap osiągany przez bociany. I mamy na przykład krzyżówki, czyli kaczki. I kaczki z kolei już mają no, całkiem niezłą wysokość, już dosyć dużą. Wspinamy się coraz bardziej. Mamy 6400 metrów. No już to robi wrażenie. Natomiast idźmy dalej, bo mamy na przykład łabędzie krzykliwe, które potrafią latać na wysokości 8000 metrów. No to już robi wrażenie, bo to już prawie mamy Himalaje. Ale czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami.
I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko no jest to niebywałe osiągnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle, jeżeli chodzi o gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych. Czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen. Bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już jest koniec, że już nie ma więcej ptaków, które przelacą nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No robi to wrażenie. Ale to i tak jeszcze nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w silnik samolotu. Tak, to był silnik samolotu i czyli ten ptak, no krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy. Ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, to zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 km na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480. Różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektóre no niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź niemy, bo raptem o 3 km więcej. Chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą
prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No i troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62. I idziemy dalej. Znaczy w ogóle powiedziałem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać, zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi, latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem, potencjalnym oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co czyni go no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju. No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje. I czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry, no i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać, muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają i czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają i spośród wszystkich różnych czynników pogodowych takimi najważniejszymi dla ptaków to są kierunek wiatru. No jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy i to wtedy też są trochę problematyczne sytuacje. I temperatura oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki na przykład migrujące ze Skandynawii gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego po prostu są dosłownie zwiewane przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem, to takie malutkie
wszystkie ptaki, które możemy spotkać nad Bałtykiem w momencie, kiedy kiedy przeleciały przez cały Bałtyk i są po prostu wyczerpane, wycieńczone i one tylko ten pierwszy ląd osiągają i tam po prostu dyszą ze zmęczenia, dosłownie moglibyśmy tak powiedzieć. No jest to coś niesamowitego. I bariery różnego rodzaju stawiane przez ludzi dezorientują ptaki. Ptaki się często nie rozbijają. Mamy tutaj mosty i no wiadomo, że każdy z mostów, każdy też nieoświetlony obiekt, każdy szklany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla ptaka. Ptaki często właśnie rozbijają się o tutaj te liny, o te pylony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki, po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolany upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam, nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się około 25 milionów ptaków, czyli więcej też niż się w ogóle obrączkuje. Czyli jesteśmy więcej w stanie podczas jednego roku zabić ptaków i to tylko w jednym państwie, tylko w Senegalu, więcej tam się zabija niż przez cały rok na świecie się obrączkuje. Także no to jest niestety, no to jest bardzo przykra wiadomość, ale rzeczywiście tak to wygląda. A jest jeszcze taki bardzo też przykry obrazek przedstawiający martwe nasze bociany, ptaki, które uchodzą za symbol naszego kraju, są wręcz, myślę, że takimi ptakami świętymi, są naprawdę z taką czcią traktowane. Natomiast kiedy udają się daleko, daleko od nas wylatują, no to właśnie może spotkać je taki los. Także to jest jedna też z bardzo ważnych barier czekających na zwierzęta, na ptaki przelatujące. No właśnie, i teraz powiedzmy sobie jeszcze, bo powiedziałem, że zrobię jeszcze taki troszeczkę przegląd tego, całkiem widzę, nam to sprawnie idzie i bardzo dobrze, także dzisiaj się zmieścimy ze wszystkim. I teraz jeszcze na tak zakończenie, takie podsumowanie, chciałbym Państwu przybliżyć trochę, żebyśmy się wczuli w rolę dymówki, żebyśmy razem z nią przebyli jej drogę i zobaczyli, że życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one nawiązują
wiosnę przylecą i one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają, to oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę z Wielkiej Brytanii do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka, no bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę. Także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans i gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe i pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km, który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na kontynent europejski, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 kilometrów, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. Niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze i jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków upolowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście no, jest to w basenie Morza Śródziemnego tradycja, chyba tak mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja i w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja i te ptaki się po prostu masowo zabija i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania, do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza.
No i to jest też plaga niestety w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc. Ale no wracały, to jest najważniejsze. Jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii przez Hiszpanię na Gibraltar. I dalej właśnie już będąc w Afryce można kierować się na południe. Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć. A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę czasami nie do przebycia i ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkuset metrowych odstępach i w zasadzie no jak tak akurat wybierze tę trasę, no to prawdopodobnie zostanie niestety upolowany. I następnie dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania, tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać, znaczy może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie, w związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oaz, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia. Chociażby w postaci takich codziennych burz, to też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne, a pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety
te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc niestety to samo co w basenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju, po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja. No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem, żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, to wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. Ale to by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębie awizo nie zostawią, to prawda, także to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie zależy, w jakim etapie, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy, to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

0: O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no, było to badane.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów na 20 tysięcy kilometrów i to zdecydowanie jest rekordzistka właśnie rybitwa popielata, z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tutaj odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy. Zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze. Pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię, ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej, a potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, i znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża, chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszystko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj, ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesio leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. Jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany, takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle na ile poznałem gęsi i na ile o nich czytałem, i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy rodzinne są bardzo mocne, to wydaje mi się, że one mogą się umawiać. A jak to robią? No podejrzewam, że to wygląda tak, tylko mówię, to jest tylko taka hipoteza moja, że po prostu grupują się w pewnym momencie, kiedy zaczyna się robić zimno, no i jakiś tam pewnie przywódca, bo jakiś taki pewnie musi być, to po prostu wyrusza dalej, podejmuje decyzję, że wyruszamy, no i one wylatują. Ale jak to się fizycznie dzieje dokładnie, to tego nie wiem i sądzę, że to jest chyba do zbadania, jeszcze chyba mało kto wie. Także to też nam pokazuje, że my, nasza wiedza na temat migracji ptaków jest jeszcze bardzo, bardzo skromna i wydaje mi się, że jeszcze można dużo tutaj się dowiedzieć i sporo jeszcze uzupełnić. No, widzę, już miałem kończyć, a tu widzę, kolejne pytania się pojawiają, ale to dobrze, widzę, że jest zainteresowanie, to tylko się cieszyć. Tak, za 2 dni odcinek Jesień w lesie, ale to akurat już było dawno temu, także to na pewno nie jest żaden nowy odcinek, a nowe odcinki będą prawdopodobnie w grudniu, tak mi się wydaje, chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić, zobaczymy, ale w grudniu na pewno, to obiecuję, że coś jeszcze będzie, może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt, akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy, ale na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia, danego gatunku, nie może nowego gatunku, tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie, to może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandretto Brożne, z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują, także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu, to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle. Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

0: Wtorkowa audycja, godzina 11, a naszym gościem dzisiejszym zdalnie przez telefon jest siostra Blanka Ewa Szymańska, benedyktynka, a ze studia witają się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Siostro Blanko, jest siostra z nami pierwszy raz, więc słuchacze zapewne chcieliby, aby siostra się nam przedstawiła.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaufanie i za zaproszenie do tej audycji.
0: My też dziękujemy.
1: Tak jak zostałam przedstawiona, jestem benedyktynką. Jest to dla mnie wielka radość i duma. To znaczy, że żyję regułą świętego Benedykta, przynajmniej staram się to robić w życiu. Regułą, która tak naprawdę ma już ponad 15 wieków i gwarantuję Państwu, że da się nią żyć i w domu, i w klasztorze, i w korporacji, i w różnych innych konfiguracjach życiowych, które mogą stanowić z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony mogą być częścią naszej codzienności, bo jest to reguła do zastosowania w każdym momencie życia, nie tylko właśnie w strukturze życia zakonnego, ale także w życiu codziennym. Więc jestem benedyktynką w zgromadzeniu sióstr benedyktynek, misjonarek pełnię funkcję wikarii generalnej, tak, czyli zastępcy przełożonej generalnej naszego zgromadzenia. Jestem też rzecznikiem prasowym i delegatem do spraw ochrony małoletnich. Ale zawodowo i naukowo moje zainteresowania krążą wokół tematu literatury starożytnej, z czego się doktoryzowałam, ale także są mi bliskie zagadnienia związane z człowiekiem, z jego kondycją duchową, psychiczną na przestrzeni wieków. I to stanowi obiekt moich poszukiwań naukowych, też przygotowywanych artykułów czy prac. Ale także w ciągu wielu lat, no przynajmniej 12, bardzo mocno jestem zaangażowana w zgłębianie postaci, w przybliżanie jej wraz ze znamienitymi znawcami tematu w Polsce i poza granicami, przybliżanie postaci świętej Hildegardy z Bingen, bo tak, to też benedyktynka. Mhm. I myślę, że można śmiało powiedzieć, iż mamy wiele wspólnych stycznych, jeśli chodzi o nasze zgromadzenie, posługiwanie z tym, czego dokonała w życiu, kim jest święta Hildegarda, a myślę, że dlatego, że była benedyktynką właśnie.
0: Tak, i nam także jest święta Hildegarda bardzo bliska, chociażby przez to, że współpracujemy od długiego czasu już z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Tutaj pani Jola Zajdel, takim głównym motorem napędowym jest tego wszystkiego. I to wszystko łączy się w całość. Dlatego też, siostro Blanko, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z siostrą na temat, bo siostra też wróciła z Afryki, to też chcemy podkreślić, tej akcji, którą przygotowujecie właśnie dla dzieci w Kenii, prawda? Czyli kropla dla życia, ocal dzieci w Kenii i zbuduj z nami studnie. Założyliście też zbiórkę, taką specjalną, na którą można wpłacać, prawda?
1: Tak. Jeśli chodzi o przedsięwzięcie, które związane jest z naszą posługą w Afryce, to myślę, że warto wspomnieć, może tak nawet właśnie cofając się troszkę,
0: tak,
1: że klasztory benedyktyńskie są tymi nośnikami, które od samego początku, czyli od VI wieku, mają istotny wkład, jeśli chodzi o kulturę europejską. Mówi się zresztą, że Benedykt przeorał Europę piórem i pługiem, czyli wszystko, co się wiąże z kulturą piśmienniczą, ze sztuką, z architekturą, z myślą o człowieku, tym, co się wiąże z naukami humanistycznymi, zawdzięczamy właśnie duchowości benedyktyńskiej i temu, jak zamierzył ją święty Benedykt w dalszym rozwoju swojego zakonu. I idąc tym tropem, kolejne pokolenia mnichów, mniszek, sióstr benedyktynek podejmowały to dzieło zarówno w Europie, jak i poza nią. Wystarczy wspomnieć wiele przedsięwzięć, które wspomniana już święta Hildegarda podejmowała w swojej posłudze jako opatka, to również te, że kształtowała ówczesną jej epokę swoją myślą, swoim piśmiennictwem, tym, co głosiła w ramach kazań, homilii bądź innych wystąpień, a także konfrontacji bezpośrednich z różnymi możnymi tego świata, a także z przedstawicielami kleru, zarówno na terenie dzisiejszych Niemiec, jak i poza tym krajem. Ale idąc dalej właśnie, nie kto inny, ale benedyktyni byli tymi, którzy nieśli również światło Ewangelii do innych krajów, jak chociażby kraje północnej Europy, czy kraje, już myśląc dalej, w późniejszych epokach, kraje Ameryki Łacińskiej, czy właśnie Afryki. I ta linia, o której tutaj przypominam, jakby uzasadnia również obecność benedyktynek misjonarek w Afryce, stosunkowo krótką, myśląc o Kenii, bo dopiero od 3 lat nasze zgromadzenie posługuje w tym kraju, ale warto wspomnieć, że kiedy w latach 70. była bardzo wielka prośba Kościoła Powszechnego o to, żeby zakonnicy zgłaszali się do posługi w krajach Afryki, chodziło konkretnie o Libię, to nasze zgromadzenie jako pierwsze stanęło do gotowości do tego apelu i wiele naszych sióstr w ciągu 25 lat misji w tym kraju, misji bardzo specyficznej, bo nazywanej misją milczenia w kraju, gdzie nie można było głosić Chrystusa wprost, posługiwało w szpitalu w El Bejda, właśnie w północnej Afryce, w Libii. I była to misja znamienita, którą do dziś wspominają mieszkańcy, którzy przeżyli, bo miejmy na uwadze fakt, że Libia jest dotknięta konfliktem zbrojnym i pozostało tam, przynajmniej w tym miejscu, gdzie posługiwały siostry, już niewiele osób. Niemniej ta myśl o misyjności i posłaniu do Afryki została ponownie podjęta i, tak jak wspomniałam, od 3 lat realizowana w Kenii, a dokładnie w pobliżu stolicy kraju, w pobliżu Nairobi, w mieście Limuru. Tam na zaproszenie franciszkanów z Polski, którzy mają swoją stację misyjną, siostry dołączyły do posługi, aby objąć opieką ponad 30 dzieci, które znajdują się w domu dziecka w tym mieście, w domu świętego Antoniego w Limuru. Tam z powodzeniem rozszerzyły swoją działalność, znamienicie ją wykonując, bo to też należy do naszego charyzmatu, działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna, którą dedykują najmłodszym, porzuconym dzieciom ulicy, dzieciom z przemocy, które tam się znajdują.
2: Siostro, jak dużo jest was obecnie na misjach właśnie w Kenii?
1: W Kenii jest to niewielka wspólnota. Są to zaledwie 3 siostry, ale proszę sobie wyobrazić, że wspólnota pęcznieje z uwagi na zgłaszające się kandydatki. Wcale nawet nie te, które mogłyby siostry znać jedynie z bliska w znaczeniu z tej samej miejscowości. Cieszymy się, że sława o posłudze naszych sióstr dociera do różnych, nawet odległych miejsc w Afryce, skoro kandydatki przybywają zarówno z bliska, jak i z daleka, pokonując niejednokrotnie prawie 1,5 dnia drogi, żeby zgłosić się do naszego zgromadzenia i są przyjęte. Zatem 3 siostry z Polski, 2 kandydatki, które już od ponad półrocza przebywają w formacji i kolejne, które przybywają, aby zostać przyjęte.
0: To cieszy bardzo, prawda, że tak się garną do zgromadzenia.
1: Myślę, że najwyższym świadectwem żywotności wspólnoty są właśnie nowe powołania, a dzieje się tak zapewne z wielkiej łaski Boga, którą zechciał nam podarować w postaci właśnie nowych powołań do tego, żeby realizować misję, jaką zgromadzenie ma wytyczone.
2: Siostro, i teraz dochodzimy do sedna zbiórki, zrzutki oczywiście, bo to jest potrzebne do waszych kolejnych wyzwań w Kenii, bo jeśli przychodzą nowe osoby, to i wy również musicie wszystko przygotować i rozszerzyć waszą działalność, a przede wszystkim woda.
1: Tak, tak jak wspomnieliście Państwo na początku, całkiem niedawno wróciłam z tego kraju, wizytując czy rozpoznając właśnie, jakie są potrzeby, a także jakie są nasze możliwości, jeśli chodzi o pełnioną posługę, to, co na pierwszy rzut wydaje się niezbędnym, co też konsultowałyśmy oczywiście z mieszkańcami, z zaprzyjaźnionymi osobami, z współbraćmi, z którymi współpracujemy w wiele domu dziecka, to niewątpliwie to, że osoby, które chociażby uczęszczają czy przebywają pod naszą opieką w domu dziecka w Limuru, nie mają potem możliwości do tego, żeby się usamodzielnić, dlatego że szkolnictwo jest odpłatne, przynajmniej w wielu miejscach, ale także jest ono niezbędne, żeby osoby mogły się usamodzielnić w zawodzie. Jeśli chodzi o politykę kraju, dąży się do tego, żeby nastąpiła likwidacja domów dziecka i dzieci, które przebywają w tych instytucjach, aby trafiły do rodzin zastępczych bądź wróciły do rodzin naturalnych. Jest to dość ryzykowne posunięcie.
0: Dokładnie.
1: Z uwagi na to, że wiele z tych dzieci zostało właśnie zabranych z rodzin naturalnych z uwagi na przemoc i taką doszczętną biedę, jaka je dotknęła w procesie ich rozwoju. I mamy takie osoby u nas w domu dziecka, które przeżyły ogromne traumy, chociażby z tego, że musiały walczyć o jedzenie, o to, żeby móc przeżyć, o tę symboliczną kroplę wody, której nawet tego im odmawiano. Zatem jakoś trudne jest to w tej chwili do wyobrażenia sobie, że mogłyby wrócić do takich środowisk. Niemniej idąc po linii zapotrzebowania oraz patrząc, jak wiele jest osób, które wymagałyby wsparcia w zakresie edukacji, a także tego, żeby mogły zamieszkać w internacie, mogły zamieszkać w bezpiecznych warunkach i kontynuować swoją edukację w ramach warsztatów kulinarnych, warsztatów związanych z krojem, z szyciem czy z fryzjerstwem, czyli w takim zakresie, który mógłby im zapewnić potem samodzielne funkcjonowanie, zorganizowanie sobie jakichś środków na życie. Chcemy przygotować drugi dom z internatem i ze szkolnictwem, właśnie z takim podstawowym centrum edukacyjnym, które przygotowywałoby do życia młode osoby. I temu właśnie celowi służy nowa misja, którą otwieramy również w pobliżu stolicy, w drugim mieście, nazywa się Ngong. Jest dość dużym miastem, które ma również wiele zapotrzebowania, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe i to zostało przez nas rozeznane. Pierwszym naturalnym punktem, który jest do wykonania w takich okolicznościach po rozeznaniu potrzeb i po zakupieniu terenu pod budowę takiego domu wraz ze szkołą, z warsztatami, z internatem, jest właśnie przygotowanie studni, która jest niezbędna, jest tą symbolicznym znakiem żywotności. Zatem to, co stanowi w tej chwili naszą troskę i jakby nadrzędność wykonywanych czynności, które mają uruchomić, być tym dobrym startem, to jest właśnie wykop studni na terenie górzystym, gdzie wiemy, że woda znajduje się na głębokości około 300 metrów, więc jest to
0: bardzo głęboko.
1: Trochę tak, poważna inwestycja, aczkolwiek jest możliwa do zrealizowania i po pierwszym zdiagnozowaniu przez fachowców wiemy, że woda jest na głębokości 260 metrów, ale dla bezpieczeństwa i higieny należy ten odwiert pogłębić do głębokości 300 metrów, gdzie będzie krystaliczna górska woda zdatna do picia i do innych rzeczy, do których będzie potrzebna w normalnym funkcjonowaniu tego obiektu.
2: Czyli siostro, tak jak siostra powiedziała, macie już projekt, gdzie będzie. Macie projekt, czyli już wykupiłyście działkę, tak? To już jest za wami?
1: Tak, to jest zrobione, teren jest ogrodzony ze względu też na bezpieczeństwo, żeby tam nikt nam się nie próbował wprowadzić na teren, który jest naszą własnością i w miejscu, które jest przygotowane właśnie do tego, aby odwiert studni się rozpoczął, żeby woda była i żeby można było z niej korzystać. Zatem wszystko to, co jest możliwe w naszym zakresie, na tym etapie zostało przygotowane formalnie, też dopięte, administracyjnie zatwierdzone i w tej chwili ta symboliczna czynność, jaką jest właśnie przygotowanie i odwiert studni, aby była kropla wody, jest w tej chwili tym etapem, który jest naszym oczkiem w głowie.
2: Jaki to jest koszt, siostro?
1: Według szacunków na dzień dzisiejszy, oczywiście, tak jak przelicza się kurs szylinga kenijskiego, jest to wraz z całą aparaturą do wytłoczenia tej wody, z instalacją, która rozprowadzi wodę, z solarami, które jednocześnie potem będą tę wodę podgrzewać, bo zaznaczmy, że jest to teren górski, gdzie w ciągu dnia temperatura jest powyżej 25 stopni, a w ciągu nocy spada ona do zera albo poniżej. Te różnice są duże, więc z całym tym oprzyrządowaniem i rozprowadzeniem oraz z pompą to jest koszt około 98 tysięcy i całe 100 tysięcy złotych polskich, już przeliczając to na naszą walutę.
2: Czyli to jest do zrealizowania, siostro.
1: Mamy taką nadzieję.
0: Tak, no, myślę, że w zasięgu jest
2: możliwości.
1: Myślę też, że właśnie studnia, a nie co innego, nie jakieś, nie wiem, zakupy samochodów.
0: No tak. Rzeczy,
1: to jest to, co jakby bezdyskusyjnie pozwala jakby wyciągnąć rękę z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie dla nas, ale właśnie dla podopiecznych, których biedę miałam nie tyle przyjemność, co ze wzruszeniem okazję obejrzeć z bliska, zarówno w ich domach, z których pochodzą, jak i w miejscu, chociażby w miejscach ulicy, gdzie kolejne dzieci zostały przez siostry znalezione. To sprawia, że nawet jeśli są jakieś może osobiste obawy, opory przed proszeniem, to jednak jest to czynnik o wiele wyższy, który motywuje do tego, żeby w imieniu tych najbardziej potrzebujących rękę o pomoc w tym celu wyciągnąć.
2: Siostro, proszę mi powiedzieć, jak duża grupa będzie, bo to już nie są dzieci, ale młodzież, która będzie do was trafiała do internatu.
1: Chcemy, aby w tym obiekcie, tak jest przynajmniej szacowany, przebywało, czy przybywało na zajęcia, bądź przybywało łącznie około 100 osób, bo oprócz zajęć, które byłyby prowadzone dla nich w ciągu dnia, zakładamy, że z tego obiektu, który chcemy wybudować, będzie korzystać również spora grupa dzieci i młodzieży w ramach zajęć popołudniowych, tak zwanych zajęć świetlicowych, które rozwijałyby również ich talenty, chociażby muzyczne, czy plastyczne, artystyczne, tak żeby obiekt był w pełni wykorzystany w ciągu całego dnia.
0: Siostra wspomniała, że edukacja w Kenii jest płatna, ale to ta wasza edukacja jest bezpłatna, tak rozumiem? Czy też jakieś...
1: Tak. Tak zakładamy.
0: Tak właśnie
1: dlatego chcemy zrealizować ten projekt, który miałby właśnie też czynnik użyteczności. Temu służy również praca wielu sióstr, że nie posiadając własnych dochodów, bo przekazujemy je przełożonym do dysponowania, właśnie z nich utrzymujemy między innymi tego typu placówki, jak chociażby placówki misyjne i dzieła, które są przez te poszczególne miejsca realizowane. Temu służy właśnie też duch ubóstwa, czy ślub ubóstwa, który składamy, aby móc do dyspozycji kościoła, do potrzeb osób, które w różnych okolicznościach życia się znalazły, żeby temu służyły również środki, które wypracowujemy i oddajemy w służbę.
0: Siostro Blanko, tak zapytam oczywiście z ciekawości też i słuchaczy, jak się tam żyje w Kenii? Tak ogólnie, gdyby siostra nam określiła te warunki, które tam siostra napotkała.
1: Generalnie można powiedzieć, że są chyba troszkę dwa światy. Świat dużych metropolii i stolicy, która też wewnętrznie jest podzielona właśnie na ludzi zamożnych, bogatych, których stać na to, aby dzieci kształciły się w znamienitych szkołach. Mhm. I jest bardzo duży świat osób, które walczą o przetrwanie, szukają pracy, stoją, jak w Ewangelii czytamy, aby ktoś ich najął.
0: Tak.
1: I często bywa tak, że do południa stoją, czy na przystankach, czy w jakichś miejscach zbiórkowych, gdzie podjeżdżają samochody, aby zabrać na plantację chociażby herbaty, czy innych, do podjęcia innych czynności, które sprawiłyby, że osoby mogłyby zarobić jakiś grosz na utrzymanie osobiste, czy swojej rodziny. Generalnie jest biednie. Kenia jest biednie, aczkolwiek Kenia jest też krajem, który jest odwiedzany przez turystów z zachodu. Mam tutaj na myśli Europę Zachodnią i kraje Ameryki. Z tego żyje Kenia. Myślę, od strony takiej turystycznej jest to dość duży dochód dla tego kraju, ale zrozumiała sprawa, że tym zajmują się poszczególne firmy i one z kolei, dość dobrze prosperując, mogą zapewnić też właściwe wynagrodzenie swoim pracownikom. Poza tym generalnie określiłabym jako dość biedny styl życia ludzi, takich codziennie spotykanych na ulicy, na bazarach, na rynkach. I niewielka grupa ludzi naprawdę zamożnych, ze znamienitym wykształceniem, kompetencjami, a także sporym majątkiem, który można podziwiać jadąc ulicami, drogami Kenii.
2: Wracając, siostro, do studni, proszę mi powiedzieć, bo wy chcecie mieć swoją studnię, a jak daleko jest kolejna studnia, z której mieszkańcy korzystają?
1: W dzielnicy, w której chcemy założyć nasz obiekt dedykowany świętemu Benedyktowi, rzecz jasna, Benedyktyńskie Centrum Edukacyjne, tak chcemy to nazwać, każdy musi zadbać o swoją studnię. Albo nie ma czegoś takiego jak system miejskiej kanalizacji na przykład. Należy to wykonać we własnym zakresie, albo też dostarczać wodę ze zbiorników, które są zlokalizowane w ramach miejskiej infrastruktury, takiej, do której dojeżdża się i załadowuje się wodę do tanków, takich, które dowozi się potem ponownie na swoją posesję.
0: Tak.
1: Także różnie to wygląda, w zależności od tego, czy stać osoby na to, żeby wydrążyć swoją studnię, czy właśnie stać je tylko na to, żeby wodę przywieźć ze zbiorników miejskich. Różnie jest to rozwiązywane. Oczywiście w porze deszczowej, bo w Kenii taka pora deszczowa jest, wtedy jest możliwość, aby przygotować sobie zapas wody i temu służą specjalne tanki, takie po 10 tysięcy litrów.
0: I taki tank,
1: woda zbierana jest wówczas jako woda deszczowa, wykorzystywana do różnych innych czynności z takiego dnia codziennego, oczywiście nie woda pitna. I taki tank w ramach całej tej infrastruktury, którą przygotowujemy, mówiąc o studni, też planujemy założyć, abyśmy mogły odzyskać wodę, która jest nam podarowana z nieba.
2: U nas w Polsce też są takie studnie, no nie studnie, tylko takie możliwości, żebyśmy odzyskiwali wodę, właśnie deszczówkę. Proszę mi, siostro, powiedzieć, czy z tej waszej studni tylko wy będzie, jako wy będziecie korzystały jako centrum, czy to ktoś jeszcze inny?
1: Nie, to jest studnia na potrzeby tego obiektu i cały czas modlimy się, aby ta woda utrzymała się na tym poziomie, o którym wspomniałam, prawie 300 metrów, żeby była dostępna przez cały czas.
2: No tak, bo może poziom lustro wody może opaść i byście miały problem.
1: Dlatego została podjęta decyzja w czasie mojego pobytu, że obniżamy ten poziom, żeby w miarę do 100% mieć pewność, że ta woda będzie, bo gdybyśmy zatrzymały się na 260, to może być różnie, o czym właśnie poinformowali nas sąsiedzi, żeby zwrócić na to uwagę i zabezpieczyć się na przyszłość, jeśli jest to tylko możliwe. Zatem idąc za tą sugestią sąsiedzką, rzeczywiście podjęliśmy decyzję o głębszym odwiercie.
2: trudne sprawy. Siostro, siostra na świeżo jest, jak porównuje siostra życie w Polsce do Kenii.
1: Jest to trudne do porównania. Myślę, że dobrym odniesieniem do tego pytania jest pobyt jednej z grup, bo wiele grup z Polski, które wybierają się jako wycieczki do Kenii, korzystając chociażby z wypoczynku na terenie oceanicznym, ale także po to, żeby być na safari, jakoś osoby wybierają też nasz dom dziecka, aby móc tam spotkać się z podopiecznymi i siostrami, z czego jesteśmy bardzo dumne i szczęśliwe i zawsze radośnie każdą grupę przyjmujemy. I myślę, że takim dużym sygnałem dla nas jest to, że kiedy osoby przybywają do tego domu dziecka, który jest pięknie przez siostry wyremontowany we współpracy z wolontariuszami, co ważne, jest odmalowany, zupełnie inaczej wygląda dziś niż w czasie, kiedy siostry przejmowały ten obiekt. Dzięki życzliwości ludzi, dobrej woli można było chociażby wymienić łóżka z metalowych na drewniane, wymalować ściany, przygotować stołówkę, żeby dzieci nie musiały siedzieć na chodniku i jeść piłki, tylko że mogą usiąść przy stolikach i normalnie się najeść i napić. To osoby, które przybywają, mówią, szkoda, że nie ma tu moich dzieci, żeby zobaczyły, jak można żyć. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy schodzili do niższego poziomu funkcjonowania, ale żeby zobaczyć, że szczęście można przywracać, nawet jeśli nie mamy wielkich materialnych zasobów. Ważne, żeby starać się obdarzać życzliwością, miłością, nawet wtedy, kiedy jest bardzo biednie, skromnie, ale jeśli jest życzliwa atmosfera, to wszystko jesteśmy w stanie ponieść w życiu inaczej i przejść przez to życie pomimo wszystko z uśmiechem na twarzy.
2: Siostro, a co ma wspólnego święta Hildegarda z waszą teraz obecną sytuacją?
1: Hildegarda jest postacią wybitną i to przede wszystkim, co ma wspólnego, to, że była benedyktynką, o czym już wspominałam na początku. Zatem dynamika naszego życia opartego na regule świętego Benedykta, a przede wszystkim na liturgii i na Słowie Bożym, na lekcję Divina, jest tym, co jest punktem stycznym.
2: Ona też miała swoje trudy, miała w momencie, kiedy chciała dalej kontynuować rozwój jej zakonu, tak?
1: Tak, miała trudności, bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy podejmujemy jakieś nowe wyzwania, są w związku z tym jakieś ograniczenia, trudy, no chociażby każdy, kto może remontował mieszkanie albo budował dom, ten wie, że wiąże się to z pewnym wysiłkiem, z pewnym trudem, z ograniczonością, że trzeba się bardziej zmobilizować i że czasem nie będzie łatwo. W takim etapie jej życia opuściło ją wiele sióstr, które nie były przygotowane na to, aby żyć w gorszych warunkach, w zimnie i w trakcie trwającej budowy. Zatem przeżyła swoje, kiedy opuściło ją sporo sióstr, ale nie załamała się. Budując kolejny klasztor, bo wspólnota de facto po tym trudnym momencie i tak się rozwijała, co było znakiem opatrzności i tego, że jest to dzieło Boże, Hildegarda potrafiła rozwinąć tę swoją myśl, swoją wizję i być jej wierną. I myślę, że tutaj jest ten kolejny punkt styczny, kiedy myśląc o Kenii, mamy jeden dom, jedno miejsce posługi i mimo, że można powiedzieć po ludzku, w takich czasach, kiedy może grozi nam wojna, albo nie wiadomo, co będzie, albo jest inflacja, że wy się tutaj podejmujecie takiego wyzwania i trudu, żeby coś nowego założyć, rozpoznałyśmy to jako potrzebę chwili, tak jak Hildegarda rozpoznała w swoim czasie, że drugi klasztor powinien powstać. I odpowiadając na potrzebę tej lokalnej społeczności dzieci i młodzieży w Kenii, chcemy wyjść do nich z wyciągniętą ręką, dzieląc się tym, co możemy, a możemy dać im przede wszystkim serce, przynieść Boga i podnieść ich poziom kształcenia na wyższy poziom, tak aby mogły pójść bardziej usamodzielnione w życie. I to jest ten punkt styczny z Hildegardą, która przecież też jako benedyktynka mniszka podejmowała wyprawy nazywane przez niektórych wyprawami misyjnymi, bo nie tylko, że głosiła orędzia, głosiła swoje nauczanie, ale także można powiedzieć, że podróżując konno do innych krajów, była w pewnym sensie misjonarką. I to jest kolejny punkt styczny z tą świętą, która jest doktorem Kościoła. Przypomnijmy, że to jest zaszczytny, tak, zaszczytny tytuł, którym obdarzono niewiele osób w ponad 2000
0: lat
1: istnienia Kościoła. Tylko 4 kobiety, tak, przy czym Hildegarda jest 4. kobietą i jeśli pamięć mnie nie myli, to tylko 36 osób w całej skali historii Kościoła ten znamienity tytuł nosi, a oznacza to, że to, czym żyła ta osoba, co pisała, co głosiła, jest w pełni ortodoksyjne, w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła, że to jest osoba, która święcie żyła. To jest drugi warunek. I kolejny, że należy do tego dziedzictwa, do tej spuścizny sięgać, ponieważ to, co zostawiła nam ta święta, w tym wypadku benedyktynka, ale w ogóle jako doktor Kościoła, oznacza, że wspiera nas to w drodze do osobistej świętości i pozwala podnieść nasz poziom funkcjonowania i życia z Bogiem na jak najwyższy, jak najbliższy ewangelicznemu ideałowi.
2: Myślę, że ona was teraz ogromnie wspiera w tej budowie studni.
0: Na pewno.
2: Bo wie, że to jest...
1: Mamy taką nadzieję.
2: Wierzymy.
0: Patrzę
2: w to.
0: Patrzę tam z góry.
2: Skąd by to się stało, że my nagle poznaliśmy się i audycja jest o wodzie, o Kenii,
0: ale
2: o
0: Hildegarda
2: potrzebie.
0: Tutaj, przepraszam, że się wtrącę, ale Hildegarda o wodzie także pisała w swoich pracach.
1: Tak. Tak, wiele wątków w dziele chociażby fizyka jest zawartych właśnie u Hildegardy. Można również do tematu podejść właśnie w sposób bardzo naturalny, taki, który wiąże się z przyrodą, ale także w sposób bardzo wymierny, kiedy pisała w dziełach duchowych o tym, że woda życia, pisana wielkimi literami,
0: tak,
1: to jest to, do czego mamy dążyć, czyli do zjednoczenia z Chrystusem, bo On jest żywą wodą.
2: Siostra, ale tak na koniec, to takie moje spostrzeżenie, że jednak osoby, które mieszkają w Kenii, w tamtym obszarze, odwdzięczają się wam w ten sposób, że macie nowe powołania.
1: Myślę, że to jest dar Pana Boga.
2: Tak.
1: I to, co wspomniałam na początku, że ludzie obserwując, jeżeli wspólnota żyje Ewangelią, jeśli jest wzajemny szacunek i ofiarna praca ubogacona modlitwą, czyli to, co należy do natury benedyktyńskiego życia, ora et labora, módl się i pracuj, a Jan Paweł II dodał i nie bądź smutny,
0: to wszystko
1: owocuje właśnie tym, że Pan Bóg zechciał podzielić się swoją łaską i zaprosił do udziału w jego sprawach właśnie młode osoby w naszym zgromadzeniu.
2: Siostro, gdzie można znaleźć oczywiście informacje, my już umieściliśmy o zrzutce, ale czy na waszej stronie również można o tym poczytać, doczytać, znaleźć numer konta?
1: Tak jest. Wszystkie informacje są podane na stronie benedyktynki.pl, a także na Facebooku Benedyktynki OSB oraz Misję w Kenii, Benedyktynki w Kenii. Tam wszystkie na bieżąco informacje są udostępniane.
2: Dużo już zebraliście. Jaki długi czas już zbieracie, siostro? Połowę chociaż zebrałyście?
1: Nie, jeszcze nie. Zbiórka dopiero ruszyła właśnie po przyjeździe z Kenii, czyli to są niecałe 2 tygodnie. Ale mamy nadzieję, że na rocznicę powstania naszego zgromadzenia, która przypada 24 czerwca, może uda się sfinalizować ten etap.
0: No to jeszcze mamy trochę czasu.
1: Jeszcze chwilkę. Do 24 czerwca jesteśmy przy nadziei.
2: A później już nie? No nie.
1: Potem jeszcze tak.
0: Potem już siostry realizują.
2: Realizują.
0: Wiercą.
1: Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko się uda.
2: No jak takie już duże obiekty zaplanowałyście, to co tu do tego studnia? No to na pewno uda się, siostra.
0: Wierzymy,
1: mamy
0: w to,
1: taką
0: wierzymy
1: nadzieję.
0: To, że pomoc przyjdzie od Pana Boga.
1: Tak jest. Tak jest. Dziękujemy już teraz wszystkim ludziom dobrej woli, słuchaczom i innym osobom, które chciałyby wesprzeć to dzieło, któremu teraz dajemy wspólnie z Wami początek.
2: A gdzie możemy siostry odwiedzić? Najbliżej Torunia?
1: Najbliżej Torunia myślę, że można odwiedzić nas w Gdańsku. Mhm. To jest stosunkowo niedaleko, nad samym morzem. Siostry benedyktynki, misjonarki mają potężne przedszkole na ponad 100 dzieci, a także żłobek, do którego mali milusińscy są przywożeni o wczesnych godzinach porannych i zabierani stosunkowo późno, bo około godziny 17. Piękna lokalizacja, piękny dom. Zapraszamy serdecznie, albo do Otwocka, to też niedaleko Torunia. Tu jest dom generalny sióstr benedyktynek, misjonarek. Serdecznie zapraszamy.
2: I stąd się łączymy.
0: Tak, tak jest. Tak jest.
2: Naszym gościem była?
1: Siostra Blanka Szymańska, benedyktynka, misjonarka.
2: I myślę, że nie ostatni raz.
0: No pierwszy,
1: mam taką nadzieję.
0: Pierwszy i nie ostatni, zawsze to mówimy, tak. Tak, moi drodzy, bardzo dziękujemy jeszcze raz siostrze Blance, a audycja będzie dostępna na naszej stronie internetowej w przeciągu kilkunastu minut w zakładce podcasty, a tymczasem zapraszamy Państwa do odwiedzenia siostr, odwiedzenia też i sióstr oczywiście, ale i strony internetowej, tej, o której mówiliśmy, ale też znajdziecie informacje już niebawem na naszej stronie internetowej i na naszym radiowym Facebooku, no i oczywiście w audycjach, które na pewno jeszcze przygotujemy.
2: Z siostrą
0: Blanką.
1: Tak bardzo, bardzo dziękuję i zapraszamy do Kenii, do Limuru, a potem do nowego naszego miejsca w diecezji Ngong, niedaleko stolicy Nairobi.
0: Czujemy się zaproszeni, siostro.
2: Trochę daleko. Jak długo siostra tam leci?
0: No właśnie.
1: Leci się stosunkowo krótko, tylko 11 godzin.
2: Oj.
1: Także jest to sprawna podróż w porównaniu chociażby do podróży do Brazylii, no tak, która tam zajmuje niemal dobę, licząc oczywiście z przesiadkami.
2: To kiedy siostra...
0: Niedaleko.
2: To kiedy siostra teraz leci i zabiera nas jako Radio Kropatwa?
1: Myślę, że zaplanujemy, spojrzymy razem w kalendarze, kiedy jest wolny termin i coś może wymyślimy.
0: Dobrze.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
3: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
2: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana będę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu z boku jest.
0: Z boku jest.
2: Uchwyt.
1: A zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, czy już nie?
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie uciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: ile?
1: Poziom 450.
2: No, szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób.
4: Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszły nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława.
1: I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych, początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak? A tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze, źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? To po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Płodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... to są wszystkie, czy to nie używane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
0: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji, poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, Północne Niemcy, Północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał gdzieś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 kilometra. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać. W wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć. A jej twardość, no w skali MOSA to jest zaledwie 2. Porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
5: Nie.
1: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
3: No.
1: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzebce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. To niedawno uważany za taką neutralną substancję. No ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
2: Zwróciliśmy na to uwagę.
1: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
5: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba, że to jest bezpieczne wtedy?
1: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, no jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
5: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc podróż, nie ma konieczności.
1: Rozumiem. Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było dotoczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól przybikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła.
6: Proszę.
1: Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zadem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł po 3. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący Pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich w Kłodawie. Jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jałowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jałowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym Wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipsiak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów, wyjdą tutaj do przodu, śmiało, śmiało. Zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
6: Tak.
1: Fajnie. Słuchajcie państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdo wocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
2: To co, dzieciaki, idziecie?
6: Tak.
1: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Szerif, czy ktoś tam nie hapnął?
2: Krwi nie wyssał, Dracula.
3: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni
5: tu. A pan wie?
3: Policzyłem, przejdzie.
1: Zgadza się. Dobrze, pan policzył. Proszę państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce, zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
7: Ja mam pytanie, te samochody które są zasilane, co mają silniki spalinowe?
1: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, o, Misiek, nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
7: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji, te spaliny wszystko.
3: Te wagoniki to przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
2: Trochę tak.
3: Podziemia, nie?
1: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
3: A to Bielice było,
1: nie? Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
7: A te wagoniki to wożą pracowników tego, tak?
1: Ciągnięte są przez lokomotywę.
7: Aha, ona jest też fajnowa.
1: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
7: A bo widziałem właśnie, w tym momencie była taka trakcja.
1: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
2: Pełen komfort.
1: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę.

0: niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy?
1: Tylko i aż.
0: Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu. No normalnie był strzelany ten chodnik.
2: Czyli też tak. Jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj, dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
2: No to jest.
0: Bo szyb chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest boule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadam. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów, wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzydzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-25

0: 21% złoża, reszta musi pozostać w formie filarów półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie, od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tę część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała cztery pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagorali najgłębiej pod ziemią. Dwa miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać. co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
1: Nigdy nie widziałam różowej Waszej soli. A ja nie, u nas tylko właśnie tak jak Pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć, także jak Pani będzie chciała, to różową sól może Pani sobie kupić spożywczą.
1: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól,
1: no
0: i sól, i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
1: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
1: Takie różowe, tak jak pytałam Pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
3: Nie, jest różne kupić, znaczy nie zawsze.
1: To znaczy my na wsi mieszkamy, jest, także może i u nas nie ma.
0: Tak, jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni, z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną. I na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem, w 2007 roku ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzany wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. tam przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
2: no, bo tak się nie
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
2: Aha.
4: I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak samo by gdzieś się odłączył. Nie, żeby tak trafić do samego, do tego nie.
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
3: No, ale... A pan się nigdy nie
2: boi. Skarbnik go pilnuje.
5: Oprócz kasku się pan persy.
0: Proszę bardzo.
2: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też lubicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
2: Bo są różne wielkości, bo
0: tak,
2: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
3: Lampy, przepraszam, to na czym pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
3: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
2: kolor łagodny, bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
2: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
0: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie
2: profesor
0: tak, Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty, jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam wiercono, dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
2: No to czyli, ogromne pokłady też
0: czyli
2: by były tam.
0: Potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 km, zapewne jest
2: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
2: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak,
2: sól.
0: To jest sól, z tym, że no, tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
2: Wygląda jak już... Jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak.
2: No widzę właśnie, tak, no. Że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkus.
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest...
2: To sól.
0: Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy, w tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy, ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
2: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten.
0: Tak, tam już
2: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już.
2: Ładowarki, tak? Te wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn, tak. A tam
2: to
0: już.
2: To utrudniałoby po prostu tam wydobycie w tym. Podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
2: Dobrze.
0: Tylko maszyna na własnych kołach się porusza. Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół. W warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
2: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się i naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
2: Tak.
0: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych, czy...
2: No właśnie, bo ona ma...
0: Budują te groty solne.
2: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu będziemy teraz jechać
2: wracać na powierzchnię. To jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
2: Teraz przyspieszyłem. Gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
2: A teraz, ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
2: Oczywiście.
0: No to
2: bardzo.
0: No to się cieszę.
3: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
0: Ale dziękuję bardzo. Proszę.
2: Super, naprawdę fajna była wycieczka. I...
0: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no a sól musieliście sobie kupić, No to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
2: No to pięknie, dziękujemy.
1: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa, tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że głosisz orędzie Ewangelii, to jesteś również tym, który stara się być z tymi ludźmi bardzo blisko, bo żeby ogłosić Chrystusa, że On jest Bogiem miłości, to najpierw trzeba tym ludziom pomóc tak po prostu po ludzku. I dlatego my jako misjonarze, myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, jesteśmy z tymi ludźmi nie tylko w formie takiej właśnie głoszenia czegokolwiek, ale też bycia jako taki człowiek, który daje miłość, i to miłość taką dosłowną, w akcję, czyli prowadzimy szkoły, szpitale, pracujemy rzeczywiście z ubogimi, z biednymi, z ludźmi w kryzysach, po to, żeby na początku okazać miłość, a potem powiedzieć, że robimy to ze względu na to, że sami zostaliśmy ukochani przez naszego Boga.
0: No właśnie, bo to taka cenna informacja, bracie Sebastianie, bo często taki może stereotyp też powstał albo jest wśród nas, że misje to są związane tylko z tą ewangelizacją, prawda? Ale wy docieracie do tych ludzi od samych podstaw, żeby przede wszystkim oni zobaczyli, jak wy żyjecie też jako kapłani, czy jako zwykłe osoby również, bo przecież to nie tylko, że cały czas jesteście kapłanami, prawda, bo tam żyjecie normalnie jak oni.
1: Tak, tak, tak. My na pewno doświadczamy takich samych warunków tutaj w Gabonie, jak każdy człowiek tutaj żyjący. I to też jest dla nas to może trochę cięższe, nawet bym powiedział, niż dla na przykład tutaj dla Gabonczyków, dlatego że dzieląc z nimi warunki życia, często jakieś ubóstwo, czy klimat, czy choroby, no to my jesteśmy dużo gorzej przystosowani do tego mimo wszystko.
0: No na pewno, tak.
1: Przyjechaliśmy, jaką mamy właśnie kondycję, naszą odporność i tego typu rzeczy, ale właśnie chcemy z nimi być tutaj od podstaw. I jeżeli ktoś się interesuje choć trochę historią, to wie, że u nas, kiedy kraj nasz był jeszcze misyjny, mówi się teraz o nowej misji, że na przykład
0: dokładnie.
1: Europa potrzebuje nowej misji, dlatego że jakoś straciła swoje korzenie chrześcijańskie, to było to samo. To właśnie kapłani, zakonnicy byli tymi, którzy prowadzili szpitale, którzy prowadzili szkoły, którzy kształcili, którzy wprowadzali jakieś innowacje w społeczeństwo, którzy uczyli ludzi wielu rzeczy. I my tak naprawdę jako Europa też wyrośliśmy na takim chrześcijaństwie i my trochę teraz o tym zapominamy, bo państwo jakby przejęło tą rolę i to bardzo dobrze, że państwo przejęło tą rolę i że państwo radzi sobie już i w systemie edukacji, w systemie zdrowia, ale jakieś początki i korzenie są na pewno związane właśnie z tym, co mówi Ewangelia, czyli z miłością bliźniego.
2: Bracie,
0: tam coś,
2: tak,
0: coś
2: tak.
0: Tam, tam burząca nie ma,
2: tak,
0: to przeszkadza.
2: Nie, bo ja tutaj chciałam zapytać, ojciec nie tak dawno był w Polsce i powrócił i też sięgnął na własnej skórze tego różnic temperatur, ciepła, zimna. No jak ojciec teraz się czuje po powrocie, bo była troszeczkę przerwa.
1: Okej. Tak, byłem właśnie na swoim pierwszym urlopie takim powrocie do Polski i też jakby miałem okazję też odpocząć i trochę się wyleczyć. I szczerze przyznam, że po pierwsze to powrocie do Polski, pierwsze co odczuwałem, to dużą różnicę temperatur i rzeczywiście zimno, które spotkałem zimno, no to 15 stopni czy 17, to było już zimno i dla mnie. I ja szczerze przyznam, że odczuwałem bardzo ogromny na przykład ból stawów, mięśni. Mięśnie przyzwyczaiły się rzeczywiście do ciepła i to jest tak, że organizm się przyzwyczaja, organizm reaguje. I ja na przykład teraz dużo bardziej rozumiem ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy czy do Polski z Afryki i oni w lato chodzą w kurtkach zimowych, bo dla nich już 20 stopni to będzie zimno. I to było tak samo, ja wracałem tutaj też pod względem z ogromną radością, że
2: się wygrzeje.
1: Ciepło, że jeszcze wygrzeje.
2: Ojcze, misję...
1: Jeszcze wygrzeje, chociaż teraz to nie jest już takie jednoznaczne, bo po czasie, to jestem 3 miesiące po tym urlopie swoim tutaj znowu w Gabonie, to my teraz mamy tą porę mokrą i połączenie tego deszczu codziennego, ogromnego deszczu z wysokimi temperaturami,

0: A się szkołę w Gabonie.
1: Tak, tak. To też jakiś wielki, trochę bym tak, może to słowo nie dotyczy sfery duchowej, ale cud jak dla mnie, dlatego że rzeczywiście udało nam się wybudować w rok czasu szkołę. I to jest niesamowite, że to się udało zrobić w rok czasu, bo mi się wydaje, że nawet na takie warunki polskie my budujemy pewne budynki 2-3 lata minimum, tak mi się wydaje, a my wybudowaliśmy rzeczywiście duży budynek. Bardzo duży budynek tak naprawdę, w rok czasu i że się to udało, to uważam, że tylko na pewno ciężka praca nasza tutaj misjonarzy, bo my też również tam fizycznie pracowaliśmy jako bracia, ale cała społeczność, wszyscy, którzy tutaj nas otaczają, rzeczywiście starali się, cały czas była ta budowa postępowała do przodu i udało nam się w rok wybudować szkołę i ją otworzyć i ona teraz działa i już dzieciaki się uczą w tej szkole. No i to daje ogromną satysfakcję, ogromną radość i naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego.
0: No tak, a jak wyglądała ta praca, bo my mamy troszeczkę inne wyobrażenia, Gabończycy inne, inne temperamenty.
2: Mamy, tak, ale też na pewno mamy inne wyobrażenia o budynkach, bo tak. W Polsce to tam wiadomo, beton, żelbeton.
0: No tak.
2: Ciężkie te budynki muszą być, a w Gabonie jak to wygląda? Ojcze Sebastianie?
1: Jeżeli chodzi o nasz budynek, to może się ktoś zdziwić, ale sam projekt przyleciał
2: z Polski.
1: Do nas listem z Polski. Sam projekt przyleciał z Polski, dlatego że choć był wzorowany na różnego rodzaju szkołach i architekturze takiej afrykańskiej, to znaczy, bo dostaliśmy ten projekt jakby w prezencie i on przyleciał do nas z Polski i on był tutaj aktualizowany przez nas na bieżąco, że tak powiem, więc... Więc na pewno taka różnica jest, ogromna różnica jest taka, że nie trzeba robić instalacji grzewczej.
2: A, no tak.
0: No tak.
2: Żadnego grzewczego. Izolacji tam takich ten.
1: Żadnej izolacji, plus do tego nie trzeba wstawiać żadnych okien jakichś tam plastikowych, zamykanych, które będą szczelne i to też odchodzą duże pieniądze i duże problemy. Plus tak naprawdę robi się, to, takie budynki buduje się tak, żeby miały jak największy przewiew.
2: A.
1: Dlatego że wygląda to
2: żeby
1: temperaturę
2: to...
1: i wilgotność, tak naprawdę dobrze jest, kiedy te budynki mają ogromny przewód, dlatego my mamy bardzo dużo okien i bardzo duże okna i to okna nie są to takie okna, jak my sobie wyobrażamy, to są po prostu takie jakby konstrukcje z desek, to są takie deski, trochę takie drabinki wstawione po prostu, wmurowane w ściany, po prostu żeby tam nikt nie wszedł do środka, ale też żeby nie wyszedł, ale to są przestrzenie po prostu wolne, odseparowane od siebie deskami i to są nasze okna. Choć jak na standardy afrykańskie i gabońskie wybudowaliśmy tutaj bardzo nowoczesną i bardzo ładną szkołę, w tym miejscowości, w której my jesteśmy, właściwie takiej szkoły nie ma i jest to chyba najpiękniejszy budynek obecnie w mieście. Najpiękniejszy i najnowocześniejszy budynek w mieście, więc to też jest tak, że staraliśmy się, żeby nie tylko pomagać tym ludziom, ale żeby też pokazać, że można inaczej i że można też w innym starać się nauczać dzieci, bo to chodziło też o pokazanie, że może być inna szkoła niż oni tutaj ją mają,
2: tak.
1: Niż znają, tak, tak, dlatego że tutaj warunki w szkołach są bardzo ciężkie i no tylko powiem tak, że w szkołach publicznych potrafi się uczyć w jednej klasie dużo mniejszej niż nasza, nasze klasy są naprawdę bardzo duże w tej naszej szkole, potrafisz uczyć ponad 130 dzieci w jednej klasie.
2: W jednym pomieszczeniu.
1: W jednym malutkim pomieszczeniu. Malutkim pomieszczeniu. Dzieci na jedną ławkę potrafi być 4-5 osób na jedną ławkę. Taką malutką ławkę. Bo chodzi o to, że po pierwsze system jest strasznie niewydolny. System nauczania. Nie dość, że dużo dzieci się nie uczy. To jak już się ktoś jest zapisany do szkoły, to chodzi do klas, które są ogromne. Których jest bardzo ogromne w sensie ilościowo. I też przez to system ten jest, system edukacji w ogóle jest niewydolny, bo na przykład, kiedy taka nauczycielka ma 130 dzieci do ogarnięcia jedna,
0: tak dotrzeć.
1: To ja uważam, że to się nie da.
2: To się nie da, nie.
1: Nie da, nie da się dobrze nauczyć, tak? Nie da się dobrze przekazać wiedzy. Plus do tego oni się w szkołach publicznych uczą się tutaj na zmiany, czasem 2-3 zmiany nawet są tej w szkole, więc czasem wychodzi tylko 3-4 godziny dziennie tej nauki. Nie dość, że uczysz się w klasie 130-osobowej, to uczysz się jeszcze po 3-4 godziny dziennie. No i uważam, że to też pokazuje na słabość tego systemu. Plus do tego trzecia rzecz, która motywuje nas do dawania tutaj tej edukacji na dobrym poziomie, to jest też to, że często ci

0: nauczyciele nie są płacani, oni pracują, ale nie dostają pensji. I wtedy, kiedy nauczyciel nie dostaje pensji, to nie ma motywacji do tego, żeby uczyć.
1: No tak,
0: więc system edukacji, nie dość, że nie ma wystarczająco szkół, nie dość, że dużo dzieci nie chodzi do szkoły, to nawet to, co jest, no jest w stanie takim niedobrym.
2: Proszę mi powiedzieć, jak dużo dzieci jest w waszej klasie jednej? Bo klas macie ile w tej chwili?
0: Ogólnie mamy obecnie ponad 320 dzieci w szkole. Jak na pierwszy rok działalności szkoły, to jest bardzo, bardzo dużo, uważam. Jak na naszą próbę po prostu wejścia w ten system edukacyjny, to jest bardzo dużo. Zaczynamy z bardzo dużą ilością dzieci, bo są takie po prostu potrzeby. Rzeczywiście są takie potrzeby, żeby ta szkoła była, i to pokazują też te dzieci, ilość tych dzieci. I u nas mamy, żeby ich dobrze uczyć i żeby ta formacja jako taka wyglądała. I ja wiem, że na nasze warunki to będzie nadal dużo, ale my mamy po 40 dzieci w klasie.
1: No to jest różnica ogromna. W porównaniu do tego, co tam.
0: 40 jest ogromna różnica, ale 40 to jest nadal dużo, tylko my ze względu na takie, na po prostu na potrzeby, na to, że rzeczywiście te dzieci, że jest po prostu tyle chętnych, nie chcemy, czyli jest ten limit w klasie, ale on nie jest też taki, no jakoś taki bardzo mały, jak w Polsce, gdzie mamy czasem po 20-25 osób w klasie.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jak wiekowo przychodzą do was dzieci? Czy takie 6-7 lat, czy już dużo, dużo starsze? Jak zaczynają?
0: Nasza szkoła to jest szkoła, to się nazywa w ogóle Zespół Szkół Świętego Franciszka z Asyżu, dlatego że właściwie mamy trzy poziomy tej szkoły i szkoła nasza zaczyna się już od żłobka, to nawet nie żłobka, tylko od, nie wiem, czy to tak się mówi w Polsce, jak jest jeszcze, jak są dzieci takie, które mają od 6 miesięcy do 2 lat.
1: Tak, to żłobek chyba.
2: To żłobek.
1: No.
2: Tego u nas trochę...
0: Zaczyna się od żłobka, mamy żłobek, w żłobku mamy 30 dzieci. Często są to dzieci rodziców, którzy pracują, tak? Czyli jeżeli ktoś pracuje, to po prostu może oddać na swoje dziecko po to, żebyśmy mu je przypilnowali.
2: To maluchy.
0: Mamy takich maluszków troszkę. 30 dzieciaków, ja często tam u nich jestem, są niesamowicie fajne dzieciaczki, tak, bardzo, bardzo. I potem mamy przedszkole i mamy, w przedszkolu mamy bardzo dużo dzieci, mamy trzy grupy, małe dzieci, średnie i duże. To są trzylatki, czterolatki i pięciolatki i w tym przedszkolu mamy razem 120 dzieci.
1: To dużo, to naprawdę.
0: Tak, 120 dzieci i plus do tego mamy szkołę podstawową i w tej szkole podstawowej mamy na razie 4 klasy szkoły podstawowej, bo ogólnie szkoła podstawowa tutaj ma 5 klas i to się zaczyna od 7 roku życia, zaczyna szkołę podstawową i 4 klasy, dlatego że w 5 klasie zaczęliśmy z 4 klasami i w każdej klasie mamy tam po 30 dzieci mniej więcej, nie ma jeszcze tego limitu osiągniętego. 40 osób, bo mamy jeszcze trochę miejsc, ale jest, mamy 4 klasy, dlatego że w 5 klasie jest egzamin i my nie byliśmy w stanie jeszcze, że to nowa szkoła, mamy nową kadrę pedagogiczną, mamy jakby nowy, jest to dla nas duże wyzwanie ogarnąć taką ilość dzieci, to postanowiliśmy nie otwierać klasy z egzaminem, tylko w następnym roku chcemy otworzyć klasę 5 po to, żeby przygotować dzieci, już nasze dzieci przez 2 lata minimum do tego egzaminu, żeby po prostu mogli zdać ten egzamin dobrze, taki na zakończenie szkoły podstawowej. I ja może tutaj zdradzę pewną tajemnicę. Mamy marzenie.
2: Ale jakie?
0: Mamy marzenie, ponieważ udało nam się tą szkołę wybudować w rok i rzeczywiście widać, że to jest jakieś tam dzieło Boże, ale też i coś pięknego, co się udało i rzeczywiście to działa i przynosi dobre owoce. Mam nadzieję, że będzie przynosić piękne owoce. To naszym marzeniem, następnym marzeniem, oprócz tego, że jest to, żeby tą szkołę wykończyć, bo mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb do wykończenia tej szkoły, bo naruszyła, a w warunkach gabońskich się da ruszyć ze szkołą niewykończoną. To oprócz tego, że chcemy wykończyć tą szkołę, to mamy marzenie, żeby wybudować jeszcze gimnazjum. Czyli szkołę taką już dla dzieci starszych, po to, żeby potem te dzieci mogły... Bo czasem mi się wydaje, że właśnie, żeby dać dobrą przyszłość dzieciom, żeby zapewnić im zapewnić im taką możliwość rzeczywiście rozwoju, ale też jakąś takiego dobrego startu, zmiany może mentalności, dania im czegoś więcej, to nie można się zatrzymać, uważam, na takich 10-12-latkach, tylko trzeba próbować iść dalej. Tak, iść dalej. I dlatego naszym marzeniem następnym jest wybudowanie gimnazjum, szkoły takiej już średniej, tak? Po to, żeby te dzieci mogły po prostu iść dalej i jakoś mieć troszkę wyższe wykształcenie niż tylko to czytanie, pisanie, czy jakieś podstawy różnego rodzaju przedmiotów, więc żeby to wyszło ponad podstawy. Więc to jest też nasze nowe marzenie, które zdradzam po raz pierwszy.
1: Premiera na antenie Radia Grupa.
2: Ojcze, proszę mi powiedzieć, skąd kadrę wzięliście? Czy to są lokalni mieszkańcy, czy tu przyjechali wolontariusze?
0: Akurat w Gabonie jest tak, że żyje jest trochę ludzi wykształconych, też ludzi, którzy skończyli szkoły, tylko jest też ogromne bezrobocie. Ludzie nie mają pracy, nie ma szkół, nie są zaangażowani i my, szczerze przyznam, że nie mieliśmy problemu ze znalezieniem ludzi w miarę wykształconych, czy z naszych misji różnych, z okolic, czy ze stolicy. Więc mamy razem 17 osób, które zatrudniamy w szkole, które u nas pracują. I my również, ja na przykład uczę katechezy w szkole.
2: Właśnie chciałam zapytać, czego ojciec uczy.
1: No to już ojciec
0: ja uczę katechezy i jestem też takim człowiekiem trochę taki, który jest trochę takim...
2: Dyrektorem.
0: Dyrektorem może. Mamy dyrektorkę taką, która jest gabunką, ale ja i mój brat, z którym tutaj mieszkam we dwóch tutaj w Nutum, jesteśmy trochę takimi głowami, że tak powiem, tej szkoły do ogarnięcia wszystkiego i do pilnowania wszystkiego, żeby to działało dobrze, żeby to miało ręce i nogi. Plus do tego my uczymy katechezy i dlatego, że nie było potrzeby, żebyśmy uczyli innych przedmiotów ze względu na to, że rzeczywiście w parafii naszej, która jest ogromną parafią, w której jest ogrom ludzi, naprawdę ogrom ludzi, znalazły się osoby, które są w stanie po prostu robić to jako Gabończycy i my jesteśmy też w stanie dać im pracę. Więc to też jest niesamowite, że oprócz tego, że uczymy te dzieci, to dajemy pracę też również tym ludziom, którzy uczą w tej szkole.
1: No to jest naprawdę, to jest takie dzieło, które podnosi ich, prawda? Z tego.
2: Franciszek pomaga.
1: Franciszek, to.
2: Ojcze.
0: Tak, patrzę na te szkoły, święty Franciszek, to nam pomaga i myślę, że nie tylko on, ale jest jakieś takie coś, co na pewno, w czym jest na pewno ręka Boża, że to się udało i naprawdę się udało i to się dobrze działa i to też jest niesamowite.
2: Ojcze, a czy mówicie o Polsce niekiedy?
0: Tak, jak najbardziej. Dzieciaki wiedzą, gdzie jest Polska i jest tak, że wiedzą my, że również my jesteśmy z Polski i również nas często o to pytają.
2: I co ich cię interesuje najbardziej? Śnieg? Temperatura, bałwany.
0: Ja bym powiedział, że może to nie zabrzmi pozytywnie, ale niestety tak jest, że często jeżeli oni oglądają jakiś film albo jakąś nawet bajkę, to niestety mają taką wizję też Europy i Polskę jako Europę traktują, że oni myślą, no i to prawda jest, że u nas jest po prostu. Że my jesteśmy bogaci i że my mamy wszystko pod dostatkiem, kiedy oni dostają tej swojej nędzy, tego trudu takiego codziennego, tej walki o taką codzienność, to po prostu widzą nasz kraj jako raj, jako ziemią obiecaną i tak patrzą na Polskę, jako coś, co jest
1: rajem.
0: Jakby nie z tego świata nawet.
2: Nie pomyślałam.
0: Więc naprawdę zawsze, kiedy tylko mówisz o Polsce, to dzieci mają otwarte oczy. Ale na pewno znają nas, jeżeli chodzi o to, z czego znają Polaków, to jest tak, że znają Jana Pawła II.
2: Tak?
0: Na to, że Jan Paweł II również odwiedził Gabon. Raz był w Gabonie podczas pielgrzymki do Europy, do Afryki Centralnej, odwiedził Gabon. Więc znają Jana Pawła II i dzieciaki znają Jana Pawła II i Gabończycy znają Jana Pawła II. Gabończycy znają również świętą Faustynę Kowalską ze względu na to, że ze względu na koronkę do Bożego Miłosierdzia i dzienniczek świętej Faustyny. Więc to są dwóch Polaków, których znają bardzo dobrze. Plus do tego, może to dziwnie zabrzmi, ale również znają często imię i nazwisko naszego prezydenta.
2: Tak? A wiemy.
0: Andrzeja Dudę, dlatego że tutaj jest taka, dla nas może się wydać to dziwne, ale oni tutaj często uczą się w szkole imion prezydentów państw na pamięć.
1: Mhm.
0: Dlaczego? Dlatego, że w Afryce prezydenci zazwyczaj się nie zmieniają często. Mamy tutaj jednak często też takie dyktatury, czy ogólnie prezydent ma największą władzę. Jest tak, że jest tutaj, często są rządy prezydenckie i dla nich prezydent to jest jakaś tam najważniejsza osoba w państwie i jeżeli uczą się na geografii państw, to często uczą się na geografii państw również z nazwiskami
1: prezydentów
0: tego kraju. Tak, prezydentów.
1: Także Bożenka, jak zostaniesz prezydentem, to...
2: To będą wiedzieli, Bożena Wiśniewska, prezydent.
1: Żartuję oczywiście.
2: No, na razie nie myślałam o czymś... No,
1: zawsze możesz występować w przyszłym roku.
2: Będzie ojciec na mnie głosował.
0: Za dwa lata.
2: Ale dobrze. Będzie ojciec na mnie głosował.
0: Myślę, że nie wiem, kto będzie kandydatem.
2: Ale... O, słuszna uwaga.
1: No właśnie, bo to trzeba brać pod uwagę. Nie tylko ciebie. Proszę, Sebastianie, skąd bierzecie fundusze na utrzymanie całej szkoły? Bo to też nie jest takie proste, prawda?
0: Tak. Jeżeli chodzi o samą budowę to jest tak, że naprawdę jest taka, że oprócz tego, że największą jakby taką zaangażowanie wykazał się nasz sekretariat misyjny w Polsce, który zbierał pieniążki po prostu na budowę tej szkoły, bo to nie były małe pieniądze i w rok się rzeczywiście to udało, bo mieliśmy taką akcję, różnego rodzaju sklepik, akcje, wysyłamy misia do Afryki, sprzedawanie kaw, herbat, różnego rodzaju rzeczy, plus jakieś tam niedziele misyjne zbiórki. To sekretariat misyjny w większości pomagał nam w budowaniu tej szkoły, plus my jako misjonarze, ja jako misjonarz również tam szukaliśmy jakichś funduszy, czy jakieś wsparcie od ludzi, żeby nam w tym pomogli. Plus ja mogę tak powiedzieć, że jest tak, że w naszej szkole nie wszystkie dzieci, które mamy, nie wszystkie dzieci uczęszczają do naszej szkoły za darmo.
1: Mhm.
0: Znaczy jest tak, że nasza szkoła, my mamy dobry poziom w tej szkole, to jest też szkoła, która ma też dobre warunki i my mamy też trochę dzieci,
1: które
0: płacą na tą szkołę. Tak, które płacą, nie są duże pieniądze. Jakbyśmy to powiedzieli na nasze, to naprawdę nie są duże pieniądze. Ale przez to, że mamy, bo to jest tam 100, około 170 zł, ale dzięki temu, że mamy część dzieci, które, bo część ludzi tutaj w Gabonie ma jednak pracę, czy ma jakąś tam rodzinę, która coś robi.
1: Tak,
0: która
1: może utrzymać.
0: Jakoś się utrzymuje, to jeżeli masz wybór posłania dziecka do publicznej szkoły na 3 zmiany, 30 klasę, 130-osobową klasę, gdzie często też nie ma też wartości, bo chodzi o to, że my w naszej szkole też mamy te wartości chrześcijańskie, które staramy się przekazywać, czy wychowywać również jakoś tam w wartościach chrześcijańskich, to mamy też trochę dzieci, które płacą za tą szkołę i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać i dzięki temu też możemy utrzymać dzieci, które nie płacą. Plus mamy też duże wsparcie z Polski na utrzymanie tej szkoły. Wielu ludzi, którzy jakoś tam wspierają, czy mnie osobiście, czy nasz sekretariat jakoś tam regularnie i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać. Bo to są duże pieniądze, utrzymanie takiej szkoły, ale mi się wydaje, że w co nie inwestować, w jaki sposób nie zmienić Afrykę, jak nie inwestując w
1: właśnie,
0: dzieci,
1: nie,
0: w edukację, formację. Bo mi się wydaje, że to każdy z nas na pewno zna tą zasadę, że co lepiej dać rybkę czy wędkę i oczywiście łatwo jest zjeść, przejeść pieniądze, czy przejeść jakieś różnego rodzaju rzeczy, które są dawane, ale dużo trudniej jest nauczyć żyć, nauczyć pracować, nauczyć dać możliwość jakiejś tam lepszej przyszłości.
2: To ma pan brat słuszną uwagę, bo często boimy się tych osób, które mogłyby kiedyś tutaj gdzieś do nas przyjechać, ale takie wyedukowane już społeczności, one wiedzą czego chcą, pozostaną u siebie i będą pracowały tam, a nie chciały tylko korzystać z czegoś.
0: Prawda, mi się wydaje, że kryzys migracyjny, który przeżywam, jest bardzo, bardzo skomplikowaną rzeczą i ma pewno ma wiele, wiele jakby podtekstów, ja bym nie chciał wchodzić w jakieś kwestie polityczne, ale ma wiele podtekstów i mi się wydaje, że Afrykańczycy, jeżeli by... Niestety ja uważam, że Afryka jest nadal bardzo, bardzo wykorzystywana przez kraje zachodnie gospodarczo, politycznie, mentalnie. Mamy nadal coś takiego, co nie ma kolonii, ale jest postkolonializm, czyli jest tak, że kraje są nadal, wiele krajów afrykańskich jest nadal
1: zależnych od...
0: ekonomicznie zależnych, skolonizowanych tak naprawdę ekonomicznie. I prawda jest taka, że przez to, że my nie pozwalamy im się rozwijać, my w jakimś sensie my czy jakoś tam Europa, Ameryka, czy nawet Azja jakoś tam próbuje, bardziej wykorzystuje Afrykę niż pozwala jej jakoś się rozwijać, to no to też potem mamy konsekwencje tego, bo jeżeli człowiek, który cierpi i który rzeczywiście doświadcza biedy, który człowiek, który nie ma szans i perspektyw na przyszłość u siebie, no to niestety będzie zawsze miał ochotę no, wyjechać. Miał ochotę zmienić miejsce. My doświadczaliśmy czegoś podobnego i w Polsce.
1: Tak, bo też wiesz,
0: że niedawno, tak, że były ogromne migracje, czy nawet po wejściu do Unii Europejskiej. Ja mam dużo znajomych, którzy nadal są gdzieś tam w Anglii, w Irlandii, właśnie za jakimś
1: za pieniędzmi, za
0: rzeczami materialnymi. I mi się wydaje, że to my jako misjonarze na pewno jesteśmy po pierwsze tutaj, to, żeby dawać im nadzieję i gościć Chrystusa, ale potem właśnie też, żeby no, dawać im tą perspektywę innego życia, żeby dawać im perspektywę właśnie jakąś tego, żeby no, dawać tą nadzieję na to, że może będzie lepiej, że żeby tu na miejscu coś robić, a nie właśnie, żeby oni nie musieli wyjeżdżać.
1: No to właśnie mi się przypomniały tutaj słowa ojca Honorata, że on też nie chciał wtedy, przecież Polski nie było, była pod zaborami rozdzielona, a też nie chciał, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę, dlatego no, starał się tam robić tak, żeby pozostali, bo wiadomo, no, wyjechać łatwo jest, ale też no...
2: To nie o to chodzi.
1: To nie o to chodzi, nie?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ojcze, to jest bardzo, bardzo...
2: Co tutaj ojca zmotywowało do powrotu, bo mógł ojciec pozostać w Polsce? Czy misje tak ojca wciągnęły, pokochał ojciec to, co robi tak za granicą, że no, już sercem jest tutaj w Afryce?
0: Myślę, że sprawa bardzo skomplikowana, bo byłem w Polsce, to też moje serce tam pałało bardzo i rzeczywiście też widzę, że Polska jest takim miejscem, gdzie jakoś jest teraz obecnie kryzys troszeczkę takiej wartości, kryzys kościoła w ogóle, uważam, wewnętrzny nasz.
2: No tak, bo ojciec przyjechał i widział, jak teraz to wygląda.
0: Tak, widziałem i rzeczywiście ten kryzys widać i potrzeba kapłanów, potrzeba też ludzi, potrzeba ludzi wierzących, którzy mają jakąś taką zapał, którzy mają jakąś gorliwość i miłość, to jest pewne, ale mnie chyba motywuje nadal bardzo ta moja prywatna motywacja. Na pewno to jest po prostu jakiś tam głos Pana Boga, który we mnie jest, ale po drugie to też to, że tutaj nadal jest bardzo mało kapłanów. Bardzo, bardzo mało kapłanów. Jeżeli my mamy w Polsce 40 tysięcy kapłanów mniej więcej, czyli jest 1 na 1000 osób, mniej więcej, to jest bardzo dużo, w sensie, że bardzo dużo kapłanów nadal, to no tutaj jak ja patrzę na, nie wiem, prawie jak na jakiś tam duży powiat albo 2-3 powiaty, no jest nas 2, nasza parafia tak wygląda, więc jakby, więc jest ogromna różnica, też taka dysproporcja tej potrzeby tych ludzi, którzy czekają na kapłana, którzy czekają na posługę, którzy czekają na mszę świętą. Jeżeli ja tutaj na przykład mogę odprawić czasem mszę świętą tylko raz na 2 miesiące gdzieś i ci ludzie czekają raz na 2, mają możliwość uczestniczyć w Eucharystii raz na 2 miesiące, a w Polsce my mamy często msze święte codziennie i to 5 razy dziennie.
1: Dokładnie.
0: W każdym kościele, na każdym rogu i jakoś tego nie doceniamy. No to jakoś moje serce takie jest, że chcę dać to tym ludziom. Plus do tego ja uważam, że dopóki mam jakąś taką, jeszcze jestem młody, jakoś tam mam zdrowie i siłę, to mi się wydaje, że chciałbym, żeby płonął we mnie jakoś ten ogień takiego, takiego życia po prostu, tak? Mi się wydaje, że ja nie mówię, że nie wrócę do Polski i że tam nie ma co robić. Jak najbardziej podziwiam każdego kapłana, który pracuje w Polsce, ale uważam, że jakoś tu widzę większą potrzebę mojego kapłaństwa i większą potrzebę też realizacji tego bycia z ludźmi tutaj, tak? Widzę tego takiej dawania też Ewangelii wprost, bo jeżeli Jezus mówi, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a mnie przyodzialiście, no to ja nie muszę interpretować tej Ewangelii tutaj duchowo, jakoś tam.
1: No tak, bo to widać materialnie.
0: Tylko ja to robię. Tylko ja to robię.
2: Ojcze, tak. A jakie macie kolory w szkole?
0: Kolory?
2: No.
1: Afrykańskie, no jakie?
2: Za dobrze. Nie wiem, żółty, brązowy.
0: Nasza szkoła nie jest taka typowo afrykańska, nie lubię rzeczywiście, jak jest bardzo, bardzo kolorowo, ale nasza szkoła jest, ponieważ z koła Świętego Franciszka, to my mamy bardzo dużo brązowego.
2: czyli celne mam.
0: Jak nasz habit. Nawet dzieci mają takie mundurki brązowe.
2: Tak, ślicznie wyglądają.
0: Tak, brązowo-gromowe jak nasz habit i plus do tego sale są bardzo kolorowe, żółty, biały, taki kremowy, plus no, elewacja ze względu też na budynku, ze względu na to, że jest tu dużo wilgoci i dużo takiego i deszczów, to jeżeli ty pomalujesz elewację na bardzo jakiś taki kolor...
1: No to zmyje później.
0: Troszeczkę taki nie jakiś dobry, to ona się bardzo szybko zabrudzi. Ona bardzo szybko taka brzydka. Mm-hmm. I dlatego my zdecydowaliśmy, że nasza elewacja jest szara. Tak? Tylko, że to jest taki szary, ładny, piaskowy. I po prostu, żeby mniej było widać brudu. Po
1: czyli praktyczny. Typowo użytkowa cecha.
2: Teraz tak, też tak, są tak, u nas w Polsce to, takie kolory.
0: Ale to jest tak, że jest to bardzo piękny budynek. Naprawdę dzieci się bardzo cieszą, nawet na przykład tutaj takim, no nie ma w szkołach na przykład płytek. No mam w szkole płytki. To już to, że dzieci mogą się uczyć w warunkach takich naprawdę bardzo dobrych, bo przez to, że nawet, że mamy te płytki, to jest taki wymiar pewnego standardu, który im daliśmy. Mm-hmm. No to jest, że nie ma betonu po prostu albo piachu, bo tak często w szkołach jest, to też jest coś takiego, że te dzieci się cieszą, że mogą sobie usiąść, że jest czysto. Tak, więc no, takie proste rzeczy dają dużo radości.
1: A to wtedy z radością idą do szkoły, nie? Bo nie zawsze takie warunki mają w domach na przykład, prawda?
0: Mm-hmm. Oj, bardzo, bardzo. No. W domach mają bardzo ciężkie warunki. Często mają ciężkie warunki. To są domy często z desek drewnianych, które po prostu ciekną, których nie ma posadzy, których jest sklepisko samo, w których, no tym bardziej nie ma łazienek, których nie ma jakichś nawet okien. Więc jeżeli oni przychodzą do takiej szkoły, to naprawdę
1: to czują się
0: trochę jak w Europie, to naprawdę bardzo z wielką radością przychodzą do szkoły. To plus do tego, mi się wydaje, że to jest takie, z naszej strony to jest danie im po prostu człowieczeństwa. Takiego, że oni nie muszą, że my, nie, to mi się wydaje, że nie o to chodzi, żeby komuś coś tylko dać, ale żeby też dać też serca i dać coś pięknego.
1: Ten szacunek, nie? Też właśnie.
0: Tak, ksiądz Stryczek, który założył Szlachetną Paczkę, właśnie też o tym mówił, że dlaczego ta paczka jest szlachetna? Dlatego, że nie dajemy rzeczy używanych, nie dajemy rzeczy, które są jakoś takie po prostu z łaski, które nam zbywają, ale dajemy serca, dajemy rzeczy piękne, dajemy to, co to najlepsze, co możemy dać i dlatego to jest coś szlachetnego. I mi się wydaje, że my też chcieliśmy dać tym dzieciom coś szlachetnego, czyli nie zrobić tego tak po prostu na odwal, żeby było, ale żeby dać coś pięknego i coś, co jest po prostu, też podnosi jakiś poziom takiego człowieczeństwa.
1: Czyli podnieśliście poprzeczkę po prostu w Gabonie.
0: Tak, jeśli chodzi o... Bardzo. Jeśli chodzi o tu nas, tutaj u nas na prowincji, to można by powiedzieć, że jest najpiękniejsza szkoła. To nie ma żadnego, nikt nie ma żadnych wątpliwości i to jest, została podniesiona poprzeczka bardzo wysoko. A jak jeszcze uda nam się kiedyś zbudować tą
2: gimnazjum,
1: to już w ogóle będzie.
2: Ojcze, a kogo to był pomysł? Ojca czy tego drugiego współbrata?
0: Myślę, że to był nasz wspólny pomysł, dlatego że po poznawaniu tej rzeczywistości, która jest wokoło, po zobaczeniu właśnie jak wygląda system edukacji, to jak wchodziłem w to, to rzeczywiście czas po prostu człowiek był zaskoczony, że tak może, jak tak może to funkcjonować. I to samo z siebie inspirowało do tego, żeby spróbować coś zrobić. Szczerze znam, że na początku nam się wydawało to coś, żeby budować taką szkołę, coś nierealnego, a to się okazało, że się udało.
2: Jaki jest język taki podstawowy dla dzieci? Francuski czy i jakich one tam się uczą języków?
0: Dzieci są wychowywane po francusku, językiem urzędowym jest francuski, w szkole też również uczą się francuskiego i wszystko po francusku również w szkole. Choć tak jak mówiłem chyba na ostatniej audycji, rzeczywiście ludzie tutaj, jest tu bardzo dużo tych klanów, czyli takich plemion różnego rodzaju i bardzo dużo różnych języków w Gabonie jest. Ale przez to, że jest bardzo dużo różnych języków, oni potrzebują jednego języka, do którym mogliby się skomunikować, który by ich jednoczył i tym językiem jest francuski.
2: Proszę.
0: I dlatego dzieci często w domu słyszą rodziców, którzy rozmawiają w językach tych właśnie plemiennych.
1: Plemiennych.
0: Ja ostatnio uczę się troszeczkę języka z jednego takiego plemienia, które jest tutaj najbardziej liczne w naszym regionie. To jest lud Fang i umiem kilka wyrazów.
2: Proszę powiedzieć jakieś.
0: No na przykład, nie wiem, czy wy kojarzycie na pewno tego naszego misia, który...
2: Taki tam, był.
0: I tam było słowo mbolo i mbolo znaczy cześć, witam cię, tak? Mhm. Potem, a na przykład dziękuję bardzo, to jest akibanyn. Akibanyn. Tak, anza. Anza znaczy woda. Potem na przykład Ewa Jezu, to znaczy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, coś w tym stylu. Ewa Jezu. Mhm. Potem można powiedzieć również myka, to znaczy do zobaczenia. Do zobaczenia. Na przykład takie słowo d'accord, czyli zgadzam się z tobą, jest bardzo takie wymowne, bo oni mówią aha.
2: Zastanawiam się, czy się zgadzam. W Gabonie dużo jest. Ojcze, w Gabonie jest dużo wolontariuszy. Oprócz was, dwóch kapucynów, czy są jeszcze świeccy?
0: Nie ma wolontariuszy świeckich, nie ma dużo wolontariuszy na razie, dlatego że Gabon. Ma trochę taką historię.
1: Nie?
0: Jest dosyć krajem zamkniętym, tak jak ostatnio też chyba wspomniałem na poprzedniej audycji, jest krajem dosyć zamkniętym i jest problem z wizami. Na pewno jak ktoś nas obserwuje troszeczkę, chociaż to wie, że my jesteśmy teraz w trakcie takiego przewrotu wojskowego. Dokładnie 2 miesiące temu dokonał się przewrót wojskowy, były wybory. Dokonał się przewrót wojskowy i tak naprawdę dużo ludzi ma nadzieję na ten przewrót w tym przewrocie wojskowym. Dlaczego? Dlatego, że jest to przewrót wojskowy, który miał zadanie obalić poprzedniego prezydenta, który no, rządził trochę taką ręką dyktatorską i taką klanową Gabonem. I też to był jedną z polityk, jego właśnie był kraj zamknięty i my oprócz tego, że jest nadzieja na to, że no, może ten nowy rząd, czy jakieś nowe otwarcie, które się szykuje, mam nadzieję, w Gabonie po tej tak zwanym transition, czyli okresie przejściowym, który jest teraz właśnie kraj rządzony przez wojsko, to, że po tym okresie przejściowym, kiedy dokonają się jakieś wybory nowe i może właśnie nowe otwarcie dla Gabonu, że to przyniesie jakieś dobre zmiany. To przyniesie właśnie zmiany i takie społeczne, ale też i takie polityczne, które pozwolą na to, żeby ten kraj się bardziej otworzył, żeby też właśnie był bardziej, żeby ci ludzie może właśnie jakoś więcej skorzystali z też dobrodziejstw tego kraju, który teoretycznie jest krajem bardzo bogatym, bo ma wiele zasobów właśnie takich mineralnych, takich właśnie zasobów jakby ziemi, ale nic, większość z tych rzeczy naprawdę nie dociera do ludzi, do populacji.
1: No tak, bo korzystała z tego pewnie jakaś tam mniejszość tylko takich...
0: Jest taka bardzo, bardzo, nie wiem, tam 10% czy coś takiego, bo ludzi bardzo bogatych, bardzo, bardzo bogatych, takiej elity, takiego klanu jakiegoś, który tylko i wyłącznie na tym korzystał do tej pory, a ludzie cierpieli, więc jakby jest nadzieja w tym, że może to wojsko jeszcze doprowadzi do jakiejś zmiany to, że może jakoś będzie ta
1: dystrybucja, że reszta też odżyje.
0: Dóbr. Tak, tak, będzie po prostu lepsza.
2: A czy pieniądze tutaj na tą szkołę przychodzą tylko z Polski, czy też z innych krajów?
0: Nie wiem, czy znowu nie zdradzę jakiegoś tam sekretu, ale
2: ale
0: jest tak, że w większości pieniążki na budowę tej szkoły, którą obecnie wybudowaliśmy i na jej utrzymanie przychodzą z Polski. To nie, nie można powiedzieć, że nie. Czy są to jacyś dobrodzieje, tacy indywidualni misjonarzy, na przykład moi, czy jacyś dobrodzieje właśnie naszych misji przez sekretariat misyjny przekazywane, to, to również mamy jakichś tam naszych braci, którzy pracują na przykład w Anglii, którzy pracują w Szwecji, i którzy też prowadzą nam parafię i często też tam również są
1: zbierają
0: jakieś zbiórki czy wsparcie dla nas tutaj w Gabonie. Plus do tego to jest jakaś tam nadal jeszcze tajemnica, ale myślę, że można to jakoś tam powiedzieć. Zawsze staramy się jakoś też szukać jakichś pieniążków z zewnątrz i między innymi ja jestem w trakcie teraz szukania takich pieniążków. We Francji jest taki papieskie dzieło, taka organizacja, która się nazywa Papieskie Dzieło Pomocy Misjom, założone przez świętą Pauline Jaricot, która właśnie pochodzi z Lyonu. Tak, i jest tak, że jestem w trakcie jakiegoś tam szukania właśnie może na to gimnazjum, jakiegoś dofinansowania, żeby udało nam się je wybudować. Zobaczymy, co będzie się działo. Nie chciałbym zapeszać i jakoś tam, czy mówić za wcześnie, ale jestem pełen nadziei.
1: No to dobrze, bracie Sebastianie, bo skoro tak szybko wybudowaliście tą szkołę, to wierzę, że tam z góry pomogą też i będzie stało nie za rok gimnazjum.
0: Myślę, że trochę szybko, ale jak Pan Bóg będzie chciał, to za
1: no właśnie, nie?
0: Możliwe,
1: no co?
0: Że będzie gimnazjum.
2: Ojcze, a dzieci znają dobrze postać świętego Franciszka?
0: Tak, coraz lepiej. Myślę, że nasza szkoła jest jeszcze nadal nową szkołą, bo my mamy tutaj dopiero gdzieś tam miesiąc, półtora miesiąca działalności tej szkoły, bo szkoła też zaczyna później. W innym terminie już u nas i to jest tak, że dzieci będą miały na pewno okazję poznać postać świętego Franciszka i jeszcze znają go na pewno, mamy już taką kapliczkę małą ze świętym Franciszkiem, mamy takie duże logo, każde dziecko ma na swoim też mundurku logo ze świętym Franciszkiem. Mamy plan również zrobienia jakichś kateches na temat świętego Franciszka, myślę, że będą znały dobrze świętego Franciszka, ale myślę, że jeszcze nie. Nie jest to dobrze, jeszcze dobrze nie zdaje się tego Franciszka.
1: A bo tak Bożenka zaczęła o świętym Franciszku, dlatego że bo miała cel. Ja ten cel mam przed sobą, to jest taka książka wydana przez, na pewno brat zna, wydawnictwo Serafin, to wasze wydawnictwo jest. Domek, nie domek, nie domek, nieba przedsionek.
2: Znajdziec?
1: Znałeś taką książkę?
0: Nie znam tej książki, ale wiem, że została wydana. To znaczy wiem, że istnieje, wiem, że została wydana przez nasze wydawnictwo, ale nie miałem okazji jeszcze...
1: A, bo my jesteśmy patronem medialnym tej książeczki. Ona
2: a
1: naprawdę...
2: wie ojciec, o czym ona jest?
1: Na pewno. Ojciec.
0: No, mogę się tylko domyśleć o świętym Franciszku.
2: No nie, ale o czymś jeszcze, o innej rzeczy.
1: Bo mamy taką bardzo ważną datę w tym roku. 800 lat mija w grudniu w Boże Narodzenie, gdy święty Franciszek zrobił pierwszą szopkę bożonarodzeniową.
2: I dlatego
1: ona została wydana właśnie.
2: Ojcze, to coś dla dzieciaków.
1: Ale to jest dobra rzecz dla dzieciaków, nawet w Gabonie, powiem ojcu, bo jest bardzo bogato ilustrowana, naprawdę są piękne ilustracje. Tak. Może ojciec tam zerknąć też na naszym Facebooku, albo po prostu w Serafinie, ale jest nawet zrobiona szopka do wycięcia, można sobie zrobić taką prostą tam oczywiście, są postacie. Także... Chyba nie wiem, chyba musimy do Gabonu wysłać jeden egzemplarz.
2: No, Serafin wyśle. A przychodzą długo? Długo przychodzą? Jak długa poczta idzie?
0: Z pocztą jest trudno. Ogólnie w Gabonie nie ma poczty. Trzy lata temu, chyba w czasie COVID-u, została poczta zlikwidowana. Więc jakby poczty nie ma, ale paczkę można wysłać, tylko że jest, nie ma pewności, czy dojdzie. Jak człowiek się dobrze modli, to może dojdzie.
2: Może Franciszek.
0: Może nie.
2: To jak do ojca wysyłają?
0: Więc jest tak, że jeżeli chodzi o jakieś takie nasze jakieś paczki, to bardziej jak jakiś misjonarz wraca do Polski, jedzie do Polski, to w ten sposób są przekazywane rzeczy.
1: Takim bagażem.
0: Jest, jest możliwość wysłania paczki takiej pewnej, to się wysyła wtedy ją DHL-em, tylko że wysłanie paczki DHL-em do Afryki jest strasznie drogie, bo ja dostałem raz taką paczkę z jednej wspólnoty, w której posługiwałem, jakoś tam, która jest mi bliska, z Anglii, z takiej wspólnoty z Halifaxu. I oni złożyli się na tą paczkę, ale to taka paczka 20-kilowa z różnymi rzeczami wysłana DHL-em z Polski, to będzie bardzo podobna cena.
1: Słuchacie, Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, więc, pogoda.
2: No, to duże.
0: Bardzo duże pieniądze, więc ja raczej uważam, że nie opłaca się wysłać paczek do Gabonu.
2: O, niesamowite.
0: Mi się wydaje, że tak, niestety ten system jest tak, że rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, tutaj są możliwe, czy na
2: przykład. Ojcze, to można przecież...
1: Powiem ojcu, że jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, że kilkanaście u nas paczki też ginęły, więc sam tego doświadczyłem. Zaginęły mi dwie czy trzy paczki.
2: No dobrze, ale można przecież przesłać, zrobić zdjęcia i ojciec sobie...
1: No właśnie,
2: sobie...
1: my może prześlemy ojcu taką...
2: I będzie ojciec wiedział, jak wygląda.
1: Zeskanujemy może, zeskanujemy na skanerze.
0: Tak, można zrobić. Nie wiem, czy to będzie bardzo legalne, ale.
1: No może.
2: No to Serafin niech zrobi.
1: Wyjątek zrobią. No przecież tam ojciec nie będzie tego dystrybuował.
2: Serafin, to powiemy bratu Maciejowi, żeby wam.
1: Tak, właśnie, żeby wam zrobił jakąś tam. Tą...
0: Albo wysłał. Mi się wydaje, że z tego co wiem, to w przyszłym miesiącu mają nas odwiedzić dwaj bracia właśnie z krakowskiej prowincji.
1: O, no to właśnie, w tym bardziej.
0: Może by przywieźli taką jedną książkę dla
2: tak.
0: nas.
1: No, to ona przecież dużo nie waży, bo to tam...
2: No tak leciutkie.
1: 200 gram może.
0: Myślę, że tak by było najlepiej.
2: I jeszcze mają bardzo fajną książkę dla dzieci o świętym Franciszku. Nie wiem, czy ojciec czytał, też wydało wydawnictwo Serafin. Ja już czytałam w bajkowej Kuropatwie. Święty Franciszek i chyba Anioł Stróż.
0: Okej. Okay. No
2: super.
0: Myślę, że chętnie bym wziął taką książeczkę.
2: Tak,
0: można bo... przetłumaczyć na francuski tak. i ją... Tak. Tutaj na przykład też dzieciom czytać.
2: Mm-hmm. Ja z tego co wiem, ja nie wiem, czy ona nawet nie była na włoski tłumaczona.
1: Bo tu coś, było, tak.
2: Ta pani, która pisała, pani Beata, ona tłumaczyła, że tak, ja nie wiem, czy tam nie jest w Gracji ona tam, Piotr, nie pamiętasz? Chyba coś takiego, no nam coś wspominała, ale nieważne, przepięknie od początku o Franciszku, to nie jest tak tylko telegraficzny skrót i rymowanka, dla dzieciaków jak najbardziej. To te dwie pozycje.
1: Tak, bo on tam
0: bardzo dziękuję za polecenie. Myślę, że
1: jest bardzo dużo rysunków tam. I dzieciaki przecież zrozumieją bez problemu.
2: No i dzieci przetłumaczy teraz.
1: Dzieci tam przetłumaczy.
2: To się przydało. Jak długo ojciec uczył się francuskiego?
0: No uczyłem się jak na osobę, która wyjechała do kraju francuskojęzycznego, to uczyłem się dosyć krótko, bo troszeczkę jest kilka miesięcy w Polsce, ale to nie były jakieś tam bardzo intensywne kilka miesięcy i później byłem 3 miesiące we Francji przed wyjazdem na takiej nauce intensywnej i ostatnio też byłem jeszcze na kilka tygodni u naszych braci w Lyonie, też na kursie języka, żeby sobie jeszcze podnieść mój poziom. Więc jakiś ten poziom mam bardzo komunikatywny, mi się wydaje, że już jestem taki bardzo komunikatywny, bardzo dobrze sobie radzę w codzienności, ale nadal jeszcze popełniam trochę błędów, bo po 2,5 roku od nauki języka i pobytu tutaj mi się wydaje, że to nie jest jeszcze wystarczający czas, żeby mówić jak Francuz czy Gabończyk, bo nadal jestem Polakiem i nadal jeszcze popełniam błędy i czasem akcenty również nie są bardzo, bardzo francuskie, ale myślę, że jest dobrze, jestem bardzo szczęśliwy, że jakoś tam Pan Bóg też mi w tym pomógł, że ten francuski jest opanowany.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jakie błędy popełnia osoba, pewnie ojciec też wie, wyjeżdżając pierwszy raz na misję. Czy myśli cały czas tak, po europejsku trzeba zmienić myślenie, zacząć doświadczać, czuć jak dany mieszkaniec?
0: Mi się wydaje, podstawowy błąd, który ja na przykład popełniłem,
2: tak.
0: to początek, to jakby zupełnie inne rozumienie czasu. Na przykład. Dla mnie to było zaskoczenie i mi się wydawało, że wszyscy muszą funkcjonować jak ja, czyli właśnie pod zegarek. I i też tak precyzyjnie. My naprawdę mamy takie myślenie precyzyjne, właśnie godzina, czas, spotkanie, umówiony kalendarz i te sprawy. A oni rzeczywiście tutaj czas płynie zupełnie inaczej i mi się wydaje, że to jest podstawowy błąd, który można popełnić, to znaczy no, zrozumieć trzeba kulturę, czyli to nie chodzi o to, żeby dać im naszą kulturę, tylko żeby zrozumieć tą kulturę i w tą kulturę spróbować
1: wejść.
0: Wejść. I to jest podstawowy błąd, który można popełnić na początku misji. Plus do tego drugi błąd, który mi się wydaje, który też może grozić, to zbyt duża aktywność, to znaczy taki aktywizm, bo jak widzisz taką dużo nędzy, dużo biedy, dużo jakiegoś takiego, no, dużo cierpienia, to byś chciał pomóc wszystkim. Mhm. A prawda jest taka, że wszystkim pomóc się nie da i też ty nie jesteś, to nie ty jesteś herosem, to nie ty jesteś jakimś superbohaterem. I masz też ograniczenia i mi się wydaje, że może być takie, początki są takie, że może być jakieś wypalenie bardzo szybko.
1: No tak, bo robisz, a efekty nie przychodzą, nie?
0: A ty też potrzebujesz, odpocząć, ty też potrzebujesz mieć jakieś źródło, też sam czerpać, sam jakoś szukać jakiejś mądrości i na przykład jako misjonarz, ja potrzebuję też się modlić po prostu, tak? Mieć sam po prostu relację z Bogiem. I to jest na pewno druga rzecz, która może być jakiś problem, błąd, który można popełnić na początku misji. I trzecia rzecz to mi się wydaje też to, żeby nie czuć się lepszym. Czyli to może być też duży błąd taki, że przyjeżdżasz jako też, który ktoś to czuje się lepszy. A prawda jest taka, że jaka jest moja zasługa w tym, że się urodziłem w Polsce, a nie w Afryce? Mi się wydaje, że mojej zasługi w tym nie ma. To jest jakaś tajemnica, dlaczego się urodziłem tam, a nie tu. I to, że ja tu mogę być, to też jest jakiś dar. I to, że mam inny kolor skóry, naprawdę niewiele zmienia. Oni naprawdę są tak samo piękni, tak samo utalentowani. Mają takie, gdyby mieli tylko możliwości, mi się wydaje, że nie odstawaliby wiele od nas, ale tych możliwości nie mają, więc jakby nie można być człowiekiem pysznym. To jest problem, może być problem na początku, tak, że jestem lepszy. A to nie o to chodzi.
2: A czy w rozmowach, ojcze, nie można wspominać, czy, no ja nie wiem, tak nie byłam na misjach i sobie to wyobrażam, tylko podczas tej rozmowy, jak ojciec opowiada, że ja widziałem to, miałem to, dosięgnąłem czegoś. Lepiej o takich rzeczach nie opowiadać, żeby nie czuli się gorsi?
0: Znaczy, mi się wydaje, że nie warto próbować wzbudzać w drugim człowieku takie motywacje i też dawać im coś takiego, żeby chcieli być ambitni.
1: No tak? Właśnie,
0: żeby chcieli być ludźmi ambitnymi, bo czasem mi się wydaje, że jak człowiek żyje w takiej nędzy i właśnie nie ma perspektyw, to czasem coś nie ma motywacji i nie widzi dobrze celu, że może na coś osiągnąć, że może coś zmienić w moim życiu. I mi się wydaje, że to jest dobre też, żeby oni widzieli motywację, żeby widzieli że można żyć inaczej, że jest inny świat, tak? To mi się wydaje, że nie ma się co tego wstydzić czy bać, ale pytanie o to, w jaki sposób to robię, czy nie robię tego w sposób poniżający. Czy nie robię tego w sposób, w którym się jakoś wywyższam.
2: I tu trzeba mieć taki złoty środek?
0: Mi się wydaje, że nie powiem nic nowego, ale ja uważam, że najważniejsze jest to, że trzeba mieć miłość. Trzeba po prostu tych ludzi kochać. Jeżeli robisz coś z miłością, to mi się wydaje, że to widać i czuć. Tak? Że robisz to dlatego, że kochasz. Robisz to dlatego, że jesteś, że chcesz być dla nich. Że robisz to naprawdę z dobrych motywacji, z miłości i z dobrem dla tego człowieka. I jak ktoś czuje się kochany, czuje się przyjemny,
1: tak, to wtedy jest zupełnie inaczej.
0: Dobro, to nawet i krytykę przyjmie, nawet i przyjmie wtedy i jakieś tam upomnienie.
1: Wszystko zależy od sposobu, w jakim przekażemy to, prawda?
0: Tak, na pewno. No, to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Tak, jest to dzień misyjny, mówimy dużo tutaj Gabonie, Gabończykach, ale czego oczekują i potrzebują misjonarze?
0: Po pierwsze, na pewno my potrzebujemy modlitwy tego, żeby o nas nie zapominać, bo mi się wydaje, że w takim kraju, gdzie czasem jest taki problem rzeczywiście, że jak jesteś daleko I czasem ci się wydaje, że po prostu nikt o tobie już nie pamięta. I nawet nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo, jaka była pamięć, ale właśnie ta modlitwa. Czasem zwykłe napisanie wiadomości może. Jeżeli znasz jakiegoś misjonarza, jak mu napiszesz wiadomość, że hej bracie, co słychać, albo
2: tak?
0: Jak się trzymasz, jak zdrowie, to mi się wydaje, że już by było bardzo dużo. Takie proste akty miłości, to by były, to są piękne rzeczy, które na pewno każdy misjonarz bardzo doceni. Plus mi się wydaje, że trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówi też nauczał Kościół, że misjonarz nie jedzie sam na misję, to znaczy on zawsze jedzie z tą wspólnotą, która go wysyła.
1: Mm-hmm.
0: To znaczy z tą wspólnotą, która, jeżeli ja jestem misjonarzem kapucynem, to ja mam ze sobą tych braci, którzy tam zostali w Polsce i ja mam też wszystkich ludzi, którzy zostali w Polsce, którzy są kościołem tam. I na pewno to też trzeba pamiętać, że warto też wspierać misję po prostu, wspierać misję misjonarzy. Czasami dla nas na przykład 20 zł to nie jest dużo, mi się wydaje na przykład, bo mi się wydaje, że to jest jakieś tam, często to nie są niewielkie pieniądze, które wydajemy tam jakieś, na jakieś błahostki często w życiu.
1: Dokładnie.
0: A ja mogę powiedzieć, że tutaj za 20 zł misjonarz potrafi uratować życie, bo tutaj mniej więcej tyle kosztuje antybiotyk, a ludzie często umierają tutaj właśnie z tego powodu, że mają po prostu na ten antybiotyk. I nawet te twoje 20 zł przekazane na takie misje może być tutaj czymś wielkim. Czymś wielkim. Więc nawet nie trzeba się bać nawet takiego małego wsparcia.
1: Tak, no tym bardziej, że często wydajemy, tak jak brat powiedział, na błahostki, ale przychodzą
2: czekoladę.
1: No, czekoladę. Przychodzą później święta, robimy na zapas różne rzeczy, wydajemy pieniądze, później to wszystko trafia do kosza, zamiast to spożytkować i pomyśleć właśnie o bracie Sebastianie chociażby i o nowej szkole.
2: O nowej szkole. Ale ta szkoła to, ojcu, tak, bo przecież dość dawno temu rozmawialiśmy i teraz to widzę różnicę w ojcu. Radość, uśmiech, taka entuzjazm.
1: No.
0: Myślę, że tak, że też czas, z czasem człowiek też zmienia perspektywę, ale też czas, który mija, jakoś pokazuje, jeżeli pokazuje coś owoce, to też daje to zmienia to też i wnętrze. I ja myślę, że owoce, które tu widzę też w mojej pracy, dają dużo radości. I plus do tego ja, początki moje były takie, że miałem trochę problem ze zdrowiem. I ja teraz na przykład jestem tak, że jestem w dobrej formie, nie mam żadnych problemów ze zdrowiem. I to też pomaga.
1: Mm-hmm.
0: Pomaga. Jesteś w dobrej kondycji fizycznej, nie masz problemów takich zdrowotnych, to jest dużo. To jest dużo. Więc jakby to, że my życzymy sobie przy każdej okazji zdrowia, to jestem jakoś głębiej. Im starszy jestem, tym bardziej to.
1: Zgodzę się tutaj z ojcem. No często tak, coś tam wstajemy rano, tu coś łupie, tam coś strzyka.
2: Ale tu dochodzą jeszcze inne problemy. No zauważ, jedzenie tutaj, jest inne, woda, jedzenie, no wszystko jest inne niż u nas.
0: Wszystko jest inne, tak. Klimat, bakterie, choroby, jedzenie. No też zmieniasz otoczenie, zmieniasz ludzi. Wszystko jest nowe. I często też jest tak, że no też kraj funkcjonuje, system funkcjonuje inaczej. Jeżeli na przykład ja żyję teraz w państwie, w którym jest przewrót wojskowy, to jeszcze niedawno stresowałem się tym, kiedy przyjeżdżałem i właściwie wszędzie było wojsko z karabinami i te kontrole, barierki, a po 2 miesiącach widzę, że już karabin nie robi na mnie.
2: Tak?
0: Tak, no jakoś człowiek się przyzwyczaja, to ciekawe, że potrafi się przyzwyczaić również do takiej rzeczywistości, że na początku
1: jest trudno,
0: to jakoś dotyka, a potem jakoś już nie dotyka. Tak, już jakoś jest człowiek przyzwyczajony nawet do karabinu, do czołgu, czy do jakichś tego typu rzeczy.
2: Czyli jedzenie też już nie przeszkadza?
0: Czasem mi się tęskni.
2: Za czym?
0: Czasem mi się tęskni.
2: Tak najbardziej.
0: Tak, mam jakieś zachcianki, chciałbyś coś zjeść z polskiego, czy z domu mamy, z kuchni mamy, ale rzeczywiście można się też do jedzenia przyzwyczaić. Tak? Plus do tego my mamy tak dobrze, że ponieważ jestem z dwóch, to oprócz tego, że jakoś tam staramy, jemy różne tutaj rzeczy afrykańskie i odwiedzamy ludzi w domach i jemy też z ludźmi, to również sami gotujemy i wtedy czasem no, po prostu gotujemy polskie rzeczy. Tak? Mm-hmm. Jeżeli są tylko produkty takie, które pozwolą na to, to gotujemy po polsku.
2: Tak. A za czym ojciec to najbardziej tęskni za jedzeniem? Kluski ziemniaczane, no nie wiem co. Co takiego, co nie można w Afryce zjeść?
0: Mi się wydaje, że są takie prostsze rzeczy.
2: A jakie?
0: Ja bym powiedział, ja na przykład powiedziałbym, może to będzie dziwne, ale na przykład za malinami, za jagodami.
2: Tak?
0: Tęsknię również za takimi pierogami od mamy. Ja nie potrafię zrobić takich pierogów, jak moja mama. Właśnie to chciałem powiedzieć, jak wróciłem do Polski, to bardzo chciałem zjeść polskiego pomidora. Dlaczego? Dlatego, że te pomidory tutaj są zupełnie inne i nie są takie smaczne. Nasze pomidory, ojej,
2: to prawda?
1: A my myśleliśmy, że są niedobre. Nie.
2: Jedź do Gabonu.
0: Nasze pomidory są wspaniałe. Tak, że, no, takie proste rzeczy, za jabłkiem, czy tam nawet takie, mamy ogórki kiszone, mm-hmm. kapustę kiszoną, takie właśnie przetwory nasze różnego rodzaju. Mm-hmm. Tutaj na przykład jest bardzo mało produktów mlecznych. Jogurty różnego rodzaju, tego typu rzeczy, to są właśnie rzeczy, za którymi też tam.
1: Rarytasy po prostu.
2: Winogrona tak, też są, tak, czy tak, nie ma tam?
0: Nie, da się kupić, co prawda, ale kosztują majątek. jak wróciłem do Polski, to
1: rzucił się
0: ojciec. Zjadłem bardzo dużo jogurtów. I mleka.
2: Ojcze, jest godzina 20:15.
0: U mnie jest godzina 15.
1: No, u nas godzina później. Ale to nic, bo później mamy zmianę czasu za tydzień, także.
2: Tak.
0: Naprawdę niewielka różnica, ale rzeczywiście jest jakaś różnica.
1: A co tam u ojca tak popiskuje? Jakieś tam świerszcze, czy coś tam jest? Tam takie, coś słyszę w tle?
0: Nie, zrozumiałem, że to ventylator.
1: Myślałem, że świerszcz.
2: Kuropatwa.
1: Kuropatwa się zaręgła.
0: To ventylator, a on bardziej tworzy. Plus możliwe, że słychać świerszcze. Są takie świerszcze, tylko to są takie cykady.
1: A, cykady właśnie, to źle nazwałem, tak, bo nie pomyślałem, że...
0: Na wieczór to po prostu wszystko huczy. Czyli jest rzeczywiście tak, że wystarczy, jestem w pomieszczeniu, ale gdybym wyszedł na zewnątrz, to wszystko by huczało. Naprawdę, po prostu tych cykad jest bardzo, bardzo dużo. Mi się kojarzy trochę z wioskami u nas, bo w miastach takich cykad nie ma, ale tutaj po prostu wszędzie są te cykady. No, są tropiki, więc jakby tego różnego rodzaju
1: owadów jest tam.
0: Owadów jest bardzo, bardzo dużo. I to jest bardzo wielkie bogactwo.
2: A zwierzęta jakie słychać teraz za oknem?
1: Słonia pewnie.
2: Słonia.
0: Nie, zwierząt za bardzo nie słychać, bo ja mam w domu dwa takie moje domowe zwierzątka, właściwie trzy bym powiedział bardziej, bo mamy dwa psy. Mm-hmm. To są takie bardziej psy takie stróżowe, czyli są spuszczane na podwórko, żeby się tam pilnować terenu, bo też się zdarzają włamania, czy jakieś właśnie różnego rodzaju rzeczy związane z złodziejstwem, mm-hmm. ale mam również papugę Timona, papugę Koko, który jest, to jest papuga Żako, tutaj bardzo, bardzo popularna, ale przeze mnie wychowana i dlatego jest bardzo, bardzo taka, bardzo, bardzo sympatyczna i do tego już umie kilka rzeczy mówić po francusku. Więc jest tak, że jest to papuga, która mówi. Więc jest tak, że mam papugę i mam również małpę.
2: To powiedziałam dobrze małpkę.
0: Tak, małpkę, która jest taka, to jest taki bardzo malutki gatunek małpki, która się nazywa Wistiti i ona się nazywa Timon i ona jest również ze mną tutaj często przy różnych rzeczach, które robię. Jest to też, ona jest również udomowiona, więc jest taka, jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo, bardzo. Wszystkie dzieci ją lubią w parafii, wszystkie dzieci lubią w szkole. Czasem chodzę do szkoły z tą małpką, czasem chodzę z papugą do szkoły również i dzieci się naprawdę bardzo cieszą, często biegną, a gdzie papuga, a gdzie małpka, więc jest tak, że, bo tutaj za bardzo nie ma takiej tradycji udomowania zwierząt, tutaj zwierzęta to są albo dzikie. W lesie, albo na patelni. Także jak ktoś ma jakieś takie udomowione zwierzę, to jest to duża atrakcja.
1: A koty są?
0: Koty są. Ja nie mam, my nie mamy w domu kota, bo mamy psy i niestety psy nie lubią kotów. Nasze psy nie lubią kotów.
1: A koty, ale... koty nie lubią papug też na pewno? Albo nie lubią,
0: tak,
1: przepraszam.
0: Tak,
1: lubią.
0: Nie lubią papug.
1: Lubią.
2: No to
0: ale jest tak, że są ludzie, którzy mają koty w domach, ale to są inne koty niż nasze, mi się wydaje. Są to koty takie, które są bardziej, bym powiedział, takie podwórkowe i oni też również jedzą tu koty i psy, więc jakby... To jest tak, że jak masz kota, to musisz go dobrze pilnować, żeby
1: go nie zjedli.
0: Żeby wrócił do domu na noc.

0: I to jest taki gatunek, który nie rozrostaje, taki malutki, te papugi żyją w takich, te małpki żyją w takich bardzo dużych stadach, bo nawet 200 sztuk i ich jest tu bardzo, bardzo dużo, tylko trudno je złapać. Trudno je złapać, jakoś, bo tutaj jest te polowania, są na te zwierzęta.
1: Płochliwe? Rodzaju,
0: więc jest tak, że są bardzo płochliwe, ale też strasznie, przez to, że są takie malutkie, no to to trudno złapać takie małe
1: naprawdę maluch. Jak tak zobaczysz. 20? No to maluszek.
2: Mała małpka, naprawdę.
1: No dobrze, ale
0: naprawdę
1: ona...
0: Naprawdę bardzo maluszek.
1: Dobrze, to ona w domu ma jakąś taką budkę, gdzie śpi, czy sobie skacze po całym budynku?
0: Nie, nie, ona ma taką, zrobiłem dla niej taką klatkę na zewnątrz, ona jest na podwórku, ale taką z zadaszeniem, z taką schowaniem. Tutaj nie ma problemu z tym, że jest zimno, bo ona...
2: Przez masz zamarznie.
0: Ale ma tam również huśtawkę, jakąś ma jakieś zabawki, się tam bawi. W tej klatce takiej z siatki zrobionej i też dzieciaki przychodzą do niej, ona tam dają jej różne rzeczy do jedzenia. Ona się też z nimi tam często lubi bawić, ta małpka z tymi wszystkimi dzieciakami, które są. Mm-hmm. Jest taką maskotką trochę. Parafii i domu.
2: Szkoły.
1: Ojcze, czy, czego ojcu życzyć?
0: Myślę, że potrzeba dużo siły. Najważniejsze, żeby była siła i żeby nie stracić właśnie tam, żeby ta motywacja była nadal właśnie, żeby mieć tą motywację do tego, żeby tu być, no i żeby Pan dał łaskę po prostu, to też jest bardzo ważne, łaskę takiego swojej bliskości, bo to jest główne źródło jakiejś tam mojej motywacji bycia tutaj. No plus może tego, żeby udało nam się tą szkołę, którą mamy już wykończyć.
1: Tak.
0: I może zbudować tą nową.
2: No to tak. No na pewno, nie może, na pewno.
1: No to my będziemy modlić się w tej intencji. Chociaż szczerze powiedziawszy, to jakiś czas temu, to chyba już jest 2 lata, kiedy któryś ojciec, chyba Dawid Napiwocki, stworzył coś takiego, że modlimy się za powołania i powołanych do właśnie zgromadzeń honorackich, ale przede wszystkim do kapucynów. Także ta modlitwa
0: tak,
1: też...
0: Tak, jest taka duchowa adopcja.
1: Tak. No nie trzeba tam dużo, bo taką modlitwę, jaką kto uważa, ale no tam ja mam akurat Ojcze Nasz. Zatem codziennie rzeczywiście ta modlitwa do was tam płynie, bo wiedział, o co chodzi.
0: Mhm. Prawda, prawda. Jest również taka adopcja duchowa misjonarza, więc jeżeli ktoś by chciał adoptować misjonarza, to można. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał w ogóle nas zobaczyć, jak działają nasze misje, albo nas wesprzeć, to można zrobić albo to bezpośrednio przeze mnie, do mnie napisać po prostu i można również wspierać jakoś tam nas bezpośrednio lub przez nasz sekretariat misyjny i stronę sekretariatu misje.kapucyni.eu. Teraz nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje.
1: Mhm. To my sobie znajdziemy.
2: Znajdziemy i też
1: umieścimy.
2: Umieścimy też coś, będziemy więcej mówić troszeczkę.
0: I tam jest tak, misje.kapucyni.eu i tam jest sklepik misyjny, jest też już tam możliwość dania jakiejś cegiełki na misję i zobaczenia też, co robimy, jak wyglądają nasze misje. Trochę zdjęć, inne rzeczy. A poza tym zachęcam do tego, żeby można mnie śledzić jakoś też na Instagramie czy na Facebooku. Wrzucam tam jakieś zdjęcia, robię jakieś relacje. Jeżeli ktoś ma Instagram czy Facebooka, to można
2: też mnie znaleźć w moim
0: imieniu i nazwisku Sebastian Piasek. Twarz bardzo charakterystyczna. W większości zdjęcia mam w habicie, więc raczej nie będzie problemu z rozpoznaniem, że jestem misjonarzem.
2: Tak jest.
0: Jak u kapucyn.
1: A ojciec ma dużo, dużo już adopcji? Ile ojców się modli?
0: Myślę, że dużo ludzi się modli. Mam też dużo ludzi, którzy też modlą się w margeritkach, czyli na różańcu za mnie. Mhm. Ale też mam dużo tam pewnych ludzi, którzy jakoś tam właśnie zrobili tą adopcję duchową i bardzo, bardzo dziękuję za tą modlitwę. Na pewno, jeżeli jest ktoś słucha, tak, ktoś za mnie modli, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
1: Ojciec pamięta o nich.
0: Czuję, że ludzie się za mnie modlą.
1: Tak, i ojciec pamięta o nich codziennie.
0: Tak, tak, tak. Ja pamiętam też, bardzo, bardzo dużo modlę się takiej, ofiarowuję takiej modlitwy uwielbienia i wdzięczności. Najbardziej wdzięczności za to wszystko, za każdą osobę, która jakoś tam o mnie pamięta, czy wspiera, czy modli się za mnie. I oprócz tego, że modlę się też za te dzieci, za ten kraj, za tych ludzi, którym posługuję. No dużo jest tych intencji. Dużo, dużo.
1: Dużo, rzeczywiście. To czas nie zgumy, jednak i szkoła.

0: Kolejne wyzwania jeszcze, jednak rzeczywiście jako zakonnik ma ojciec też czas poświęcony modlitwie i to powinno być.
1: Tak, tak. Naprawdę bardzo się staram, żeby przestrzegać też tych naszych różnych zasad zakonnych, mimo pobytu na misjach, jakoś tam misje mają swój charakter inny niż taki pobyt, jakoś tam niż życie w Polsce, ale bardzo się staram, żeby mieć czas dla Pana Boga, mieć czas na medytację, mieć czas na lektury Słowa Bożego. Plus do tego często jest tak, że jak posługuję się kapłan, których nie ma tu dużo, to mi się zdarza odprawiać 3-4, nawet 3 święte dziennie i naprawdę się staram bardzo modlić o to, żeby każda Eucharystia, nawet jeżeli ich jest kilka dziennie, to żeby była przeżywana właśnie jak najbardziej duchowo, żeby nie weszła mi w jakąś tą te Eucharystie,
2: rutynę,
1: które są często liczne, jakaś rutyna, czy jakoś tak, żeby nie być zobojętniałym, żeby to była rzeczywiście msza, w której jakoś jest żywy Bóg.
0: I tego życzymy, Ojcze. Jest godzina 21, już wie ojciec, która? 27 prawie. Dziękujemy za przepiękną, miłą taką atmosferę, którą ojciec wprowadza podczas rozmowy z nami, bo rzeczywiście czujemy się jak w Gabonie.
2: Tak.
0: Od razu nam się gorąco zrobiło.
2: W studiu jest w tej chwili, jak patrzę tutaj, 27,5 stopnia, także prawie jak w Gabonie.
0: Jak w Gabonie. Nic nie zmyślam.
2: Nie, naprawdę.
0: Pozdrawiamy i pozdrawiam słuchacze, którzy są z nami. Cierpliwie słuchali, bo to jest takie bardzo zawsze, jak ojciec jest z nami, jest dość sporo osób, bo do Gabonu nie każdy może pojechać. A my tu mamy ojca.
2: Mamy wysłannika w Gabonie właśnie.
0: Tak.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że udało się porozmawiać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali, którzy byli z nami i naprawdę dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: I my też, ojcu, dziękujemy bardzo. A naszym dzisiejszym gościem niedzielnym był brat Sebastian Piasek, kapucyn, misjonarz, który posługuje w Gabonie na co dzień. A naszym słuchaczom też bardzo dziękujemy, że byli z nami. Zapraszamy na dalszy ciąg programu. No i możecie z nami pozostać przez całą noc.
0: Pokój i dobro.
2: Pokój i dobro.
1: Pokój
2: dzisiaj.
1: I dobro. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Dzisiaj byliśmy w Gabonie.
3: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

set, stripes, 40.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskim, bo mam dopiero 3-miesięczną Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyczna nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są to, bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
0: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
1: Tak.
0: 7 dni w tygodniu.
1: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
0: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
1: Obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy produkcji krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
0: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
1: Oj tak.
0: W obiektach inwentarskich na podwórku.
1: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie. Dopiero tylko może obserwować. Ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć w przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio, Kinia, mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnym rolnictwie jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
0: Dokładnie, przykuwają uwagę.
1: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
0: Swoim szorstkim językiem.
1: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już paszy, krówce. No bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już się nauczyła, że jest to zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
0: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
1: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób, jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć i dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
0: Dokładnie.
1: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie. Bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach. Bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską. Gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo układają, zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie. Bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
0: I zdobywać wiedzę.
1: Tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa, ktoś by chciał dalej to przejąć.
0: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami, stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem?
1: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni, także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie, już wchodzę z gospodarstwa, jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
0: Że dziewczyna jeździ traktorem.
1: Tak, zgadza się. No bo nie, że powiem, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia, taka jej przestrzeń, jej prywatność, bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują, te w innych pokoleniach. No ale, moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej.
0: Między pracą a życiem prywatnym.
1: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie w takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
0: Niestety.
1: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
0: Dokładnie, trzeba współgrać. Mhm. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
1: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
0: Dokładnie.
1: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej się nieraz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma 100% zaufanie. Wiem, że w obecnych kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie na facetów.
0: Tak.
1: Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
0: Zaczynamy być zauważane.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
0: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Bajkova kuropatwa.
1: Więc zapraszam Was na dobranockę. Dla Was, dla najmłodszych słuchaczy, dobranocka bajkowa kuropatwa. Kolejne przygody kociej szajki. Tamte już zakończyliśmy. Wyjechaliśmy z Torunia, wróciliśmy do Cieszyna razem z kotami. A dzisiaj kocia szajka i gondola przemytników. No nie wiem, co tu będzie się działo. Książkę napisała pani Agata Romaniuk, wydało wydawnictwo Agora. A my jak zwykle musimy przedstawić Wam, tak specjalnie szeleszczę, żeby było wiadomo, że to jest normalna książka, nie jakaś wersja elektroniczna. Żeby było wiadomo, kto tu dzisiaj będzie, kto będzie w tej serii występował. Otóż Ratto Rossini, Szczur, tak z wyglądu. Oczywiście komisarz Psota, Walerka Koczy, aspirantka Precelek będzie, Pixel 1, Pixel 2, Komandosz z Morfeusz, Lola, Poziomka znana wam, Bronka od Cieślarów, Dante też będzie występował, to kot. I Andrea Bellini. No, to chyba będzie się akcja działa we Włoszech, mi się wydaje. No, skoro gondola przemytników, to chyba w Wenecji. Przeniesiemy się do Wenecji dzisiaj. Zostańcie z nami.

Kot Komandos zerknął z miłością na kotkę Lulę, która zastygła w wyjątkowo trudnej pozycji kociej jogi. W jego oczach rozbłysły dwa serca. Pomyślał, że jeśli teraz nie zbierze się w sobie, być może nigdy nie wystarczy mu odwagi. Wyprostował się i nastroszył ogon. W jesiennym świetle prezentował się wspaniale. Odchrząknął i zamruczał. Lulu, moja ukochana kulko sierści, czy zostaniesz moją żoną? Kotka zmrużyła oczy i z wrażenia aż straciła równowagę. Pozostałe koty z kociej szajki skupiają się na kocich sprawach i przebudziły się z popołudniowej drzemki. Musiały wyczuć, że dzieje się coś ważnego. Tymczasem Lola przykucnęła obok Komandosa i powiedziała łagodnie. To oczywiście kociastyczna propozycja, mój miły, ale przecież dobrze się nam żyje bez ślubu na kocią łapę. Ale ja chciałbym, żebyś była moją żoną. Na dobre i na złe, na długi ogon, jak to mówią, i na krótki. Kotka poziomka wystrzymała wzruszona, a Morfeusz zatarł łapy. Oczami wyobraźni widział już wielkie wesele, piramidę serdelków i siebie samego w eleganckiej muszce. No, luzgódź się do jasnej myszery, będzie kocie wesele, szepnął. Baronka od cieślarów gwizdnęła na pazurkach na znak poparcia. Lola zaś zwinęła matę do jogi i oparła głowę o grzbiet Komandosa. Muszę to przemyśleć, Komandosie. Mnie ślub do niczego nie jest potrzebny. I tak nie mogłabym nosić obrączki na ogonie. Przeszkadzałaby mi w ćwiczeniach. Komandos pokiwał głową ze zrozumieniem i nastroszył wąsy. Oczywiście, moja koteńko. A, jedna rzecz. Gdyby miało odbyć się wesele, to niech to będzie Wenecja. Kanapki ze śledziem i tańce. Lola polizała łapkę i spojrzała w oczy ukochanemu. Ale muszę się jeszcze nad tym zastanowić. 3 dni później koty spotkały się ze swoją przyjaciółką, starszą aspirantką Walerką Koczy, żeby omówić sprawy kryminalne Cieszyna. Od wielu miesięcy w mieście panował spokój. Złodzieje nie dawali znaku życia, a o innych łobuzach nie było słychać. Koci detektywi nie mieli nic do roboty. Policjantka upiła łyk kakao. Wyjrzała przez okno kawiarni na sylwetkę różowego jelonka, który od dawna zdobił wzgórze zamkowe w Cieszynie. A pamiętacie, zwróciła się do kotów Walerka, jak rozwiązaliśmy zagadkę różowego ucha różowego jelenia? Ależ to było śledztwo. I gdyby nie ta znaleziona spinka? Komandos się uśmiechnął. Ja najlepiej wspominam sprawę napadu na moście, zawołała Bronka od cieślarów, jeśli oczywiście nie liczyć tego, że złamałam ogon na nartach w Wiśle. Auć, to musiało boleć, zapiszczał Morfeusz. To były nerwy. Na szczęście Rozalka Maj usztywniła ci ogon linijką, przypomniała Lola. Ja najbardziej się bałam, kiedy szykowaliśmy zasadzkę na turyńskich fałszerzy pierników. To dopiero byli zbóje. A ja jeszcze mam niesmak w pyszczku na myśl o podrabianych katarzynkach w czekoladzie. Morfeusz zmarszczył nos. Tak, to były skomplikowane śledztwa, to prawda, potwierdził Komandos. A teraz taki spokój, żadnej afery kryminalnej. Jak tak dalej pójdzie, będziemy musieli zająć się tropieniem wróbli chyba, które robią kupy na miejskie pomniki, albo, nie wiem, mandatami dla psiej sfory z Frysztackiej. Niech mnie nornica kopnie, jeśli będziemy musieli stępić pazury i upaść tak nisko, wykrzyknął Morfeusz. Ale na szczęście szykuje się wesele. A czyje? Zapytała Walerka, zakładając nogę na nogę. Miała na sobie mundur oraz trampki w żaby i kaczeńce. Była znana w Cieszynie z nietypowych butów, miała bowiem
tak duże stopy, że trudno jej było kupić zwykłe obuwie. No jak to czyje? Loli i komandosa, poinformował ją Morfeusz i ciągnął dalej. Pozwoliłem sobie już nawet poczynić w tej sprawie pewne przygotowania. Wiesz, Walerko, razem z moją dziewczyną Brydzią kochamy śluby. Nasz ulubiony film to Moje wielkie kocie wesele i... Ale decyzja jeszcze nie zapadła, zauważyła Lola, ostrząc pazurki o murek. Nie? Przeraził się Morfeusz. Bo ja już kupiłem dla was wszystkich bilety. Bilet? Jakie bilety? Zapytał komandos. No jakie? Lotnicze oczywiście, do Wenecji. Była akurat promocja w Kotzajrze, w tanich liniach lotniczych, dodatkowe miejsce na ogon, osobna walizka dla każdego kota. A precelek poleci za nami za darmo. Za darmo? Ucieszył się precelek. Mały kotek adoptowany przez kocią szajkę, który czasem seplenił, kiedy był bardzo podekscytowany. Lola i komandos wymienili spojrzenia kotka, nabrała powietrza i powiedziała: Morfeuszu, ale mi chodziło o Wenecję, ale cieszyńską. Tyle na dziś. No wiedziałem, że jest Wenecja cieszyńska. A czy wiecie, że jest też tutaj u nas niedaleko Wenecja i Rzym? Sprawdźcie to. No i też Wenecję cieszyńską. Do usłyszenia jutro. Dobranoc.

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratrzy z Krakowa.
0: Czym jest przewlekła niewydolność żylna i jakie są jej objawy?
1: Otóż przewlekła niewydolność żylna to zespół objawów pojawiających się na skutek utrudnionego odpływu krwi.

0: żyłami kończyn dolnych do serca. I zależnie od stopnia zaawansowania choroby, uczuciem ciężkości kończyn, drętwieniem, mrowieniem, skurczami, takimi bólami ulokowanymi wzdłuż przebiegu żył, pajęczkami żylnymi, zakrzepicą, zastojem żylnym, a w efekcie owrzodzeniami. Najczęściej są to jednak miejsca chorobowo zmienione żylaki, to nic innego jak chorobowo zmienione, takie poskręcane, poszerzone, nazywają to pacjenci takie baty na nogach, wydłużone żyły, w których zaburzona praca zastawek zapobiega cofaniu się krwi i to powoduje zastój w określonym miejscu.
1: Jaka jest profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej?
0: Więc w profilaktyce i leczeniu tejże choroby żelakowej oczywiście można stosować surowce ziołowe. Powiem jeszcze, że na pewno należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy w tej grupie ryzyka, że ktoś w rodzinie chorobą, to na pewno ważne, żeby unikać na przykład przegrzewania ciała, nadmiernego wylegiwania się na słońcu. Ja wiem, że to będzie trudne, szczególnie latem, ale to jest ważne, bo temperatura bardzo, bardzo nasila objawy. Zresztą widać po pacjentach w okresie letnim, jest ich wielokrotnie więcej niż zimą. Nie jest dobrze korzystać ze sauny, zdecydowanie odradzam, solarium. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ona jest wskazana jak najbardziej, ale też roztropnie. Na przykład na pewno bym odradzał takie sporty wysiłkowe, które nadmiernie obciążają nogi. Narciarstwo, piłka nożna, kulturystyka nie są wskazane. Jako ruch na pewno jazda na rowerze. Spacery też z kijkami i bardzo fajnie, korzystnie. No więc jeśli chodzi o profilaktykę, to jeżeli jest osoba otyła, no to a prowadzi siedzący tryb życia. Wtedy siedząc te żyły główne są uciśnięte. Odpływ, przepływ jest bardzo utrudniony, więc robić krótkie przerwy, wstawać, przysiady. Ja często zalecam dla osób, bardzo dobrze robi takie polegiwanie kilka razy w ciągu dnia. Jeżeli mamy taką możliwość, może to być nawet na podłodze, jeżeli ktoś tam pracuje zdalnie. Leżymy sobie na plecach, podginamy nogi i pod kolana podgięte podkładamy jakieś wałek, jasieczek, 2-3 razy dziennie w ciągu dnia.
1: Czy odpowiednia dieta może nam pomóc w złagodzeniu objawów?
0: Na pewno unikać wszelkich produktów żywności mocno przetworzonej, pełno jest przeróżnych konserwantów, soli, tłuszczu, cukru. Gro pacjentów to jednak niestety też osoby palące. No tutaj to jest gwóźdź do trumny niestety, absolutnie, koniecznie, definitywnie. Nikotyna zatycha naczynka i to jest wręcz zabójcze. I oczywiście bez nadmiaru alkoholu to też niekorzystnie wpływa.
1: Jakie zioła wspomagające leczenie możemy z powodzeniem wykorzystać?
0: Są zioła, które doskonale by mogły współgrać z lekami farmakologicznymi. Pewnie nie zastąpią leczenia tymi lekami, ale mogą znacząco skuteczność poprawić, a w efekcie kiedyś czasem można pozostać przy samych produktach ziołowych. Przykładem surowców ziołowych, które skutecznie wykorzystujemy w naszej fitoterapii bonifraterskiej, w naszych produktach, w różnych postaciach, czy to będą żele, maści, krople, tabletki, to na pewno koszyczek nagietka, kwiat arniki, liście i kora oczarówy zgnińskiego. Te substancje zawierają, one łatwo przenikają przez naskórek, wzmacniają naczynia krwionośne, hamują krwawienia, poprawiają krążenie, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Przykładem może być jeden z naszych żeli, który ma w składzie te wszystkie surowce, plus jeszcze aloes, szałwie, lawendę. Często też w wielu produktach, preparatach są to preparaty z kasztanowcem, którego pozyskuje się escynę, bardzo cenna substancja. Ona wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, wzmacniające i uszczelniające ściany naczyń krwionośnych. To wygląda tak, że ta escyna wbudowuje się w strukturę, ściankę czynia żylnego, które żylakiem jest naczynie, które jest sztywne, drutowate, nie rozszerza się, nie rozciąga. Krew nie ma możliwości przepływu. Escyna z kasztanowca doskonale właśnie tutaj rozwiązuje ten problem, bo czyni tą ściankę naczyń, tą żyłę taką bardziej rozciągliwą, elastyczną. Jeżeli ona się rozciąga pod wpływem ciśnienia krwi, to krew może swobodnie przez nią przepływać. Podobne właściwości będzie miał tutaj ruszczyk kolczasty, kłącze, korzeń. Dużą rolę też tutaj odgrywają znane zapewne wszystkim biologicznym flavonoidy, kiedyś pozyskiwane z cytrusów, takie jak diosmina, hesperydyna, rutyna czy troxerutyna. Dzisiaj są to półsyntetyczne produkty, ale doskonale współdziałają z ziołami. Taką rutynę będzie zawierał na przykład fiołek trybarny, kwiat bluczarnego, kwiat głogu czy ziele grypi. Wymienione siłka, oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, bo jeszcze dla przykładu nawet chyzo, który znamy bardziej na drogi odechowe, ale zawiera w tym składzie na przykład wspomnianą diosminę. Więc na pewno korzystne jest czy to picie naparów, odwarów z tego typu mieszanek, czy też stosowanie produktów w formie tabletek, żeli, kropli, zawierające tego właśnie typu surowce. I tak jak wspomniałem, warto, żeby zapytać pacjenta, czy jest w leczeniu farmakologicznym, jakiego rodzaju leki przyjmuje. To oczywiście za wiedzą i zgodą lekarza włączamy w leczenie pacjenta właśnie tego typu surowce, wykluczając możliwość jakiejś tam interakcji bądź ryzyka nasilenia działania leków, na przykład przeciwzakrzepowych z ziołowymi, więc dlatego tutaj jest to istotne, bo żeby nie doszło do jakichś tam, prawda, mikrowylewów, więc pewne leki i pewne zioła mogą trochę się wykluczać, na przykład dobrze byłoby też zastosować miłożon japoński w tego typu produktach w połączeniu z arniką, jednak one na przykład już z lekiem przeciwzakrzepowym.
1: Dlaczego nie wolno lekceważyć objawów niewydolności żylnej?
0: Jak ja to nazwałem, to skręcane żyły, niedrowne bady, one w efekcie prowadzą do zakrzepicy. Ta z kolei prowadzi do marskości. Jeżeli w łydce nie ma ukrwienia, trefnie się tlen, ten odżywia tkankę mięśniową. Jeżeli tego nie ma, są niedrożne żyły, noga sinieje, ból jest okropny, to prowadzi do martwicy, a w efekcie, niestety, ale do amputacji, do kalectwa, dlatego jak najbardziej traktujemy poważnie, ryzyko jest zbyt duże, więc ta wstępna faza działania, wczesne rozpoznanie jest bardzo istotne, bo właśnie pozwala uniknąć te obrzodzenia, jak nieraz widzę u pacjentów, to jest bardzo, bardzo przykra sprawa. Te rany nie chcą się goić, one są wiecznie sączące i one się nie zagoją, bo tam nie ma przepływu, nie ma ukrwienia. Dlatego to już jest naprawdę poważna sprawa.
1: Czy metody uciskowe są pomocne w leczeniu objawów tej choroby?
0: Ostatnio od paru lat obserwujemy taką tendencję, dającą bardzo dobre też efekty lecznicze. Może nie tyle związane już z ziołami, ale taka sprawa jakby mechaniczna, tak zwana kompresjoterapia. To są nic innego jak podkranówki, pańczochy albo rajstopy o różnym stopniu ucisku. Generalnie ucisk zaczyna się nad kostką i w miarę jak idzie wyżej, on słabnie, ale od dołu wymusza pod ciśnieniem przepływ, przepycha wręcz tą krew przez te żyły trochę na siłę i dzięki temu przywracamy krążenie. To już jest sprawa lekarza, bo on określa rodzaj tego wyrobu uciskowego, bo to są wyroby uciskowe, czyli czy to będą podkranówki, czy pończochy, czy rajstopy. A druga sprawa, to są 4 stopnie kompresji. Pierwszy stopień to jest taka profilaktyka, ale też już pewną rolę spełnia. Natomiast drugi to już jest typowy stopień leczniczy, uciskowy. Rzadziej trzeci, czwarty. Ale o tym decyduje lekarz. Natomiast warto też dopytać lekarza o możliwość zastosowania u kogoś z Państwa tego typu wyrobów, bo naprawdę daje dobre efekty i niestety jest ten dyskomfort, zwłaszcza jak wspomniałem, następnie nogi puchną, choroby, objawy chorobowe nasilają się im jest cieplej na zewnątrz, więc wtedy nosić takie wyroby uciskowe jest pewnie trudno. Oczywiście są różne materiały, ceny, więc klasyczne zabiegi polegające na usunięciu tego żylaka, tej niedrożnej żyły, niestety nie dają tej pewności, gwarancji, że choroba za rok, za dwa nie wróci, bo wycięta żyła, krew gdzieś musi płynąć, płynie bardziej intensywnie przez te żyły, które zostały. No i często jest tak, że po 2-3 latach żylnak występuje, wyskakuje w innym miejscu. I właśnie ta kompresjoterapia tutaj fajnie się stała, po prostu temu zapobiega. A jest to sprawa w sumie bezbolesna, nie wymagająca zabiegu, tylko takiego systematycznego noszenia przez cały dzień, ściągania tylko na noc. Plus oczywiście fitoterapia ziołowa o wspomnianym składzie, który mamy w zastosowaniu w naszych placówkach medycznych. Tutaj też będą doskonałym takim uzupełnieniem takiego leczenia, a szczególnie nawet profilaktyki.
1: Dlatego żadnych objawów wynikających z problemów z żyłami nie należy lekceważyć. Dobrą wiadomością, jak usłyszeliśmy, jest to, że istnieją sposoby na uniknięcie niewydolności żylnej.

radio, muzyka, pogoda. Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam. No, termometra w tej chwili Zławieś Małej okolice 12,6 stopnia, temperatura odczuwalna 12 stopni, a dzisiaj w nocy czeka nas na zachodzie, południowym zachodzie i Lubelszczyźnie zachmurzenie przeważnie małe i tam miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a na wschodzie początkowo zanikające burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na zachodzie, około 8 w centrum, do 10 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w kotlinach górskich od 1 do 3 stopni i tam miejscami spadek temperatury przy gruncie do około minus 1. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni, na południowym zachodzie zmienny, w czasie burz porywisty. A we wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna jutro od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na Podlasiu i Polesiu. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 55 km. Na godzinę. Tyle prognozy pogody. Wczoraj odbyła się w Papowie Biskupim bardzo ciekawa impreza. Moto Fire. Moto Fire to piąta edycja zlotu motocyklowego i pikniku strażackiego. Było naprawdę bardzo ciekawie. O tym wszystkim w naszym reportażu możecie Państwo posłuchać już za chwilkę. Zostańcie z nami. Za chwilkę, czyli o 20.10.

0: Zapraszamy Państwa na relację z piątego zlotu motocyklowego i pikniku strażackiego Motofire w Papowie Biskupim.
1: Ewelina Grzelak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim. Piąty Motofire, zlot motocyklowy, piknik strażacki, festyn rodzinny, w tym roku w stylu farmerskim. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, było zaledwie kilka motocykli, jednak z każdym rokiem nasza impreza zyskiwała rozgłos i w tym roku już świętujemy swój pierwszy, dosyć już ważny jubileusz, bo mamy piątą edycję. Zbiórkę mamy pod ruinami zamku w Papowie Biskupim, który jest naszą wizytówką. Jedziemy całą gminą, zaczynamy przy ruinach zamku, potem straż jest naszym przewodnikiem, jedziemy w stronę Folgowa, potem kierujemy się na Nowy Dwór Królewski, przejeżdżamy przez Niemczyk, z Niemczyka kierujemy się do Firlusa, z Firlusa do Dubielna, z Dubielna przejeżdżamy przez Wrocławki i z Wrocławek kierujemy się na boisko w Papowie Biskupim. Cała parada trwa około 20 minut i jedziemy z taką prędkością około 30-40 km na godzinę, więc bardzo powoli, bardzo bezpiecznie, zabezpieczają nas wozy strażackie z przodu, z tyłu, jedziemy też w asyście karetki pogotowia, więc i czasami jest z nami też policja. To wydarzenie jest współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim, przez gminę Papowo Biskupie i partnerem wydarzenia są też ochotnicze straże pożarne z gminy Papowo Biskupie, OSP Papowo Biskupie, OSP Firlus i OSP Dubielna.
2: Młodzi ludzie przychodzą chętnie na taki piknik?
1: Tak, piknik cieszy się dosyć dużą popularnością wśród lokalnych mieszkańców i nie tylko, bo przychodzą zobaczyć przede wszystkim motocykle, ale też wziąć udział w atrakcjach, które dla nich co roku planujemy. W tym roku na przykład naszą nowością ze względu na te piąte urodziny są symulatory motocykli, na które Panią też serdecznie zapraszam.
2: Dziękujemy. Moim gościem była Pani
1: Ewelina Grzelak.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie na piątym Motofire w Papowie Biskupim. Czy mógłby się Pan przedstawić?
4: Dzień dobry, nazywam się Adam Wysocki, przyjechałem z Torunia.
3: Super, jeździ Pan może indywidualnie w jakiejś grupie?
4: Głównie podróżuję indywidualnie, ale też zbieramy kolegów, zbieramy takie małe grupy i podróżujemy po Europie i po Polsce.
3: Fajnie, jakie miejsca udało się już odwiedzić?
4: W najbliższych planach jest Rumunia, do tej pory były Włochy, była cała Polska, południowa i wschodnia ściana. Udało się też pojeździć troszeczkę na południu, Słowacja, Czechy, Zakopane, tutaj te nasze wszystkie góry.
3: Znakomicie. A jeśli chodzi o tak nasze wydarzenie w Papowie Biskupim, pierwszy raz Pan jest, czy już udało się tutaj być?
4: Nie, jest to trzeci raz, kiedy tu jestem. Jestem na zaproszenie organizatora. Organizator jest moim kolegą bardzo dobrym, z którym też jeździmy motocyklami. Kiedyś poinformował mnie o tym, że jest tutaj tego typu zlot i od tego czasu już cały czas przyjeżdżamy regularnie co roku.
3: Dobrze, a jak ocenia Pan nasze tutaj organizacje i cały wygląd naszego wydarzenia?
4: Zdecydowanie jedno z lepiej zorganizowanych wydarzeń w rejonie i też z możliwością, prawda, tutaj najedzenia się, z możliwością, prawda, zabawy, z możliwością obejrzenia pokazów. Myślę, że bardzo fajna forma integracji mieszkańców lokalnych, jak i tutaj osób, które biorą w tym udział, motocyklistów.
3: Dobrze, dziękuję pięknie.
4: Dziękuję również.
5: Pan Leopold. Przyjechałem z Kwidzyna na mojej Hondzie NT650 V-ka. Fajna pogoda. Wyczytałem gdzieś w internecie, że jest mały zlocik, więc przyjechałem sobie. To jest tak, że po prostu zjeżdża się cała ekipa, wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni, także cześć, cześć. Podczas jazdy, no to wiadomo, to jest takie pozdrowienie ręczne, czyli wyciągamy do siebie lewą rękę. Wszyscy są przyjaźnie nastawieni, to jest super po prostu, nie?
2: No tak, jest to pasja bardzo hałaśliwa. Jak pan podchodzi do tego? Bo sąsiedzi często zateczki w uszach muszą mieć, czy nie?
5: To zależy od sąsiadów, nie? Są sąsiedzi, którzy to lubią, są sąsiedzi, którym to po prostu przeszkadza. O moim motocyklu, no co, przygoda mojego motocykla jest z zeszłego roku, w sierpniu kupiłem go. W małych pieniądzach go kupiłem. Wbrew pozorom polowałem na chopera, ale jednak usiadłem na ten motocykl. I powiem szczerze, że no bardzo fajna pozycja, bardzo fajnie się jeździ. Tyle, że w przyszłym roku chcę zmienić na mocniejszy troszeczkę silnik, bo to jest 650, myślę o jakimś tysiączku, nie? 1200, ale też z motocykli raczej turystycznych, nie? Bo jest to fajna wygoda, fajnie się jeździ, można gdzieś w trasę dłuższą uderzyć, nie? Wiadomo, tymi czoperami też, ale no... Jednak to jest, wolę bardziej właśnie coś z takich motocykli, jak ten właśnie mój, nie? No mówię, to jest po prostu przyjemne, nie? Ja po jednym sobie przejażdżce motocyklowej, ja się cały dzień czuję po prostu idealnie, nie? Więc to jest, no można powiedzieć, takie lekarstwo na nudę, na wszystko, nie? Dosłownie, nie?
2: Papowo biskupie, pierwszy raz pan jest?
5: Tak, tutaj jestem po raz pierwszy, ale fajnie, ciekawa miejscowość, parę ruin, troszeczkę do coś tamten, no i... Mówię, blisko Kwidzyna, szukałem czegoś na Pomorzu właśnie na niedzielę, no i znalazłem tutaj, więc przyjechałem, nie?
2: Jak długo pan jechał?
5: Około półtorej godzinki, może trochę krócej, coś takiego, nie?
2: Dziękujemy, kogo pan chce pozdrowić?
5: A wszystkich, kurczę, z Kwidzyna i wszystkich motocyklistów, nie?

0: Dzień dobry, czy mogłaby Pani nam opowiedzieć, kim Pani jest i co Pani tutaj robi?
1: Nazywam się Anna Maliszewska. Od czasu do czasu jeżdżę z mężem, jako plecak dosłowny. Bardzo lubię takie właśnie zjazdy, takie spotkania. Można gdzieś sobie porozmawiać z wszystkimi ludźmi o różnych rzeczach, o motorach też. No, ale wymiana takich zdań. Bardzo podoba mi się to, że wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, są mili. Taka jest jedna duża rodzina. To jest fajne. Jest fajny taki klimat. Super. Także bardzo mi się to podoba.
0: A długo Pani jeździ z mężem?
1: No, chyba 5.
0: A była Pani na poprzednich motofajerach, czy to jest Pani pierwszy?
1: Nie, ja tutaj byłam w zeszłym roku też, także jeździłem z mężem. Także wspaniale jest tutaj.
0: Jaka jest Pani ulubiona część motofajerów?
1: No, chyba taka lotka ze wszystkimi, jak gdzieś tam jeździmy.
0: A Pani jest z naszej gminy, czy z okolic?
1: Ja pochodzę ze Świecia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Ja również dziękuję, było mi miło.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie na 5. Motofire Show w Papowie Biskupim. Czy chciałbym się Pan przedstawić?
4: Witam serdecznie, jestem Kamil Kominiarz. Przyjechaliśmy tutaj wesołą grupką z Chełmna. Mamy takie swoje chełmińskie forum motocyklowe. Jeździmy na różne właśnie eventy, spotkania, zloty, rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Oprócz tego my w Chełmie też organizujemy różnego rodzaju akcje. Na przykład obecnie robimy zbiórkę na słodycze do domu dziecka, odwiedzamy dzieciaki, robimy Moto Mikołaje, zakończenie sezonu motocyklowego w postaci parady. No i ogólnie staramy się jeździć i krzepić pozytywnego, dobrego ducha motocyklisty, żeby zmienić ten obraz, że nie jesteśmy dawcami, tylko dobrymi ludźmi. Każdy z nas ma serducho, poruszamy się różnymi pojazdami. Nie uważamy, że ktoś ma lepszy czy gorszy motocykl. Każdy jeździ tym, czym chce, to co ma. Wszystkich szanujemy. Nie tylko motocyklistów, ale też innych ludzi, którzy z różnych powodów nie jeżdżą. Ale cieszy ich to, że są motocykliści. I cieszymy się tym naszym spokojnym, fajnym, motocyklowym życiem.
3: A jakie takie ciekawsze, może znane miejsca udało już się zwiedzić Pan na motocyklu?
4: No, przez wiele lat jak jeździłem, to praktycznie całą Polskę, ale no, głównie lubię miejscowości, gdzie są właśnie stare zamki, ruiny, kościoły, gdzie czuć tego ducha Polski, gdzie ta nasza kolebka narodowa powstała.
3: No, tu jest co zwiedzać.
5: Jest. Tak, musimy przechodzić tam.
3: Dobrze, to dziękujemy.
4: Też dziękuję.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie na 5. Motofire w Papowie Biskupim. Prosiłbym, żebyście się Państwo przedstawili nam.
6: Mariusz Sikorski, przyjechałem z Siemkowa, jest blisko Świecia, mała miejscowość. Tak objeżdżam sam na motocyklu, tu z kolegą dzisiaj wspólnie, bo przyjechał z Danii na urlopik i postanowiliśmy Was odwiedzić w Papowie.
7: Andrzej, ogólnie jeżdżę sam, ale z małżonką. Także siadamy razem, a dzisiaj była okazja, słoneczko pięknie świeci, jest okazja.
8: Witam, Anna. Tak jak mąż wspomniał, przyjechałam razem z nim. Mamy okazję, bo jest urlopek. Często też razem jeździmy, także...
7: Spod Grudziądza jesteśmy.
8: Spod Grudziądza, no.
3: Czy udało się Państwu już zwiedzić jakieś różne miejsca na motorach? Gdzieś Was poniosło może jakieś fajne, ciekawe miejsca, na przykład w tej Danii właśnie?
7: Dania za dużo do zaoferowania nie ma, aczkolwiek są ładne szosy. A tak, to tak, nie ma nic specjalnego.
3: A Polska?
6: No my tu bardziej, tak na razie w tej chwili to Kaszubyśmy zwiedzali. Właśnie Sforne Gacie, tam właśnie w Fojutowo. Ostatnio byliśmy w Zaszuchowem, właśnie takie fajne kampol, taka mini zoo w nadstawienie. Jest dużo co zwiedzać. Dużo motocykli tam się pojawia, można pooglądać, wymieniać się różnymi spostrzeżeniami z kierowcami. No fajne takie imprezy. No i planujemy generalnie teraz bardziej tym roku na Mazury. No, są ładne szlaki, ładne drogi. I oczywiście pogoda. Pogoda głównym aktorem.
3: No, Polska jednak piękny kraj. A jeśli chodzi o nasze wydarzenie, państwo pierwszy raz są, czy może udało się już nas odwiedzić?
6: Tak, pierwszy raz. Generalnie to kolega, pracujemy z kolegą tutaj z tych okolic i on nam tak rekomendował, że jest taka impreza tutaj u was w tym dniu i no i postanowiliśmy go odwiedzić i was tu wszystkich też w tej okolicy.
3: A taka ocenka wydarzenia naszego?
8: No, początek zapowiada się rewelacyjnie. Nie spodziewałam się, że będzie tyle motocykli. Zobaczymy, jak się dalej rozwinie.
7: Dokładnie.
6: No jest bardzo ładnie. Dużo motorów, co prawda pewnie będzie, dojedzie więcej. No 1 maja miałem takie wrażenie, bo byliśmy w Bydgoszczy na rozpoczęciu sezonu i tam przy polowym myślicinku. No to było masę motorów. No to podejrzewam, że będzie troszkę mniej, ale naprawdę atmosfera będzie nieziemska.
3: Dziękuję pięknie. Dziękujemy.
7: Kultura na asfalcie. Przede wszystkim. To, że masz pierwszeństwo, to nie znaczy, że masz pierwszeństwo.
9: Jeśli chodzi o hałas...
7: A to już jest wpisane w DNA motocyklisty.
9: Tak, tylko też kwestia jest taka, że jedziemy i możemy sobie, a jeśli chodzi o osiedla, czy też panowie kręcą całe 3-4 godziny, czy staracie się podejść do sąsiadów z takim wyrozumiałością?
6: Bardzo z dystansem, właśnie w miastach, gdzieś w jakichś okolicach, czy nawet ja na wsi mieszkam, staram się zawsze rano delikatnie wyjeżdżać, żeby sąsiadów nie budzić.
7: Z dystansem, może hałasować, ale
8: kulturalnie.
7: Kultura.
9: Dziękuję bardzo i się cieszę z tego powodu. Dziękuję.

0: Witamy serdecznie pana na naszym piątym już Motofire Show w Papowie Biskupim. Czy mógłby mi się pan przedstawić i opowiedzieć, skąd jest, czy jeździ pan w grupie, czy indywidualnie?
1: No, nazywam się Grzegorz, ksywę mam Karamba. Jeździmy w sumie indywidualnie, no, z grupą znajomych, jest nas tam grupa znajomych. Mamy takie tam swoją jeszcze wielu znajomych na Facebooku, tak, tę grupę stworzoną. I ogólnie, ale żadne kluby, nic takiego, to raczej nie. Wolimy wolność bardziej sami, bez zasad.
0: Dobrze, a skąd pan jest?
1: Ja akurat miejscowość Łąk, to jest koło Czerska, a mam okolice Chojnic, Starogardu Gdańskiego.
0: No to kawałek, czyli możemy sobie wnioskować, że lubi pan sobie pojeździć tym motorem jednak na takie zjazdy. Dużo może już pan zwiedził?
1: Trochę tak, no kilometrów nie liczę, ale to już jest mój któryś z kolei motocykl, no trochę tych kilometrów już człowiek ma narobione. No, głównie Polska, gdzieś tam za

0: nie wiem, no parę tysięcy to już tam kilometrów jest zrobione. No lubimy jeździć, no co? Ile można siedzieć w domu, no po pracy trzeba się odstresować, a najlepiej na motocyklu, nie? A te 80 kilometrów tutaj, co my mamy, no to że praktycznie żaden przelot, bo na tego typu motocyklu.
1: No właśnie, coś więcej o tym motocyklu poproszę.
0: No Sonda Goldwing 1500, w zasadzie legenda wśród motocykli. Niektórzy mówią, ja też tak twierdzę, że są Hondy Goldwing, długo, długo nic i potem pozostałe motocykle. No, wsiadając na mojego Goldwinga, no to tam przeloty rzędu 600 km, 500, to nie robią wrażenia kompletnie. Rano się wsiada w domu na motocykl i po południu jestem na Bieszczadach.
2: Super. A jeśli chodzi o takie nasze już wydarzenie, nasz Motofire, to jest pan pierwszy raz, czy może już któryś?
0: Nie, tu u was to pierwszy raz. Tutaj trafiłem pierwszy raz, w zasadzie przez przypadek. Gdzieś tam na znajomy wrzucił na grupie właśnie, że tutaj jest i tam siostra, szwagier się akurat pytali, czy gdzieś lecimy. Znaczy, że nie czy gdzieś jedziemy, tylko gdzie jedziemy, o tak. Czy niedzieli.
1: Czy jedziemy.
2: A ogólna taka ocena na ten moment, jak się panu podoba?
0: Tutaj bardzo fajnie zorganizowane. Widać, że no, ze sporym rozmachem. Pierwszy raz jestem, a najprawdopodobniej będę śledził i na pewno wrócę tu jeszcze.
2: Dobrze, dziękujemy pięknie.
0: Dzięki.
3: To nie jest zwykły zlot. To połączenie motocyklowej pasji, strażackiego serca i rodzinnej atmosfery. Przed nami dzień pełen ognia, chromu i świetnej zabawy.
4: Dziękuję organizatorom, partnerom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania Motofire. Życzę Państwu bezpiecznej zabawy, wielu atrakcji i miło spędzonego czasu w gronie rodziny, przyjaciół i ludzi dzielących wspólne pasje.
1: Bożena Wiśniewska, Radio Kuropatwa, ze mną jest pan...
5: Skarbownik Andrzej, w tej chwili prezes oddziału gminnego Papowo w Skupie.
1: Szanowny panie, ilu was jest w straży?
5: Na terenie gminy około 70 osób, członków, którzy mogą wyjeżdżać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
1: Macie również młodzieżową drużynę pożarniczą?
5: Znaczy jedna jest w tej chwili na terenie gminy, ale będziemy robić obowiązki, objąłem przed 3-4 dniami, także będziemy sobie tutaj robić troszeczkę inaczej, układać to wszystko.
1: Proszę mi powiedzieć o dzisiejszym wydarzeniu. W czym uczestniczycie?
5: W tej chwili to jest motopiknik połączony motocykliści plus temat w tym roku jest rolniczy, ale powiem, że szczególnie stawiamy się na motocyklistów. Godzinę temu mieliśmy wypadek poważny z motocyklisty z samochodem właśnie. I chcemy właśnie troszeczkę też kierowcom motocykli pokazać, jak się zachować na drodze, ale przede wszystkim udzielenie pierwszej pomocy.
1: Czy motocyklista był z terenu waszej gminy?
5: Nie, przejeżdżał. Nawet na tą imprezę nie jechał, bo to przypadek. Rodzinę przed uroczystością mieliśmy właśnie wypadek już w Katowicach na skrzyżowaniu. No wiadomo, motocykl z samochodem, tylna oś w samochodzie została urwana osobowym.
1: Widzieliśmy, bo przejeżdżaliśmy, a motocyklista?

0: wracamy do piątego zlotu. Jak pan to ocenia? Zapytam na pewno też i młoda osoba, która by pana chciała o cokolwiek zapytać.
1: Ogólnie chciałem zapytać o to, jak wygląda państwa praca tutaj na naszym festynie.
2: Przede wszystkim w tej chwili zabezpieczamy przejazd, żeśmy zabezpieczali. Tutaj są motocykliści, jak widać, bardzo dużo. Tutaj nigdy nie wiadomo, ilu przyjedzie, tak? Dlatego też ten plan jest taki ruchomy troszeczkę, bo musimy się dostosować do tego. No, w tamtym roku była połowa tych motocykli, a w tej chwili jest przerost i co rok to jest więcej. Także trudno nam się przyzwyczaić, znaczy nie przewidzieć, ile będzie motocykli. Dlatego też na bieżąco tutaj jest. W tej chwili mamy troszeczkę opanowaną sytuację, wszyscy stoją, także na chwilę działamy.
1: Dobrze, dziękujemy pięknie.
0: Ale ja jeszcze dopytam, jak pan ocenia, ilu jest tych motocyklistów?
2: Nie wiem, nie liczyłem, ale ponad 200 na pewno w tej chwili. Chociaż policzymy to może, ale raczej nie, bo przyjeżdżają, odjeżdżają. Nie? Także że w tej chwili, ale to fajnie, cieszy, że co roku w tym Papowie jest coraz więcej. Nie? Objeżdżamy sobie troszeczkę też po miejscowości trasą, także sobie ludzie rozwiecają troszeczkę też, a przy okazji się spotkają.
0: To najważniejsze. No tak, ale waszym takim wisienką na torcie to jest jednak zamek i ruiny.
2: No jest zamek, już ma 800 lat, Papowo przecież, no nawet więcej, bo od zamek zaczęły został wybudowany, to wiadomo, że to działo się życie, zresztą jezioro tutaj sławne w Papowie też, także jest historia.
0: Do czego by... Zatem chyba by chce pan zachęcić, żebyśmy przyjeżdżali nie tylko na piknik.
2: Oczywiście, bo są takie miejsca w Papowie i okolicy, gdzie ludzie jeżdżą do Włoch zwiedzać, a nie znają właśnie swojego miejsca zamieszkania. Jest kamień, na przykład tutaj 10 km stąd, który jest jeszcze napis po niemiecku, powiat toruński, powiat chełmiński i stoi się ratowo. Jest reszta, znaczy pamiątkowe są w tej chwili kamienie Osztuchowu, oddziału na przykład niedaleko też. Ludzie tu mieszkają całe życie i nie wiedzą, że takie coś jest. Trzeba się interesować swoim miejscem zamieszkania.
0: I o tym wszystkim odpowiadał nam pan Andrzej Karbownik.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce,

Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Porozmawiamy dzisiaj z bratem Pio Bergerem o metodach ochrony przed kreszczami. Ja tu tak troszeczkę wyprzedziłem, bo musimy się najpierw przywitać. Ze studia witają się z Państwem.

0: Tam
1: Marzena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski, a w Krakowie witamy
2: Brat Pio, Boni Frater. Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Lato sprzyja takiej naszej dużej aktywności na zewnątrz, na łonie natury, gdy jest ciepło i wilgotno, tam gdzie występują niewysokie drzewa, krzewy, liście, trawy, czyli różnego typu ścieżki w parkach, w lasach, polanach, na łąkach, w parkach miejskich, okolice jezior, rzek możemy spotkać kleszcze. I tutaj nasuwa nam się pytanie.
1: Tak, bracie, co my w ogóle wiemy o kleszczach i czym one są?
2: No cóż, zapewne większość ze słuchaczy sporo czytała i studiowała różnego rodzaju opracowania i ma stosowną wiedzę. Nie będę tutaj siedzieć na jakiś wykład akademicki. Powiem tylko, że kleszcze to po prostu pajęczaki, które pasożytują na kręgowcach i żywią się ich krwią. W Polsce mówi się, że występuje około 20 różnych gatunków kleszczy, z których najczęściej spotykanymi są w zasadzie dwa rodzaje. Kleszcz pospolity, tu się wysilę na łacinę, Ixodes ricinus, i drugi kleszcz bardzo popularny, tak zwany obrzeżek perski, i znowu, jak nie przekręcę łacina, Lipilephalus sanguineus. O. Kleszcze aktywna właśnie w tym okresie, znaczy generalnie od marca do listopada, natomiast od maja szczególnie do sierpnia są bardzo takie aktywne. Gdzie można spotkać? No w zasadzie już pan wymienił te miejsca, ja tu potwierdzę, że kleszcze występują w lasach liściastych, mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, paprociach, na terenach zieleni miejskiej, w parkach. Szczególnie kleszcze przyciąga ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Przebywając na roślinach, kleszcze sobie biernie tam siedzą, oczekują na swojego żywiciela, a gdy takowy się pojawi, wyczuwają to termicznie, czyli wyczuwają, że jest ciepło, zbliża się żywiciel,
0: tak.
2: I sobie na niego spadają i na nim żerują. Powoli, długo. Żywią się krwią i limfą. I tak dla przykładu ten pospolity kleszcz, o którym mówiłem, osiąga rozmiary od 4,5 mm do nawet 12 mm po takim optymalnym najedzeniu się, opiciu krwią.
1: To duże.
2: Duże, tak. No, jeżeli optymalnie się tą krwią napiją, to rzeczywiście bywają duże. Widziałem nawet u siebie, aż mnie zmroziło. To dawno temu, na szczęście, i nic złego się nie działo. Ciekawą rzeczą jest, że kleszcze są bardzo, bardzo wytrzymałe na głód. Mówi się, że są w stanie w takiej formie hibernacji przetrwać nawet 1,5 roku.
0: No to bardzo długo.
2: Tak, pobierają pokarm, czyli krew danego żywiciela jednorazowo. Przez kilka dni, jak się już tam, prawda, opiją, to odpadają.
1: Bracie, proszę mi powiedzieć, czy kleszcze są groźne i czy należy się ich bać?
2: No niestety, choroby od kleszczy, największych tych naturalnych zagrożeń, które występują w naszym klimacie. Kleszcze mogą przenosić wiele groźnych chorób zakaźnych. Tych chorób jest mnóstwo i tutaj odsyłam oczywiście do fachowej literatury. Najbardziej znaną, ale też bardzo niebezpieczną jest borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgu. Liczba zachorowań na boreliozę, jak sprawdzamy, z roku na rok niestety zdecydowanie rośnie. Typowym, jeśli już mamy boreliozę, jej objawem są zmiany skórne, tak zwany lumin wędrujący, który początkowo ma kształt koła o średnicy tak około 1 do 1,5 cm i powiększa się do obwodu promienia około 5 cm. I blednie od środka i zwiększa swój promień, dlatego mówi się wędrujący, po czym po prostu zanika samoistnie, bez leczenia. Jeżeli chodzi o lumię, same objawy występują po 7, około 14 dniach. I pierwsze objawy, że jednak kleszcz był zakażony i niestety sprzedał nam chorobę, są to objawy grypopodobne, którym towarzyszy wysoka temperatura. Mogą trwać przez tydzień, nawet kilka tygodni, po czym nieleczone mogą zupełnie ustąpić. Choroba rozwija się w późniejszym okresie, pojawiają się dolegliwości stawowe, neurologiczne, czyli atakuje duże stawy, atakuje mózg, ale bywa też, że w zasadzie nie pojawiają się żadne objawy, nie mamy żadnych objawów, a niestety choroba postępuje. Sama borelioza jest chorobą taką wieloukładową, o szerokim zakresie objawów klinicznych, bardzo trudna w leczeniu i w diagnozowaniu. Sama diagnostyka boreliozy musi opierać się na, tu mówiąc ogólnie, klinicznych objawach i wywiadzie z pacjentem. Same testy odgrywają jedynie rolę pomocniczą i, że tak powiem, nie mogą przesądzić o stanie pacjenta. Na ten moment jedynym, niepodważalnym objawem zakażenia jest właśnie wspomniany odumień wędrujący, który pojawia się też, co ważne, nie zawsze w miejscu ukąszenia.
1: Może gdzie indziej być?
2: Samoistnie. Proszę?
1: Może gdzieś indziej się ujawni?
2: Tak, więc może wystąpić w innym miejscu, często takim, że my go po prostu nie zauważymy. I ten rumień może zniknąć i nawet nie będziemy wiedzieli, że on był. A to jest taka kwestia, jak chodzi o diagnostykę, oczywiście, no, mnóstwo badań, więc pewnie to pytanie to już do lekarzy zakaźnych, do biologów. Ale też trzeba pamiętać, że ten rumień pojawia się niestety raptem w 25% wszystkich przypadków infekcji. Mhm. Tak, więc to i łatwo, tak jak mówię, jest go przeoczyć. Więc diagnostyka rzeczywiście bardzo trudna, a choroba bardzo podstępna, głęboko tak jak gdyby schowana w strukturach, w komórkach, że miewa takie formy uśpienia, formy przetrwalnikowe.
0: Nawet przez ileś lat pewnie, tak? Z tego co...
2: No niestety, niestety w swojej codziennej pracy z pacjentami w naszych bonifraterskich placówkach medycznych spotykam się często z przypadkami, że właśnie taka przewlekła borelioza, taka no, przechodzona, nieprzeleczona. Zresztą aktywna infekcja często utrzymuje się nawet po takiej dużej antybiotykoterapii i pacjent nadal wymaga leczenia.
1: Ojcze, proszę mi powiedzieć, a jak się chronić przed kleszczami, żeby nie doszło do tego ukąszenia?
2: No cóż, profilaktycznie to bym zresztą proponuję w kontakcie z pacjentami z dobrym skutkiem picie czystka kretyńskiego. Czysta kretyński, fajna roślinka, silnie wzmacnia system immunologiczny. Liście są źródłem obfitej ilości przeciwutleniaczy, flawonoidów, tam beta-karoten, witamina C i F. Dlatego, że preparaty te można stosować długo i mają one zdolność ochrony czy odstraszania przed kleszczami, przed boreliozą, ale też tutaj szczególnie olejki eteryczne zawarte w czystku nie tylko chronią, ale również mogą hamować rozrost bakterii. To taka profilaktyka, chociaż jedna z wielu oczywiście.
0: Tak.
2: Natomiast może przede wszystkim takie czynności, działania, postępowanie na co dzień. Trzeba pamiętać, że kleszcze wyczuwają miejsca najlepiej ukrwione na ciele, bo one są po prostu najcieplejsze. Takie miejsca to oczywiście zakamarki typu pod pachami, to pachwiny, myślę okolice intymne, miejsca za uszami. No i tutaj, jak mówimy o tym, jak się zabezpieczyć, to warto pamiętać, wybierając się po ogólne na łono natury, w miejsca, gdzie potencjalnego kleszcza możemy spotkać, zachować, myślę, zasady co do ubioru. Takich kilka zasad, bardzo prostych, pewnie większość Państwa zna. Odpowiedni ubiór, czyli co? Czapka, nakrycie głowy. Długie spodnie, koszula lub bluza z długim rękawem, taka przylegająca do ciała lub mająca zakończenie ściągaczami, zakryte buty. to oczywiście maksymalnie jest ciało osłonięte, zabezpieczone. I warto, myślę, jasny kolor odzieży zakładać. Po prostu na jasnej odzieży będzie łatwiej
1: zobaczyć.
2: Tak, że te kleszcze sobie wędrują. Po powrocie z takiej wyprawy do domu po prostu zdjąć odzież, mocno strzepnąć pod prysznicem, dobrze obejrzeć ciało, prysznic. I myślę, to jest podstawowa sprawa.
1: Dobrze.
2: Której możemy tutaj.
0: Tak, ja się przyznam, że ostatnio...
1: Właśnie, chcieliśmy przejść do tego, tak, tematu.
0: Ostatnio, no wyszedłem na chwileczkę, to znaczy dużo rzeczy, wiadomo, robimy tutaj na działce i no po prostu w ogródku coś tam robiłem i nagle przychodzę, po pewnym czasie patrzę, że tak tutaj na nadgarstku już w pobliżu, tak jak brat wspomniał, tych miejsc najbardziej ukrwionych, no umiejscowił się mały kleszcz i teraz... Oczywiście są różne metody na to, aby go wydostać, bo to kiedyś tam się wymyślało zupełnie co inaczej. Ludzie go wykręcali jakoś, chociaż przecież on nie ma tego aparatu gębowego takiego, że się wkręca, po prostu wbija. I Bożenka ma pytanie z tym związane.
1: No i tak, to pytanie jest takie moje, co zrobić? Jak nasz już kleszcz wejdzie do nas, ukąsi, siedzi pod skórą, tak jak to zauważył, kiedyś na przykład mówiono, że czymś go posmarować tłustym. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić i co robić dalej z tym.
2: Na pewno nie panikować. Jeżeli jest kleszcz w takim miejscu w miarę dostępnym, że jesteśmy w stanie sobie sami
0: poradzić,
2: to na pewno... Kluczowe w wyciąganiu kleszcza jest to, żeby mu tego odwłoka nie ścisnąć. Bity kleszcz, jak już trochę napity, to jest nic innego jak tubka z boreliozą.
0: Właśnie.
2: Prawda? I którą można po prostu sobie wcisnąć po skórę, jeśli się źle zabierzemy do tego tematu. Dlatego tutaj myślę... Czytam, że penseta często się zaleca. No, tu byłbym ostrożny.
0: No właśnie, bo ona ma płaskie końcówki, prawda? I tutaj możemy ścisnąć.
2: Penseta
0: no.
2: Do wyjęcia kleszcza musi być ostra i bardzo mocno wygięta. Tak. W taki sposób, żeby złapać tylko i wyłącznie zakleszczowy łeb. Mhm. I nie ścisnąć odwłoku. To jest raczej trudne, bo tam decydują milimetry często, prawda? Więc jeżeli nas kleszcz mocniej opity, to siłą rzeczy możemy ten odłok ścisnąć i sobie zrobić podskórny zaszczyt z boreliozy, a tego nie chcemy. Na pewno dużo lepszym sposobem i takim pewniejszym, bezpieczniejszym będą takie mini widełki. To taka pętelka też, coś w rodzaju lasu, prawda? Zaciągamy tuż przy główce, zupełnie nie ma możliwości
0: złapania za odwłok.
2: Jakoś za odwłok, tak. Mhm. Zacisnąć pętelkę czy widełki tylko i wyłącznie przy łebku i po prostu energicznym ruchem pociągnąć. I tak jak pan wspomniał, ten chyba hyposom się nazywa, czyli tak zwany ryjek,
0: tak.
2: To jest taki jakby skalpel tego kleszcza, którym on przecina skórę. To nie jest właśnie żaden
0: wkręt.
2: Świderek. Tak. To nie jest wiertło nagwintowane, że trzeba byłoby odkręcać. Absolutnie nie. Po prostu prosto w miarę energicznie pociągnąć i tyle. I myślę, że nawet jak zobaczymy, że coś tam zostanie, jakaś końcówka łebka, ta część właśnie z tym hyposomem, łebkiem jest wolna od patogenów. Więc tylko że to nas zarazi, jest nieduże. Często robi się z tego strupek i on sam odpadnie. Co najwyżej odkazić jeszcze. I aż tak... Natomiast, no tak, sam pamiętam w dzieciństwa różne sposoby
1: tak.
2: Wyciągania kleszczy z tym smarowaniem włącznie, więc czy nawet przepalaniem. To nie jest dobry pomysł.
0: Nie,
2: a to z bardzo prostej przyczyny, bo to kleszcz jest w dużym stresie. No jak go przepalamy, smarujemy, a w stresie kleszcz po prostu wymiotuje. Po prostu wymiotuje, bo tak naprawdę kleszcz to jest nic innego jak jelito, zaraz przy głowie, z wieloma uchyłkami i tam znajduje się cała ta substancja treść i on to wszystko nam ładnie wstrzyknie podskórnie, a tego nie chcemy. Nie, żadnego przepalania, żadnych tego typu rzeczy, tylko i wyłącznie tak jak mówiłem. Oczywiście, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, jest nadwrażliwy, podjąć się dojmowania kleszcza, no to jak jest możliwość, to do najbliższego jakiegoś ośrodka, gdzie tam kleszcza ma. Także zdecydowanie taka metoda, bez kombinowania.
1: Czyli tak, to najprostsze. Tak, ja sobie wyobraziłam taka pętelka, jak zakładamy do wyrywania zęba. I ciach i już.
0: No coś w tym rodzaju.
2: Jak... bo to się zaciska, wie pani.
1: Tak, tak zacisknąć.
2: Bardzo malutkie, to są już w aptekach takie specjalne nawet te pętelki.
1: Poważnie?
2: I one rzeczywiście są chyba dość fajne, albo też takie mini widełki do takiego podważenia, bo to też, jak jest taka wąska szczelina w tych widełkach, suniemy tu pod główkę, to nawet przez tą główkę te widełki się nie przeskoczą do odwłoku, a jeśli nawet, to będzie ściskać odwłok od dołu do góry, więc co najwyżej tam ta zawartość tubki baryzowej to może z tyłu się wydostać, a nie do skóry, czego nie chcemy.
1: Bracie, a też moje takie pytanie, tak rzeczywiście, wyciągamy i nic się nie dzieje, nie robi się czerwone, zatem nie musimy biec już z tym?
2: Czy... Myślę, że na pewno trzeba odkazić. Trzeba odkazić tam jakieś środki odkażające, obserwować, bo no, nigdy nie wiemy. To też nie jest tak, że każdy kleszcz jest zakażony i zawsze po takim kleszczu w jakimkolwiek ukąszeniu wystąpi borelioza. Trzeba obserwować. Właśnie te objawy grypopodobne, pewna rumień się pojawi w tym miejscu. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to oczywiście idziemy już głównie do lekarza.
0: Tak, no właśnie, bo mi tutaj na szczęście została tylko czerwona kropka, tak jak po ukąszeniu komara i nic się nie dzieje.
2: To jest normalne. Spokojnie, tu nie panikujemy nie, w tym nie. przypadku, oczywiście.
1: Bracie, tak nawiązując do tego tematu, bo i sam brat zauważył, że w dzieciństwie był nie raz, nie dwa ukąszony. My też ukąszony, no gdzieś wszedł ten kleszcz. I nie było takich przypadków boleriozy. Nie zauważałam. Być może nie wiedzieliśmy, że chorujemy na coś takego, czy gdzieś teraz, w obecnych czasach więcej dzieje się takich przypadków z boleriozą? Czy jest to bardziej po prostu...
2: Być może, wie pani co, jest to bardziej monitorowane.
0: O. Właśnie, większa diagnostyka jest.
2: Dawniej nie było, bo przecież na wsi, kto tam się przejmował, że się wyciągnęło kleszcza?
0: No, nikt.
2: Nikt, nawet może dostał też gorączki, nic nie kojarzył po prostu z kleszczem, z boreliozą, ale też to no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W ogóle borelioza jest bardzo złożoną chorobą, tu nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne, więc skażenie środowiska, no wiele jest przyczyn. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę brak długich, ostrych zim.
0: A to prawda, tak, bo...
2: I to wszystko, one, tak jak mówię, z uwagi na swój taki przejście w stan takiej hibernacji, są w stanie do półtora roku, więc jeżeli nie ma długo mrozu, takiego powyżej minus 10 stopni, ale nie dzień, dwa, noc, ale chociaż miesiąc, no to taka zima nic nie robi. One po prostu przeżywają zimę.
0: Tak, tutaj
2: to jest też główna przyczyna, aczkolwiek pewnie przyczyn jest wiele.
1: Bracie, no tak, mamy już po tym ukąszeniu, wiemy, że częstą boleriozą skażeni są leśnicy. Jak sobie radzić już, jak jest oczywiście bolerioza u nas stwierdzona? Na pewno jako zakon bonifraterski macie w tym doświadczenie. Wiem, że jest taki u was produkt jak Bolerix Forte.
2: No tak, oczywiście na podstawie tak wielu lat, prawda, obserwacji, kontaktu z pacjentami i właśnie z boreliozą stworzyliśmy coś, aby temu przeciwdziałać, bo jak wspomniałem, aktywna infekcja może być nawet po przeleczeniu antybiotykami, ale choroba nie ustąpiła i pacjent wymaga dalszego leczenia. tak prawda, uczestnicząc w wielu różnych szkoleniach, konferencjach czy kursach zielarskich, zbierałam informacje i montowałem sobie taką mieszankę, którą stosuję z dość dobrym skutkiem. One, te zioła występują też w tym produkcie, one mogą być do oparzenia. Może je wymienię, nie?
0: No właśnie, niech ktoś
2: będzie zainteresowany.
0: Tak, może słuchacze skorzystają.
2: Oczywiście, no tutaj fajnie sprawdzi się andrografis paniculata, bo rodziuszka wierchowata to jest synonim nazwy tej rośliny, bo często niektóre rośliny pod różnymi nazwami występują. Na pewno redestowic japoński, wspomniany czystek, jeśli mamy możliwość, to kreteński, w połączeniu jeszcze korzeń szczeci, korzeń omanu, krwiściąg lekarski, pinka kora, czyli koci pazur, tarczyca bajkarska, to taki mój standard. Oczywiście tutaj, jak wspomniałem, borelioza przechodzi w różne stany, gdzie atakuje duże stawy, na przykład jest ta faza taka już przebrzydłej borreliozy, to warto jest włączyć na przykład hakorość rozesłaną. Będzie bardzo pomagać. Jeżeli mamy takie neurologiczne objawy, często z depresją, bo niestety borelioza to już neuroborelioza, gdzie borelioza czy tam te inne, prawda, jak Bartonella, przenikają barierę krew mózg, atakują mózg, no to pacjent niestety, i to się często zdarza, neurologiczna bezsenność i depresja, i też przechodzą pacjenci, że są traktowani jak hipochondrycy, że szukają choroby, i to rzeczywiście jest depresja, jedna z takich odmian czy skutków neuroboreliozy, tej, gdzie już borelioza zaatakowała mózg. No to tutaj myślę, z takich adaptogenów warto byłoby zastosować różaniec górski, też różczyk kolczasty, ale tak jak mówię, no generalnie każdy pacjent jest inny i każdego trzeba indywidualnie
0: zbadać,
2: potraktować kompleksowo, bo trzeba zawsze rozważać choroby współistniejące, przyjmowane przez danego pacjenta leki, i czasem rozważa przeciwwskazania, żeby jakieś interakcje nie stworzyć. Więc no tutaj zawsze indywidualnie, ale myślę, że ten standardowy zestaw dobrze się sprawdza, potwierdzony, i notowałem sobie to na różnych wykładach, konferencjach, szkoleniach, także to nie są wzięte z sufitu. Generalnie jak już, bo ta faza neuroboreliozy dość zawiła, skomplikowana, i tutaj trzeba pamiętać, że organizm chorego naprawdę bardzo ciężko pracuje, aby zwalczyć infekcję, i tak, potrzebuje odpoczynku, aby mógł się regenerować.
1: Czyli dobrze wysypiać.
2: Tak, to też pozorą ważne, bo dużo energii organizm zużywa na walkę z chorobą, i tu trzeba mu pomóc. Więc ten odpoczynek generalnie jak najbardziej. No też nawet żywność jest dość istotna tutaj. No już nie będę tu jakoś tam wyszczególniał, ale na pewno unikać glutenu, cukru, natomiast dobrze sprawdzą się owoce, warzywa i o dziwo czekolada. Gorzka czekolada.
1: No. Czyli gorzka,
2: no, to Magnus. Tutaj jest przyzwolenie na odrobinę przyjemności.
0: Tylko w przypadku kreszczy.
1: Bracie, bo borelioza ma też i coś takiego, swoje fazy. Czyli raz jest troszeczkę lepiej, raz gorzej, tak? Można troszeczkę wyciszyć tą chorobę?
2: No więc ona będzie poniekąd sama się uciszać też, bo ma taką formę uśpienia i jest dlatego bardzo podstępna. I tutaj by taka pierwsza faza, no to najczęściej po kilkunastu dniach od ukorzenia przez zakażonego kleszcza, kiedy powstaje ten rumień. Druga faza to już w ciągu kilku tygodni, kiedy ta borelia migruje do różnych organów, prawda, na przykład przemieszcza się zaśladziony do wątroby, na błonków układu nerwowego, i ona wtedy objawia się permanentnym osłabieniem, bólem głowy, sztywnością karku, bólem mięśni, czy wspomniane właśnie bóle kostno-stawowe, takie ogólne rozbicie. Później znowu jest, załóżmy, trochę spokojnie, pojawia się faza trzecia. To tak w granicach 20% chorych, te właśnie objawy neurologiczne, chroniczne nerwobóle już trwają dłużej, to nie są chwilowe, napadowe. Chroniczne trwają dłużej, to już niestety zapalenie mózgu, opon mózgowych, mózgowo-rdzeniowych. Po roku lub dwóch latach dochodzi niekiedy do stanu zapalnego, więc sprawa jest przewlekła i ciągnie się latami.
0: No i bardzo niebezpieczna zarazem.
1: Ale tak...
2: Tu nie lekceważymy. Niestety, dlatego to mówię, że no borelioza z uwagi na... Szczególnie tu niebezpieczne są te choroby mózgu, prawda? Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bo niestety to może nawet doprowadzić do śmierci. Także nie lekceważymy tego.
1: Bracie, ale takie włączanie ziół... Na pewno macie już w tym doświadczenie wieloletnie. Zauważacie, jest duża poprawa, tak? U pacjentów.
2: Oczywiście, dlatego pozwoliłem sobie tu zachęcić do ziółek, bo właśnie. To nie jest taka chwilowa, chwilowy kaprys, prawda? Po prostu, no ja już sam w swojej pracy ponad 20-letniej, no od wielu lat mam do czynienia z pacjentami z boreliozą No ale tylko racja jest potrzebna dłuższe stosowanie. Pomijając antybiotykoterapię, która no, w początkowej fazie jest wysoce skuteczna, natomiast przeoczona borelioza i zastosowanie później, po tygodniach, miesiącach antybiotyków, no nie zawsze daje
0: efekty.
2: Efekty, więc tu tym bardziej te mieszanki ziołowe stosować. No miałem pacjentkę ze Szwecji, która przez rok czasu parzyła zioła. Oczywiście tam zawsze zachęcam, zalecam krótkie przerwy i dopiero po roku zrobiła te wszystkie badania, takie już naprawdę konkretne, sporo ją to kosztowało, ale wykluczyły boreliozę. Mam nadzieję, że na stałe. Drugim przykładem pacjent z Katowic, no to po 8 miesiącach, po 6 ci pacjenci wracają. Jeżeli parzą regularnie, no widzą poprawę. Ale też zaprzestanie nawet tych ziół, jak się poczujemy lepiej po 3-4 miesiącach, powoduje, że właśnie ta forma uśpienia
1: powraca.
2: Przechodzi w formę aktywną niestety. Choroba jest trudna, dostępna. Tu nic nie jest jednoznaczne i niestety no, niczego nie można wykluczyć. Ciągle jest wiele, mnóstwo badań i szukanie przyczyn, skutków, więc temat nie jest zamknięty i ważne jest przynajmniej, jeżeli możemy zapobiegać, leczyć ziołami, które no z całym szacunkiem oczywiście do antybiotyków, ale no nie są, mają tych działań ubocznych, no wiemy, antybiotyki są konieczne, ale one tną bakterie złe, ale i dobre, prawda?
0: Tak, właśnie.
2: No później znowu to robi się błędne koło, bo spada odporność, a ona jest kluczowa w walce z boreliozą i w ogóle z chorobami systemu odpornościowy i immunologiczny. To jest nasza tarcza antybakteryjna, antywirusowa i ona musi działać z zarzutu. W przeciwnym razie wyleczymy boreliozę, a wykończy nas, no nie wiem, zwykła grypa.
0: Czy pospolity katar, tak. To też wszystko jest bardzo płynne, tak jak brat tutaj nam wspomniał.
2: No dlatego zastrzegam, że to nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne. Niestety różne są efekty, różne, wszystkiego się można spodziewać i trzeba mieć tego świadomość, że to niestety nie jest tak prosto z tą chorobą.
0: I musimy... Musimy być ostrożni.
2: Być przede wszystkim zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: Czyli takim,
2: to jest kluczowe.
1: Bracie Pio, taką puentą dzisiejszej naszej audycji to tak. Przechodzimy ze spaceru, w ogóle wychodząc na spacer, ubieramy się odpowiednio i wracamy, sprawdzamy, czy gdziekolwiek nie ma kleszcza, a też umiejętnie musimy podejść do tego, jak mamy tego kleszcza wyjąć i będziemy, to już jakiś sukces.
0: No i musimy się obserwować, tak. To jest...
2: W zasadzie to jest kluczowe w tej pierwszej fazie, bo tutaj możemy zapobiec. Jak się choroba rozwija, to już tak łatwo niestety nie jest. A zapobiec możemy przez właśnie takie okrywanie ciała optymalne, na ile to możliwe, bo zwykle idziemy kiedy jest ciepło, jest trudno, żeby się tutaj, prawda, ubierać w zamkniętym, żeby człowiek nosa było widać, ale to jest niestety w przypadku kleszczy no, najlepsza metoda. No i właśnie później zdejmujemy, sprawdzamy, bierzemy prysznic i jesteśmy spokojni.
1: A brat też tak chodzi ubrany do lasu?
0: Oczywiście.
1: Ale przewrotne pytanie.
2: No, ja generalnie no muszę, ponieważ nie miałem wiele razy kleszcza w życiu, wyciągałem sam różnymi metodami, nie zawsze takimi, bo to było dawno. Teraz no, będąc pastorza, to trochę może mniej. Natomiast mnie kochają komary.
0: To brat
2: idzie grupka ludzi, wszyscy spokojni, a nade mną komary krążą, aż mlaskają, po prostu idzie żarełko, prawda? Więc ja się rzeczy muszę się zabezpieczać, bo inaczej to...
0: Co ja, brata, bardzo dobrze rozumiem, bo ja mam to samo. Jest. Wszyscy tak, idą dookoła i tam komara nie ma, a...
1: Od czegoś to zależy? Wczoraj... Od krwi?
2: Tak, to też tam pewnie grupa krwi, też no, zapach potu, tak jak wspomniałem. Coś mam sobie takiego, co przyciąga do mnie.
1: To ja jestem szczęściarą, bo nie mam.
0: Przysmak komarów i kleszczy.
1: Brat Pio i Piotr.
0: Tak. Też na P, obydwaj.
1: Bracie, dziękujemy za wyczerpujący wykład.
0: Tak, dziękujemy za wyczerpujący wykład. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom rozjaśniliśmy trochę temat kleszczy. Nie można się, moi drodzy, bać ich. Warto wychodzić na zewnątrz, warto iść do lasu na działkę czy gdziekolwiek. Tylko trzeba zastosować oczywiście odpowiednie zabezpieczenia i możemy spokojnie sobie chodzić. Kleszcze były z nami pewnie były nawet jeszcze przed tym, jak ludzkość na Ziemi się pojawiła. Są, będą, więc dobrze. Musimy z nimi żyć.
1: Ale dobrze, ja jeszcze mam takie pytanie na koniec, może trudne, bracie Pio. Przecież są też i szczepienia.
0: Myślisz?
2: Tak, zetknąłem się tam. Nie chciałbym powiedzieć szczegóły w tej chwili. Nie znam szczegółów, ale są, pojawiają się, tak? No, odkleszczowe zapalenie mózgu, więc... To sprawa indywidualna i tam oczywiście w porozumieniu z lekarzem, tak, ale jest możliwość szczepienia, są szczepionki. Szczegółów nie znam, więc tutaj jakoś tam nie będę
1: opowiadał,
2: ale zetknąłem się tak, że pojawiają się szczepionki, więc...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Oczywiście każdy
1: musi podejść indywidualnie. No i tego trzymajmy się, drodzy państwo, ale tak jak brat Pio zauważył i tu Piotr i ja, ubierajmy się, sprawdzajmy po każdym spacerze. Przed nami okres letni, kiedy często wychodzimy, jesteśmy na zewnątrz, na łonie natury.
0: Nie zamykajmy się w domach, tylko wychodźmy na zewnątrz. Właśnie po to jest lato. Krótkie zresztą w naszym klimacie, więc trzeba skorzystać z tego i nie bać się, bo tak czy inaczej...
1: A zawsze są bonifracy.
0: Trzeba.
2: Nie dajmy się zwariować. Tak.
0: Dokładnie.
2: Bonifracy, jesteśmy po to, aby wam pomóc. Także
1: tak.
2: Zawsze służymy rano.
0: I bardzo się z tego cieszymy. Naszym dzisiejszym gościem był brat Pio z zakonu braci bonifratrów. Bardzo dziękujemy za rozmowę na temat kleszczy, a ze studia żegnają się z państwem
1: Bożena
0: i Piotr, a z Krakowa
2: brat Pio. Wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Nie śnijmy o koszmaru po kleszczach.
0: Tak jest.
2: Cieszmy się życiem, latem i dobrego, miłego nocy i wypoczynku i czasu.
0: I my
2: z Panem
0: również,
2: Bogiem.
0: I my również życzymy Bogiem. Naszym słuchaczom z Panem Bogiem. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu, a teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater, to już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją, ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, bo mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna, w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i tak.

krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor. Ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć, no, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia, więc liczymy go w miesiącach. To jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet jednego roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy jednego roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław, jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w, widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe, ale akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10,

0: to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się, to tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga. Ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak 1,5 miesiąca, no maksymalnie do tych 2. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata, i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są. No, nazwijmy to dyplomatycznie wymieniane, A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie. Właściwie to dwa. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych. No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia, o ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No, ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za 2 slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za 2 slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że Często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przykunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio Muzyka. Pogoda.
0: Niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą. Będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju pantera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją... No, mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat. Także to jest rzeczywiście takie maksimum. No wiadomo, mogą dłużej. Jasne, że tak słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo naście lat. To jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale... W niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa. To nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci. Czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15-20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane i ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło, rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło, niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego, co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet w wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia i to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia, pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, można tak powiedzieć, te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. No, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć i tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo. Jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są w... No, nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie parku krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 km i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem i występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo o jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej, to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No, tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg. Tyle, ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 dB. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 km. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jaka jej średnicy jest, jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju. I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów, już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład. Gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie przez w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów. Ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc łatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił, więc nie wiem. Ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze, przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań, nie wiem czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często, ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach w Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad polskim morzem, nad Bałtykiem, na plaży chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Rozmawiam z dr Moniką Łukasiewicz z Zakładu Hodowli w Drobiu, Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Pani Moniko, będziemy mówić o drobiu, o udomowionym ptactwie domowym, do którego zaliczamy m.in. kury, kaczki, perliczki, ale na początku zacznijmy o tych kurach. Co my właściwie wiemy o kurach?
1: No, myślę, że o kurach wiemy bardzo, bardzo, bardzo wiele już obecnie. Znaczy generalnie myślę, że na pewno kury możemy podzielić na te, które produkują, czyli między innymi nioski, czyli te ptaki, które dostarczają nam produktów w postaci jaj. Możemy również mówić o kurczętach brojler.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Które dostarczają na rynek polski nie tylko również mięso. No i obecnie jest jeszcze jedna taka trzecia grupa ptaków w postaci kur. To są kury ozdobne, które myślę obecnie bardzo silnie rozwijają się na naszym rynku i też gdzieś zajmują jakąś taką niszę. Myślę, że one częściej będą utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych, ewentualnie w takim chowie przydomowym, jako tak zwany pupil. No i czasami faktycznie w miastach być może pojawią się jako takie zwierzęta towarzyszące, czyli utrzymywane na przykład w mieszkaniu.
0: A co właściwie wiemy o ptakach domowych, właśnie szczególnie tych kurach, z takiego psychologicznego punktu widzenia?
1: Tych informacji na temat takiej psychologii kury może nie ma tak bardzo dużo. Tak jak generalnie tą psychologią, stricte psychologią zajmujemy się nieco mniej. Ale oczywiście takie zachowania psychologiczne, czyli te behawioralne, wynikają często z niestety takiego nieswoistego albo nietypowego dobrostanu dla tych ptaków. One wtedy wykazują te swoje takie nieswoiste zachowania behawioralne i mogą wykazywać te swoje zachowania jakieś inne psychologiczne czy psychiczne. Wynika to między innymi z tego, że kura jest gatunkiem, który bardzo lubi wykazywać zachowania typu na przykład rozpościeranie i trzepotanie skrzydłami, lubi stroszyć pióra, lubi w ogóle czyścić i pielęgnować swoje pióra, lubi grzebać, dziobać, lubi sobie poruszać się, biegać, tak? I to są takie zachowania, które są dla niej naturalne. Jeśli gdzieś ogranicza się jej jakąś przestrzeń życiową albo ogranicza jedną z tych elementów, no to wtedy stara się jakby odreagować i pokazać, że coś jest nie tak. To może częściej obserwujemy w tych hodowlach amatorskich właśnie, o których wspomniałam na samym początku, ponieważ tam możemy mieć bezpośredni kontakt z bezpośrednim osobnikiem, właściwie dzień w dzień obserwować, co jej się nie podoba, co jej się podoba i ustalać jakby, jak mają wyglądać te warunki utrzymania dla tego osobnika, czy dla tego gatunku konkretnego.
0: Mam wrażenie, że powszechnie panuje takie przekonanie, że kury nie są zbyt mądrymi, inteligentnymi, bystrymi stworzeniami, że na przykład psy są mądrzejsze, czy też krowy, czy świnie znane ze swojej inteligencji. I jak to się odnosi do kur? Czy pani zdaniem rzeczywiście kury są takie niemądre, jak się o nich myśli?
1: Znaczy myślę, że się nie jestem w stanie z tym zgodzić, ponieważ robimy również różnego rodzaju obserwacje. Dotyczą może one, chociaż dotyczą też brojlerów, ale zdarza się, że czasami te brojlery gdzieś tam staramy się nauczyć kilku elementów i sztuczek i w bardzo szybki sposób przyjmują wszystkie nasze prośby. Natomiast też na tej grupie kur ozdobnych robimy czasami różnego rodzaju obserwacje i z tych obserwacji wynika, że kura wcale nie jest taka głupia. Oczywiście ona bardzo często będzie robiła to, co my chcemy od niej za jakąś nagrodę, ale zresztą pies, kot czy wiele innych zwierząt tresowanych też wykonuje swoje sztuczki czy te takie zachowania nieco inne na skutek właśnie jakiejś nagrody. Czyli zrobisz coś tak, jak my chcemy, to dostaniesz tą nagrodę, którą bardzo lubisz. I kura oczywiście też to potrafi zrobić. Potrafi, jeśli zrobimy jej rządek kolorowych kubeczków, pod kubeczkiem będzie właśnie ta określona nagroda, będzie stukała w określony kolor kubeczka za każdym razem. Jak raz się tego nauczy, tak będzie pamiętała to do końca życia. Potrafi rozróżniać kształty, w związku z tym będzie wybierała kształty, które my jej narzucimy, zrobi slalomy, będzie, nie wiem, przeskakiwać przez jakieś określone przedmioty, no i tysiąc jeszcze innych elementów, które będzie potrafiła zrobić. Oczywiście zawsze będzie reagowała na ten bodziec związany z tą nagrodą. Kury bardzo reagują na osobę, na ten kontakt człowieka. na głos. W związku z powyższym, kiedy wchodzimy do takiego kurnika, niezależnie czy to będzie duże, czy nieco mniejsze, to takie odzywanie się jest bardzo wskazane. Zresztą to odzywanie jest wskazane u wielu innych gatunków zwierząt. Tak, jakby ten kontakt taki werbalny, dźwiękowy jest wskazany jak najbardziej u kur.
0: Co w ogóle oznacza wyrażenie dobrostan, dobrostan drobiu?
1: Dobrostan to stan, w którym organizm potrafi uporać się z trudnościami znajdującymi czy występującymi w środowisku ich bytowania. Generalnie literatura mówi o tym, że aby zabezpieczyć taki bardzo wysoki dobrostan u zwierząt czy u ptaków, należy stworzyć im warunki, które pozwolą albo umożliwią realizację tych tak zwanych pięciu wolności. Tak? One występują u wszystkich gatunków zwierząt, zresztą zapewne u ludzi powinny występować również, czyli wolność między innymi od, no w przypadku ptaków na pierwszym miejscu myślę pragnienia i głodu, bo tutaj woda ma największe znaczenie a propos kury, wolności od bólu, cierpienia, schorzeń, wolności od dyskomfortu, wolności od stresu, strachu, no i oczywiście wolności do wyrażania tych swoich takich naturalnych zachowań. Typu właśnie to trzepotanie, rozpościeranie skrzydeł, czy możliwości grzebania, możliwości dziobania, możliwości wykonywania chociażby takich kąpieli piaskowych, czy słonecznych. Wszystko oczywiście zależy od systemu utrzymania tych zwierząt, tak. Ale generalnie...
0: Pani zdaniem w warunkach polskich, czy kury polskie mają spełniony ten dobrostan właśnie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze tak. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawsze pojawią się jakieś możliwości nadużycia. Generalnie to nadużycie dotyczy ludzi, więc to robią ludzie, a nie zwierzęta. I nadużycia były, są i myślę będą. Natomiast generalnie, jeśli popatrzymy na taki całokształt, myślę, że jak najbardziej. Oczywiście wszystko też zależy od samego systemu produkcji, od tego, w jaki sposób będziemy chcieli pozyskiwać ten produkt, ile go będziemy chcieli pozyskiwać, tak? Bo to też ma ogromne znaczenie i odzwierciedlenie też w samych warunkach utrzymania i pozyskiwaniu tych produktów. Ale generalnie, jeśli popatrzymy na ten system utrzymania na polskiej wsi, to myślę, że w dużej mierze bardzo się to zmienia, że na przestrzeni lat te pomieszczenia dla tych ptaków ulegają ulepszaniu i modernizacji i te ptaki mają się, myślę, coraz lepiej. Zresztą mam kontakt z ludźmi, którzy utrzymują może bardziej ptaki ozdobne i te kury ozdobne i nasze polskie kurniki, myślę, często wyglądają zdecydowanie lepiej jak u naszych sąsiadów, chociażby Niemców, do których też jeżdżę i ich kurniczki, no nie umniejszając, często wyglądają jak taka już naprawdę rozpadająca się stodółka. Nasze z racji też tego, że jakby dopiero zaczynamy się interesować tą hodowlą, dopiero zaczynamy to wszystko przygotować, to jest młode i raczkujące, w związku z powyższym te pomieszczenia wyglądają nieco inaczej. Ale jeśli popatrzymy na te kury utrzymywane tak, żeby od nich pozyskać jaja, myślę, że to nie jest jakiś element odbiegający.
0: Ta ostatnia wolność to też wolność do wyrażania swoich takich naturalnych potrzeb i zachowań. Ale czy możemy powiedzieć o dobrostanie zwierząt właśnie w fermach, gdzie na przykład kury nie mogą wychowywać swoich młodych?
1: Myśli Pani o tych systemach klatkowych? No tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta kura no tak niejako została zaprogramowana do tego, aby tworzyć nam codziennie i dostarczać codziennie jajo, tak? Jakby ten instynkt wodzenia i wysiadywania piskląt i wodzenia piskląt został zminimalizowany, właściwie zlikwidowany z racji tego, żeby pozyskiwać te jaja i mieć jak najmniejsze straty. I te ptaki jakby od samego początku było powiedziane, że nie będą wodziły piskląt, tak, i nie będą dostarczały nam tego wrażenia wzrokowego dla ludzi, myślę bardziej, bo jakby jej tam to w życiu nie jest niezbędne. Jakby utrzymywanie ptaków w systemie klatkowym nie jest niczym odbiegającym od takiego utrzymywania innego, ponieważ wszystko, co jakby jej do życia potrzebne, ma zapewnione. I to, co powiedziałam na samym początku a propos tych pięciu wolności, myślę, że jak najbardziej ma zapewnione. Nie wiem, można nawet zastanawiać się nad tym, czasami tak paradoksalnie rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, że te, które biegają na podwórku, to są tak zwane szczęśliwe kury. no i pozyskujemy jaja od szczęśliwych kur. Tylko jakby trzeba na to patrzeć tak bardziej, myślę szerzej. To wypuszczanie kury na wolny wybieg powoduje, że ta kura ma większą możliwość do wyrażania chociażby strachu i jakiejś obawy i stresu, chociażby przed drapieżnikami, tymi naziemnymi, przed drapieżnikami tymi patrzącymi z góry, tak, czy nadlatującymi z góry. Te ptaki najczęściej też nie wysiadują jaj i nie wodzą piskląt. Myślę o systemie wolnowybiegowym. Przecież tam mamy identycznie ten sam materiał genetyczny, jeśli chodzi o kurę, jak w systemie klatkowym. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie za każdym razem starają się w jakiś sposób uczłowieczać tego ptaka, tak? Starają się ingerować w to, żeby jakby tej kurze było dobrze, tylko ta kura nie jest w stanie nam powiedzieć, czy jej jest dobrze. Jakby takim miernikiem tego, czy kurze jest dobrze, czy nie, w moim przekonaniu jest to, czy kura się niesie, czy nie. Jeśli kura w systemie klatkowym znosi codziennie jajo, to znaczy, że ma zapewnione to minimum co najmniej, które powoduje, że ona jest w stanie znieść to jajo. Zapewniam, że gdyby kura była chora albo nieszczęśliwa, nie znosiłaby tych jaj, tak? To jest taki jakby odwzorowanie tego, że wszystko jest w porządku z jej organizmem.
0: Mhm. Czyli możemy tak ogólnie stwierdzić, że właściwie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, czy kura żyje na wybiegu, czy w klatce. W sensie dla niej nie ma to znaczenia.
1: Myślę, że na pewno można by było się trochę z tym zgodzić. No, na pewno chcielibyśmy my ludzie, tak? Bo to my patrzymy na to trochę inaczej, że chcielibyśmy, żeby ona pobiegała. Ale gdybyśmy dzisiaj wyjęli tą kurę z tej klatki i wystawili ją na zieloną trawę, to ta kura nie wiedziałaby, do czego służy ta zielona trawa i co z tą trawą zrobić. I dla niej byłby to większy stres niż to, że ona dzisiaj siedzi sobie w tej klatce, ma określoną przestrzeń, ma określoną ilość tych swoich towarzyszek na swojej przestrzeni. To tylko od nas w tym momencie zależy, czy stosujemy wszystkie te ulepszenia, które zostały ustalone, czy też nie. Czyli czy nadużywamy, czy też nie. Jeśli nie nadużywamy, to znaczy, że ta kura, jeśli znosi te jaja, to nie jest jej tam wcale tak źle. Ma zapewnioną temperaturę, ma zapewnioną paszę, odpowiednio zbilansowaną, pozwalającą na stworzenie takiego pełnowartościowego jaja. Ma to grzebalisko, tak? Czyli ma też ten element, gdzie może sobie ścierać pazury, może ścierać dziób. Ma to kąpielisko, w którym może wykazywać te odruchy przypominające te kąpiele piaskowe. Tak? Poza tym ma ten piasek, który też pozwala jej na prawidłowe funkcjonowanie jej układu pokarmowego i prawidłowe ścieranie tej karmy, którą pobiera w tym żołądku mięśniowym, przy czym trzeba pamiętać, że mieszanka pełnoporcjowa, którą one otrzymują, ona jest rozdrobniona celem ułatwienia jej nawet tego trawienia. Ma zapewnioną wodę i ma zapewnione światło. Nie ma tych elementów powodujących stres, czyli nie ma tych elementów w postaci drapieżników. Pomieszczenia, w których te ptaki przebywają, najczęściej są pomieszczeniami stosunkowo cichymi. Jakby ptaki reagują bardzo na hałas, nie lubią tego hałasu, tak? To jest taki element, który bardzo je denerwuje. Takie ptaki, które sobie biegają na przestrzeni otwartej, mają ten kontakt, tak? Ptaki, które są utrzymywane w przestrzeniach zamkniętych, nie mają też kontaktu z obcym ptactwem, które mogłoby ewentualnie dostarczyć no, jakichś mikroorganizmów tych patogennych, których byśmy nie chcieli. No, te na wybiegu mają dostęp do różnego rodzaju elementów znajdujących się na podłożu i w samym podłożu. My nigdy nie wiemy, co tam jest. Czy wylał się jakiś olej z jakiegoś silnika i ta kura sobie tam grzebie, czy wejdzie na jakąś kopę czegoś, nie wiem, i sobie będzie tam grzeba. Owszem, my się cieszymy i nam się wydaje, że ona tam jest szczęśliwa i że tam się jakby sprawdza ta kura, tak? Ale ona sama jest w tym momencie zagrożona albo może być zagrożona przez drapieżniki, przez to, co wygrzebuje z ziemi, czyli różnego rodzaju pasożyty i tym podobne, plus te dioksyny, które mogą gdzieś tam się a propos tych wylanej benzyny i innych elementów znajdować. No, może te, które też biegają, mają dostęp do stałej zielonki, tak, do świeżej. To jest super dla ptaków, bo jest to taki element, który ptaki bardzo lubią, kury bardzo lubią. Na pewno bardziej by lubiły ptaki biegające, użyczać sobie kąpieli takich słonecznych, ta w klatce tego nie ma. Tak? Ona może mieć tylko tą kąpiel piaskową, ta co jest na zewnątrz może mieć kąpiel piaskową, dodatkowo jeszcze może skorzystać z deszczu, który gdzieś się tam pojawi, tak? Ale jakby trzeba na to patrzeć szerzej. I ta ma zagrożenia, i ta nie ma idealnie, tak? Nie ma takiego miejsca idealnego, gdzie zwierzęta, myślę w tym wypadku kura, miałaby zapewnione wszystko i jeszcze dodatkowo nas ludzi zadowoliła w postaci tych jaj, odpowiedniej jej ilości, tak? Bo to na to się przekłada. I w postaci, jeśli chodzi o kurczęta, brojlery, ma się to bardzo podobnie. Myślę o tych kurczętach brojlerach, które są zamknięte, tak, na halach i tam mają określony termin wzrostu, czyli te 42 bądź 35 dni i ten czas, w jakim mają uzyskać ten standard masy ciała. I te ptaki, które wybiegają, bo są również na rynku dostępne, jest dostępne mięso czy tuszki kurcząt wolnowybiegowych, one są utrzymywane nieco dłużej, ponieważ raz, że i temperatura wpływa na to, i oświetlenie, te bodźce świetlne wpływają na to, że one jednak rosną nieco krócej. Poza tym są to zupełnie inne materiały genetyczne, tak zwane wolno rosnące. I oczywiście fajnie, że my ludzie mamy wybór, tylko te ptaki wolno rosnące kosztują zdecydowanie więcej. I jakoś konsument polski nie jest jeszcze na chwilę obecną na tyle przygotowany i przystosowany, żeby płacić trzykrotnie więcej za taką tuszkę w porównaniu do tego mięsa pochodzącego od kurcząt brojlerów. Zwracając jeszcze uwagę na to, że jeśli chodzi o skład taki fizyko-chemiczny mięśni i tych, za bardzo się nie różni.
0: A mówiąc o takich gospodarstwach wiejskich, jeszcze one gdzieniegdzie takie występują, gdzie ktoś ma 15 czy 20 tak. kur. Właściwie jak o takie stadka należy dbać na wsi? W takich warunkach niefermowych, że tak powiem.
1: No oczywiście trzeba mieć pierwszy i podstawowy warunek, to trzeba mieć ten kurnik. Kurnik, jego wyposażeniem takim podstawowym oczywiście powinno być odpowiednie oświetlenie. Przede wszystkim powinna się pojawić tam wentylacja, obojętnie jaka, czy wymuszana, czy nie, ale wentylacja jest tym elementem bardzo ważnym w kurniku. Szczególnie
0: otwarte okno wystarczy?
1: Tak, tylko trzeba pamiętać, że przyjdzie okres zimowy i otwarte okno nie jest zbyt wskazane, ponieważ no oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcemy, żeby nasze kury się niosły zimą, czy nie, bo generalnie w okresie zimowym takie kury na wsiach, no myślę, raczej się nie niosą z racji właśnie niskiej temperatury. Bo jednym z bodźców do tego, aby kura zechciała wyprodukować to jajo, stworzyć to jajo dla nas ludzi, jest też bodziec związany z temperaturą, tak? Czyli jeśli mamy na zewnątrz minus 30, to oczywiście automatycznie następuje zahamowanie produkcji jaj. I nawet gdybyśmy podawali jej paszę bardzo mocno zbilansowaną w kierunku tworzenia tych jaj, to tak czy inaczej ona zaprzestanie nieśności. Wentylacja jest bardzo niezbędna z racji tego, że wiele jednostek chorobowych powstaje na skutek nieprawidłowej wentylacji. Tutaj na przykład mykoplazmoza, która się uaktywnia właśnie w niesprzyjających, a dla niej sprzyjających warunkach. No i oczywiście dziesiątkuje potem to nasze małe stadko, więc od samego początku powinniśmy założyć, że to pomieszczenie musi być funkcjonalne dla tych ptaków, czyli musi być wentylacja, fajnie, żeby było okno, tak? Czyli żeby miały dostęp do tego światła dziennego, przy czym okres zimowy to znowu raczej smutek, czyli wtedy musimy mieć sztuczne oświetlenie. Na pewno w wyposażeniu tego kurnika musimy mieć poidło, musimy mieć karmidło, musimy mieć gniazdo, ponieważ kura musi mieć to miejsce, żeby mogła, że tak powiem, bez stresu znieść to jajo, tak? Czyli to jest jeden z elementów wyposażenia zarówno klatkowego, jak i wolnowybiegowego i właśnie w gospodarstwach agroturystycznych czy w jakichkolwiek innych gospodarstwach. W wyposażeniu to gniazdo się powinno znaleźć. No, jeśli chodzi o takie kurki biegające po podwórku, jeśli one takiego gniazda nie będą miały w swoim kurniku, oczywiście znajdą sobie inne miejsce. Często będzie to miejsce, które nam ludziom się nie będzie podobało, bo na przykład wykopią dołek gdzieś pod jakąś tują i sobie tam przykucną i będą znosiły jaja, a w końcu w pewnym momencie samica usiądzie i wyprowadzi pisklęta. Albo te jajo będzie podkradane przez jakiegoś drapieżnika, no i ona będzie ciągle niosła, ale my ludzie nie będziemy mieli tego jaja. Więc tych sytuacji może być kilka. Wyposażenie na pewno musi być ściółka odpowiedniej grubości, to też jest dostosowane do okresu utrzymania, czyli czy jest to zima, czy nie. Latem może być to wysypywany piasek, żeby miała dodatkowo możliwość tam sobie grzebania, nawet gdyby była na wieczór zamykana albo przy niesprzyjającej pogodzie. No a w okresie zimy dobrze, żeby to była jednak grubsza ściółka, która będzie izolowała od podłoża, a czasami będzie pozwalała nawet gdzieś tam tym kurom się zakopać. W takich kurnikach gdzieś na wsiach raczej nie mamy ogrzewania. W związku z powyższym to otwarte okno jest takim elementem raczej przeszkadzającym, czyli wtedy najczęściej jest to stosowana jakaś wentylacja wymuszona albo uchylane okienko bądź jakaś taka listwa górna, która pozwala na wymianę tego powietrza bądź otwieranie chociażby na godzinę drzwi, tak i wywietrzenie kurniczka i wtedy kury sobie z powrotem biegają do środka. Myślę, że to taki element, no i oczywiście tą podstawą utrzymania tych kur jest oczywiście odpowiednie żywienie, ale ono najczęściej jest uwarunkowane samą gospodynią, czyli jeśli w gospodarstwie jest tam powiedzmy te 15-20 kurek, to myślę, że to gospodarstwo samo jest w stanie zabezpieczyć tej kurze to, co powinna dostać.
0: A jeżeli chodzi o wybieg dla tych kur?
1: No oczywiście wybieg tak, no on zamknął się troszeczkę w okresie zimowym. Oczywiście wybieg jest dla tych ptaków no, bardzo wskazany, tak? Te ptaki, które utrzymywane są w takich gospodarstwach, one generalnie znają przestrzeń, więc wybierają sobie te tereny, które preferują. Czyli znowu raczej wybierają te tereny spokojniejsze, nie tutaj, gdzie na co dzień coś się dzieje, gdzie, nie wiem, piłuje się coś, gdzie cały czas jest jakiś wielki huk i to im bardzo przeszkadza. Kury są raczej takimi indywidualistkami, jeśli mamy ich tam 15 czy 20, tak jak Pani powiedziała, najczęściej będą trzymały się jakimś statkiem i będą gdzieś sobie się oddalały, żeby jakby utrzymywać tą hierarchię w swojej grupie i raczej nie pozwalają na to, żeby ktoś im tam przeszkadzał i wybierają przestrzenie spokojniejsze. Ten wybieg fajnie, żeby był obsiany, to znaczy, żeby był zielony, żeby miały możliwość sobie tam pogrzebania i pobieranie tej zielonki naturalnej, tych barwników, które będą wpływały potem na wybarwienie tego żółtka, czyli głównie to będą jakieś karotenoidy. Oczywiście takie gospodynie często podają właśnie marchew jako ten element uzupełniający i wybarwiający również żółtko tych jaj. Co jeszcze może być w takim wyposażeniu? No na pewno przydałoby się a propos tego kurnika jeszcze grzęda, bo to jest taki element, który kura bardzo lubi. W przypadku kur ozdobnych i tych, które często utrzymywane są w gospodarstwach agroturystycznych, czy nawet na wsiach się pojawia coraz częściej jakichś takich wynaturzonych, a to z czubkiem, a to z jakimiś opierzonymi skokami, to te ptaki też mają swoje określone wymagania. Na przykład ptaki, które posiadają opierzone skoki, a te pojawiają się dość często na wsiach obecnie, to ptaki, które bardzo nie lubią albo nie powinny, bo może lubić to one i bardziej lubią, ale nie powinny z punktu widzenia ich takiego zdrowotnego i potem ewentualnie przyswarzania im jakiegokolwiek bólu, to jest wilgotne podłoże i wilgotna ściółka. Czyli jeśli na podwórku tworzą się kałuże i te ptaki znajdują się na przykład na zamkniętej przestrzeni, na przykład na tym wybiegu, na którym znajdują się te kałuże i one tam cały czas w tym brodzą, te pióra są ciągle mokre, nie mają jeszcze grzędy albo jakaś ta grzęda jest taka mniej typowa. Ptaki wiadomo, że jak siedzą nawet na tej grzędzie, że przykucają, to cały czas chowają swoje skoki i to powoduje taką poduszkę powietrzną, która ogrzewa ich skoki i takie mokre i cały czas mokre i ogrzane skoki to niesamowicie sprzyjające warunki do namnażania się chociażby świerzba. To jest element, który bardzo trudno potem leczyć, raczej się go zalecza, jest to taka długa praca, więc dobrze też dbać o to, żeby jednak ten wybieg był raczej suchy. I oczywiście wybieramy, dobieramy i dopasowujemy kury do naszych możliwości tego kurnika. Czyli nie może być tak, że mamy kurniczek jak budę dla psa, a do tego kurniczka wkładamy kurę, no chociażby z tej grupy ozdobnych są tak zwane olbrzymie kury, typu chociażby brahma albo kochiny, które ważą nawet 10 kg, wzrostu osiągają około 80 cm, no i to może być problem utrzymywania jej przez całe życie w takiej budzie. Stąd też ważne jest, żeby dostosować wielkość tego kurnika do ptaków, albo ptaki do wielkości kurnika. Wszystko zależy, co mamy. Bo takim jeszcze właśnie elementem uzupełniającym tego kurnika może być to okienko wlotowe, czyli na przykład zimą, kiedy nie chcemy otwierać w zupełności drzwi i mocno wietrzyć tam w środku, to możemy uchylać im takie okienko wlotowe. One będą mogły wychodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić, kiedy będą tylko chciały. I to też jest taki element ich ewentualnie wyboru, tak? Chcą czy nie chcą.
0: Czy inne zwierzęta domowe, w sensie ptaki domowe, jak kaczki czy perliczki, tak, czy możemy powiedzieć, że to są zupełnie różne gatunki, bardzo różnią się od tych kur, o których rozmawiałyśmy?
1: Myślę, że tak. Jednym z tych, o których Pani przed chwilą wspomniała, czyli perlice, są zupełnie indywidualistkami. One są raczej ptakiem stadnym, bardzo krzykliwym, stąd coraz chyba rzadziej spotykane są również w takich gospodarstwach wiejskich, gdzieś na wsi. To wynika z tego, że są bardzo krzykliwe, najczęściej z tego, że są bardzo krzykliwe, chociaż dostarczają bardzo wartościowego materiału w postaci zarówno jaj, jak i ewentualnie mięsa, tak? Ale gdzieś, znaczy to też wynika z tego, że nie są w stanie wyprodukować tych jaj tyle jak kura, czyli ta opłacalność jest nieco niższa, stąd nie posiadamy aż takiej dużej populacji tych ptaków w naszym kraju, jest to jakaś tam jednak nisza. No i podobnie ma się to, chociaż gęsi obecnie, czy kaczek, to może w gospodarstwach takich na wsiach spotykamy coraz więcej, szczególnie tych kaczek piżmowych, czy Pekin. One charakteryzują się bardzo dobrej jakości mięsem, więc faktycznie pojawia się tego coraz więcej. No a gęsi to taki obecnie nowy rynek i następuje ogromna promocja na mięso gęsie w naszym kraju również, chociaż na chwilę obecną większość tego mięsa i ten produkt trafia jednak do krajów zachodnich, jednak idzie na zachód. Kaczka czy gęś jest ptakiem jednak związanym silniej ze środowiskiem wodnym, no i to wymaga nieco innych przestrzeni, nieco innego żywienia. No można powiedzieć, że w tych gospodarstwach na wsiach to kaczka i gęś jest tym ptakiem, który nieco bardziej brudzi, a obserwujemy też ten trend taki wiejski, kiedy coraz częściej te ogródki na wsiach są coraz bardziej wygładzone, kiedy pojawiają się trawniczki. No i nie chcemy, żeby tam, jakby gospodarze nie bardzo chcą, żeby tam po tych trawnikach i przy tych klombach z roślinami coś grzebało, wydziobywało i jeszcze dodatkowo się załatwiało. No niestety kaczka i gęś jest tym takim związanym silnie z tym środowiskiem wodnym, no i nieco bardziej brudzi. W związku z powyższym ich spotykamy nieco mniej. Natomiast jeśli mamy dostęp i gdzieś w pobliżu naszego gospodarstwa znajduje się staw, jest to super element uatrakcyjniający. Bardzo często w takich gospodarstwach pojawiają się w połączeniu z tymi kaczkami, takimi, które możemy ewentualnie później skonsumować na obiad. Pojawiają się też te ozdobne typu mandarynki, karolinki czy różnego rodzaju gęsi, tak zwane, no możemy je nazywać dzikimi w tym wypadku, bo gęsi bernikle, czy kazarki, czy mnóstwo innych, no to raczej nie są ptaki przeznaczone do konsumpcji, raczej do tego, żeby urozmaicić i uatrakcyjnić nasze okolice naszego podwórka.
0: Rozumiem, że dobrostan tych kaczek, perliczek, gęsi jest trochę inny, więc pewnie na temat tych zwierząt być może porozmawiamy innym razem.
1: Troszeczkę się na pewno różni.
0: Dziękuję serdecznie za tę miłą rozmowę.
1: Ja również bardzo ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy, powiedzmy, zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu. I rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, te, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, wtedy, na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak, mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze, w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nie ładnie rośnie na glebach zasobniejszych. Wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty. Zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych...
0: A, tutaj jest taka bardziej...
1: Fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? Mhm. No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały
0: pani rację,
2: koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: To bardzo cenna.
2: Tak? Bardzo cenna, pani Aldo. No nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no, jest dopuszczone, prawda? No, bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie.
1: Wiadomo, jakie są datki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego, musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat, tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie lubi nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. Mhm. No oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Mhm. Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
1: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
0: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
0: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy tak naprawdę, to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy to dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system kurzynowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. Mhm. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę, ma kolejne pytanie.
0: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście,
0: bo mieliśmy orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
1: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
0: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
1: Powiem tak, to niekoniecznie.
0: Niekoniecznie?
1: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
0: warstwy, inne warstwy, tak.
1: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny? Bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę...
0: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko tam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak.
1: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
1: taką,
2: że...
1: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
0: w lesie,
1: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
0: są tam szkodniki.
1: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
0: Tak, żeby się pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją nakryć na złość, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
1: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
0: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
0: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam. Gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
0: No, mm-hmm. bo to też jest tak, węgiel brunatny.
1: To jest troszeczkę starszy.
0: Starszy torf, tak.
1: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
0: Nie,
1: tak
0: jak raczej nie.
1: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
0: Tak, bo węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Piecu potrzebowaliśmy.
0: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
1: Torfem też można palić.
0: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
0: Nie no, wody
2: i
0: to
2: maź
0: już w ogóle,
2: taka.
0: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak,
0: mamy.
2: Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
0: O właśnie.
1: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, to w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
0: Nie powinniśmy, tak. No,
1: z dodatkami.
0: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
1: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
1: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
0: Tak, bo są żywice. Mhm.
1: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więcej tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
0: Pani Rado, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
1: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
0: nie.
1: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
0: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
1: To chyba nam nie grozi taka zima.
0: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa,
0: tak,
1: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki, mhm, z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
0: Tak.
1: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
0: Prognozę pogody, tak.
1: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
0: Czy nam się uda, czy nie.
1: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba

0: I to jest dla roślin bardzo ciężkie do, tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny
1: No
0: potem widoczne
1: właśnie
0: na
1: tak.
0: pniach. To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy, bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zacząć, zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera. To one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło, ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20,
1: No i to
0: a
1: rozsadza.
0: tak, w
1: A w
0: pniu mamy
1: pniątka
0: już, w
1: to.
0: pniach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie. Które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także
1: Czyli
0: to też jest stres dla roślin.
1: pani Redono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich
0: Dokładnie, tylko że
1: warunkach,
0: się
1: szczególnie
0: wtedy,
1: w tych.
0: kiedy już. Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po, no w lutym,
1: W lutym, tak.
0: już słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać, to warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no żeby odbijały promienie słoneczne, tak, te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy, tak jak tu
1: No
2: pani.
1: przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj,
0: Dokładnie.
1: no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak,
0: To
2: bo
0: kiedyś.
2: stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldano.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
1: To już prawie
0: to
1: nie
0: już
1: było.
0: była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no, to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez
2: Odpoczynku.
0: przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno. No i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej u
1: Tak,
0: nas
1: bo
0: tutaj na
1: wrzesień był.
0: Dolnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to
0: Dokładnie.
1: już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No, u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł. No chociaż mówię, takim chyba największym stresem to był brak wody
1: Tak, to jest.
2: i chyba
0: wysokie
2: jest.
0: temperatury.
2: I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to
0: Więc
1: samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po

0: wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no, już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no, wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej
1: tak.
0: mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adamo, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, albo prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie, nie
1: trzeba. Bo znany jest i...
2: Tak.
1: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: Chyba ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem, nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to ale teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak, małą wirtualną.
1: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Dokładnie, na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie
1: właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Proszę Państwa, często w naszych wyborach kierujemy się modami, czy w zakupach sprzętu, czy ciuchów, czy innych akcesoriów, którymi się otaczam.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Czy powinniśmy to samo robić, jeśli chodzi o diety? Modne dzisiaj diety takie, które wykluczają nam grupy produktów, czy dieta ketogenna. Święta Hildegarda zachęca nas do spożywania orkiszu, właśnie węglowodanów złożonych też w postaci warzyw. Czyli jest to, można powiedzieć, dieta owocowo-warzywno-orkiszowa. I czy to jest dobra dieta dla nas? Czy to jest optymalna dieta dla nas? Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy.
2: Pani doktor, a jak z tymi węglowodanami? Jeszcze wróćmy na chwilę i z błonnikiem. Niektórzy mówią, że jemy że dobrze jeść pełnoziarniste zboża, znaczy przetwory. Inni, że raczej oczyszczone już troszeczkę, bo mamy tak dysfunkcyjne przewody pokarmowe, że nie jesteśmy w stanie i tak strawić i przyswoić. Jak tutaj pani doktor do tego podchodzi w swojej pracy? Gdzie ten złoty środek jest?
3: To jest takie, że ma się chore jelita, to nadmiar błonnika nierozpuszczalnego będzie zawsze drażniący i pogłębiający problem. Wystąpią skurcze, bóle, prawda, kolki i to nie jest przyjemne doznanie na pewno dla żadnego z dotkniętych tą dolegliwością i wtedy lepiej ilość błonnika rozłożyć, prawda, w czasie, nie na raz dużą ilość. Tak na przykład się dawało siemię lniane, załóżmy, prawda, babkę płysznik, żeby wystymulować, prawda, ten ruch motorykę jelita i żeby uzyskać wypróżnienie. Natomiast rozłożenie tego w czasie jest bardziej pomocne i jeżeli mamy do czynienia z pieczywem na przykład gruboziarnistym, to jest przesada. To jest tak, im więcej ziaren w tym pieczywie, to podobno tym lepiej bogato. Natomiast to tym więcej kłopotu. Taka jest prawda. I jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo chory, to białe pieczywo, jeżeli mówimy o pieczywie, ale musi być czerstwe, prawda? Czyli przynajmniej jednodniowe, to jest lepiej strawialne, zdecydowanie, tak to wygląda. Natomiast też w jakiej postaci, bo węglowodany to jest pieczywo, prawda? To są też różnego rodzaju fasolki. Wiadomo, że fasole należą do tych trudniejszych do strawienia elementów, to my możemy wykorzystać, żeby lepiej trawić, zioła przyprawowe, do których sztandarowo należy majeranek i czomber, z tym, że jeżeli chodzi o czomber, dajmy go na samym końcu. Tak samo kmin, kminek, kumin, to tak samo. Należy, jeżeli ktoś nie lubi tych ziarenek, to dobrze to zmielić, tak jak pieprz, prawda? To wtedy jest akceptowane i z czymś kwaśnym, na przykład fasolki są lepiej tolerowane, wchłaniane, dlatego można właśnie ten sok dać, może też sos winegre, dlatego z majonezem, który też ma ten element, do sałatek się dodaje, prawda, klasyczny jest ryż, warzywa i tam czerwona fasolka, to odrobina majonezu, który ma ten swój kwasek, tak samo, też jest pomocna oczywiście, ale najbardziej wpasowuje się, jeżeli to jest możliwe, sos na przykład pomidorowy, prawda, tak, on tak samo ułatwia trawienie mięsa, dlatego sos typu bolognese jest dość popularny i lubiany, tylko że w naszym wypadku my mamy często rozgotowane straszliwie makarony, a Francuzi robią te makarony al dente, też z pszenicy durum i jakby leciutko tylko posmarują ten makaron i w zasadzie więcej tam jest pszenicy tej durum niż tego sosu, prawda? Dlatego to, co my usiłujemy naśladować, to jest, czasem nam nie wychodzi, mówi się, że no niby te same składniki, wszystko zrobione, ale nie smakuje tak. Inne powietrze, inna woda, ale to jest to, że jest inna na przykład pszenica używana, prawda, do tego celu. Jeżeli chodzi o te ilości, to tak łatwo nam to określić. Instytut Żywności i Żywienia jest taką wiodącą instytucją, która te normy bada, prawda, jest prawda, tak samo jak mamy wzornictwo ubrań, bo się mierzy co jakiś czas Polaków, prawda, żeby wiadomo było, jaki rozmiar jest, z jakim rozmiarem i teraz rozmiar średni to kiedyś był rozmiar duży, ale nam tylko poprawia to, można powiedzieć, humor, że kupujemy sobie M-kę, a nie XL na przykład, prawda, albo L. Także te normy są też zmienne i my w odróżnieniu od Rosjan, którzy są naszymi najbliższymi, można powiedzieć, krewnymi, jeżeli chodzi o sposób żywienia, to Oni potrafią z więcej takich trudno dostępnych, gruboziarnistych rzeczy zjeść. Ale ja pamiętam opowiadanie jednej z Ukrainy, która mówiła, że jak oni pieką chleb żytni i nie mają, mają mało czasu, to używają octu. Mhm. I octem zaprawiają ziarno, zanim potem z tego będą robili chleb. Prawda? Mhm. A też jest kwas, prawda? Żeby ten kwas witrynowy był rozłożony, żeby było przyspieszone, żeby możliwe było wchłanianie w ogóle wielu rzeczy. To jest tak samo, jak mamy na przykład surowe białka, bo to niektórzy śpiewacy piją surowe żółtka, to oni potem mają też objawy zaburzeń wchłaniania, bo ta awidyna w surowym białku też nam blokuje wchłanianie substancji istotnych dla nas bardzo. Mhm.
2: Pani doktor, to powiedzmy jeszcze, ile porcji warzyw, owoców, właśnie jakie proporcje między ilością owoców i warzyw, no, czy tą fasolkę codziennie można jeść, czy też są jakieś ograniczenia? Bo jest to jednak ciężkostrawny produkt.
3: Tak, jeżeli fasolka ziarnista, no to gdzieś do 4 razy w tygodniu i to dobrze jest połączyć z kaszami, to będziemy troszkę w takim klimacie Kuby, czyli ryż z fasolą. I to jest kompletne białko, tylko bierzemy pod uwagę objętości ugotowane, czyli mamy szklankę, 1,5 szklanki na przykład ryżu albo innego zboża i 0,5 szklanki, to tak 3/4 szklanki, czyli proporcja jest 1 do 2, 1 do 3. Zawsze więcej jest kaszy, prawda, niż tych strączkowych. I to jest pełne białko, do którego zawsze można dodać warzywa, przyprawy, pestki różnego rodzaju, prawda, jako wzbogacenie. I to powinno być spożyte w jednym posiłku, jeżeli chcemy z tego mieć kompletne białko. Natomiast, że fasolkę jemy rano, prawda, a ryż zjemy wieczorem, no to one się nie spotkają w jednym posiłku, więc to jakby zubaża nasze możliwości, jeżeli chodzi o jedzenie. I warzyw powinniśmy używać mniej więcej 4 do 6 szklanek. Mówię o surowych warzywach, nie bierzemy pod uwagę liściaste, tak jak sałata, bo to jest zupełnie inna ilość, bo liście sałaty mogą być pojedyncze. Możemy też jeść dużo sałaty, ale zawsze dobrze była sosem winegry i sałatę też możemy na ciepło, czyli może być porwana, najlepiej jak się sałatę rwie, bo ona wtedy tak nie traci witaminy C między innymi. Ale żeby ona była wymieszana troszeczkę z sosem winegry, tak dobrze, czyli wkładamy nasze łapki, nie tylko polewamy, tak żeby wetrzeć, zrobić taki masaż w sałacie, to wtedy jesteśmy pewni, że jeżeli tam są były jakieś zanieczyszczenia, które nam się nie udało usunąć, że to jakby zakonserwuje, poprawi biologiczną wartość, jeżeli chodzi o sałatę. Czyli tak 4-6 tych szklanek to nie byłoby dużo, ale przecież po ugotowaniu to objętość warzyw bardzo się zmniejsza, prawda? I dobrze, żeby były warzywa mieszane, ale jeżeli ktoś jest chory, słaby, to surówki może niekoniecznie. Jeżeli ktoś jest wyziębiony bardzo i ma aż zespół reno, no to surówki w ogóle nie wchodzą w grę pod uwagę. I zawsze możemy te warzywa dusić, gotować na bulionach warzywnych, bulionach rybnych albo bulionach mięsnych, że możemy dodawać do tego alkohol, który jakby nie jest przeszkodą i też właśnie jako formę bulionu to może być. Możemy to wszystko nasmarować olejem, prawda, żeby wydobyć w tłuszczach rozpuszczalne witaminy, jak również możemy tworzyć emulsję, prawda, czyli mamy tłuszcz zwierzęcy z tłuszczem roślin połączone, no klasycznie to jest majonez, prawda, bo mamy jajko, prawda? I tłuszcz rośliny są połączone i to jest łatwiej strawialne, prawda? Zdecydowanie. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o orzechy pestki, to mniej więcej 3 łyżki dziennie, nie więcej. No są ludzie, którzy są uczuleni bardzo, to raczej wtedy nie mogą tych pestek jeść. To wcale jest niemała ilość ludzi i to muszą być te pestki namoczone. Ale też mogą być namoczone w czasie takiego procesu, jakim jest gotowanie. Często jest na przykład mięso duszone z jakimiś tam orzechami, pestkami i tak dalej. Albo mamy na przykład pieczone, klasycznie to jest piernik. Prawda? I piernik nie lubimy, żeby on, nie częstujemy się nim w lecie, bo on bardzo rozgrzewa. Ale te pestki namoczone w wilgotnym cieście, prawda, orzechy, to one w czasie tego pieczenia zmieniają swoją strukturę, zmieniają swoją miękkość i dają się zjeść bardzo, bardzo łatwo. Bardzo popularną taką rzeczą są sosy orzechowe, robione na przykład z orzecha ziemnego. Tu jest pewna, to jest najczęściej uczulający orzech w ogóle. Generalnie tak. W zasadzie to nie orzech, to jest fasolka, bo to rośnie pod ziemią. I klasycznie w Stanach na przykład jest sprzedawane z takich kotłów, które są podgrzewane, one są gotowane razem w tej skorupce i potem to się chochelką taką odsedza, daje się takie tutki papierowe i to się zjada. Lecznicza jest ta część brązowa, tutaj prawda, staramy się ją utrzymać, jeżeli mamy mieć lecznicze właściwości, jeżeli chodzi o orzechów ziemnych. I one czasem tracą w czasie tego gotowania te walory alergizujące. Mhm. To jest tak samo jak jabłko gotujemy, prawda, to ono traci te parametry alergizujące, ale nie u wszystkich, mhm. prawda, to zależy. Ale zakładamy, że jest osoba, która toleruje masło to orzechowe, to dodajemy do tego gorącej wody, tak żeby uzyskać konsystencję śmietany. Podobnie robimy, jak gipsujemy, chcemy gwóźdź na jakiś tam obrazek zamocować w ścianie, to ten gips nam bardzo szybko gęstnieje, prawda? Więc dolewamy znowu wodę, mieszamy, za chwilę znowu nam gęstnieje, więc musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy nie jest cieknący i lejący, ale że to jest taka plastyczna masa. Konsystencja, mhm. masa, gdzie wtedy gwóźdź nam się, prawda, jakoś tam zakotwiczy. I po wyschnięciu możemy na tym zawieszać obrazki. Natomiast jeżeli chcemy mieć sos orzechowy, to jest bardzo ciekawe, raz żeby to sprawdzić. Bierze się na przykład łyżkę tego orzecha w postaci masła orzechowego i dolewa się gorącą wodę z kubeczka, którym wiemy, gdzie ile tej wody było. Zobaczycie, ile wody jest potrzebne, żeby zrobić taką konsystencję trwałą, która jest gęsta, tak jak gęsta śmietana albo jogurt. A to jest na przykład pochłanianie soków, żeby nasze ciało wchłania soki trawienne i pozbawia naszego ciała trawienia. A jeżeli to jest osoba, która ma brak soków trawiennych, no to ona wszystkie te płynne substancje, które mają pomóc trawieniu, wchłonie właśnie przez w obszar tego orzeszka i wtedy nie jest musi być ciężko strawny. Zalega, nie może nim dalej iść, bo wszystkich naszych pomocników wykosiliśmy i umieściliśmy właśnie w tej masie orzechowej całej.
2: No tak, z orzeszkami trzeba jeszcze uważać, bo mówi się, że są bardzo obciążone pleśniami, tak? Aflatoksyny dosyć dużo.
3: Tak. Jeżeli chodzi o aflatoksyny w orzechach, to możemy sobie też poradzić, bo człowiek sobie rozwiązuje rzeczy, jak bardzo coś lubi, to znajdzie jakiś sposób. To jest na przykład tak, że pokrapiamy to sokiem z cytryny i zostawiamy na 5 do 10 minut. Można potem to zalać wodą, ale to bardzo skutecznie ten czynnik toksyczny niszczy, tak.
2: Mm-hmm. Ale już w jakiejś pleśni, którą widzimy chociażby na ananasie czy na dżemie, już nie jesteśmy.
3: To się tego podbi. W ogóle jak już mamy dżem i na górze jest troszkę pleśni, to wszystko jest do wyrzucenia. Ponieważ to wszystko dyfunduje do całego tego, do całej tej objętości, się nie da tego zjeść. Nie da się usunąć.
2: No właśnie, pani doktor, tu już wielokrotnie wspominała pani o mikroelementach, witaminach, ale może jeszcze tutaj dla widzów podsumujemy. Tak naprawdę z jakimi niedoborami współcześnie i tutaj w naszych szerokościach geograficznych się konfrontujemy? Czego zazwyczaj nam brakuje i jakby na co się powinniśmy uwrażliwić?
3: To znaczy z takich tych makropierwiastków, prawda, no to magnez najczęściej, co ma konsekwencje systemu nerwowego, kardiologiczne konsekwencje, nerwowość, nadaktywność i bóle, prawda, bo kurcze mhm. różnego rodzaju i też napady tężyczki. Niektórzy naprawdę, zanim postawione jest rozpoznanie tężyczki, to bardzo się nacierpią. W tym są kierowane leczenie psychiatryczne, bo tak to też będzie wyglądało. U ludzi, którzy są przewlekle leczeni na przeciwpadaczkowo, a to jest spora grupa ludzi, to możemy się spodziewać tego, że będą mieć niedobór sodu. Więc to jest pierwiastek, który musi być kontrolowany. Im dłużej to jest wprowadzone, to tego pilnujemy. I mamy zubożenie, jeżeli chodzi o kwas foliowy. Zresztą brak kwasu foliowego czasem może sam dawać obraz padaczki i uzupełnienie tego kwasem foliowym jest leczącym te napady. Ja parę dni temu miałam taką sytuację, że przeprowadzono do mnie dziewczynkę, która ma w tej chwili około 4 lat, urodziła się w Anglii i jak miała 1,5 miesiąca, ona tak troszkę inaczej wyglądała niż normalne dzieci, ale rodzina uznała, że widocznie do któregoś z przodków jest podobna. I nagle u dziecka karmionego piersią zaczęły się pojawiać skurcze, tak jakby mrugała okiem, drgawki takie, więc od razu trafiła na neurologię, dzięki temu, że wsparła to położna, która odwiedzała ich na patronażu. Przebadane dziecko i nieprawidłowy zapis EEG. I to, czego u nas się nie robi, to dali ogromne dawki witamin B, zwłaszcza kwasu foliowego. Ja byłam bardzo zdziwiona, że oni tak to potraktowali. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku tygodniach takiej kuracji te objawy ustąpiły kompletnie i napady padaczkowe ustąpiły zupełnie. To dziecko nie ma żadnych objawów padaczkowych. Natomiast w miarę jak było obserwowane, okazało się, że ona ma wadę genetyczną, którą odziedziczyło w dużej mierze po ojcu, który też miał nieprawidłowy układ, ale to nie jest żadna choroba konkretna, tylko to są zmiany na poszczególnych chromosomach, które razem spowodowały to, że to dziecko nie było w stanie się obracać, podnosić główki, raczkować, nie było w stanie chodzić. Miało 3 latka i żadna z tych czynności nie mogła być prawidłowa. I okazało się, że jest metoda, ja jej nie poznałam jeszcze, ale mnie to bardzo zainteresowało, że jeżeli się spionizowało to dziecko i ucisnęło się w odpowiednich punktach, w tym przy stawach biodrowych, to dziecko, bo zawsze się uważa tak, że jeżeli nie ma tego efektu na początku, że chodzi, czołga się i tak dalej, to nie będzie mogło chodzić, bo to jest etap przygotowania, to okazało się, że dziecko po tej pionizacji, po naciśnięciu w odpowiednich punktach, proszę Państwa, ruszyło do przodu i chodzi. Więc to było dla mnie takie zdumienie, człowiek się uczy całe życie. Ja o tym mówię dlatego, bo może ta informacja się komuś przyda. W Warszawie jest specjalista, kto się tym zajmuje. I w Płocku jest też taka cała grupa, ośrodek rehabilitacyjny, który tą metodę wprowadził, żeby można było zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami mięśniowymi też pomóc ludziom. Natomiast dziecko to nie mówi, a mowa to też są mięśnie, prawda? Więc czasem zaburzenia mowy też są z tym związane. Ale z alergią język też jest związany, bo jeżeli jest obrzęknięty, jest jak kołek, jest obrzęknięty, jest ciężki, to trudno mówić płynnie, tylko mówi się bełkotliwie. Prawda? W ogóle coś trudno formułować.
2: Czy jeszcze jakieś, pani doktor, takie mikroelementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
3: Magnez, wapń, bo to są raczej makroelementy. Makro, cynk, tak. Prawda? Bo to są te, bez cynku na przykład nie ma rozwoju płciowego. I dziecko 12-14-letnie wygląda, jakby miało 7 lat. Nie ma możliwości rozwinięcia długorzędowych cech płciowych w ogóle, co prokreacja w ogóle jest niemożliwa. I to odkryli Anglicy jeszcze w czasie, kiedy byli zawiadowali Egiptem. I tam między innymi w ich glebie brakuje cynku, dlatego jak to zostało odkryte, to się kolejki rodziców z takimi dziećmi niewyrośniętymi, a które już miały kontrakty ślubne, słuchajcie, to było, bo oni takie mają porozumienia między rodzinami, no nie mogły być dokonane, no bo dziecko nie wyglądało na swój wiek, który ma biologiczny. Dlatego to jest takie ważne. Krzem, żelazo, o którym też mówiliśmy, tak. Prawda, że należy zwrócić uwagę. I w tej chwili jest na przykład dużo osób, które mają za dużo żelaza. Bo my mamy też za dużo go w diecie, proszę Państwa. Nadużywamy alkoholu. A wino na przykład sprzyja przyswajaniu większej ilości żelaza. I w związku z tym prowadzenie takiego pacjenta dietetycznie jest dość trudne, ale wraca się do metody takiej, która zresztą w medycynie stosowana była dawno, ale też zalecają święta Hildegarda, to są upusty krwi. Bo to dla nas jest najbardziej skuteczna metoda pozbawiania nadmiaru żelaza tą drogą. Tylko to jest ciekawe, jak święta Hildegarda bardzo precyzyjnie powiedziała skąd, kiedy, o jakim czasie i ile i w jaki sposób pozbawiać, prawda, nadmiaru krwi. I jest w tym duża racja, także u niektórych pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi to my możemy to zrobić. Słyszałam o takiej osobie, to chyba pani mi opowiadała, jak to ktoś był zatytułowiem i jak zupełnie inny charakter miała ta krew, bo to potem ci, którzy się zajmują takim upuszczaniem krwi, oglądają, jak się krew zajmuje już po upuście.
2: Tak.
3: Jak jest jej powierzchnia, jak wygląda skrzep i jak wygląda surowica. I to jest takie też badanie laboratoryjne, które nie wymaga żadnego przyrządu, a oko jest wystarczającym do powiedzenia wiele o tym, z jakim problemem mamy do czynienia.
2: A witaminy, pani doktor? Już wspomniana tutaj witamina C wielokrotnie pojawiła się.
3: Chodzi o to, że te objawy są, znaczy te niedobory są tak powszechne. Drugą to jest kwas foliowy, witamina D, prawda, tego należy pilnować i w ogóle nasze społeczeństwo jest bardzo nerwowe, ale też między innymi dlatego, że dużo czasu spędza z komputerem. I zużywana jest niezwykle witamina B2, to jest taka, która daje barwę i zapach się czuje, prawda, jak ktoś bierze witaminę B, bo pachnie bardzo intensywnie. I ten zapach też nie jest tolerowany przez komary, więc jak ktoś przychodzi taki sezon komarowy, prawda, albo że latają błonkoskrzydły, to zwiększona podaż witamin B jest bardzo pożyteczna, żeby troszkę odstraszać. Drugim takim czynnikiem jest na przykład kwas, ten olej sezamowy. Ale witamina B2 jest niezbędna do regeneracji siatkówki. Jeżeli ktoś spędza czas przed komputerem cały czas, a tam jest drganie bardzo obrazu, dlatego też może mieć napad padaczki. I kwas foliowy też jest tutaj bardzo ważny w takich padaczkach od komputera zależnych. bo rozdzielczość naszego oka jest inna niż innych sprzętów. Ja przez przypadek kiedyś miałam taką sytuację, że chciałam kupić bilet do Warszawy, ale napisanym, że nie mogę tego kupić sypialnego. Teraz już nie ma sypialnych pociągów do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy. Natomiast było napisane, że za krótka odległość się nie sprzedaje biletów na sypialny. Pomyślałam sobie, że tak jest kuriozum, więc postanowiłam zrobić zdjęcie tego. I mój tablet uchwycił to drżenie i widziałam, jak to płynie wszystko. Prawda? Czyli nasze oko nie ma takiej rozdzielczości, ale szkody ma z tym związane. Mhm.
2: Dziękuję. Pani doktor, jeszcze żeby może zamknąć temat diety, powiedzmy troszkę o tłuszczach. Bo też różne tutaj są mody. Raz mówi się, że olej kokosowy, czyli teraz taki powszechny. Jedni są zwolennikami masła klarowanego, inni olejów roślinnych. Jak to jest, które możemy spożywać na zimno, które możemy, na których możemy przyrządzać potrawy? Co pani doktor zaleca swoim pacjentom?
3: To takim uniwersalnym tłuszczem jest masło klarowane i smalec. I to wcale nie jest tylko kwestia ilości, w jakiej temperaturze tego używamy. Mhm. Mieliśmy te oleje takie jak olej lniany, to taki u nas używany. To nazywany jest zresztą tak samo jak olej rzepakowy, bo to oliwa północy. Mamy w innych warunkach, oliwki u nas nie rosną, przez wiele wieków to może nie było dostarczane, ale to są dobre oleje, które są do namaczania albo do, bo zresztą w gotowaniu my nie przekraczamy 100 stopni. Mhm. W pieczeniu jest to zupełnie inaczej wygląda. I oczywiście tłoczone na zimno są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Składy tłuszczów też można badać, bo są specjalne testy, jakie proporcje tłuszczów są dla naszego ciała potrzebne, bo inne zapotrzebowanie ma na przykład na tłuszcze osoba, która ma grupę A, ponieważ jest to osoba, która też gorzej trawi białka zwierzęce, a w których też mamy tłuszcze, prawda? Mhm. Czyli jakby z takiego logicznego to wywodu wynika, że tłuszcze troszeczkę muszą być obecne w naszej diecie, między innymi, że bez tłuszczu będziemy mieć murowaną kamicę dróg żółciowych, bo musi być bodziec taki, który powoduje, że żółć spływa, a tym bodźcem jest przede wszystkim jest tłuszcz spożywczy. Smalec i olej kokosowy to są te tłuszcze, które nie ulegają utlenianiu tak łatwo, prawda? Czyli z tego tytułu też mogą być w żywieniu i mogą być używane zewnętrznie do lekarstw. I kiedyś zresztą smalec, a później jak nam ten dostęp do kokosów się poprawił, mamy kokosy też w Polsce, no to z tych względów farmakologicznych, tak samo to się nie psuje tak łatwo i mamy zdolności takie, że jako rozpuszczalnik też jest bardzo dobry. Połączenie oleju razem z masłem w tym samym momencie, czyli na przykład możemy użyć olej ryżowy, który ma wysoką temperaturę i nie pali się tak łatwo, to jest bardzo dobre. Jeżeli coś się nam nie pali, to jest zdecydowanie lepszym produktem niż olej, który bardzo szybko już się przybiera, ma inny zapach, to znaczy, że się tworzą związki toksyczne, które nie są nam potrzebne, są te związki Maillarda między innymi.
2: Czy dużo tego tłuszczu w diecie powinno być?
3: Dużo nie, to zależy od tego. Ci, którzy mają grupę A, to takie minimum to jest łyżka, czyli 15 ml na dobę. A jeżeli ktoś ma, bo są tacy ludzie, którzy po zapaleniu trzustki mają ogromne kłopoty z przyswajaniem tłuszczów, a te tłuszcze są im z kolei potrzebne, to wtedy wykorzystujemy drogę przezskórną. Na przykład, prawda? Albo te maceraty olejowe, bo wtedy ten tłuszcz w mięsie albo w warzywach, już nie polewany na zewnątrz, jest akceptowany przez nasze ciało i dobrze wtedy, jeżeli ktoś już naprawdę trzustkę ma bardzo uszkodzoną, no to jest dodatek enzymów trzustkowych, prawda? Które nam ułatwiają trawienie. I między innymi wygląd stolca takiego, jak mamy kłopoty z trawieniem tłuszczów, się mówi, że to jest taki tłuszczowy stolec, to klasycznie jest celiaki, że to jest duża kupa. Wszyscy się dziwią, gdzie w człowieku tyle się to mogło zmieścić. Trudno to spuścić, bo się unosi. Widać czasem śluz. Jest lepki, czyli trudno spuścić nawet, trzeba zawsze tą muszlę domyć. I widać tłuszcz po prostu w nocniczku. Na przykład jak tam badamy stolec dziecka, to widać ewidentnie, że jest tłuszcz, że te ścianki naczynia nocnego są posmarowane jakby olejem.
2: Czyli trzy pajdy chleba z masłem to już będzie za dużo?
3: No to dla tych, dla przeciętnego człowieka, dorosłego, prawiającego sport, bo to jeszcze jest inaczej dla mieszczucha, który siedzi cały czas 22 godziny, tylko dwie sobie zostawia na sen, no to będzie za dużo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym odcinku naszej serii z Hildegardą Cztery pory roku. I dzisiaj kolejny raz gościem moim Ania, która opowie Państwu, w zasadzie dokończymy, Aniu, temat oczyszczania. Bardzo pojemny temat, nie chciałyśmy go potraktować tak po macoszemu, bo to jest kluczowe, to jest taki pierwszy krok do zdrowienia. Jeżeli ten krok nie będzie dobrze wykonany, to trudno będzie nam tą równowagę i poprawę zdrowia szybko uzyskać. I dzisiaj, tak jak zapowiadałam, chcemy zająć się też oczyszczaniem takich dużych naszych i ważnych organów, jak wątroba, nerki, płuca, czyli cały układ oddechowy. I zapraszam Państwa właśnie do słuchania, jak to możemy zrobić. Czyli Aniu, tutaj wątroba, tak przeciążona współcześnie, prawda? Ona musi się trudzić, te nasze toksyny przerabiać, usuwać. I to jest, myślę, że taki główny, jeden z głównych organów detoksykacyjnych, tak samo jak nerki, prawda? Tak. Czyli porozmawiałyśmy o pasożytach, o jelitach, o tym, że to jest ważne, ale wątroba i nerki równie ważne, prawda? Więc powiedz bardzo mi, jakie tu zioła, jakie specyfiki, jakie ty masz doświadczenie ze skutecznymi terapiami właśnie detoksu tych narządów.
1: Witam Państwa serdecznie, witam Cię, Jolu. Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie do studia i możliwość podzielenia się swoją wiedzą, ale również doświadczeniem z Państwem, ponieważ pewne rzeczy możemy po prostu zrobić sami w domu. Mm-hmm. Nie wszystkie metody detoksykacji naszego ciała są możliwe do wykonania w domu, zwłaszcza u osób, które są obciążone toksynami, ale przyjmują też dużo leków lub też mają choroby wielonarządowe, choroby autoimmunologiczne, których jest w tej chwili bardzo dużo.
0: I coraz więcej.
1: Coraz więcej. I one generują nam tak naprawdę skomplikowane stany chorób z autoagresji, chorób degeneracyjnych. My na to mówimy cywilizacyjne i szukamy na to rozwiązania, a rozwiązanie tak trudne albo tak proste. Właśnie zaczynamy od detoksykacji. Mhm. Mówiłyśmy już o detoksykacji żołądka, jelit, a dzisiaj porozmawiamy sobie o wątrobie. Wątroba dorosłego człowieka to jest bardzo duży narząd, ukrwiony. W kontekście medycyny tradycyjnej ona odpowiada za krew, naczynia krwionośne, co też bardzo podkreślała w swoich pracach dotyczących medycyny święta Hildegarda. W ciągu jednej minuty wątroba przetacza, oczyszcza około 1,7 litra krwi, więc przerób jest niesamowity. Ale jest takim też organem, w którym bardzo sobie lubią mieszkać toksyny i pasożyty. Na przykład przywry, ludzka, kocia, psia. Tak, kocia, psia również może sobie zamieszkać w naszej wątrobie, ale także motylica wątrobowa, Fasciola hepatica. Osobiście niestety widziałam na pierwszym roku studiów na Akademii Medycznej, widziałam wątrobę człowieka, który, uwaga, w XXI wieku umarł z powodu zanieczyszczenia pasożytami. Właśnie wątrobę zjadła motylica wątrobowa. Mm-hmm. To jest po prostu przerażający stan. Nie rozumiem, dlaczego o tym się w tej chwili nie mówi. Wątroba odpowiada również za wzrok. Jeżeli macie Państwo problem ze wzrokiem, Hildegarda dużo czasu, dużo uwagi poświęca właśnie temu narządowi, który jest dla nas taki cenny, prawda? Czyli wzrok, czyli nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie bliskich, przestrzeni, przyrody, która nas otacza. Więc ten wzrok, czyli ta jasność wzroku, z czym mamy ogromne kłopoty, jest bardzo ważna.
0: I teraz, ale też, Aniu, jeżeli psuje się ten wzrok jakoś tak nieproporcjonalnie do uciekającego czasu, to jest dla nas też wskazówka, że może coś z wątrobą się
1: może
0: dzieje,
1: może coś,
0: prawda?
1: Z wątrobą, bądź też na przykład zablokowany jest metabolizm naszych mięśni. To też jest harmonijnie związane właśnie z pracą wątroby. Praca hormonów regeneracyjnych, to też wątroba. Mhm. Wątroba odpoczywa w nocy. ale też pewne funkcje naprawcze dla naszego ciała, to właśnie powiemy, myślę, w odcinku związanych z regeneracją naszego ciała. Ta wątroba, ona musi odpocząć, musi się zregenerować i musi dla nas pięknie pracować. A jeżeli my jej utrudniamy, na przykład chociażby wprowadzeniem niewłaściwych smaków, wątroba kocha smak kwaśny i kocha smak gorzki. Smak gorzki stymuluje wydzielanie żółci. Bez odpowiedniej ilości żółci, tej dobrej żółci, nie wchłaniają nam się witaminy A, D, E, K. Nie ma wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
0: I już tworzymy niedobory.
1: Tak. Nie mamy również środowiska alkalicznego, tego właściwego środowiska w naszych jelitach. Czyli nie możemy dać, dojść do głosu naszej florze saprofitycznej z naszych jelit. I już zaczynają się nawarstwiać nam problemy zdrowotne. Czyli ta wątroba właściwie zawiaduje oczyszczaniem całego naszego ciała. Czym ją oczyszczać? No właśnie usunąć pasożyty. Mówiłyśmy o nalewce piołunowej, prawda? Tutaj nie mówimy o nalewce, która jest powszechnie znana, tak zwany absynt,
0: piołunówka, tak?
1: Piołunówka, no to to nie, absolutnie. I w ogóle nalewki nie powinny zawierać cukru, takiego białego cukru. One powinny być zupełnie w inny sposób dla naszego zdrowia przygotowane. I na przykład Towarzystwo Świętej Hildegardy, Polskie Towarzystwo Świętej Hildegardy, taką nalewkę nam daje i ona jest bezpieczna, ponieważ zioła są w sposób bezpieczny i prawidłowy zbierane.
0: Zgodnie z naturą jakby.
1: Tak, dokładnie. I z harmonijnym ruchem tej natury. Na przykład no w tej chwili to nie wyobrażam sobie na pozyskiwania takich ziół, prawda? Musi to być wszystko z rytmem przyrody. Poza tym,
0: żeby miało wysycenie substancją czynną, prawda?
1: Tak.
0: Bo czasami właśnie zielarze mówią, że można wcinać zioła, ale to jest tylko siano, bo tam nic nie ma.
1: No dokładnie.

0: No bo to jest główny atut, aktywnymi,
1: tak.
0: Prawda?
1: To
0: czyli
1: samo.
0: Zwracajmy uwagę, proszę Państwa, na jakość, na firmy, które rzeczywiście produkują dobrej jakości zioła.
1: Tu muszę to podkreślić, ponieważ jako farmaceutka ja ogromną uwagę przywiązuję właśnie do aktywności danej substancji czynnej. Jest bardzo dużo podróbek, tak samo jak i orkisz, o czym już żeśmy rozmawiały.
0: Tak.
1: Może być tylko z nazwy niestety orkiszem, natomiast z aktywności
0: niestety.
1: Wątpliwa jest jego jakość.
0: I wtedy się mówi, ach, nie działa. To
1: tak.
0: Takie sobie.
1: To zioło lecznictwo absolutnie nie działa i to tyle trzeba czekać. Nie,
0: tak.
1: nie, to trzeba tutaj szybciej zadziałać.
0: Mhm.
1: To działa, to naprawdę działa, tylko to musi być
0: jakość.
1: Zgodnie ze sztuką Bożą, czyli tą medycyną prawdziwą, medycyną, która nie oszukuje.
0: Mhm.
1: Ani siebie, ani przyrody, ani Pana Boga, tylko postępujmy po prostu rzetelnie i korzystajmy z tego, co jest dobre, sprawdzone. Oczywiście tutaj bardzo często też pacjenci mówią, a my potrzebujemy badań.
0: Mhm.
1: Drodzy Państwo, są badania. Są
0: tak.
1: badania. Są badania wykonane, badania naukowe na tych ziołach, które działają. Są receptury sprawdzone od lat, a dla mnie takimi badaniami, wręcz wskazówkami dostosowania tych ziół oczyszczających są współczesne choroby.
0: Mm-hmm.
1: I coraz młodsi pacjenci do mnie przychodzą.
0: Tak.
1: To są dla mnie badania.
0: Tak,
1: choroby serca, statystyki, układ krążenia, problemy z przewodem pokarmowym, problemy z wątrobą.
0: Mm-hmm.
1: Jak bardzo dużo ludzi ma z tym problemy.
0: Tak, ale wiesz, nawet... takie badania znam, które pokazują przewagę ziół właśnie nad tradycyjnymi lekami.
1: Tak.
0: Także już teraz nie pamiętam, ale chodziło chyba o jakieś właśnie o astmatyczne schorzenia, że właśnie zastosowano zioła i receptory, które mamy nie tylko w jamie ustnej, ale na całym ciele właśnie były stymulowane przez zioła zdecydowanie silniej niż klasyczne leki stosowane
1: tak.
0: w tym schorzeniu.
1: Zgadzam się. Przecież na przykład Galgant, proponowany, rekomendowany bardzo przez medycynę świętej Hildegardy, przez samą świętą Hildegardę, jest wpisany do farmakopei niemieckiej.
0: Niemieckiej, oczywiście.
1: Jest normalnie uznany jako lek. My też mamy bardzo dużo takich ziół, chociażby krwawnik, który oczyszcza właśnie wspomnianą krew. Cokolwiek.
0: Goi, prawda?
1: Tak. Zostało naruszone w naszym ciele, w naszych naczyniach krwionośnych wewnątrz bądź zewnątrz, no to właśnie krwawnik, Achillea millefolium. To jest właśnie to, co daje możliwość naprawy, prawda? Czyli nasze polskie zioło, które oczywiście powinno być też odpowiednio zebrane, żeby uzyskać jak najwięcej aktywnych składników, również oczyszcza i regeneruje wątrobę. Następnie dziewanna. Ona bardzo fajnie, jak jest połączona. Ja na kanale Bazy Zdrowia nagrałam też o tej roślinie bardzo obszerną informację wtedy, kiedy był czas na zbiory dziewanny, bo ona jest wtedy taka piękna, taka
0: piękna.
1: Okazała, ale samą swoją smukłą sylwetką i samym tym, jak ona wygląda w tej przyrodzie, to już nam daje informację, co będzie oczyszczała. Działa żółciotwórczo, żółciopędnie, czyli nie tylko wątrobę, ale trzustkę śledzione regeneruje w sposób wspaniały. Ułatwia przyswajanie witamin. Nie sposób tu nie powiedzieć o orkiszu, prawda? Który, jeszcze raz podkreślam, prawdziwym orkiszu. Prawdziwym orkiszu, który jest w 100% dla nas ludzi lekarstwem. Taka nawet monodieta orkiszowa, którą bardzo gorąco zalecam. Ja w ogóle jestem wielką zwolenniczką postów, ale nie takich postów, które
0: wycieńczających,
1: obciążających, bo na przykład są przeciwwskazania do postu. Jeżeli ciało człowieka jest aż tak bardzo obciążone, jeżeli jest depresyjne, jeżeli jest obciążone lekami, to nie możemy zastosować, od tak sobie wymyślimy sobie post. Absolutnie nie. Dlatego trzeba to ciało można powiedzieć, odżywić, prawda? Najpierw wzmocnić to orkisz, taka monodieta z orkiszu, mm-hmm. prawdziwego orkiszu, jest bardzo dobrym tutaj
0: detoksem.
1: Detoksem, oczywiście. No i ten rodanin.

0: Przy zagwarantowaniu jakby odżywienia komórce,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, mhm. Rodanit, który właściwie tylko w mleku matki i w prawdziwym orkiszu. Mhm. Niesamowita substancja, która detoksykuje, ale również wzmacnia, oczyszcza, mhm. ale jednocześnie daje możliwość przyswojenia tych witamin, które są zawarte w orkiszu, czyli napoje orkiszowe, mhm. odpowiednie picie wody i no cóż, woda właśnie działa oczyszczająco. Hildegarda mm-hmm. bardzo dużo mówi o krystalicznie czystej wodzie. Mm-hmm. My teraz, no ja wielką uwagę mm-hmm. przywiązuję do zaleceń. Moim pierwszym suplementare, czyli uzupełniam, prawda, to, czego w naszym ciele brakuje, to jest woda. Mm-hmm. Nam niestety wodę zapakowano w jakieś dziwne plastikowe butelki, pełne substancji bardzo obciążających nasze ciało i wprowadzających wiele toksyn, mm-hmm. toksyn hormonozależnych, mm-hmm. produkujących bałagan na poziomie hormonalnym. No to te przyprawy, te zioła, to są jakby zastępstwa hormonów naszych naturalnych w kuchni. Mm-hmm. To, co możemy zastosować jako przyprawę. Mm-hmm. No o galgancie już wspomniałam.
0: Tak.
1: Nie sposób tego pominąć. Mm-hmm. Lekarstwo, tak. zalegalizowane lekarstwo. Jeżeli chodzi o krew, no musimy powiedzieć na pewno o Bertramie. Mm-hmm. który czyści nasze naczynia krwionośne, również trzeba wspomnieć o wszewłodze. Mhm. Miód z wszewłogą to wspaniały korzeń rośliny, która rośnie również u nas w Sudetach, w Beskidach, mhm. w rejonach czystych i ona właśnie jest takim czyścikiem dla naszych naczyń krwionośnych. Mhm. Drodzy Państwo, ja bardzo też wielką uwagę przywiązuję do tak zwanego mikrokrążenia, mhm. bo tylko 25% naszych dużych żył, dużych tętnic, no to tu medycyna jeszcze może nam pomóc, medycyna tak. interwencyjna.
0: A w tych dystalnych częściach organizmu, no niestety, bańki czasami, żeby poruszyć.
1: Wspaniała metoda, tak, oczyszczająca, ale również przeciwbólowa.
0: Tak, tak.
1: Zobaczcie Państwo, teraz taka dolegliwość, fibromialgia, prawda? Zespół przewlekłego zmęczenia, permanentne bóle, przewlekłe stany zapalne, zakwaszenie ciała. Bańki są tutaj wspaniałą metodą
0: i
1: naprawczą.
0: I też pomagają organizmowi właśnie z tych międzykomórkowych przestrzeni usunąć ten nasz balast.
1: Tak, poprzez regenerację krwi.
0: Tak.
1: Poprzez aktywowanie tej krwi, tak. przyspieszenie regeneracji naczyń włosowatych. Mhm. W związku z tym to można zastosować w domu. Warto się pochylić nad tymi metodami mhm. i warto je przywrócić do łask.
0: Tak. Dyptam też wspomniałaś, prawda? Wszystkie, jak Hildegarda mówi,
1: o,
0: czyści
1: tak.
0: nasze naczynia.
1: Naczynia krwionośne.
0: Tak, czyli nasze rury przepycha, jak
1: tak,
0: to ona ładnie ujęła.
1: Ja tutaj powiem takie świadectwo, mhm. bo coraz częściej mamy problem z dostaniem się do lekarzy, specjalistów, zwłaszcza w tej chwili w takim ciekawym, mhm. ale trudnym czasie żyjemy. I ludziom po prostu krążenie odmawia posłuszeństwa. Noga puchnie, noga staje się czerwona, mhm. z wręcz ranami otwartymi. Mhm. To tutaj dyptam jest niesamowicie dla nas ważny. Właśnie krwawnik, dyptam, a w międzyczasie umiejętne indywidualne oczyszczenie z zalegających toksyn, odblokowanie przewodu pokarmowego mhm. i jednocześnie usprawnienie nerek pęcherza moczowego.
0: Właśnie, Aniu, i te nerki nam zostały. Powiedz, co z tymi nerkami? Czym możemy wspomóc? Jakimi ziołami? Hildegarda oczywiście tutaj mówi, to organy starości i znowu piołun. Nalewka piołunowa od maja do października, zdaje się, zaleca nam pić, żeby też te nerki, organy starości nasze wspierać, ale ogólnie pomagać całemu organizmowi.
1: Albo młodości.
0: Tak, albo młodości.
1: Przewrotnie, ponieważ nerki zaczynają wszystko i kończą też nasze życie. Mm-hmm. To od nich idzie sygnał do serca, kiedy przyjdzie czas zatrzymać. Dlatego nie tylko na starość, kiedy mm-hmm. nasze ciało więdnie, pochyla się, prawda? Garbi się. Mm-hmm. Jaka częsta w tej chwili przypadłość. Co robią młodzi ludzie? Jest jakaś w ogóle dziwna moda na odkryte kostki. Mhm. Tamtędy przebiegają właśnie przy kostkach, przy kręgosłupie. przepływy energetyczne tych narządów. Je trzeba ocieplać, wzmacniać, nawilżać, wspierać, a nie wychładzać.
0: Tak, czyli ucieka nam termicznie po prostu.
1: Tak. Jeżeli pijemy zimną wodę z plastikowych butelek o słabej jakości.
0: Mamy odkryte kostki, tak, i tu krótkie bluzeczki.
1: Oczywiście.
0: Też.
1: I gotowy problem zdrowotny. Mhm. Jak uczyłam się medycyny tradycyjnej, już dawno, dawno temu, to profesor mówi tak, o, no piękne dziewczyny w tej Polsce, no piękna młodzież, ale oni wszyscy chorzy będą, oni celulit będą mieli, oni zaraz będą tutaj do was przychodzili, więc kształćcie się, machał palcem i napominał, bo faktycznie od osłabionych nerek, o słabej esencji nerek, energii nerek, już biorą się pierwsze problemy. Jak to wzmacniać? Ocieplać. Stosować dobrą sól. My mamy piękną sól kłodawską w naszym kraju, prawda? Żeby solić w umiejętny sposób. Sól też ma, to jest kryształ. To jest kryształ, który umie ściągać, umie wiązać toksyny. Więc to nie jest prawda, że zatrzymuje wodę. Oczywiście każda przesada nie jest dobra. Nie możemy nagle odżywiać się solą. W umiejętny, harmonijny, systematyczny sposób szczypta soli do ciepłej wody, do dobrej jakości wody. Na przykład takiej wody, która zachowuje swój ujemny potencjał redox. Czyli to jest taka woda, która nawilża nasze ciało, nie obciąża nerek, tylko daje możliwość nawodnienia komórek, nawilżenia krwi jako tego podstawowego płynu naszego ciała.
0: A my bardzo możemy łatwo sprawdzić sobie tą ciepłotę, czyli tą energię naszych nerek, dotykając je po prostu, prawda?
1: Dotykając.
0: Bardzo wiele osób, które przyjeżdżają na postach, w ogóle te nerki jakby są niedocieplone,
1: oczywiście,
0: bo one są zimne.
1: Tak.
0: Czyli my powinniśmy
1: jest
0: mieć...
1: Jest nam zimno.
0: Tak, jest nam zimno, mieć tylko czubek nosa może czasami zimny i kolana, prawda?
1: Tak.
0: A wszystkie narządy powinny być ciepłe, tak jak żołądek.
1: Oczywiście.
0: I możemy dotknąć sobie nerki, zobaczyć, że one wielokrotnie u takich właśnie... osób, które mają często problemy z ciepłotą, są zimne, po prostu są zimne.
1: Tak.
0: Jak dotkniemy, i Hildegarda co mówi? Maj z ruty, wcierajmy sobie przy
1: oczywiście
0: ogniu opalanym wiązem, żeby właśnie ocieplać te nerki, prawda? Mówi właśnie o piołunie, mówi o właśnie maści
1: galgan
0: z rutą.
1: Pięknie
0: galgan też
1: rozgrzewa.
0: Rozgrzewa,
1: bo to jest pochodna imbiru tak naprawdę.
0: Tak, i picie, prawda Aniu? I picie, żeby filtrować i przepłukiwać to
1: tak,
0: wszystko.
1: Tak, oczywiście, właśnie woda z solą, ale również na przykład z nasionami białego i czarnego sezamu. Czarny sezam wzmacnia esencję nerek. Mhm. Biały sezam nawilża płuca, więc to taka kolejna rzecz. Gałka muszkatułowca, cynamon, goździki, to są wspaniale oczyszczające, bakteriobójcze, wirusobójcze i wręcz niesamowite, bym powiedziała, bo o bardzo szerokim spektrum działania.
0: Dary natury.
1: Dary natury, które właśnie pomagają w oczyszczaniu naszych nerek, pęcherza moczowego, ale również płuc.
0: Płuc.
1: Bo płuca lubią smak lekko ostry, czyli smak rozpraszający,
0: tak,
1: otwierający pory i usuwający patogen.
0: Patogen, śluz zalegający.
1: Tak.
0: No właśnie, proszę Państwa, zachęcamy zatem do zwrócenia się do tych naszych darów natury, aby się ocieplać właśnie, aby mieć energię do życia, żeby nasze organy miały energię po prostu nam dobrze służyć, żebyśmy my mogli wykonywać swoje powołanie i służyć innym, a nie tylko martwić się o swoje zdrowie i po prostu biegać od lekarza do lekarza, farmaceuty i szukać pomocy dla siebie. Także zwróćmy się do natury, a ona nam zwróci też z nawiązką.
1: Ona nas uzdrowi.
0: Ona
1: to
0: nas
1: będzie
0: uzdrowi.
1: Nasza wewnętrzna apteka.
0: Apteka.
1: I
0: tak,
1: gorąco ten model istnienia, tak,
0: Państwu
1: istnienia też tak, w przyrodzie rekomenduje.
0: Rekomendujemy. Tak. Dziękuję Aniu.
1: Dziękuję.
0: Zapraszamy
1: Janu, dziękuję
0: Państwa.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Państwu.
0: Do kolejnych odcinków. Dziękujemy.